by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berybery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery. To numery na lewe papiery bija.

0: ogłoszenia.
1: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
0: Ogłoszenia. Ewangelia w Radiu Gdańsk.
2: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
3: Chrystus stęskniony powrotu do Ojca. Dzisiaj jesteśmy z Jezusem na ostatniej wieczerzy. To jest ważny moment, bo Jezus rozmawia z uczniami o bardzo ważnych rzeczach. Ostatnia wieczerza to ostatnia, czyli tuż przed śmiercią. Jezus oczywiście cały czas, kiedy chodził, nauczał przez minione 2-3 lata, wszystkich przekonywał, pouczał, objawiał miłość Boga Ojca. Ale musimy wiedzieć, że teologicznie tam, gdzie Jezus był obecny, tam, gdzie wystarczyło, że po prostu był, oczywiście nauczał, czynił cuda, tam naprawdę był żywy Bóg. Żywy Bóg objawił się, chodził po ziemi, przybywał z ludźmi, rozmawiał. To nie był wysłannik, to nie był herold, to nie był ktoś, kto był w jakimś dalekim kraju, wrócił i opowiada, robi prezentację. Nie, tam gdzie Jezus, tam jest Bóg. I teraz, kiedy zasiada Jezus z uczniami podczas ostatniej wieczerzy, wie, co na niego przyjdzie. Śmierć, krzyż jest realny, za chwilę będzie w ogrójcu, pocił się krwią, prawdziwie wiedział, co na niego przyjdzie. Ale Jezus zachwyca się Ojcem, zachwyca się niebem. Święty Jan napisze w prologu, że tylko jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. A więc tylko On wie, jaki jest Ojciec. Tylko Jezus zna smak prawdziwej miłości, łączącej Ojca i Syna. Tylko Jezus jest w stanie rozkoszować się tą słodyczą boskiej miłości, która przekracza nawet mękę krzyżową, nawet śmierć krzyżową. I rozmawia z uczniami: wiecie, dokąd idę? Idę przygotować wam miejsce. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Na mnie się oprzyjcie. Filip mówi: pokaż nam Ojca. Filipie, przecież widzisz mnie. Jesteś przy mnie. Ja jestem tutaj. Jeżeli patrzysz na mnie, to widzisz i Ojca. Ale tak, tak, Filipie. Twoje myśli, twoje oczy są zbyt ludzkie. Jeszcze nie masz Ducha Świętego. Nikt jeszcze nie jest pełen Ducha Świętego. To wszystko na was przyjdzie, więc będziecie na mnie patrzeć kiedyś. Będziecie płakać, ale będziecie potem się radować. Przyjdzie Duch Pocieszyciel. Ale w tym momencie ostatniej wieczerzy Jezus wskazuje na siebie jako na drogę, prawdę i życie. I tak przecież po ludzku Jezus też łapał się tych myśli, tego przekonania, że Jego męka nie jest sztuczna, że nie jest fikcyjna, że nie jest po prostu jakąś anihilacją, popadnięciem w nicość, w niebyt, ale jest wejściem przez śmierć w ramiona Ojca. Jest oddaniem Ojcu najpiękniejszej z życia ofiary, ofiary życiowej, i tylko w ten sposób może kochać najpełniej. Nie ma większej miłości od tej, jak ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Jezus oddaję życie w ramiona Ojca. Tak stęskniony, tak oczekujący, tak za kilkanaście godzin w naturze ludzkiej, złączony, zjednoczony z Ojcem, Jezus próbuje pokazać, opowiedzieć swoim uczniom, jak wielką radość będą przeżywali kiedyś i oni, kiedy z Chrystusem wejdą do nieba. Jesteśmy w okresie wielkanocnym. Możemy złączyć się w przekonaniu, w myśleniu, w podejściu z Jezusem. Czy potrafimy tak tęsknić za miłością Ojca? Czy mamy doświadczenie choćby trochę miłości Bożej? To jest pytanie na dzisiaj. Z tym nas Kościół chce posłać tej niedzieli do swojego serca i do innych. Tęskni za Bogiem, tęskni z miłością i z pewnością, że spotkasz się przez Chrystusa. Wszystkiego pięknego. Ksiądz Krystian Wilczyński.
4: Jeźwiąc i muzycia słowa, Kasia Pści, Radio Gdańsk.
5: Przy mikrofonie Robert Grot i Baro Mileczno, że wa jest ta znama, że chce ta słychać audycji w języku kaszepskim, jak w jedno. Stacje Kasiebe w Radio Gdańsk, stacja Kaszuby w Radio Gdańsk. Dzisy je przerechtowo dlewaj baro wiele wiadów rozmaitych, ciekawych. Dzisy będziemy gadać o projekcie IPN-u z Sływka Formelą, pisarza tyś kaszepskim, polskim, utwórcą, tyś archiwistą z IPN-u w Gdańsku, o tym projekcie, żeby zachowywać piękne życie, no bo zachowywać łed zabucieni na lokalne historie i to jest archiwum fulne pamiące i dziś chcemy to baro mocno zaznaczyć, że coś z tego mdze i zachęcać do tego, żeby swoje dokumenta, swoje akta familiowe tyś dawać do IPN-u, żeby to zakonserwować, zdigitalizować i tyś wypracować. Łe to idzie, żebyśmy to zachowywali. Dziś tyś pogodumy pejść na łe gniżach terny po latach załatwile so Belny Auto, to w gminie Kartyze. I to bądze medzysy prawie tyś gydac łatwim wszedźcim. Tyś bąda chcą rociec wai do tego, żeby dali bec na promocejach baro belny ksunści monografię. Ksąc doktor prałat Hilary Jastak, król Kasiebów Solidarnostce, utwórca dokyzu Eugeniusz Pryczkowski, wanozi pue rozmaitych placach na Kasiebach, je rociony w to insi place, insi gardę i tam my promoceje, i w tych promocejach terny będą za sztucek, tyś możemy chcele tu zaznaczyć i dlatego rocimy, żeby so wsłychać, gdzie jeść z głąbic dlicie, to je król Kasiebów, a Solidarnostce, ksądz prałat Hilary Jastak. W tych temi znak, gdzie se możemy gydać bez całej godzina, wąsna znama, słychać ta na jałdycei i tyś chcemy tu pełno zagrać dlwaj, no bo w jedno to mumę przerechtowuny, żeby tyś piąkny muzyka była. Jak myj, to myj, tery, to karno heć i chcemy so słychać i zaś tucek wróci w umę, no jak gdom. Bąsta znama, audycja dzisy prowadzy dlwaj Robert Grot. Przedciłe belny głę, żebyśmy tery so słychale, a zaś tucek bądzemy kwerbile.

0: Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy w Siedkłe Płe Kasiepsku.
1: I po pauze muzyczne wrócił Madonna i audycji stacji Kasiebe w Radio Gduńsk na ziewłę z na i głę studia Kasiepści głę S4. I chcemy tu zieknąć w wyżnych sprawach, w wyżnych wydarzeniach dla lokalne spolezne. Przybuciwą, że audycja prowadzę Robert Grot i edzysy będziemy też gadać w styrie ece, OSP, styrie eta, gdzie poprowadzę mumę nowi autło, co prawda nie jest nowy, myju przeszło 20 lat, ale ogni, że sami są zagwesnile lepsi autło, żeby wejść dziwac do tych wszystkich akcjów. To, co je brekłewne i widzę się, że ti stowyra, ti ledze, które tam są, to po prostu chcą dzejac, a służyć ledzą. I to są ogni, że chterny z Wet Wejca, Wet Starka, po prudze mają ti krafta, młec, a chąc do tego, żeby pomagać insim. I o tym wszystkim rzekła nam Sylwia Biankowska, zastąpca burmistrza Kartes, i o tym urocieznie chcemy po prudze wsłychać co i uciec, jak to po prudze było, jak ti łegnizie biotkują co, o to, żeby byli pomagać. O tym wszystkim Sylwia Biankowska.
2: Dla tych łegniarzy, ale też wszystkich mieszkańców Starety barowiali wydarzenie, bo oni sobie w zasadzie też własnym staraniem sobie załatwiali te nowi, a właściwie łyżowuny auto. Płedzy łez trzy dni auto do gaszeni pożarów. No oni są bez mała parę lat to stare, ale naprzód oni sobie jeść starsi auto, załatwili złapalec, ale to było 40-letni auto. Oni myśleli, że to im też sprawi, ale wtedy doszli do wniosku, taci głezie by jednak chceli nowsi i taci sobie nalezli za ponad 100 tysięcy złotych raza z gminą i z tyś powiatem, ale tyś był sponsor rafineria Gduński, które tyś dali na remont i tacim tam razem sa zebrele tyś z funduszu sołeckiego, mieszkańcy przekazali detci na to i to se udało wszystko jakby zebrać, zapłacać to auto i tyś było taci uroczysty przekazani, gdzie dze było i z powiatu ledze, i z gminy, i tyś łegniarze z całej naszej gminy byli zaproszony, było to taci przekazani, tak jakby to rzeczywiście taci nowe auto, ale to jest bardzo dobry stanie, to auto ma taci niści przebieg, na pewno bandze służyło iść wiele lat tej jednostce.
3: I też styrie eta se rozwija. Widzę, że ta jednostka musi też się rozwijać, żeby zabezpieczać mieszkańców w rozmaitych wydarzeniach.
2: Jo, no ale tyś, to jest taci piękne to, że tyś, taci historia łoniciatele tej jednostce, że zostało założone przez króla, przez Kierznikowicza, przez Miotka i to są ledze, które tere poetemu wnukowie bala w zarządze, naprzód Kierznikowicz, a teraz przejął król ze ich zatkływie, starci, zakładali tą jednostkę, ale to jest w jedno wrodzenie i dlatego tyś młodzie łeni o to tak dbają. Bo tak jak dziadkowie, tak jak łejcowie, tak teraz łeni dbają o ta swoja strażnica, żeby to wszystko było piękno i tyś baro strażnica jest zadbuny. Można powiedzieć, że łegniarze w tej starej ece w zasadze we wszystkich jednostkach dbają o te swoje strażnice.
3: Nie, bo to je brać strażackie, łegniarskie i oni dbają, oni stoczają jak jedna familia. Nawet jak to je familia, a nie ma jakby wiązów familiowych, to i tak czują się jak familia.
2: Jo, no to jest wiadomo, to jest się integracja. Oni mają wspólne cele, im zależy na tym, żeby wyposażyć ta jednostka w najlepszy sprzęt. Oni zabiegają

0: składają wnioski, czy do gminy, czy do powiatu, czy do innych instytucji.
1: Ta siepści Radio Gdyńsk. Czejeś? Wiś.
2: I to jeder chrobłeta tych najwspaniałych, tciewertnych łegniziów. Łegniarze są bardzo ważne dla nas i dla te chcemy to oddać cześć. Tyś wiemy, że maj to Świętego Floriana, to tyś świata tych naszych łegniarzów w całym regionie i chcemy im iść rys składać piękne rzeźby i dziękować za to, że tak belno zajmują się na im bezpieka i że chcą nieść nam płemłec w kłeźdi bidze, jakbyśmy powiedzieli. I to też z tyle eta pokazuje, że nawet kateci malinci, jednostka ochotnicza straży łegniowy, tak może zajac auto za 100 tysiące złotych udało się zdziorgać i je taci piękny łódź, który już łudzi wszędzie tak poprowadzę nieleno łegniarzom. I teraz też chutko przechodzimy dalej do naich kłorbionków, bo z tego mu ma sklepicą, jakiego do na samym zaciutku na jej audycji. Tere bądze Słówk Formela nam opowiedział, to je archiwista z Instytutu Pamiące Nyrodny Wedzyl w Gduńsku i też to je dziś Kasiepsko-Pomorski, to je człowiek, który pisze bardzo wiele po kasiepsku, który my taci krawd do tego, żeby powiadać swoje historie tyś Kasiepsko-Pomorski zrzeszeni i tyś zajmy są badyrowaniem inwigilację, badyrowaniem tych drążych czasów, kiedy poprówdze Kasiepsko-Pomorski zrzeszeni są budowało, kiedy byle dzieje, że ich chcele co stworzyć, a udało się Kasiepsko-Pomorski zrzeszeni stworzyć i łatym tyś słów formela tyś pisze i tyś ma swoje powieści zebrane w dokyzu, to jest bardzo fajny dokyz, tyś rocia do tego, żeby so zakupić, po kasiewsku napisane Wunderwaffe e insi feflote, to jest zbiór powieściów, słówka formeli, no ale zysy też chcemy pogadać z Łotymisję IPN-u i projekce, ja ci je, to je archiwum fulny pamiące i każdym może do IPN-u przenieść swoje dokumenta, swoje akta familiowe z tamtych czasów, jakieś historie i IPN, co tyś zajmę, ta ci ma sprawa, ma tyś je łademkuj na ta ci życie. I łatym wszędzie, łatym swoim zajaniem, tyś słówk formela bądze gydac, ale tyś łatym projekt, jak to wszystko wezrzy, a dlicie to je ważne, żeby zachowywać ti historia. Łatym wszędzie, tery Gdyna ma słówk formela z Instytutu Pamiące Nyrodny Wedzyl w Gduńsku.
3: Na początku to było taką historię płelści, tak rozmaito, a później, jak so, wcignął to w Zajani, w Pomeranie, to ją webczas studiowali, to ją tak so, bardziej zaczął interesować tych płemłeżim. To rozmaity ciągle mnie interesował, bo był taki czas, że ją so, interesował bardziej z trzydnymi wiekami, łesoblewie krzeżecci z okon, no i nawet magisterści dokus łetym napisał, ale to kłecewścim świecim. Ale tyś łepumerścim jasto, tam łepisał taci dokus pod titlem Gospodarka świecia nad Wisłą w okresie rządów krzyżackich. Tak później się robił te, no i tak to później. I robił jakiś czas w Urzędze Gminy w Siemłce w 2001 roku. Później w Statystycznym, a w 2007 trafił do Instytutu Narodnej Pamiące. Tak co zajmą archiwizowaniem, rechtowaniem akt to skanerowanie, żeby były zdigitalizowane. Do tej używam takich modernych, nowoczesnych skanerów, które zajają w jakimś tam dzielu jak kserokłopiarci, że kłeźdą kurtka i co tak apartno ze skanowa stoi co tak dost flot, tak po malinku my to skanujemy ten na akta, ale to je na robotę, to je na lata, żeby to wszystko te wnetka 4 kilometry akt, co my mamy w naim magazynie, żeby to przenieść na dyski, to je stolemna robota.
4: Stolemne i ta wiele na robi wrażenie, 4 kilometry aktów, to je po prostu za wiele robota, ale tyś te akta są bardzo ważne, bo w IPN-ie tyś wa zajmata so historią, wa tyś cały czas sprawdzita wszystko, utwierzyta. Wiemy, że to je bardzo ważne dla naj historii, dla najgłe rzecygłe. Musimy to tyś zrozumieć, jak to funkcjonowało i te akta wszyscy pomagają w tym.
3: Z tymi aktami to je taci iwer, że to są materiały, które zostały stworzone przez osoblewi dziel instytucji, taci jak bezpieka, jakimś jest tam dzielu tyś milicję obywatelską, jako dzaja łebciaskłe munę, a toś łebciu tyś sądę, łejskłe prokuraturę, te łezortu instytucje, no ale tyś w jakimś dzielu tyś jest me łedamkły na akta, na to, co mają usę ledze, taki zwyczajny ledze jak my, oni tyś mogą przekazać nam swoje akta do na ich archiwum, temu służy taki projekt, ja się mówię zrechtowany w Instytucie Narodnej Pamięci, archiwum pełne pamięci. I chodzi w nim o to, żeby ledze, które mają usę jakieś ciekawe rzeczy, mogą je nam przekazać, my so tym zajmniemy, możemy to nawet tak pewnie zakonserwować, żeby to lepiej wezdrzało, żeby to było w lepszym stanie, jak je zeskanować i później nawet wezwać do jakiejś wystawy, żeby to jakoś albo dać do internetu, żeby ta historia zamku w tych papierach, żeby była na śladnicy ledzy, żeby ledzy miele możliwe tym zapoznać co z tymi ciekawymi rzeczami, jaki łusy mają tyś ledzy.
4: Wyrtne robota, bo to historie są ledzy i tych terny ziele w tych drądzich ciasach i też to je taci najmisji, myśla, wajmisji IPN-u, słówka formeli, żeby zachowywać ledz zabucieni, żeby też ta prywda była w tym wszedcim.
3: Jo, je to wszystko bardzo drądzi, ta cała sprawa. Chodzi o to, że to najłośło ta tysie drago i czasem i w rambało o tym gadać, pamiętać o tym, czasem jak ledzę, było lehe pitony i rozmaity rzeczy złośło te to, czasem nie miele chance do tego wracać, bo to było jedno było sporowanie z czymś jivram, jak z czymś lechiem. No ale po malinku ledze łedmikają, no i tak przenosiwają coraz to nowsi rzeczy. Znaczy, to są rozmaite pamiątki i sprzed wojnowych czasów i to są ledze, jak to są wschodnich kresów płelścich, które są przewiozle z tamtych stronów do Trzegardu, a ty się, mówię, jeśli się ma też czas, co zda się, że ktoś coś analizę, o czym nie wiedzą, że my, albo co sobie płe familie, rozmaice to wezdzi, ale czasem łekrum tych urzędowych papierów, to my tyś stara, żeby jak nowicy było tych aktów, co przenosiwają nam zwyczajny ledze, bo dochłoni tyś tworzą historia. Historie takich zwyczajnych ledzi tyś skłodą się na tą łeglową historię państwa i narodu.
1: Kasiepści Radio Gduńsk. Noce dnie po kasiepsku.
2: No i tak po prówdze to jest tym projekta. Rocimy bardzo serdecznie, żeby so zajmować tymi sprawami, żeby udokazniać to, że możemy zachowywać i chcemy zachowywać swoje historie. Jak ciem słówka formele, to jest bardzo ważne, a musimy mieć do tego spedli, żeby w tym zdigitalizowanym świecie też mieć jakieś źródła, żebyśmy mogli so później ładnie stosować do swojej historii. I w taki sposób też można kreować, a no po prawdzie budować te świąda swoje, bo jak wiemy, że jak nie mamy swojej historii, to naród będzie znikwiony tak po prawdzie i to jest prawda. I dlatego rocimy do tego, żeby włączyć w ten projekt Archiwum Wspólne Pamiące, przeciwiadła są na starnie IPN-u. I etery też zare przyjdziemy do postępnych kwerbionków, atery Karno Demore, Riceś Witosław, to jest ta nowość, którą my grajemy dla i chcemy tu też przedstawić Demore, Riceś Witosław.

0: Dziś więc muzyka słowa Kasia Pści Radio Gdańsk.
1: I wróciwamy do naszej audycji. Tedy będziemy gadać o misji języka Kasia Pścigłe i o ojczybie Kasia Pścigłe, że ona musi być ziewy. Wiemy, że w Kamienicy Szlachecki będziemy mieli tery w maju przyznani ringrafu Witosława i to są też tym zajmy Midzenisima Katarzyna Butowskich, tedy też je przydniczką stowera szkolnych języka Kasia Pścigłe, Remusa Widresie, ale Katarzyna Butowska pierwi je szkolną języka Kasia Pścigłe i w tych swoich sieciecach, jak to trzeba budować ta uczba języka Kasia Pścigłe na ma pływiedy i chcemy pyżinka w to jakby sparłąć, złączyć. No i to się rzucimy na przyznanie ringrafu Witosława, tam ze Józa Sztucek. Tery wodzy na maso wypowiada z Katarzyna Butowska, szkolny języka Kasia Pścigłe, przydniczka Remusowych Drechów, Kamienica Szlachecka.
2: Jedzinka się pści przeleźno z cech terenygłe. Wręciwy my ringrafy Witosława. W naszej szkole jest taką galerię, gdzie są portrety tych rycerzy Witosława. Dlatego oni też na co dzień mogą się temu przezyrać, poznawać tych ledzych terny, dla siebie niewiele robią. No to też jest dla nich taki przykład. Ja otyję wiele tych takich akcentów, no choćby patron na jej szkołę. Ksiądz Antoni Pepliński. Też zasłużony dla siebie wielka sieba. No i bez taci przykłady, bez przykłady tych rycerzy, które w naszej galerii tyle je widzieć, ale też przez to, że oni współtworzą zalo kasiepską. Łódźbę kasiepskiego języka w większej ciosce odbywają się w specjalne zale, które na klimat my zdecydowanie kasiepści. Tam są i sprzątek, i ksuści i to wszystko, co my służyć poznywani i kasiepści mływe, ale też kasiepi pomoże.
3: I to je wszystko w taci pigułce, że można so ładnie na łódźbach, że można o tym opowiedzieć, a nawet zrobić cały łódźba. We personie, we dazienim, tradycyje, bo to je nawet cygniące rąci.
2: Ja, my mamy też tyle bardzo blisko tacich kasiepskich artystów, Kazmierza Cebula, on też my taką zalo, my tu mamy dosyć krótkie, dlatego my tam czasem do niego też idziemy. Mamy też rozmaite tacie myle związane z historią, tyle na jego regiony. Także no, mamy nad tym piecia, żeby tym młodym ledzom, jak niewiocy, ty kasiebizne przemycec, dac, przekazac, łepowiedzec, tyle co możemy, tyle co potrafimy.
3: I tyś, Katarzyna Butowska, jak co łestała szkolnym języka Kasia Pścigłe, to ja ci była w sieciece w tej personie. Jak to szło, że ta Kasia Bizna w jedno była w sercu? Jak u was to było?
2: U mnie to było tak, że jejem baro wysłuchany z domu, ale jak to było pewno w większości kasiepskich heciów, do nas starszy gdyle po polsku. Ale babka w jedno gdyle po kasiepsku, babka z mamką statka, susydze, cotci, wszyscy gdyle dosyć po kasiepsku. Także je była naprawdę bardzo wysłuchany, je ciejo te wszyscy kasiepscy zwanci, gdzie one tam by miały bez... Ale ze mną nie gdyle po kasiepsku. Jest to tak naprawdę łycia, głę, gadac. Musia wiele tacich wewnętrznych, tacich swoich, tacich livrów pokonać, czy je też to dobrze gdum. A później je przestał się zastanawiać, nad czym się to je tak bardzo dobrze, ale żeby gadać. I tyle to i zaletkłe. I tak tyś z łycznią maciosto robią, że gdum słuchy ta kasiebizna nie je z jacyś tam płelece, le to trzeba gadać we wsiedci.
0: Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy w siedkłe po kasiepsku.
1: I to trzeba gadać we wszedcim i wtedy to my cwek, ta cała robota i to piękno podciorchi wytłę na ma własny Katarzyna Butowska, szkolny z języka Kasia Pścigłe z Kamienicy Szlachecki i też przedniczka Remusowych Drechów. Chcemy tu też rociec, żeby przejechać na wręczenie ringrafu Witosława, żeby też no bec raza w tym maji i na questo bądze piąkne wydarzenie przybuciwom, że profesor Jan Persion, jeden grodzony i tyś senator Kazmiś Klejna latos. I dlatego chcemy w taki sposób to tłe promować. Zaś tu ktyś bądzemy gadać o ekranach na strasę OMT, obwodnicy metropolitarnej Trójgardu, że tam je biotkał, żeby jednak taci ekrany do wkłowy dostawić, ale tery też jest malinci pauza muzyczny, latowy miłota. Może lato w końcu bądze, bądze mi latało piękne wiodro latowi. Myślę, że jo, no już dajemy na to, żeby w końcu było cepło, ale tak długo. Latowy miłota z piękne placci miłota.

0: Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy w siedkłe po kasiepsku.
1: I tyś wrócimy do najtemizne. Edzysy taci, można powiedzieć, z główny, bo miśnicowi gminy Żukowo biotkują sołeto, żeby na obwodnicy metropolitarne Trójgardu było wiące tych ekranów procem zwąkłewi. I tyś wskazywają miśnicowie, że nie ma ich tak wiele, jakby było to w tych wszystkich planach i tam, gdzie było zuna ta tego nie ma. No i też Generalna Dyrekcja Dargów Krajowych Autostradów w Gduńsku płetkała so z mieszkańcami, z samorządyżami i gdyle w tych sprawach, w tych pomiarach, jak to zrechtować, jak to uprawić. I ta ci płetkani było w Gduńsku i my z radnym gminy Żukowo so pogadali i Bogumiła Ropel też o tym trzysku, który bądź opowiadać. Chcemy so słychać.
2: Myślę, że so do, ale jeszcze wiele, wiele przed nama i wiele czasu jeszcze minie pewno zanim coś konkretnego powstanie zarówno z ekranem, jak i z kolejnym asiosom.
3: I też te ekrany są brekłewne, wa widzę ta i czeje ta, że poprowadzę te trzyskie?
2: Je trzysk i to ogromny, ledze zgłosiają, to nie je tylko poprowadzę w dzień, ale to je też w noce i naprawdę to je dosłychani płedmesta, jak nie se, tym bardziej jeciec. No mieszkańcy wiedzą, że z czymś, co mają spotkać przy okazji obwodnicy, ale ci mają skrócić ten problem zaraz na początku, bo potem może już być za późno, a liczymy, że teraz jeszcze cośkolwiek chce do zrobić.
4: Jacek Fopke, radny powiatu Karteściuga. Bardzo so cześć i do tego zetkani doszło i tu bardzo dziękuję dyrektorowi Karolowi Markościmu za to, że nas przejął, nas, to znaczy i radnych, i siłtusów, i lokalnych liderów, znad trasę OMT, czyli głównie z gminy Żukowo. To spotkanie miało przede wszystkim charakter taki informacyjny, można rzec w obie strony. Dyrekcja nam rzekła, jak to w przetrowku tego trzosku, bo to jest główny tyciel, postępować, jakie są procedury, przepisy, to było też woźny, ale myślę, woźniści z naszego punktu widzenia mieszkańców i ich przedstawców było to, co my chcemy zakomunikować generalnej dyrekcji, a je to, można rzec, ta ci wiadłe z pierwszej ranci, bo my też jesteśmy mieszkańcami i do nas te sygnały docierają, że z hałasa, z trzoska tym samochodowym, komunikacyjnym je w naszej gminie problem i chcemy jesteśmy wspólno pogadać o tym, jak to dobrze rozwiązać i temu zaradzać.
3: Także was zbierę ta łed miśkińców, jo, ta ci wiadła, że ten wszystkie gdumę łe obwodnice metropolitalne Trójgardu.
4: I o ta ci sygnały do nas docierają, bo myślę, że sam ze ktoś mieśkuł przez Jasyi, to temu ten trzysk mógł sam zwiksiec, ale jeśli ktoś mieśkuł, myślę, że w Płelu, nim już żadnego hałasów w kół, a teraz powstała trasa, to temu ta sytuacja zamieszkani, takiego komfortu są pogłębsiała. Ale to nie lebusko, że to odciecy taci indywidualne, bo tu woźne są przede wszystkim te normy hałasu, jaci są określone w przepisach. I myślę, że według tego trzeba postępować, to znaczy trzeba dobrze to natężenie hałasu zbadać, tak, żeby można było skorzystać z prawa, jaki przysługuje mieszkańcom, a do tego, żeby te ekrany dodatkowe powstały, bo godą o tym, że idą dodatkowe ekrany, bo mamy taci przeciecy, że są ludzie na tej całej trasie, które można by było uzupełnić i ten problem byłby zdecydowanie mniejszy.
3: No ja, bo godą o ustawie, ustów mamy, jeżeli chodzi o ty trzysk, ile to decibelów mubec, no i też webczas projektowani, też jakby Generalna Dyrekcja Dróg Autostradów musiała też to zrechtować, te badyrowania.
4: Jo, różnica jest taka, że na etapie projektowania to była pewne założenie, jakoś koncepcja. Tery, siasyjo, obwodnica je wybudowano i tery te badyrowania, można rzec, budą terenowy. To, co jest woźne i to też was ta dyrektor Markłeści pećtrychnął, to tozi jeść tego tacigłe całowne go obciążeni ruchu na obwodnicy nie ma. Do meslenku idze łetozi ten hałas jeść nie taci wysoci jak on docelowo bandze. Także prosył i zachęcił do tego, żeby jeść płeciekac do przyjnego roku, gdzie zgodnie z prawem generalną dyrekcja budze zleciwa taci baderowania. Wtedy ten ruch powinien być już taci unormowany, nisezonowy i też w pełnym układze z obwodnicą Ziółkowa. Krótko mówiąc, ten, kto będzie chcę, to będzie już nią jeździł i wtedy ten trzusk, ten hałas na bądź no lepiej zmierzec, a w ślad za tym będą pedianty decyzje tam, gdzie te normy są przekroczone u dodatkowej budacji i ekranów.
5: Witold Szmetka, wiceprzednik Rady Miejski w Ziółkowie.
3: Dzisiaj poprowadzę płytkanie w Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostradów w Gdańsku. Jaki są głosy od mieszkańców?
5: Przede wszystkim są spotkane, że tego chcą mieszkańcy naszej gminy. Problem jest braku wielu ekranów i ten trzysk obwodnicy metropolitarny jest taki, że nie idzie wytrzymać. Także ledze mają faktyczne problemy i to są takie tragedie, można rzec, rzecowe.
3: Nie możliwota, żeby w jakiś sposób zlecieć ten trzysk.
5: Znaczy generalna dyrekcja je, jakby idzie w dobrym kierunku, można rzec, tylko chodziły terminy tych badań i według procedury oni mogą to w jakiś sposób tam przyspieszać, bo to jest temat nawet one prawidłowo musiały być na jesień przyszłego roku, a oni są w sztandze to zrobić na wiosna też przyszłego roku, ale to i takie jakby prawie rok chudzy, niż to wynika z przepisów i w tym kierunku my by chcieli, żeby to szło, a drugą sprawa był temat tych punktów, gdzie te pomiary powinny bec. No i tutaj wnioski mieszkańców też będą brane pod uwagę.
0: Kasia Pści, Radio Gdańsk, na całym świecie.
1: I to bardzo dobry czas, żeby składować te wszystkie uwydzi, żeby też te punkty, gdzie zrobić te pomiary trzysku, łet dardzi OMT, żeby to wszystko składać i ten czas je. Wiemy, że te badyrowania trzysku mdą na, no tak wtedy wszystko skazuje, że bądź to na zimku przedniego roku, także dajemy na ten czas, żeby jeść wioc autów jeździło. No i też wrócimy do tego, żeby ci wszyscy papiury, żeby mieszkańcowie z gminy Ziółkowo składali do Generalnej Dyrekcji Dargów Krajowych Autostradów, bo zapłacili za zabranie so za ci temizna radnym i cały spoleznie, bo to jest bardzo ważne, co bądź tyś kształtowało przyjdynota. Tyś będziemy już kończyć. Nie mieliśmy czasu, żeby jeść pogadać w rodnym mowie, ale to jest bądź czas, a tyś wrócimy do tego, żeby się zjawić na promocjach to, co jest gdy o ksądzu prałace doktorze Hilarym Jastakły, ksuńska król Kasiebów S. Lidarnostce, autorstwa Eugeniusza Pryczkowe Ścigłe. To cały czas można te wszyscy promocje i to piękne tery w maju mdą, także rocimy, żeby w Lombergu bec 8 maja i tam to nebleści, to zetkani mdze i rocimy, żeby też słychać w naich audycjach kaszepścich w jedno rocia do tego baro sertno, kunci so na ma czas i na końcu gdci mleża. Chcemy so słychać wszystkiego wolny głę do uciecy, audycja prowadził Robert Grot. Do uciecy, gdzie ci mleża, karno, KRO, kaszewści rok, łeb rządowi.

0: Jeźwiący muzycia słowa Kasia Pści Radio Gdańsk.
1: W niedzielę w Radio Gdańsk.
2: W magazynie ekumenicznym Razem w Drodze opowiemy o znaczeniach świąt maryjnych, zajrzymy do lasek i wspomnimy matkę Elżbietę Różeczacką. Zaprosimy do powstającej w Pruszczu Gdańskim wyjątkowej kawiarni społecznej. Do usłyszenia w niedzielę po 8:00. Andrzej Urbański.
3: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi,
4: ona łączy.
3: Łączy pokolenia.
5: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
6: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
7: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
8: Dasz się porwać energii rocka.
9: Zanurzysz w bluesie i jazzie.
5: Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
6: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
8: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
4: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
10: Minęła 7:00, jest niedziela, 3 dzień maja.
6: Radio Gdańsk.
1: Wiadomości.
10: Tomasz Klingera. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze w powiecie wejherowskim, był pod wpływem alkoholu. Dwie osoby nie żyją.
11: Było ciemno, działania nocne. Na miejsce również została zadysponowana grupa sonarowa.
10: Radio Gdańsk na Kaszubach rozdawało wczoraj biało-czerwone flagi.
12: Taka tradycja.
13: Zawsze wywieszam, bo ja jestem dumna, że mieszkam w Polsce. Mam przepiękny kraj.
10: Andrzej Poczobut odbierze dziś Order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Zapaśniczka z Kartuz została sportową osobowością kwietnia Radia Gdańsk.
14: Zawsze byłam taką trochę zadziorą, więc podobała mi się dyscyplina od początku.
10: Wciąż trwa wyjaśnienie okoliczności tragicznego w skutkach wypadku na jeziorze Salinon na Pomorzu. Poprzedniej nocy wywróciła się tam łódka z 5 osobami na pokładzie. Życia dwóch z nich nie udało się uratować. Akcja ratunkowa była bardzo skomplikowana, mówi Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
11: Musieliśmy reagować szybko i wezwać specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Gdańska i na miejsce również została zadysponowana grupa sonarowa z OSP Choczewo. Było ciemno, działania nocne i ten sonar był potrzebny do tego, żeby zlokalizować te osoby, które znajdują się pod wodą.
10: W wodzie znaleziono kobietę i mężczyznę w wieku 28 lat. Mimo akcji reanimacyjnej ich życia nie udało się uratować. Dwie osoby wydostały się na brzeg o własnych siłach, a jedna została wyciągnięta z wody i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Sternik łodzi był pijany. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator. Baza serwisowa morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 w Łewie ma być gotowa w drugiej połowie roku. Budynek nabiera już kształtu. Zatrudnienie w bazie znajdzie kilkadziesiąt osób. Equinor i Polenergia zakończyły już najtrudniejsze etapy powstającej farmy wiatrowej. Przed zamontowaniem 200-metrowych turbin zabezpieczono dno morskie. Na lądzie kończy się budowa stacji elektroenergetycznej. Zamontowano także dwa transformatory o wadze 352 ton każdy, mówi Andrzej Papadiuk z firmy Equinor.
15: Projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3 weszły w tej chwili w decydującą fazę instalacyjną. Rozpoczęły się prace na morzu, które w najbliższym okresie, w najbliższych tygodniach i miesiącach będą się intensyfikowały. Prace przy instalacji fundamentów, monopali, montażu instalacji samych turbin i tych urządzeń, które będą w przyszłości generować energię elektryczną.
10: Pierwszy prąd z farmy Bałtyk 2 ma popłynąć w przyszłym roku. Obie mają być w pełni gotowe w roku 2028.
1: To są wiadomości Radia Gdańsk.
10: Dziś jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce, upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie po amerykańskiej nowoczesna ustawa zasadnicza. Polacy manifestują swój patriotyzm, wywieszając flagi. Wczoraj Radio Gdańsk rozdawało je na Kaszubach, na rynku w Kościerzynie. Po biało-czerwone przyszły całe rodziny.
16: Dla pana też flaga od Radia Gdańsk, tak? Bardzo proszę. Dziękuję. Gdzie będzie wisiała?
12: W Juszkach nad jeziorem koło Kościerzyny. Taka tradycja.
16: Dzień dobry, pani też
13: po flagę? Dzień dobry, tak, też
16: bardzo
13: po flagę.
16: Bardzo proszę. Gdzie pani ją wywiesi?
13: A to akurat na działce, bo na domu już jest. Zawsze wywieszam, bo ja jestem dumna, że mieszkam w Polsce. Mamy przepiękny kraj. Mamy morze, góry. Jest naprawdę czysto i bezpiecznie. Jak ktoś dużo podróżuje, to zdaje sobie sprawę, jak wartościowa jest Polska.
17: Mam już jedną, ale ona tak wyblakła. To tak, że będzie nowa, to będzie nowa. Dziękuję bardzo.
10: Dobrze.
17: dobrze, aby każdy na swoich domach wywiesił biało-czerwoną. Ja też do tego zachęcałem. Miasto Kościerzyna jest pięknie udekorowane biało-czerwonymi flagami. Też co widać tu przed nami na kościerskim rynku.
10: Dodawał burmistrz Kościerzyny Dawid Jereczek. W Kartuzach i Kościerzynie rozdaliśmy blisko 500 flag, a zdjęcia z naszej akcji można zobaczyć na radiogdańsk.pl. Andrzej Poczobut odbierze dzisiaj z rąk prezydenta Order Orła Białego, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Order Orła Białego jest nadawany za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczpospolitej Polskiej. Jest najważniejszym polskim odznaczeniem. Karol Nawrocki oznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada 2025 roku, gdy dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przebywał w białoruskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Opozycjonista został kilka dni temu wypuszczony z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów.
1: Sport w Radiu Gdańsk.
10: Magdalena Głodek-Liszewska została sportową osobowością kwietnia w plebiscycie. Radia Gdańsk, zapaśniczkę KS Bloczek Team Kartuzy uhonorowaliśmy za Mistrzostwo Europy wywalczone pod koniec kwietnia w Tiranie.
18: Ja ogólnie pochodzę z Lubichowa, to jest taka bardzo mała miejscowość na Kociewiu. Tam były tylko zapasy ogólnie z zajęć pozalekcyjnych, więc tak samoczynnie młodzież w tamtych czasach chodziła na te zapasy. No i nie ukrywam, że zawsze byłam taką trochę zadziorą, więc podobała mi się dyscyplina od początku.
10: A cała rozmowa z Magdaleną Głodek-Liszewską jest na naszej stronie internetowej.
19: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
21: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
10: A pogodę w regionie kształtuje układ wyżowy. Na Pomorze od kilku dni napływa masa ciepłego powietrza. To będzie ciepła i słoneczna niedziela, zapewniają synoptycy, którzy też nie przewidują opadów deszczu dzisiaj. Już teraz na termometrach od 13 stopni w Chojnicach, Człuchowie i Starogardzie Gdańskim do 15 stopni w Gdańsku, Elblągu, Tczewie i Władysławowie. Będzie jeszcze cieplej, bowiem maksymalna temperatura w ciągu dnia może dziś wynieść nawet 27 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni bardzo słaby, nie przekraczający obecnie 20 km na godzinę. Jeśli chodzi o wieczór i noc, pogoda będzie pogodnie, zachmurzenie niewielkie, bez opadów. Temperatura w nocy od 11 do 13 stopni. Jutro ciepły poniedziałek, zachmurzenie niewielkie. Po południu za to możemy spodziewać się deszczu. Temperatura jutro w ciągu dnia od 21 do 23 stopni.
19: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
21: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
22: Na bytach e-buerach.
23: Radiowy widza z Kaszub.
24: Debelt językowi tyfle na wjazdach do Gdynia. Może być. Mają to rozrzeszec z płeleznowi konsultacje.
25: Ja mam nadzieję, że jak najwięcej kasiabów z Gdynia pan zewelowa za tym siebie. Debelt językowi tyfle były prawie kol nas.
24: Zymkłewi czytani Remusa. Sparłą ciło w stążyce żmeledzy.
26: Ja bym czytał tego Remusa i chłodził tym astegnoma i ciłom opisywał. Ta książka poprowadza
0: Baro mnie zmieniła, że lejdzę kaszowizna.
24: Wnet 400 tak dzeci, a młodze zne wzoło udzel w jubileusiowym piątny z tym kaszepszcim marszu z faną.
2: Widzę me z faną, a żeby łytciec symbol fane, kaszepszci fane, płęszci fane, pojeżdy jaką kto chce ze sobą wzuc, może być kwestelny.
24: Łytim w siedcim dzisy w kaszepszcim magazynie Tatiana Slowi, witają serdecznie.

0: Tokarzewski.
1: Na bytach e w Błerach. Radiowy widza z Kaszub.
2: Debelt językowy tyfle we Gdynie to może być gard. Zacznie teraz kus poleznowi konsultacje w tej sprawie. W konsultacjach chudzel może wziąć każdy, kto mieszka w gardze. Nie je brekłewno ich pasowno wielena, ale nie weźni się je, co by wiąksi dzel z tych, co zawelowele, aby wypowiedzele są w konsultacjach, do uznać, że tacich tablców chce. Interpelację w sprawie konsultacjów złożyła jedna z radnych. Ale jak zagwesniwają wesie z negardu, wówczas interpelacje robły te w sprawie konsultacjów i tak ju derowały. Wszedkłe do te, co by wynici z poleznowych konsultacjów łegłosiec łebczas jedyny stygłe lepińca ciedy to w gardze, bądze siatowy zjest kaszebów. Łysprywie, gdy radne gardy, ale tyś kaszebsku spoleczniczka Natalia Kłopotk Główczewski.
3: Wszystko tery zanlegał od mieszkańców. Debelt językowy tyfle to je ju nie blus łódba, ale to ju je dzejani. Ja ci so zacznie jutery w maju. Moment nidzeja, że Gdynia w bandze prawie witać wszystkich przejezdnych. Debelt językowy ma tyfla matery. W maju zaczną są konsultacje, w jakich mogą wziąć udział mieszkańcy i zawelować za tym, czy chcą, czy nie chcą. I ja mam nadzieję, że jak nowicji kasiebów z Gdynie pan zawelować za tym, żeby debelt językowy tyfle były prawie kol nas.
2: To trysku przebyćmy wiele ledzy musi wziąć udział w tych konsultacjach, czy na ogóle także musi być jakąś pasowną leczba. I ciewa, jak no kasiebi, ju pytum nawet ka buten wastne zajmów, jak no radzecelka gardowu, ale prosto jak no kasiebka, naleźniczka rozmaitych insich stowerów formalnych i nieformalnych zajających w kółko siebiznę, tej jak wo jak no ty kasiebi z tych rozmaitych stowerów i jak własne jak no radniczka gdyńsku, bodze ta ledzy zachącivac do te, żeby zawelowale tak, a nie inaczej, jak bodze ta ima dolmaciec, do cie to je, w czym to płymygy, w czym by to przeszkadzało, albo w czym by to tak po porydze nie przeszkadzało.
3: To zacznę od tego, że w tych konsultacjach może wziąć każdy udział, ale nie ma limitu. Ja,
2: to nie jest jak w referendum, że jak za mało ledzy weźmie udział, to jej nie weźmie.
3: Ale jeżeli chcemy, żeby kasiebści tyfle były w Gdynie, to widzi jak połowa ledzy, jeśli wezmą udział w konsultacjach, musi zawelować za. To jest to, co je brakuje do tego, żeby debelt językowy tyfle były. Jak zachęcivac urząd i my, jako zwoleznice, mogę tak rzeknąć, będziemy mieć stara jak najwięcej ledzy przekonywać do tego, że to jest wyrt. I całe to, żeby pokazać, że w Gdynie są kasiebi. Jo, nie blus kasiebi, Gdynia jest wielokulturowym gorda od zaczątku i prawie debelt językowy tyfle pokazują, że my jesteśmy łademki na rozmaite kultury. Gdynia zaczęła się od tego, że do Gdyni przejeździwale rozmaite ledze i tych rozmaitych kultur je widzę w Gdyni na co dzień. Chodzę po budynkach, po krumach, po ledzach prosto, językach. I kasiebi to je wildzi dzil Gdyni. A do niechcias ty kasiebizny w średnim remie, moim zdania, feleje, a te debelt językowi tyfle to będzie taki pierwszy, mam nadzieję, krok do tego, żeby prawie było tego wicji we średnim remie.
2: My ją pewna rzekle, że wabudzyta zachęciwać, czy są ją wymyślone jakieś zindzenia, albo nawet, jeśli się nieoficjalno przyruczony, ale ja ci są łódbę na to i tyś, kiedy te konsultacje będą, jak one wezdrzą techniczno?
3: Konsultacje zaczną się od 20 maja i będą warać do 10 czerwca. I w nich będzie można wziąć udział na dwa rty. Online, to ci starokaszewski słowo, i będzie na starnie konsultujemy.gdynia.pl formular specjalny, albo też stacjonarno w Laboratorium Spoleznowych Innowacjów przez trasie Żeromścigłe 31 w Gdyni, od 8 do 4 po południu, od poniedziałku do piątku. I tak, jeżeli idą wszelkie materiały, jak ci będą publikowane, no to bardzo je można znaleźć na BIP-ie, na Starnach, prawie laboratorium z pole z nowych innowacjów. No i w najgdyńskiej platformie dialogu.
2: Jak to wezdrzyć, że babec rozmieja zameldowunym we Gdynie się z tym udzel, mieszkać bez sparłącionym z garda? Jak to wezdrzy?
3: W konsultacjach można wziąć udzel, jeżeli są mieszka w Gdynie, to sygnie. No i muszę rzeknąć, że to ten czas w jakim to prawie sadzeje, czyli 100 lat Gdynie i to, że Gdynia bardzo gospodarza międzynarodowego zjazdu Kasiebów latos, to fajne są składy, że prawie czej bardzo ten zjazd Kasiebów, tej będą mogli ogłaszać, jak wezdrzą te konsultacje i czy będą te tyfle.
2: Przybyćmy, jaci organizacje Kasiebści są we Gdynie, z jakich potencjału? Wam się ta zweskac, łebcias, prawie tłumaczeni ledzą znacieni tych konsultacjów i zachęcywani do tego, żeby zawelowali tak, a nie inaczej. Z organizacjów mamy na przykład Gdyński Part Kasiebsko-Pomorskiego Zrzeszeni. Co iść?
3: I zacznę od tego, że najprezydent Gdynie dziela Kasiebką, cieje za Kasiebką i od początku swojej kadencji, gdy że nut je pokazywać, że Gdynia jest na Kasiebach. Mogę rzeknąć, że prezydent Gdynie to jest tyś w jakimś serce organizacja tej, od tego zaczyna. Weju, my co wspomniane parce zrzeszeni, oni też dzejają w Gdynie. Mamy Kasiebskie Forum Kultury, mamy prawie też dzejarzy, nie są zrzeszone z niżodną organizacją, ale też dzejają. Ale myślę, że warto też rzeknąć, że Gardowi Teatr też idzie w kierunku promocji Kasiebizny. Ładkuntka jest nowy dyrektor i chłacle i też wiele robotników urzędu, urzędników i ledzy sparłaczonych z urzęda, z kulturą i z promocją, cieje ta Kasiebizna, jeżeli mogę tak kolokwialno rzeknąć.
2: Są też całe karne sportowe, ja ci promują Kasiebiznę.
3: Genau, prawie o to idzie. Myślę, że tu można gadać o rozmaitych organizacjach, ale przede wszystkim to są ledze. Ja ci chcą, żeby ta Gdynia była, żeby było widzieć, że Gdynia jest kasiebsko i ja ci prawie w cyk dzejają i tego dokazają są prawie te konsultacje, ja ci tery będą co zaczą. I bo chcę to podstrichnąć, że te tyfle, jeżeli bardzo tak, że ledze będą walować za tym, żeby one były, to bardzo jeden z pierwszych kroków do tego, żeby pokazać Kasiebiznę. Myślimy i w cyk dzejamy w tym naszych mniejszych kręgach o tym, żeby zrobić coś dla młodych Kasiebów, żeby wylezć z tą Kasiebizną prawie do młodych, żeby ich zachęcać. Nie chcę teraz

0: po kaszewsku.
1: Na bytach e w błerach. Radiowy widza z Kaszub.
2: Zemkłowie czytani Remusa zgromadzało w Stążyce wiele dzieci a młodzy z neskasiepskich szkłełów, a z kłepicą regionalnych dzejeziów, ja ci musiele so zmiedzieć z wejmkama z epopeje Aleksandra Majkłeściłe. Jak napisa przedniczka KPZ, bozie na ugłysku, dokysnen, ju bez mała łeć 100 lat przemiwy do kasiepskich serców i desiów, parłączące szkłelyków i szkólnych, dzece i starków, młodzy zna, a ich starsich. Zresztą płysły chytasowi.
3: Postawił za sobą dum i miejsci i szedł w świat cezy, ale za nim łestuł trup. Cezy

0: te chcą biedni knupie. Robić tobie trzeba od lat decynnych, bo nie musz wiosni chati ani roli. Na chlip swój zarabiec bandzesz w muklezenie skarni, jak pun Bóg ce namienił. I złożył bandzesz, a może dorobisz sam własnego kawałka ziemi.
1: Nie myślę, że my, jak na Kasiobi, na jego tak wielkiego dokazu nie znajemy.
2: Gdy Wandalew Ciedrowskie, Łódbodywska, Zymkłe wyłeczytani, Remusa w Stążyce.
1: Bronek co rok ci robi to już 25 lat. Tam przechydają ci, którzy chcą słychać, chcą się spotykać, a dla dzieci, dla młodzieży, tak po prawdzie nie ma taki leżności. I dla te, z racji tego, że ją szkolną, to i wiemy, że do szkoły on powinien ten Remus trafić. I nie Remus, ale i wiesz te opowiadania, wszystko to, co ze słowem jest parłączone. Bo ja tak jak mogę dumę, Getka jest najważniejsza, nie? Tak, żeby jak to Felix, marszałek Łewści, powiedział, że Kasiobizna nie jeździ nie tyle, jak ja szkolny wpuścił do szkoły, a ksiądza do kościoła. I myślę, że ta naja biblioteka, własna Marta, ona tu jest naprawdę takim orędownikiem tego czytania, to się dzieje. Ona sama to bardzo dobrze dzieje i dlatego mnie się bardzo dobrze tu zdej razem z własną Martą i ze wszystkimi, bo tu je widzę, że wszyscy ledzie, robotnice tego do domu, biblioteczna i razem dzejają. Razem dzejac, to ma możemy to zdobyć.
3: I drugą parę teraz zaprosimy, parę senatorską bym powiedział, pani senator Anna Górska i zapraszamy przybyłego też do nas pana senatora Kazimierza Klejny.
4: Żeby putiważeno dla króla była taci chlip wypiekła, to bałenio był gwesno weneku z pieca na łeb. Ale Marcjanna miała żel, że ten chlip jest on nie zdarzył, tedy krzyknęła: chcesz to je putiważeno? No to Marcjanna, rzekł Michał i so weszczyżył. Tejłena, chcesz to smie dawać mnie taci niekatoletci przez weskłe.
5: Tym im rognał na Michała, żeby mnie nie wedął. Ale ona to zmierkła woła. Przekłominku wisał trąbk, do bóle w trąpani. Spłery jak kłenica, grebi z kuńca, jak pian z dorosłego chłopa. Ale strząk był cęczy jak grabelsko i toczony.
3: Brawo, bardzo dziękujemy, szczególnie pani Ani Górskiej, która jako nie Kaszubka, ale tak pięknie nam tu przeczytała. Zapraszam pana Dariusza Majkowskiego. Jest dziennikarzem, pracownikiem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, doktor nauk humanistycznych, autor i współautor wielu książek.
6: Musiałem samych świętych historii uczyć na pamięć i je powtórzyć z moją skażoną gytką. Ale je głębost sa ze mnie nie smił, bo mnie rozmiał. A razu jedny głęb do mnie rzekł: bycie, knypku, mojżeś miał tyś skażoną gytka, a jednak wyprowadził lud swój izraelski ze zemi egipści, domu niełeli. I w pusty z kamienia klasniancym palece wydobył łeda i zawiódł Żydów do zemi obiecune. A sum pun Bóg z nim gydył na górze Synaj.
7: Pierwszy kontakt z książką Życy i przygody Remusa to było gdzieś w 7 albo 8 klasy z podlecznej szkoły w Unglekojcach. U jednego mojego drecha dobrego, czyli był u niego w Heczy, wiem, uzdrzył, że on mu taci książki też było wydani tam zrzeszeniowy, wiero z 70 albo 80 lat. I on to miał na płyle cykwelce, w 3 tomach taci wydani. I takim sobie spytał, co to za książka. I on mi rzekł prawie, że to jest po kaszepsku taci taką książkę. Ja ci akcję sodzeję, midzę i się ma w Unglekojcach, w Juszkach, w tych na ich stronach. No i takim rzekł, to ty, pożyczy mnie sochantną ją przeczytam. No i to tak poprowadzę, bo moja pierwsza kaszepska książka, to im co uczył letrów, jak to czytać. Letko mnie szło, bo o tym są mało gdy, ale Majkłew się pisał taką pełniową kaszebizną, prawie z tych stron. I tam te słowa pisane przez niego, co ale mało nie miało na przykład realizacji, była, nie wiem, woda, a nie łeda i tak dalej. To był taki język, ja ciłem z nowet moich starków. No i baro mi się to uwidzało. Jem czytał tego Remusa i chłodził tym astegnom, a ja ciłem opisywał. Jem co czuł, nawet popłynął na glonk i tam czytał we im ciłę glonku. No i pamiętam, ta taksążka po prawdze baro mnie zmieniła, że lejdzę jakaś obizna i jem znacznie do dysu temu drychłowi za to, że mnie jadł i wprowadził mnie w ten remusowy i kaszepci świat.
8: Materiał przyrochtowył Piotr Lisnewa. Na bytach w Błerach. Radiowy widza z Kaszub. Wnet 400 sztek dzycy młodzy zna, a tyś dozdrzaniałych wzował udzel w jubileusiowy 15. edycji Kasiepściego Marsiu Swaną. To bidenk sto wreś kulnych Kasiepściego języka Remusowi Dresie, ja ci je organizowany co roku. W jedno krótkie dredzigłe maja, es jonta fane prawie. Uczestnice slednych 14 edycjów w jedno wądro welepłe we strzednych Kasiebach, ale lato z pierwszy rys zajechale na Norda, przede wszystkim płeto, co by poznać te myle, ja ci dla dzieci i młodzy z nas kartę ścigłycia, kwestarszczego kryzysu są mniej znane. Ale ty się smatyłe, co by uczcać 15 lat marszu i 35 lat istnienia gminy Puck, kiedy Katarzyna Butowsku ze Stowreś Kulnych Kasiepściego Języka Remusowi Dresie.
9: Mars Fanum to idea Wandele w Ciedrości, żeby Stowreś Kulnych Kasiepściego Języka Remusowi Dresie organizowała taką fajną imprezę plenerową. Idziemy z fanom, a żeby uczcić symbol fane, kasiepści fane, płelści fane, każdy, jaką kto chce ze sobą wzuć, może być kwestelny. Idziemy, żeby poznać nowy myle na Kasiebach, żeby uciec, co ty je wyrtno wiedzieć, o historii Kasieb, o kryj malenku, które ty je. W tym roku idziemy Nordą, bo to jest nasz jubileusz. 15 rys idziemy z faną. My w jedno bale na wystrzydnych Kasiebach, które jest na Nordze, ale też chcemy się wpisywać w 35-lecy gminę Płyck, bo tyle gmina Płyck w większości dofinansowa to wydarzenie, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Wójtowi, starostwu, które na tyś nas tyle achtnęło. Mumeny dzieją, że ta rekordowa liczba ledzy tyle bodze. Wezrzyna to zieje.
10: Wezrzyna to je, zieje i wezrzyna to, że ekrum tego zieje to marsz, to jest to belny zybawa.
9: Dla tych dzieci nie ma, myślę, lepszej liczby jak to, żeby widzieć to, czym oni są liczą, to, gdzie mieszkają, skąd pochodzą. Także, no i cieszę się, każdy roku jej ich wiocy, to myślę, że to jest coś dla nich fajnego.
11: Zosia Butowska.
12: Szymon Naczk.
11: Jestem z Kamienicy Szlachecki i od małego zawsze biorę udział w marszu z faną. A Szymon je?
12: Jestem z Simbarkły, jestem drugi raz i mnie się bardzo podobało pierwszy raz. I teraz tak mnie się zdaje, że ja to tak będę co rok wracał.
11: Przede wszystkim to, że można tak sobie poczuć, że tutaj wszyscy są tacy ładni z Kasieb, że z tą faną kasiebską można iść. Naprawdę tutaj bardzo dobry klimat w Szandze.
12: Mięso baro widzę. Baro mięso widzę w tych marsiach, że można łebaczyć części Kasieb, kiedy na co dzień nie jesteśmy, żeby łebaczyć wiący, łebaczyć piąknie trasę, które ma so na co dzień nie podróżują.
11: Na przykład w tym roku baro widzi wrażenie na mnie zrobił ten zoomk w Żucewie. Nigdy nie wiedziała, że tu jest taki piękne miejsce.
13: Maria Smentarz, jestem z katolickiej szkoły podstawowej w Kartyzach. To jest bardzo fajna szkoła, mamy wiele wanogów.
10: Na marszu z faną to jest pierwszy rys, czy
13: już? Jestem pierwszy rys, bo rok temu nie wiedziała, że można jechać. W tym roku jestem w 8 klasa i jestem tu pierwszy rys. Tu jest bardzo fajna trasa, piękne widoki, bardzo piękny marsz to jest.
14: Przez te 14 lat chłodzę, ale jesteśmy pływi od karteści przede wszystkim i na i sąsiedze, ale na listce. I tym stwierdzę, że no, Kasiebe są tak piękne, że musimy teraz może na Norda zajechać i udało się skontaktować z samorządowcami Płucka. I są jakie założenie są baro wedemku i na taku wespół robota i dla tematu jesmy, żeby pokazać uczniom z Chłodzbelezna i strun, że Norda je tyś piąkną, że to są najpiękniej kasiebe. No i ten 15 prawie wepotno ma na tyłę, na 35 lecy same rządu w Płucku. Piękno.
10: A jak ideja tak poprawdzie stoi? Albo stojała na zaczątku marszu z fano, czy ona sobie te lata zmieniła, albo się rozszerzyła?
14: Ja myślę, że to no to wymyśla Wanda Lewciedrowska, moja mamka. Chterna była w jedno harcerką i ta Desia harcerci w niej je, a harcerze w jedno ma się rowele, wądrowele. No to my kasiebi, młodzi kasiebi, tyś chłodzą łałeto, żeby po piersi łytrzec fana i to co stało jak prezydent Kwaśniewski to swioto ustanowił, że Dredzigłe Maja je to swioto i my w jedno chodzę le Dredzigłe Maja, ale później są jak założę, no są nie de wsześcigłe, ledze chcą mieć wolny i dzece też wyjeżdżają ze swoimi starszymi i temu my to robimy przed Dredzim Maja i chodzę łowę czcieni fane i łe to, żeby płekyzac młodym kasiebom, jak upiąkną je naszą ziemia, jak są zindze z tych najważniejszych szlachów, które nie wszyscy znają i wiedzą, że my idziemy w las, a my idziemy Jarem Radeni, albo idziemy Kuelwiela. To wszyscy łedmikają, łecie, ja ci te kaszebę są piękne. I łe to chodzę łapą.
10: Neprawie. Święto fane, nieblus fane kasiepci, no bo widzimy tyś wiele fanów bielo-czerwonych, nieblus kasiepcich czarno-żółtych.
14: Bo to chodzę uczceni tego, nie wiem czy można rzec przedmiotu, że fanie są należy taci siacenk i płelsków to je fana, kasiepsku fana, może być ukraińsku, może być maryjnu, żeby pokazać z kim, z czym już identyfikuje i można z taką faną na ten marsz fane, żeby ta era weddać temu symbolowi, jednemu z symbolów kasiebizne, kasiepści, płelści, ja ci to chcę, my jesteśmy wedemku i kasiebi są wedemku i można iść z faną. Wiem, że było ukraińskich ja ci z czas temu dosyć wiele, nie wiem, czy dziś ubodzę, łebucimy.
10: Marsz z fano, to nie sumy marsz, ale to tak poprawdza tyć lekcja w terenie, lekcja historii, tradycji, ale pewno lekcja przede wszystkim łetim, co widzimy w kul.
14: Ja, bo my to robimy tak też, że na końcu, no to są różni modele, to z Anelygy, jak u Mometrasa, wiele uczestników, czasami robili kryta robłetę i dzece w drodze musiały ta kryta robłetę wypełniwać, łeddać ją na końcu i dostawały nadgrodę, także i ma so, co tyś w tej głowie może łestało, ale jo, ta historia też się tak bogatu i czy to je pojawiać karteści, czy to je puści naprawdę wiele baro ciekawych rzeczy, może łapę wiedzieć, najż daje rzucewłe, nie? I to je też taci element historii i kulturę, i architekturę, także myślę, że wiele dzieci ma bodzec o widzało, albo zelintę, jo, i ta osada zelintów. Także jo, my też myślimy o tym edukacyjnym wymiarze i naprawdę od 15 lat my robimy taci projekty, tery, nie wiem, naj ministerstwa wymyśliwo, że ja ci stosą wielgi rzeczy, że projekty. My chodzimy, żeby dzece na żywo łabuciły roda, ziemia, lasy, zwierząta, historia, także myślę, że no, wiem, ciekawo, ile bądź ledzich terni już lebą. W moim autobusu nie było nikogo, to jest dla nich pierwszy marsz, także to jest ciekawy.

0: Mijają 3 lata, jak gmina Karteza zmieniła plan zagospodarzenia przestrzennego w Łapalecach, gdzie stoi sławny i znany w sieciem tak zwany ZUMK. Inwestor, a tyś miewca ty, jakby nie zdrzec historyczno Samuele budowluny, zgłosił sobie pomoc do samorządzenia, co by móc zalegalizować budacyjo i zacząć robotę w tym placu. Od tego czasu nic ksorównak nie zmieniło, a budynk ZUMK-u jaciegłe budowy sigę 3 dekadów dali strasi. Jedle mieszkańców Łapaleców Iwra, a ty się coraz bardziej zapadły. Ledza chterny tam wchydają, za groźbę mają za nick. Chłecą są zakazy, gmina zamkła trasa ząkłową dla autów insich jak mieszkańców, to dali są tu źme ledzy. Mielesme zagwesnieni ziemiewca ząku w Łapalecach chcą zrechtować plan na budacy jotuły hotelu. Od czasu zmienieni plan zagłospodarzeni. Tak, co by ZUMK można było dokończyć, nic ksorównak nie dzeje. A inwestor nie odbierał od nas telefonów, gdy zastąpniczka burmistrza Kartes, Sylwia Bianquesky.
1: Jest to plac budowy, wiadomo, tam jest własność prywatna, jest tablica sum, że zakaz wstępu, ale i tak wiadomo, że to od wiele lat trwa, że chłodzą ledze. Dostęp nie jest taki łatwy, bo tyś my jako gmina na wniosek mieszkańców zamknęli dojazd, gdzie mieszkańcy muszą do nas zwrócić swoje identyfikatory, my taki identyfikatory im wypisujemy i tyś zanka temu oni mają pewna łatwiej, bo oni się bardzo skarżyli na to, że nie mogą dojechać do siebie do domu. We w jedno stałe auta, które wiemy, że te auta turystce wystawiają dalej i idą na piechty, tak idą jakby śle do morza, tak oni idą do tego zamku.
2: I też wiemy, że jo pewnika czasu minęło, bo darga do tego, żeby coś tam co zadziało do brigłe, je odemkły.
1: Je odemkły i 3 lata temu Rada Miejska w Karty zachwychwala miejscowy plan. To puści taka funkcja, gdzie można taci wialdzi budynk, nie tylko zalegalizować, ale też rozbudować, bo wiadomo, że inwestor miał plany, miał projekty, gdzie chcel hotel utworzyć w tym planie. Nie, ale wiemy, że nie my taci informacji, a pewno by starosta by powiedział, gdyby do nich wpłynął jaci wniosek o pozwolenie na budowę, czy cokolwiek, czy decyzja środowiskowa, jeśli by było trzeba, to do nas też by wpłynęło. Nic, nie my dalszych takich kroków, my próbowali dzwonić do tego inwestora, on nie dzwonił. Bance ma pisele, jeśli chłodzę, pewno te śmiece, bo wiemy, że tam tyś zagromadzą śmiece, a to jest obowiązek właściciela, żeby posprzątać to na swojej działce.
2: I tyś wtedy będziemy na gwes informować, co są tam dzieje, a tyś ty wniósł, żeby co zrobić z tym placa, no to tyś ty miewca, ty głezunku, tego placa, ty zemię, no zgłosił się do waj o płemoc.
1: Tak, to chodzi, no my na wniósk właściciela my ten plan miejscowy musieli przerechtować. Najpierw był robiony studium dla całej gminy, bo tyś w studium nie było tam źle wczesniej taci wialdzi budynek postawić w tym placu. To zostało wszystko przerochtowane, to parę lat trwało, no ale tyle i tyś parę lat minęło i nie ma dalszych kroków. Nie wiadomo, o co chodzi.
2: A chce ta tyś, żeby wezwezkać ty plac, no bo tyś bez tych lat co zrobiło to turistno i żeby to było ju zgodne z prywa wszystko.
1: No to chodzi, no dla gminy to bardzo ważne jest to, żeby to było porządkowane przede wszystkim. To tereje atrakcyjne turystyczno, to jo, ale to z tego gmina nic nie ma, bo to jest tylko plus kłopot dla naszych mieszkańców, które się skarżą na to, że tam jest taki ruch, że te auta są ustawione, bo oni nie wiadą na sam plac do tego zamku, ale ustawia wiele w szanze, gdzie popadnie była stałe auta. No i tych żadnych podatków z tego też nie ma, bo tam nie ma ani żadnych, ani budynek nie jest dokończony, ani tam nie jest prowadzona działalność gospodarcza. No to jest taci strata. No, tyś to by było place do roboty dla naszych mieszkańców. Na pewno by było chętnych u nas, to które jest coraz gorzej z tymi robotnikami, wiadomo, ale myślę, że to by było taci prestiż, że taci no, piękny, myślę, że to by był piękny hotel, powstałby wokół lasów. No, to Łapalece są bardzo piękne, tam są taci piękne widoki, że naprawdę myślę, że to by było taci bardzo taci prestiżowy hotel w tym placu.
3: Na bytach e w Błerach. Radiowy widza z Kaszyb.

0: Stążece. Zaciny są budacy o 14 kilometrów wysycy kanalizacjowy za kul 37 milionów złotych. Jest to największy projekt inwestycjowy, na jaki samorządzina dostaje 25 milionów złotych udytkowieni unijnikłe. Musimy się spieszać, bo czasy, co by te datci spożytkować, je mało. Gdy rzecznik wójta gminy Stążeca Piotr Siaca.
1: Nowoczesno i bardzo wydajno sieć kanalizacyjna i długo 114 kilometrów. Najbardziej nie wiem, co pewno zrobiony bodze wzgłężałym, ale tyś w Stożece w Simbarku rozbudowano przebudowolny łestynie tyś oczyszczalnia w Stożece Delowie. No, sama ta przebudowa oczyszczalni ścieków to tyś bodze wieldzi zadanie powstaną bodze nowe wyposażenie technologiczne bodum całą ta nową infrastruktura. Nie chcę bym tego w sieści gotowe wymieniwać, to chcemy ustawić prezesowi, ale naprawdę zakres inwestycji je baro wieldzi. Całkowity wartość tego projektu to jest 37 milionów, 25 jest dofinansowani. Pewne kol 4-5 milionów trzeba bodze włożyć sobie z gminnego budżetu, ale bardzo można też liczyć na zwrot podatku VAT.
2: I to ty się taci dobry wiadło, bo to 14 kilometrów tej całej kanalizacji. Widzę się też, że baro wiele powstynie w sami wse zgłyżały. To też je wyżny, bo wiemy, że to je baro turystyczny plac, ale też co rozwiązy budynków chęciów sobie udaje.
1: I o to je wiesz, które nas rozwiju. My tak szacujemy, że po realizacji tej inwestycji gmina bodze skanalizowane na 98% samych nowych tych przełączeniów bodze kwel piotce. To je baro wiele, to trzeba powiedzieć. No a samo zgorzały, no leży nad jeziorem Radyńskim, bodze są rozbudowywać wiele turystów, wiele nowych mieszkańców. No i właśnie taką strategię trzeba przejąć, żeby w ta strona ta sieć kanalizacyjną rozbudować.
2: I też przebudźmy skutka tej decyzji, bo to jest bardzo ważne, że sami gmina Stążeca, GPK, sami spółka dostała najwyższą notę w tym całym konkursu za swój wniosek. To ty się taci, można rzeknąć, sukces tych wszystkich ledzych, które robią nad tym.
1: To jest bardzo wielki sukces, że ten projekt jest tak wysok oceniony. Detci są tu marszałkowści, unijny. No i z tego jesteśmy bardzo buśny, jak chudzy był gadony. Projekt był zrealizowany do końca 2027 roku. No i pewno poprawi też atrakcyjność gminy jako placu do siecygłe i do wypoczynku.
2: I to, co też gdy przednik spółci, to poprowadzę na zymk.
1: No na to czeku na pewno jeszcze trzeba bodzę zabezpieczyć. Radni bodu musieli zabezpieczyć na sesji te środki, te detci na to inwestycja. Przerechtujemy so i bodzę oferty.
2: I też co nie było i tak jak na urząd wząc postępnych detków, bo mówimy, że to jest 4-5 milionów. Ta sytuacja finansowa była zaznaczona, że je lechy na zaczątku kadencji, tu je wójta. Czy to są miniwy? Widzę się, że je pezinka łed bicygłę, łed tych trzecich no, wzątków, które były tak wielki.
1: I o to je widzę, plan naprawczy je wdrożony. No niektórzy gadają w opozycję, że nic co nie dzeje. Jak widzę, dzeje so. Gmina nie ma strachu zawnioskować w Jaldzi detci. No i na to myślę, że przy tych 25 milionach to 4-5 milionów kadu własnych, to nie jest wiele.
2: To nie jest wiele i też jak cielesmy od ujta, je lepiej. Pezinka je cały czas ta zagrozba, niewypłacalność, ja ci tam zawirowań finansowych, ale po prówdze widzę, że ju lepiej to wezdrzy.
1: Lepiej to wezdrzy, to je widzę. Trzeba pewno iść kusk pociekać. Wiadomo, że stać ich długów, co nie wylezę od razu, ale idziemy w dobrym kierunku.
3: Marcin Wysocki, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Stężycy. To jest bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy, dla naszych mieszkańców. Te inwestycje same w sobie w pełni się uzasadniają.
4: To jest bardzo dobre wiadło dla naszych mieszkańców. Te inwestycje są same bronią, jeżeli chodzi o inwestowanie, a wydawanie detków. To też bardzo pomoże w tym, żeby na ich gminie co jeść lepiej zieło. Możemy zaczynać budację tej kanalizacji. Wiedząc je, że na ich gmina musiała wziąć dodatkowi detci, żeby to zrealizować, żeby to wybudować, ale wiemy, że ta ci szansa na tak wiele kilometrów metrów sece kanalizacjowi może so w długim czasu nie zdarzyć. Tu trzeba zaznaczyć, że cała inwestycja to jest 30 milionów netto, gdzie my dostali 25 milionów złotych udatkowieni i to by było ja żal, żeby z tego nie zweskać. Chcemy to realizować, żeby najmieszkińcowie mieli zagwestnione te wszystkie pierwsze potrzeby. To jest prawda, że wydaje te pierwsze potrzeby, ale też musimy zagwestnić dobry odbiór tych wszystkich nieczystości, a kanalizacje to wszystko dwie. I to jest też zwesk dla narody. I z jednej strony to jest wygoda dla naszych mieszkańców, ale z drugiej strony my, jak no gmina Stążyca, jesteśmy turystym placa i chcemy zagwestnić, żeby te wszystkie nieczystości były zamkły. W całości to będzie 14 km nowej sece, gdzie to obejmie jaś 500 heciów. I po tym zajaniem możemy też dalej rechtować dardzi, żeby je asfaltować. I to jest też bardzo ważne dla mieszkańców. A jak je cały sec, to możemy modernizować, utwardzać dardzi. To jest musiebna infrastruktura, żeby to w dalszym cyklu realizować. Główny plac wies, gdzie będzie realizowany ten sec, to jest wies Zgorzały. My widzimy bardzo wielki rozwój Zgorzałigłę, bardzo wiele nowych heciów wpływstywy, ale też widzimy, że tu chcą być jeść bardziej rozbudowane w Westrzutci. I to na gwesto przyczyni do lepszych łażecych gła dla całej spolezne. Czasu je bardzo malinkłe, bo też detci udetkowieni je krótci i musimy to chutko wszystko realizować, a inwestycje je bardzo w ludzi. To je do końca 2027 roku. Tery na zimkę wbijamy pierwszy szpyda w ziemię, żeby ją budować. Wszystko je przerechtowane. I my też zaczynamy realizację tej kanalizacji w dargach, gdzie wiemy, że lato jest będą one asfaltowane. Także to je dla najbardziej ważne, żeby to zrealizować. I potwierdziłem, że całe zadanie musimy skończyć do 2027 roku.
1: To jest dla nas takie bardzo ważne, żeby to zrealizować. Jeśli chodzi o całe zadanie, no to rzeczywiście musimy je skończyć do 2027 roku.
0: A kule nas w Kasie Pścimy magazynie to są już wsiadci wiadła na dzysy. Audycję zrealizowa i przedstawia Tatiana Slowi. A z mikrofonu Radia Gdańsk to Kasia Bachwana Zielemidze i Sima, Robert Grot, a Piotr Lisnewa. Życzymy dobry niezle, do uciecy.

0: Za chwilę wiadomości Radia Gdańsk. Zostańcie z nami. W niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: Bezinteresownie, z potrzeby serca.
2: Działają na rzecz innych,
1: bo razem łatwiej.
2: Program w Radiu Gdańsk dla tych, którzy niosą pomoc i tych, którzy wsparcia potrzebują.
1: Program o ludziach, którzy inspirują i zarażają energią i pomysłami, którzy potrafią porwać za sobą innych.
2: Audycja w każdą niedzielę po 9:00.
1: Tatiana Slowi,
2: Alicja Samolewicz-Jeglicka.
1: Do usłyszenia.
3: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku. You were always
4: on my mind. Muzyka się czuje.
5: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
6: Klasyka z energią jutra.
4: Poczuj puls hip-hopu.
7: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
8: Siłę rocka, która nie zna granic.
6: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
5: Zanurz się w bluesie.
4: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
3: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
6: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
8: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
5: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.

0: Jest 8.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Tomasz Klinger. Dzisiaj 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dokument uregulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.
2: Konstytucja 3 maja wpisuje się w ten ciąg przemian tworzenia się nowoczesnej Europy, nowoczesnego Zachodu.
0: Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach Maciej Bona nie wyklucza ograniczenia czasu wypowiedzi radnych i burmistrza. To rozwiązanie ma usprawnić pracę Rady.
3: Sesje Rady Miasta obowiązują wedle określonego porządku i czemuś mają służyć. To nie jest Hyde Park.
0: Milion złotych kosztował remont domu Kaszubskiego w Swarzewie, o tym także w tych wiadomościach. A w sporcie celny rzut w ostatniej akcji i zwycięstwo koszykarzy Trefla Sopot. Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, podkreślają historycy. 235 lat temu uchwalona została przez Sejm 4-letni ustawa rządowa. Przeszła ona do historii jako Konstytucja 3 maja. Więcej na ten temat Witold Banach.
4: Uchwalenie ustawy było możliwe dzięki porozumieniu wszystkich stronnictw politycznych, które rozumiały, jak ważną kwestią jest zreformowanie Rzeczypospolitej, przypomina historyk profesor Piotr Ugniewski.
5: Doszło do takiego bardzo ciekawego i doniosłego kompromisu różnych sił w imię, no mówiąc górnolotnie, jakiegoś takiego dobra publicznego.
4: A dyrektor Archiwum Akt Dawnych, Robert Kostro, podkreśla, że był to dokument wyjątkowy jak na ówczesne czasy.
2: To znaczy, mieliśmy wcześniej konstytucję amerykańską, mieliśmy później konstytucję francuską i konstytucja 3 maja wpisuje się w ten ciąg przemian tworzenia się nowoczesnej Europy, nowoczesnego Zachodu.
4: Mimo nowatorskich rozwiązań, konstytucja nie uchroniła Rzeczypospolitej przed upadkiem po klęsce w wojnie z Rosją 23 listopada 1793 roku. Dokument został uchylony.
0: Uchwalony dokument uregulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wprowadził trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
1: Radio Gdańsk. To, co dziś ważne.
0: Wielogodzinne obrady Chojnickiej Rady Miejskiej skłaniają przewodniczącego tego gremium do ograniczenia czasu wypowiedzi radnych, a także burmistrza. Często dochodzi do długich dyskusji między władzami miasta a opozycyjnymi radnymi. To wszystko wydłuża obrady i często nie ma związku z danym tematem. Wprowadzenie dyscypliny czasowej mogłoby rozwiązać ten problem, uważa przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach Maciej Bona.
3: Jestem w trakcie obserwowania tego, jak to wygląda. Też jestem daleki, pomimo podnoszących się głosów, że to jest ograniczenie wolności słowa. Sesje Rady Miasta obowiązują wedle określonego porządku i czemuś mają służyć. To nie jest Hyde Park.
0: Maciej Bona funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach objął w grudniu ubiegłego roku. Trwał rok i kosztował nieco ponad milion złotych w Swarzewie w gminie Puck. Zakończył się remont zabytkowego domu Kaszubskiego, siedziby miejscowego klubu kultury. Prace obejmowały modernizację dachu, pomieszczeń, wymianę instalacji, a także odnowienie elewacji i zagospodarowanie poddasza. To nowa przestrzeń do działań kulturalnych, mówi Katarzyna Wiśniewska.
6: Jestem pod wrażeniem przede wszystkim tej całej metamorfozy, która zaszła na poddaszu. To wszystko, co tutaj oddaje pewien klimat, atmosferę lat ubiegłych. Mamy stare drewniane belki, drewnianą podłogę, piękną stolarkę okienną. Na parterze mamy wyremontowane zaplecze kuchenne, dwie łazienki, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych. Na poddaszu również znajduje się aneks kuchenny oraz łazienka.
7: Cieszymy się, że Dom Kultury w Swarzewie został wyremontowany. Jest to serce naszych działań kulturalnych, spotkań, wydarzeń dla mieszkańców.
0: Dodawała Joanna Worek, sołtys Swarzewa. Na remont domu Kaszubskiego gmina Puck pozyskała ponad 370 tysięcy złotych z rządowego programu odbudowy zabytków. Usunięto awarię na linii kolejowej Poznań-Berlin na stacji Buk. Została wczoraj uszkodzona sieć trakcyjna. Jak informuje Tomasz Łotowski z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych, pociągi mogą być jeszcze dziś opóźnione.
8: Pociąg, który został uszkodzony, pociąg przewoźnika Polregio, który doznał uszkodzenia pantografu, jest jeszcze na torze numer 1 na stacji Buk. W związku z tym pociągi, które tamtędy kursują, mogą jeszcze łapać niewielkie, kilkuminutowe opóźnienia. Także nadal prosimy podróżnych o dokładne sprawdzanie sytuacji albo w komunikatorze na portalu pasażera, albo o wysłuchiwanie komunikatów stacyjnych.
0: Do awarii linii kolejowej Poznań-Berlin doszło wczoraj wieczorem. Teraz o sporcie, Tymoteusz Kobiela.
9: Emocjonująca końcówka i zwycięstwo koszykarzy Energii Trefla w hali stulecia. Sopocianie pokonali Stal Ostrów Wielkopolski 88-86, a rzut na wagę zwycięstwa oddał w ostatniej akcji meczu Polskraks, trafiając za 3 punkty, mówi asystent trenera w Treflu Jakub Pędrakowski.
10: Fajne spotkanie, no nie układało się po naszej myśli. Graliśmy trochę bez głowy przez całą pierwszą połowę właściwie. W drugiej, pod koniec trzeciej kwarty zaczęliśmy robić to, co chcieliśmy, to, co sobie zaplanowaliśmy, a przede wszystkim daliśmy twardość w obronie, bo tego tak naprawdę brakowało. Myślę, że to jest taki typowy mecz wygrany obroną. Z niej mieliśmy szybki atak, z którego rzuciliśmy kilka trójek, bo tak jest w koszykówce, że koszykówka oddaje, kiedy dobrze bronisz, to potem te rzuty wpadają.
9: Najwięcej punktów dla Trefla, 17, rzucił wczoraj Kasper Surok, 16 dołożył Kenneth Goins, a Polskraks 15. W ligowej tabeli sopocianie zajmują trzecie miejsce. W pierwszej lidze SKS Olimpex Starogard Gdański przegrał pierwsze półfinałowe spotkanie z Astorią w Bydgoszczy 78-101. Dziś o 18:00 drugi mecz, relacja na żywo w całości na naszej antenie. O 17:30 AMW Arka Gdynia zagra z PGE Startem Lublin na terenie przeciwnika. Wczoraj w Lublinie triumfował Lech Poznań. Kolejarz po bramce Leo Bengtsona wygrał z Motorem 1-0 w jedynym wczorajszym meczu Ekstraklasy. Lech jest liderem i aktualnie ma przewagę 6 punktów nad Górnikiem Zabrze. Górnik rozegrał jeden mecz mniej, bo wczoraj grał w innych rozgrywkach. Zespół Michała Gaszparika zdobył w Warszawie Puchar Polski, pokonując Raków Częstochowa 2-0. Dla Górnika to pierwszy krajowy puchar od 1972 roku, a dla Rakowa druga finałowa porażka w ostatnich 4 latach. Robert Lewandowski zdobył bramkę, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Osasuną Pamplona 2-1 w meczu 34. kolejki Primera Division. Polak otworzył wynik spotkania w 81. minucie. Barcelona aktualnie ma 14 punktów przewagi nad Realem Madryt. Jeżeli Królewscy dziś nie wygrają ze Spaniolem, Barcelona będzie już oficjalnie mistrzem Hiszpanii. Trafił Lewandowski, trafił także Jan Bednarek i zapewnił FC Porto zwycięstwo nad Alverką 1-0. Bednarek rozegrał cały mecz, Jakub Kiwior pierwszą połowę, a godzinę Oskar Pietuszewski. Szczypiorniści MMTS-u Kwidzyn przegrali z MKS-em Kalisz 28-35, mówi rozgrywający MMTS-u Leon Łazarczyk.
11: Myślę, że gdzieś niewykorzystane sytuacje bramkowe, takie stuprocentowe, zaważyły o tym, plus bardzo dobrze Kalisz zagrał w obronie, gdzie zawsze słynął z dobrej obrony. Ciężko było się przebić przez tą obronę.
9: To było pierwsze ze spotkań o miejsce od 5 do 8 w końcowej tabeli Orlen Superligi. Po porażce MMTS zagra jeszcze o 7 pozycję, a jego przeciwnikiem będzie Stal Mielec.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
0: To jest ciepły i słoneczny poranek na Pomorzu. W tej chwili termometry notują już 15 stopni na południu naszego regionu, w Brusach, Chojnicach, a także Człuchowie. Znacznie cieplej jest w tej chwili w Gdańsku, Elblągu, a także Sopocie. W tych miejscach termometry wskazują już 18 stopni. Jak przekazują nam synoptycy, będzie jeszcze cieplej, bowiem w niektórych miejscach naszego regionu temperatura może dziś sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego bardzo słaby. W tej chwili jego porywy nie przekraczają 20 km na godzinę. Wieczór i noc pogodna. Zachmurzenie będzie niewielkie, bez opadów. Temperatura od 11 do 13 stopni. Jutro także ciepły poniedziałek. Zachmurzenie będzie niewielkie. Tylko po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. A w ciągu dnia na termometrach od 21 do 23 stopni.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
1: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.

0: Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk. Witam Państwa serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w tym roku obchodziliśmy wyjątkowo 2 maja, a nie jak zwykle 3. Wiąże się to z przypadającą dziś 5. niedzielą wielkanocną. W odpowiedzi na pismo arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z ubiegłego roku, dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zezwoliła, aby w tym roku uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zbiegająca się z celebracją 5. niedzieli wielkanocnej, była przeniesiona właśnie na dzień 2 maja. Ponadto wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, zostało przeniesione z 2 maja na 4 maja, czyli na jutro, i jednocześnie ze wspomnieniem świętego Floriana, męczennika, stały się tego dnia wspomnieniami dowolnymi. Maj to szczególny miesiąc dla wszystkich chrześcijan. To właśnie wtedy oddajemy szczególną cześć Matce Bożej. Nabożeństwa majowe ku czci Maryi odbywają się w całym kraju. Wierni gromadzą się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, a coraz częściej łączą się nawet za pośrednictwem platform internetowych. Najważniejszą częścią nabożeństwa majowego jest litania loretańska, czyli jeden z najwspanialszych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są jej wielkie cnoty i przywileje. Źródła podają, że powstała już w XII wieku we Francji, lecz pierwsza forma się nie zachowała. Pośród różnych wersji utrwaliła się ta, która wywodzi się z włoskiej miejscowości Loreto, gdzie od pierwszej połowy XVI wieku Maryja była szczególnie czczona tą modlitwą. Po raz pierwszy w formie drukowanej litania ukazała się w 1572 roku we Florencji i zawierała 43 wezwania. W 1587 roku została oficjalnie zatwierdzona przez papieża Sykstusa V. W kolejnych wiekach dodawano nowe wezwania, które odzwierciedlały rozwijające się w Kościele rozumienie roli Maryi i odpowiadały na aktualne potrzeby wiernych. I właśnie o nabożeństwach maryjnych i uroczystościach z tym związanych opowie teraz ksiądz Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
1: Najpierw może o tym maju, który... A maj to majówka. A majówka to po prostu nabożeństwo majowe i ono się odbywać będzie, już się rozpoczęło właściwie w wielu miejscach naszej ojczyzny i to nie tylko w kościołach, nie tylko w domach prywatnych, ale przy kaplicach, przy przydrożnych krzyżach spotykają się ludzie, aby śpiewać lub odmawiać litanię loretańską.
2: I to wciąż jest żywe, paradoksalnie.
1: I jeżeli przejedziemy się tymi mniejszymi miejscowościami, gdzie nie pędzimy jakąś tam drogą szybkiego ruchu, to w godzinach popołudniowych zauważamy mniejsze, większe grupki osób, które stają do modlitwy. I to jest po prostu piękne. To tym bardziej, że to jest z jednej strony przejaw wiary, ale z drugiej strony też i przejaw nadziei, że ta modlitwa zanoszona w różnych sprawach, ale najczęściej jest to w sprawach takich bardzo trudnych, jakim jest zdrowie, jakim jest pokój na świecie, jakim jest pewien dobrobyt potrzebny. No, to są te intencje, które towarzyszą i dlatego ja uważam, że maj, niezależnie od tego, jaką mamy propagandę antymaryjną, że to nie do końca może licuje, bo za dużo tej pobożności on jednak odgrywa bardzo ważną rolę i ta pobożność taka ludowa, prosta, to jest chyba najsilniejsza i dlatego Bogu niech będą dzięki. Zresztą każdy z nas pewnie z takiej wiary domowej, ludowej, prostej wyrósł i ją w sobie mniej lub bardziej starannie pielęgnuje. Ja cenię sobie to dziedzictwo, które dostałem z domu i myślę, że wielu jest takich, którzy właśnie w sposób szczególny to cenią i to jest ten tak zwany najcenniejszy skarb, który trzymamy gdzieś głęboko. A patriotyzm bardzo mocno wiąże się oczywiście z tym, bo przecież Maryja to królowa Polski i ten tytuł, który w odpowiedzi na prośbę biskupów został dany Polakom jako uroczystość osobna, upamiętniać ma właśnie Konstytucję 3 maja. Mimo, że królowa Polski obwołana przez śluby Jana Kazimierza, to jednak dzień, w którym w sposób szczególny ją czcimy, to jest dzień patriotyczny, ważny dla Polaków. Ustanowienie Konstytucji 3 maja. I dlatego Ojciec Święty wyznaczył ten dzień na obchody właśnie Maryi z jej tytułem Królowa Polski. I to są bardzo mocno ze sobą związane sprawy. Zresztą Polacy zawsze byli ludźmi, dla których wiara, wierność Bogu wiązały się z tym, co zresztą pisali na swoich sztandarach. Co prawda dzisiaj już zauważyłem, że niektóre sztandary nowe tego nie mają, ale Bóg, honor, ojczyzna. One zawsze były obecne, te trzy słowa. Bóg, honor, ojczyzna. No dzisiaj już nie, tak zwane no, nowe podejście czasami tego Boga wyrzuca z tego, z tych sztandarów. Nie wiem, jakby przeszkadzał, ale to on stanowi siłę motywacji, kiedy przychodzi bronić ojczyzny, kiedy przychodzi o nią walczyć. Ta argumentacja duchowa jest bardzo ważna i nie możemy o tym zapominać. Ta podbudowa jest tak istotna, że no bez niej, no bez niej, no chciałoby się powiedzieć, to nie moja sprawa, ale kiedy to jest wszystko oparte o wiarę, no to ma głębokie uzasadnienie. O, jeszcze jedno, jeżeli można, myślę, że warto, abyśmy spróbowali wrócić zawsze do swoich korzeni. I być może to nabożeństwo majowe z dziecięcych lat, być może powtórka dzisiaj, kiedy przemierzam no, różne obszary, zatrzymać się, przysiąść do tych, którzy się tam modlą, może stanowić swego rodzaju bardzo dobre lekarstwo na różnego rodzaju wątpliwości i beznadzieje, które czasami się wkradają do naszej rzeczywistości. I dlatego do tego zachęcam i niech to będzie taka recepta, którą ja jako ksiądz chcę podać sobie i wszystkim, którzy mnie ewentualnie słuchają.
0: Kardynał, prefekt dykasterii do spraw popierania jedności chrześcijan, przesłał orędzie na ekumeniczne nabożeństwo o pokój w Bazylice św. Bartłomieja na wyspie z okazji rocznicy

0: rozdartego wieloma podziałami, przekazał kardynał Kurt Koch, prefekt dykasterii do spraw popierania jedności chrześcijan w orędziu, odczytanym pod koniec kwietnia podczas ekumenicznego nabożeństwa o pokój na świecie w Bazylice Świętego Bartłomieja na wyspie w Rzymie. W podwarszawskich Laskach pod koniec kwietnia odbyła się konferencja poświęcona błogosławionej Matce Elżbiecie Róży Czackiej. Konferencja koncentrowała się na dorobku pedagogicznym i wizji Matki Czackiej w kontekście współczesnej tyflopedagogiki. Wydarzenie to wpisuje się w obchody tego roku, który został ustanowiony rokiem błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej przez Senat RP, co jest okazją do przypomnienia jej zasług w pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym. Laski odwiedziła Anna Rębas. Spotkała się tam z niewidzącą wychowanką Lasek panią Heleną Urbaniak z Gdyni i z siostrami pracującymi w Laskach w ośrodku dla niewidomych.
1: Siostra Benita, dział tyflologiczny w Laskach, siostra franciszkanka, służebnica krzyża. Tutaj mamy groby założycielki, naraz w takiej środkowej, a na końcu tej głównej alei. Po prawej stronie pochowane są siostry, dlatego taki widzimy szereg jednakowych krzyży i tabliczek glinianych. Groby mają taką specyficzny troszeczkę wygląd, są obłożone kamieniami i zasadniczo już takimi tak, tu chyba z Wisły, tak, że kiedyś tam przywożone były. Natomiast stoimy właśnie przy grobach założycieli, jest matka Elżbieta Róża Czacka, założycielka towarzystwa, która powiedziała takie znane słowa i to zanotowano na płycie nagrobnej. Dzieło to z Boga jest i dla Boga. I dodała, innej racji bytu nie ma. Gdyby zeszło z tej drogi, niech przestanie istnieć. Powiedziała, przestraszyłam się tych słów, które powiedziałam, ale tak uważam. Tylko z Bogiem i dla Boga ma sens istnienie. No tutaj matka bardzo też współpracując z ojcem Korniłowiczem, jeszcze jeden aspekt taki uwypukliła. Powiedziała, służba osobom niewidomym fizycznie czy na ciele, jak to zostało wtedy określone. Owszem, jak najbardziej, ale również osobom niewidomym na duszy. Tak zostały nazwane osoby dalekie od Boga, nieznające Pana Boga, jako ślepe duchowo. I powiedziała, to jest gorszy rodzaj niepełnosprawności, bo no, nasze życie, przynajmniej my jako chrześcijanie, prawda, wierzymy, że nie kończy się tutaj i teraz, tylko ma swój ciąg dalszy. I ten ciąg dalszy jest właściwie już potem wiecznością, więc jest no, może bardziej istotny. I dlatego też całe osoby niewidome, powiedziałam, my nie tylko służymy osobom, ale wraz z osobami niewidomymi, to właśnie tutaj przyjeżdżający ludzie do Lasek mówią, często doświadczają jakiegoś pokoju, dobra, piękna, jakiegoś czegoś wspaniałego, że nawet chcą tutaj wracać. I jeden z kapłanów właśnie powiedział, tak, to jest owoc krzyża osób niewidomych. My czerpiemy z tego owocu, dlatego że matka bardzo wyraźnie, założycielka też była osobą niewidomą i bardzo wyraźnie powiedziała, brak wzroku jest krzyżem, jest cierpieniem. Temu nie da się zaprzeczyć. Możemy to pokonać, możemy to podjąć, nawet musimy to podjąć zgodnie z wolą Bożą, bo Pan Bóg jest dobry, zawsze chce dobra, więc jakieś dobro w tym cierpieniu, w tym krzyżu, który w sumie jest zawsze jakoś dopasowany do naszych ramion, z tym, że wtedy jest dobrze, jeśli ten krzyż przyjmiemy, jeżeli się zgodzimy, bo jeżeli się szarpiemy na krzyżu, no to możemy sobie wyobrazić, co się dzieje, prawda? Rany się rozrywają, jest jeszcze większy ból. Więc tutaj ta idea właśnie służby niewidomym osobom i wraz z osobami niewidomymi, no myślę, że jakoś do dziś jest tym takim mechanizmem, motorem, który potem inne osoby mogą to dobro odbierać, czerpać i może gdzieś nawet odnajdywać Pana Boga, odnajdywać drogę do Niego, bo to też wszystko jest proces, droga, którą mamy, prawda? Każdy swoją nieraz. To są okoliczności niezależne od człowieka, że gdzieś właśnie nie ma wiary, czy nie spotkał Pana Boga w życiu, czy ludzi, którzy by mu wskazali tą drogę, czy modlili się za niego. Więc taką rolę matka wyznaczyła właśnie dla Lasek, dla osób niewidomych i dla wszystkich współpracowników, bo właściwie w Laskach mamy takie trzy grupy. Nazwano dzieło na cześć Trójcy Przenajświętszej Triuno, ale też mamy te trzy elementy. To są osoby niewidome, to są siostry i to są osoby świeckie. I ta współpraca tutaj w Laskach była od początku, pomimo, że dopiero Sobór Watykański II, czyli mamy rok 65, kiedy się kończy, prawda, i rola świeckich została jakoś zauważona i do kościoła podjęta w kościele, to matka już w latach 20, prawda, właśnie zaangażowała też osoby świeckie do współpracy, do działania. Ta współpraca była na różnych polach.
2: Ośrodek od kiedy istnieje?
1: Sam ośrodek szkolno-wychowawczy od 1922 roku, natomiast przyjmuje się za datę powstania zgromadzenia i dzieła przez to też rok 1918, kiedy to uzyskała matka zgodę na powołanie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
2: Tutaj ile sióstr posługuje? Ile jest na co dzień?
1: W samych Laskach nas jesteśmy malutkim zgromadzeniem, bo chyba

0: A wszystkich sióstr, troszeczkę mamy też placówek na świecie, jest ponad 200 albo około 200 w samych Laskach. No myślę, że jakaś może już niecała połowa tego, prawda? Bo jeszcze mamy placówki w Rwandzie, niedaleko Kibeho, w Indiach.
1: A po morzu w Sobieszewie?
0: Owszem, tam jest nasza szkoła i ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla niewidomych. Szkoły nie ma jeszcze, jest tam wczesna interwencja i przedszkole. Tak.
1: Ciekawa jestem, jak niewidomi myślą o tym krzyżu, pani Heleno. Jak to jest z tym przyjęciem tego krzyża? Pani nie widzi od urodzenia.
2: No, ja widziałam sporo, długo dosyć, ale traciłam powoli, stopniowo straciłam wzrok i długo się buntowałam przeciwko temu, ale jak przyszłam do Lasek i zauważyłam, że oni mi tutaj poprawiają kondycję duchową, to powiedziałam Panu Bogu tak, będę ten krzyż niosła.
1: Kiedy to było? W którym roku Pani trafiła do Lasek?
2: Ja trafiłam do Lasek w 47 roku, jako 11-letnia, niespełna 11-letnia dziewczynka, ale ten krzyż podjęłam świadomie dopiero w 14 roku życia.
1: A co to znaczy podjąć krzyż świadomie? To znaczy myśleć...
2: Zgodziłam się na to, co mam, że będę niewidoma. Jeżeli będę niewidoma, a nawet stracę całkiem wzrok, to kiedyś to mi zostanie wynagrodzone. I to mi pomogło.
1: A jeśli nie zostanie wynagrodzone? Przepraszam za świeckie pytanie.
2: A ja tak nie brałam pod uwagę tego, że nie zostanie, bo już bardzo uwierzyłam w to, że zostanie i to mi łatwiej było z tym żyć.
1: I dziś po tych wszystkich latach?
2: Wiem, że to jest dobre, to było dobre postanowienie, dobre podjęcie krzyża, Panie Jezu, byleby nie był taki za ciężki, bo musisz, i skoro podejmuję, to musisz mi pomagać w niesieniu tego krzyża.
1: A pomaga?
2: Pomaga.
0: Ta pomoc jest oczywiście związana też właśnie z ludźmi, z społeczeństwem, prawda, z jakąś też rozumieniem godności, wartości człowieka, niezależnie od tego, czy któryś zmysł działa, czy nie, ponieważ wszyscy podlegamy jakimś ograniczeniom. To chyba nie ma tak, tylko może osobom tak przeciętnym łatwiej troszkę zaprzeczyć lub powiedzieć, nie, ja to wszystko mogę, tak?
1: To mnie nie dotyczy.
0: To mnie nie dotyczy, a to
1: ta rozmowa
0: nie jest, tak, a tak nie jest. Natomiast no tutaj wyraźnie, prawda, brak wzroku jest tym ograniczeniem takim głównie, takim samodzielnym poruszaniu, chociaż dzisiaj troszkę technika i no i też rozumienie, może takie głębsze spraw jest pomocne na pewno, troszeczkę ułatwia.
3: Tych, których zainteresowała postać matki niewidomych, błogosławionej Elżbiety Różyczackiej, zapraszam jeszcze dziś o 17.10 do wysłuchania reportażu Anny Rembas, poświęconego właśnie Laskom i tej wyjątkowej postaci. W Pruszczu Gdańskim powstaje niezwykłe miejsce. Caritas Archidiecezji Gdańskiej zachęca, by zwolnić, znaleźć czas na spotkanie i rozmowę. O wyjątkowej kawiarni społecznej Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiedział dyrektor Caritas ksiądz Andrzej Wiecki.
4: Caritas otwiera kawiarnię w Pruszczu Gdańskim. Co to będzie za miejsce?
5: Mam nadzieję, że to będzie wyjątkowe miejsce. To nowy pomysł, który powstaje właśnie w Pruszczu Gdańskim, w dawnym domu katechetycznym przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tam już działa nasz ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnością, OREF. To szkoła, w której dzieciaki uczą się i rehabilitują. 30 dzieci, które tam po prostu przychodzą, by uczyć się. Działa tam też ośrodek do wypożyczania sprzętu dla osób z niepełnosprawnością i także działalność związana właśnie z rehabilitacją osób z niepełnosprawnością. I wpadliśmy na pomysł, że chcielibyśmy przerobić tam dwa pomieszczenia, które miałyby służyć między innymi aktywizacji lokalnej społeczeństwa w Pruszczu Gdańskim. I chcieliśmy stworzyć kawiarnię prowadzoną przez osoby z niepełnosprawnością. No i prawie już finiszujemy, jesteśmy już na końcu tego pomysłu. Kawiarnia już powstała, jest już wyposażona, budynek jest już odebrany, czy te pomieszczenia są już odebrane i chcielibyśmy, żeby to miejsce stało się miejscem praktyk dla naszych podopiecznych z warsztatów terapii zajęciowej, żeby mogli się aktywizować, a jednocześnie by mogli się spotkać z ludźmi, którzy będą z tej kawiarni korzystali, więc jest to obopólne dobro.
4: Dlaczego takie miejsca są ważne?
5: Żeby zobaczyć, że te osoby z niepełnosprawnością są blisko nas, że mogą się czegoś nauczyć i to robią bardzo dobrze, że są zaangażowane w to, co robią, że kochają to, co robią i że są bardzo nam potrzebni, a my jesteśmy potrzebni im. Żeby uczyć się wrażliwości na osobę chorą, cierpiącą, a jednocześnie, która jest bardzo podobna do nas i pięknie mogą pracować i rozwijać się. Te osoby z niepełnosprawnością czują się po prostu potrzebne, czują, że to jest ich praca, czują, że mogą dać też coś z siebie drugiemu człowiekowi. To jest piękne. To jest piękne zadanie.
4: Caritas ma już doświadczenie w prowadzeniu takich miejsc?
5: Staramy się, żeby te osoby z niepełnosprawnością uczyły się i pracowały. Warsztaty terapii zajęciowej właśnie po to są tworzone, żeby uczyć właśnie warsztatowo, bardzo indywidualnie takie osoby pracy i zaangażowania. Bardzo często wykonują coś w ceramice, w drewnie, później to sprzedają i to jest też ich źródło utrzymania. Więc mamy takie doświadczenie. Samej kawiarni nigdy nie prowadziliśmy, ale jest sporo takich fundacji, także tutaj na Pomorzu, które tego typu działalność prowadzą.
4: Zamkniemy oczy, przenosimy się do kawiarni. Jak ona wygląda?
5: Wydaje mi się, że jest piękna, bo jest jednocześnie bardzo nowoczesna, ale jest też taką przestrzenią, w której każdy może się odnaleźć. Jest w pobliżu właśnie trochę zieleni, trochę trawy, takiego wyciszenia. W środku jest nowocześnie, a jednocześnie bardzo przytulnie. I wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce do integracji społecznej. Także w planach mamy tworzenie klubu seniora, tak żeby seniorzy mogli przyjść tam, wypić kawę, zjeść kawałek ciasta i ze sobą po prostu porozmawiać. Tak ta przestrzeń jest urządzona, aby osoby, które tam się znajdują, po prostu mogły ze sobą rozmawiać przy filiżance dobrej kawy i kawałku ciasta.
4: Tam czas zwolni, bo będzie można po prostu usiąść i porozmawiać.
5: Mamy taką nadzieję, że to będzie czas wytchnienia dla każdego.
4: Kiedy ruszy? Kiedy będziemy mogli tam otworzyć drzwi, wejść i zamówić tą kawę?
5: W zasadzie wszystko już jest gotowe. Mamy nadzieję, że po długim weekendzie majowym, po majówce, będziemy już mogli ruszyć z całą działalnością. Kawiarnia znajduje się w domu katechetycznym przy parafii Podwyższenia Krzyża w Pruszczu Gdańskim.
3: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do odkrywania wyjątkowych nabożeństw maryjnych właśnie w maju. Oczywiście nieustannie zachęcamy do modlitwy o pokój. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
6: Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
7: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
8: Radio Gdańsk.
9: Łączymy pokolenia.

0: Ścieżki wiary.
1: Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rembas, i ze mną w studio Maria Kwiecień. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: Powiedz coś o sobie, Maria.
2: Zajmuję się fundacją obecnie, założoną wspólnie z moją koleżanką. To jest fundacja Między Pokoleniami. Chcemy łączyć pokolenia osób starszych z młodzieżą i z osobami niepełnosprawnymi. Prywatnie jestem mamą czwórki synów i córki z zespołem Downa.
1: A skąd się wzięła potrzeba założenia takiej fundacji i kiedy wpadłaś na taki pomysł? Ktoś ci podpowiedział? Sama poczułaś, że jest brak?
2: Drugie takiej... są dwie tak naprawdę. Jedna taka, która sprawiła to, że chciałam już się za to konkretnie wziąć, to jest to, że mam córkę z niepełnosprawnością i jest to taka potrzeba, aby budować miejsca dla osób z niepełnosprawnością, żeby miały swoje miejsce w dorosłości. Mogły zawodowo pracować, pomagać, i to była taki główny cel mój. Natomiast drugie, mamę starszą w podeszłym już wieku. Ona była zawsze, przez całe życie bardzo aktywna, jako nauczycielka i prowadziła w domu kultury zajęcia, i widzę, że dzisiaj takich miejsc trochę brakuje, chociaż już nie mogę powiedzieć, w Gdańsku to się dość rozwija. No i chciałam dołożyć do tego cegiełkę, żeby móc wspomóc te osoby starsze, aktywizować się w sposób sportowy, intelektualny, komunikacji może też z tym młodszym pokoleniem, bo myślę, że osoby starsze mają dużo doświadczenia, które mogą się podzielić.
1: A jak sobie twoja mama radzi w kontakcie z twoimi synami i z córką? Jak ten dialog wygląda, tak jak obserwujesz na przykład? Bo mama pewnie po 70, co?
2: Po 80.
1: Po 80 już, tak? Dzieci mają lat?
2: 16,
1: 15, czyli nastolatków.
2: Tak. To mi się zawsze podobało, że z tych dawnych lat właśnie taka dyscyplina z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo dużo miłości. Moja mama ma pewne zasady, które uczy i przekazuje tą swoją, między innymi wiarę też, bo rozmawiałem nawet też na temat wiary. Uczy czegoś takiego poważnego, ale też napełnia ich taką miłością, taką życzliwością, ciepłem, i to widzę bardzo często w rozmowie, że jest taki dystans, ale z drugiej strony jest ta miłość, i to jest bardzo fajne.
1: Taki zdrowy dystans.
2: Tak, taki zdrowy dystans. Tak.
1: Powiedziałaś teraz o wierze, czyli w tych kontaktach twojej mamy, a ich babci, ten czynnik duchowy jest i ona tej wiary uczy, czyli ona była tą osobą, tak, która uczyła ciebie.
2: Tak, oczywiście.
1: Czyli twoja wiara, bo jesteś osobą wierzącą, tak, też działającą w różnego rodzaju wspólnotach, pewnie towarzystwach, tak, organizacjach, tak, które są przy kościele umocowane, tak, to wzięła się właśnie z tego, co przekazała ci mama.
2: Tak, oczywiście. No, pierwsze korzenie i ten fundament budowali rodzice. Mama, która się zawsze za mnie modliła, i chyba tutaj jest takie poczucie, że w życiu różne były chwile słabości, i wiem, że ta jej modlitwa mnie po prostu ocaliła w pewien sposób. Znaczy w pewien sposób, po prostu mnie ocaliła, że gdzieś tam te moje ścieżki się pokręciły.
1: Były trudne momenty.
2: Były trudne
1: Rozumiem,
2: momenty.
1: Że były trudne
2: były. Momenty. Ja byłam bardzo trudną młodzieżą. W wieku nastoletnim robiłam dużo niedobrych rzeczy, ale ja miałam takie poczucie właśnie, że ten ktoś cały czas przy mnie jest, nie? Że mimo tych moich wszystkich jakichś potyczek, ja czułam po prostu tą modlitwę mojej mamy, i dzisiaj wiem, że ta jej modlitwa sprawiła, że jestem tym, kim jestem. Doświadczenie, ale przede wszystkim ta modlitwa.
1: Czyli czułaś to, że ktoś się też, tak, modlił za ciebie, i ty pewnie teraz robisz to samo, pewnie modlisz się za swoje dzieci, bo pewnie, tak jak powiedziałaś, to nie jest proste. Rodzina składająca się z 5 osób, rozumiem, tak? 6, bo jeszcze mąż.
2: Bo jeszcze mąż,
1: czyli 6 osób, 4 synów i córka.
2: Tak.
1: 5 dzieci.
2: Ale tak, ja też się modlę za swoje dzieci, bo wiem, że przychodzi taki czas w wieku nastoletnim, gdzie można mówić i pozostaje mi wtedy, wiem, że tylko modlitwa. I ja to widzę, że czasami wystarczy wziąć różaniec do ręki, jak ma się wiele jakichś obaw w pewnych sytuacjach, i to pomaga. To pomaga mi, jako mamie, dać taką wiarę, że ten chłopak, akurat w przypadku synu, że ten mój syn wybierze dobrze. Daje mi taki pokój wewnętrzny, mi jako mamie, i później też widzę, że ta opatrzność jest przy nim i pomaga mu.
1: Albo przynajmniej dać takie poczucie, że też zrobiłaś wszystko, co mogłaś zrobić, bo Dokładnie. Raz, że przykład, który dajesz, czyli to, jak ty żyjesz, oni patrzą.
2: Tak, tak.
1: Oni się też uczą
2: tak.
1: pewnie patrzenia na wasz układ z mężem, na wasz związek, na to, jak do siebie mówicie i jakim językiem.
2: Tak jest.
1: Myślę, że dzieci uwielbiają to wszystko kodować, pamiętać i przypominać sobie w różnych sytuacjach, prawda?
2: Tak.
1: Czyli to, jak ty żyjesz, jest też istotne, ale tak jak powiedziałaś, możesz mówić, celowo powiedziałaś to trzy razy, a i tak one zrobią po swojemu,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak,
1: bo
2: tak.
1: to jest taki wiek.
2: Tak, tak. Oczywiście, oni się też uczą przez swoje doświadczenia, przez swoje historie życiowe i to też trzeba im dać tą przestrzeń, bo no, my za nich życia nie przeżyjemy. Oni też muszą pewne rzeczy doświadczyć, żeby móc później wyrosnąć na dorosłe osoby.
1: A dlaczego byś chciała, żeby dzieci były też osobami, które zawierzają swoje życie Bogu, które odnajdują spokój, bezpieczeństwo, radość w obcowaniu z absolutem, chodzą do kościoła i tak dalej. Ty coś takiego masz, otrzymałaś to od rodziców, ale gdyby któryś z synów powiedział ci, mamo, idę swoją drogą, nie do końca mnie to przekonuje, nie do końca chcę czytać Ewangelię, nie do końca przekonuje mnie to, co jest w Piśmie Świętym i jestem, postaram się być dobrym człowiekiem, ale niewierzącym. To co byś wtedy powiedziała? Jak byś to przyjęła? Bo tak rozmawiamy o tym sposobie porozumiewania się, tolerancji w rodzinie też. Zależałoby ci na tym, żeby on zmienił zdanie, czy puściłabyś go?
2: Nie. To znaczy, ja uważam, że to, co mogłam, zrobiłam w jego życiu, pokazując mu przez to, jak my żyjemy właśnie z mężem, mówiąc o Panu Bogu, rozmawiając na różne tematy, bo te pytania już się pojawiają. A dlaczego? A w jaki sposób? A skąd wiesz, że ten Pan Bóg istnieje? Takie pytania się już pojawiają w ich życiu. Na siłę nie. Ja uważam, że to, co mogłam, zrobiłam. Oni pójdą swoją drogą. Jeżeli będą chcieli odejść od kościoła, moja modlitwa zawsze będzie z nimi i nigdy nie zrobię czegoś takiego, żeby ich odrzucić. Oni zawsze, ten dom nasz będzie otwarty dla nich w wolności. Uważam, że w wolności, natomiast rozmowy będą. Wie pani, no to jest tak, że w naszych sercach jest ta chęć przekazania, bo my z doświadczenia wiemy, jak ten Pan Bóg w naszym życiu zadziałał, ile zrobił i jak ja dzisiaj, w jaki sposób ja żyję, w jaki sposób przyjmuję inne osoby, czy moją córkę z niepełnosprawnością. I to jest tak, że...
1: No, dostajesz siły.
2: Chęć. Tak, dostaję siły.
1: Skądś
2: tak.
1: te siły tak. musisz brać.
2: Tak, i chcę im to przekazywać, nie? Że to nie jest taka wolność, która tak lekko przychodzi, nie? Trzeba też umieć rozpoznać tą wolność, żeby być prawdziwie wolnym w miłości do drugiego też człowieka.
1: Byłoby trudniej, gdybyś nie miała takich myśli właśnie o Bogu i takiego kontaktu z Bogiem.
2: No, oczywiście.
1: I takiej siły w sobie. Właśnie, dokładnie tak.
2: Oczywiście.
1: Nie wiedziałabyś oczywiście. Na przykład, jak się modlić, nie wiedziałabyś, jak odmawiać różaniec, wstydziłabyś się zapytać, bo też są takie sytuacje, że ludzie czują na przykład, że potrzebują czegoś, ale nikt ich tego nie nauczył. Albo one są już na przykład w takim wieku, obawiają się, że są może za stare, żeby poprosić o to. Ludzie się wstydzą też pewnych rzeczy, takich duchowych, związanych z duchowością. Sama mam takich znajomych, którzy się wstydzą mówić o tym, że czegoś nie dopilnowali, że chcieliby jednak wrócić gdzieś.
2: Wie pani co, myślę, że się boją, ale w nas jest taka potrzeba, jest taka pustka, która gdzieś tam cały czas woła i krzyczy.
1: Można ją wypełnić.
2: I można ją wypełnić tą obecnością Boga, tylko to też jest tak, że to nie jest łatwe, nie? Jest trudno się przyznać do swoich jakichś
1: niepowodzeń. Błędów.
2: Błędów po prostu i wrócić. Ale to jest tak, że ja mówię tak zawsze, spróbuj. Spróbuj, weź ten różaniec, odmów dziesiątkę, odmów Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Spróbuj, nic ci nie szkodzi, nic się nie stanie, ale możesz dostać coś, czego naprawdę potrzebujesz. Odnaleźć to, czego przez całe życie szukasz. To jest tylko chwila.
1: Ale ta trudna droga, o której mówisz, tak już na zakończenie, bo miałaś różne zwroty i upadki i też się podnosiłaś i zakręty i nie do końca to twoje życie było takie silne i takie pewne i takie uregulowane, jak teraz jest. Było różnie w życiu. To też ciebie troszeczkę tak wzmocniło, napełniło ciebie taką siłą pewną do pokonywania przeciwności. Nauczyłaś się poprzez te swoje upadki, te twoje potknięcia też czegoś, że na przykład łatwiej ci jest w pewnych trudnych sytuacjach się zachowywać teraz już i jesteś przez te trudne sytuacje tak troszeczkę obudowana.
2: Powiem tak, no nie polecam nikomu jakby doświadczać trudnych w życiu sytuacji, natomiast mamy je i mi bardzo pomogły, szczególnie w relacji z moim synem. Nie mówię tu o przekazywaniu mu swoich doświadczeń i swoich błędów, natomiast wiem, w jaki sposób mogę dzisiaj z nim rozmawiać, żeby mu pomóc. Z nim i tak naprawdę dzisiaj z nastolatkami, które przechodzą pewne problemy, które ja przechodziłam kiedyś. i może nie do końca miałam z kim porozmawiać na ten temat. Może nie chciałam też, bo ja byłam dość taką osobą, która trzymała za dużo w sobie, ale wiem, w jaki sposób do nich dotrzeć. Więc doświadczenie życiowe, jeżeli ktokolwiek ma, nawet najgorsze,
1: pomaga.
2: Pomaga w pomaganiu drugiemu człowiekowi. To jest po prostu największy skarb, taki w cudzysłowie można powiedzieć, którym można pomóc drugiemu człowiekowi. I to jest niesamowite, bo ja też doświadczam takich sytuacji, gdzie mówię o swoim doświadczeniu w relacji z osobą, która doświadcza tego samego. Jej najlepiej rozmawia się z osobą, która ma to samo doświadczenie, które ja mam.
1: A synowie twoi w różnym wieku, mówisz, że najlepiej ci się rozmawia z jednym ze swoich synów.
2: Ze wszystkimi. Tak. Najstarszy mam teraz taki dość trudny czas.
1: Ile lat?
2: 16.
1: 16. A ta 16. Dwójka pozostali? Ta trójka?
2: 15, 13, 11.
1: I 11. Mhm. Do wszystkich w ten sam sposób, ta sama, można powiedzieć, instrukcja, rozmowy obowiązuje, czy każdy jest inny?
2: Nie, każdy jest inny. Każdy jest inny ma charakter. Także to jeden lubi więcej porozmawiać, drugi mniej porozmawiać.
1: No to już to wiesz, który.
2: Jest. No tak, uczymy się tego. Mówię, ja też się tego uczę, nie jako mama, nie? To nie jest tak, że mi wszystko wychodzi idealnie, absolutnie. Ale staram się rozmawiać, po prostu.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Nie ma problemu.
1: W takim razie do usłyszenia i mam nadzieję, że do kolejnego spotkania, może z synami w studiu.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję, dzięki. Pozdrawiam serdecznie.
1: To była audycja Ścieżki Wiary. Moim i państwa gościem była Maria Kwiecień. Do usłyszenia, Anna Rępas.
0: Ścieżki Wiary. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: W niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: Co wyjdzie z połączenia szalonej zabawy z twórczymi wyzwaniami i grupą zwariowanych dzieciaków?
2: Jak to co? Odyseja umysłu.
3: To jest taka odskocznia od nauki, że można sobie porobić jakieś kreatywne rzeczy i uważam, że to naprawdę pomaga właśnie w tym, żeby się zrelaksować.
2: W najbliższej audycji Twórcze Dzieciaki Rządzą gośćmi Janki i Hani będą laureaci ogólnopolskiego finału konkursu Odyseja umysłu.
1: Do usłyszenia w niedzielę po 9:00. Julka Baranowska
2: i Ola Woźniak.
4: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
5: Reklama.

0: Punktualnie 9.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Tomasz Klinger. Tragiczny bilans na polskich drogach. W wypadkach życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Policja wciąż prosi o bezpieczną jazdę.
2: Apelujemy o przestrzeganie przepisów oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu.
0: Jutro rozpoczynają się matury. Do egzaminu dojrzałości przystąpi blisko 320 tysięcy uczniów. W tych wiadomościach powiemy też o nietypowej konkurencji, która miała miejsce w Czersku. Odbyły się tam Mistrzostwa Świata w rzucie laczkiem.
3: Nigdy nie trenowałem i ciężko się rzucało. 5 razy już wygrałem.
0: Magdalena Głodek-Liszewska, sportową osobowością kwietnia w plebiscycie Radia Gdańsk. O tym w wiadomościach sportowych. Podczas dwóch dni majowego weekendu policja zatrzymała 777 pijanych kierowców. W tym czasie doszło do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Minionej doby na polskich drogach doszło do 77 wypadków. Zginęły w nich 4 osoby, a 89 zostało rannych. Funkcjonariusze przed powrotami z majówki przypominają o wzmożonym ruchu na drogach. Apelują też o rozważną jazdę i planowanie przerw podczas długiej podróży, aby uniknąć zmęczenia za kierownicą, mówi aspirant Karol Gruda z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji.
2: Apelujemy o ostrożną jazdę podczas powrotów z majówki, przestrzeganie przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dotyczy to oczywiście zarówno samochodów, jak i innych pojazdów mechanicznych.
0: Podczas ubiegłorocznej 5-dniowej majówki doszło do 307 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób, a 383 zostały ranne.
1: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
0: Jutro w całej Polsce do egzaminu dojrzałości przystąpi blisko 320 tysięcy uczniów. Jest to wyjątkowo dużo absolwentów szkół średnich. Ta liczba zdecydowanie wpływa na organizację egzaminów w szkołach, zaznacza Agnieszka Jurewicz, dyrektorka drugiego liceum ogólnokształcącego w Elblągu.
4: To, co komplikuje w tym roku organizację matury w sposób znaczący, to bardzo duża ilość uczniów przystępujących do matur. W naszej szkole jest to 209 tegorocznych absolwentów. To jest te zmiany, które były i mamy w tej chwili takie podwójne roczniki. Tak, to komplikuje, bo mamy problemy z pozyskaniem członków do zespołów nadzorujących.
0: Maturalny rocznik to kumulacja uczniów, którzy rozpoczęli edukację w wieku 6 i 7 lat. Pisemne i ustne egzaminy maturalne potrwają do 30 maja. Tradycyjna majówka w Czersku w powiecie chojnickim nie mogła odbyć się bez sztandarowej imprezy. To Mistrzostwa Świata w rzucie laczkiem. Genezę tych nietypowych zawodów przypomina Jarosław Schumacher.
5: Laczek jest od 1998 roku, dlatego że poprzednicy robili w domu takie chałupnictwo, odbywało się w niektórych rodzinach i z tego po prostu żyli. I robili, produkowali laczki, jeździli po rynkach. Się nie wstydzą ludzie tego, bo to dziadkowie, pradziadkowie robili i to był chleb dla niektórych rodzin.
0: Tegorocznymi mistrzami zostali Kinga Reszczyńska i Mateusz Narloch. W rywalizacji wzięło udział ponad 50 osób, w tym 14 kobiet.
6: W zeszłym roku byłam pierwszy raz, który był udany, wygrałam. W tym roku wyszło jak wyszło. No to troszeczkę zeszło się. Nie wiem, wiatr pewnie mocny wiał.
3: Nigdy nie trenowałem i ciężko się rzucało. 5 razy już wygrałam.
7: Mam tutaj rodzinę, ale jak usłyszałam, to był taki powód, żeby przyjechać.
0: Tegoroczne mistrzostwa były wyjątkowe, bo w tym roku miasto Czersk świętuje setne urodziny. Wciąż trwa walka z pożarem lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. W nocy strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia, jednak pożar nadal nie jest opanowany. Wybuchł on wczoraj i objął obszar około 100 hektarów. Do akcji gaśniczej w Parku Narodowym na północy Czech wezwano wsparcie z innych regionów kraju. Ze względu na trudny, niedostępny teren do działań zaangażowano 7 śmigłowców gaśniczych, które zrzucają wodę z powietrza. Dziś do końca dnia z ogniem będzie walczyć 500 strażaków. Pora na wiadomości sportowe w Radiu Gdańsk, Tymoteusz Kobiela.
8: Magdalena Głodek-Liszewska, sportową osobowością kwietnia w plebiscycie Radia Gdańsk. Zapaśniczka klubu Obloczek Team Pelplin 9 dni temu została mistrzynią Europy w kategorii do 57 kg. W Tiranie w finale pokonała Elwirę Sulejman 5-1. Głodek-Liszewska jest żołnierzem Wojska Polskiego, ale ten fakt nie przeszkadza jej w odnoszeniu sportowych sukcesów.
9: Zdecydowanie tylko pomaga. Ja jestem patriotką i dziękuję serdecznie 409. Bazie Lotniczej, w której na co dzień służę, za możliwość oddelegowania do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Bez tego na pewno nie osiągnęłabym tego wyniku.
8: Magdalena Głodek-Liszewska została nominowana do grona nominowanych do tytułu sportowej osobowości roku. Rywalizowała będzie z osobowością stycznia Alicją Giedryś, lutego Miko Larkasem i marca Jakubem Szymańskim, a także kolejnymi osobami, które wyróżnimy do końca roku. Energa Trefl Sopot lepszy od Stali Ostrów Wielkopolski w Orlen Basket Lidze. Sopocianie wygrali 88-86, a rzut na wagę zwycięstwa oddał w ostatniej akcji meczu Polskraks i trafił za 3 punkty. To nie było łatwe spotkanie, mówi środkowy trefla Szymon Zapała.
10: No nie szło nam dzisiaj, było to widać na parkiecie, ale zostawiliśmy kawał serducha, żeby do tego meczu wrócić i ostatecznie go wygrać po świetnym rzucie pola, świetnym podaniu Grenta, także nie mam za wiele słów, jestem niesamowicie zmęczony, ale też niesamowicie dumny z chłopaków.
8: Nie szło wczoraj pierwszoligowym koszykarzom SKS-u Olimpex Starogard Gdański. Gociewskie Diabły w pierwszym meczu półfinałowym przegrały z Astorią Bydgoszcz 78-101. Drugi mecz dziś o 18:00 również w Bydgoszczy. Relacja na żywo w całości na naszej antenie. Po raz pierwszy w tym roku w Gdańsku pojadą dziś Żużlowcy. Wybrzeże Gdańsko 16:00 zmierzy się ze Śląskiem Świętochłowice. Szczypiorniści Energa Bank PBS MMTS-u od porażki rozpoczęli walkę o miejsca od 5 do 8 w Orlen Superlidze. Kwidznianie przegrali z MKS-em Kalisz 28-35. W tym sezonie czeka ich jeszcze spotkanie o 7 miejsce ze Stalą Mielec. Polscy hokeiści ze zwycięstwem na początek Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-Czerwoni w Sosnowcu pokonali Ukrainę 3-2. Dziś o 19:30 zagrają z Francją. Awans z tej dywizji do elity wywalczą dwie najlepsze drużyny mistrzostw. Górnik Zabrze zdobywcą piłkarskiego Pucharu Polski. W finale na PGE Narodowym Zabrzanie pokonali Raków Częstochowa 2-0 i po raz pierwszy od 54 lat zdobyli to trofeum w Ekstraklasie. Tymczasem ze zwycięstwa cieszył się lider. Lech Poznań w Lublinie wygrał z Motorem 1-0.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
0: Bezchmurne niebo na Pomorzu, sporo słońca, to wszystko wpływa na wzrost temperatury i zgodnie z przewidywaniami synoptyków ona cały czas rośnie. W tej chwili 18 stopni na południu naszego regionu, w Chojnicach, a także Człuchowie. 19 stopni notują termometry w centrum regionu, w Bytowie, Kościerzynie i Starogardzie Gdańskim. Najcieplej w tej chwili na Wybrzeżu, 21 stopni w Łebie, Ustce, a także Lęborku. Podobna temperatura w tej chwili w Gdańsku. Będzie jeszcze cieplej, bowiem maksymalna temperatura dziś w ciągu dnia może wynieść na Pomorzu nawet 27 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego w ciągu ostatniej godziny przybrał na sile i w tej chwili osiąga prędkość 35 km na godzinę. Noc będzie pogodna, zachmurzenie niewielkie, bez opadów. Temperatura od 11 do maksymalnie 13 stopni. Jutro ciepły poniedziałek, zachmurzenie niewielkie, po południu przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia od 21 do 23 stopni.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
12: Radio Gdańsk. Rozmawiamy, słuchamy, razem.

0: Radio Gdańsk.
1: Witajcie, moi drodzy.
2: Siema, siema.
3: No heja.
4: Cześć.
5: Siemano.
4: Mówią do was
6: Helena,
7: Jeremi,
8: Kamila,
9: Hania,
10: Janina
11: i Melania.
12: Zaczynamy audycję dla najmłodszych.
13: Twórcze dzieciaki rządzą!
14: Zapraszają Julka Baranowska
15: i Ola Woźniak.
14: Hej, dzieciaki.
15: Witamy was serdecznie z Julką. My jak zwykle siadamy przed mikrofonami tylko na chwileczkę. Chcemy was bardzo zachęcić do wysłuchania wywiadu z waszymi starszymi kolegami, który przeprowadzą zaraz Janka i Hania.
14: Tym bardziej, że dzisiejszy odcinek dedykujemy nie tylko wszystkim twórczym dzieciakom, ale też takim, które wcale się kreatywne nie czują.
15: Jeśli to wy, to musicie wiedzieć, że pomysłową osobą nie trzeba się urodzić.
14: Zdecydowanie kreatywność można wyćwiczyć. Na szczęście nie trzeba się tego uczyć z podręczników.
15: Ani z YouTube'a. Jest na to świetne rozwiązanie zwane Odyseją Umysłu. To międzynarodowy konkurs, w którym uczniowie z całego świata trenują właśnie bycie kreatywnym i rozwiązywanie problemów w nietypowy sposób.
14: Ponoć to dobra metoda na poznanie przyjaciół, bo robi się to zawsze w grupie. A że rozwiązanie zadania zajmuje czasem nawet kilka miesięcy, to z grupy nieznajomych robi się zwykle zgrana ekipa.
15: Taka jak ta, która dziś będzie gośćmi naszych młodych dziennikarek.
14: To grupa uczniów, którzy przeszli do ostatniego etapu konkursu. Finał odbywa się w Stanach Zjednoczonych, więc czeka ich niezła przygoda.
15: A jak to osiągnęli i co daje im Odyseja? Posłuchajcie.
13: Twórcze dzieciaki rządzą!
16: Naszymi dzisiejszymi gośćmi są laureaci ogólnopolskiego finału konkursu Odyseja Umysłu. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku. Witamy was wszystkich i chcielibyśmy, żebyście się przedstawili.
17: Nazywam się Hubert Zawadzki i mam 13 lat.
18: Jestem Michalina Boniecka, mam 13 lat.
19: Hejka, jestem Wiktoria Gierałtowska i chodzę do 8 klasy.
20: Jestem Aleksandra Pawlak i też chodzę do 8 klasy.
21: Jestem Anna Stencel i mam 15 lat.
22: Jestem Lena Jaworska i też chodzę do 8 klasy.
23: Jestem Sylwek Popielacz i chodzę do 7 klasy.
16: A dzisiejszą audycję będą prowadzić dla was Hania,
10: Janina.
16: Jakie są zasady konkursu?
19: Cały konkurs polega na tym, że jest podzielony na dwie części. Część, gdzie drużyna ma zadanie stworzyć przedstawienie na dany temat, który powinien zawierać różne rzeczy, które są potem oceniane przez jurorów. A druga część to są spontany i jest kilka rodzajów spontanów. I spontan to jest takie kreatywne myślenie pod presją czasu. I są na przykład spontany słowne, których macie zadanie opowiedzieć o czymś kreatywnie. Na przykład przykładem takiego spontana jest, co by się stało, jakby na świecie nie było jakiegoś koloru. Albo są spontane manualne, które polegają na tym, że musicie zbudować coś z takich, wiecie, podstawowych rzeczy, które macie w domu. I różne są te spontany, mieszają się często.
16: A jakie było wasze zadanie długoterminowe?
17: Nasze zadanie długoterminowe polegało na wymyśleniu przedstawienia, w którym zarówno pokazujemy część artystyczną, jak i część techniczną. Częścią techniczną było zbudowanie wieży z drewna balsa, a część artystyczna była do wyboru, jednak tematem, który my wybraliśmy, było temat balanga na okrągło.
16: A na czym polegała ta balanga na okrągło?
18: Musieliśmy zorganizować imprezę. Naszymi głównymi postaciami był Kopciuszek i Królowa Kier. Królowa Kier była okropną szefową w korporacji, a Kopciuszek miał za zadanie to wszystko zmienić i odwrócić losy.
16: A kto grał u was Królową Kier, a kto Kopciuszka?
20: Ja grałam Królową Kier, a tutaj Wiktoria grała Kopciuszka.
19: No, ja byłam Kopciuszkiem.
16: A jakie były inne role?
20: Był jeszcze Ratatuj, był Kubuś Puchatek, był Piotruś Pan jeszcze.
3: Czyli tak bajkowo.
18: I Królik Bugs.
16: A kto był kim?
20: Ja byłam Ratatujem.
23: Ja byłem Piotrusiem Panem.
22: Ja byłam Kubusiem Puchatkiem.
18: A ja Bugsem.
17: Ja byłem osobą techniczną.
3: Fajnie.
16: A kto to wszystko wymyślił? Była osoba, która dała pomysł, czy każdy dał trochę swojego?
19: Wiecie co? To ogólnie, jak macie właśnie te problemy długoterminowe, to organizatorzy dają taki jakby pierwszy plan, jak to ma całe wyglądać. I zadaniem Odyseuszy jest zmienienie tego, żeby nie było to dosłowne. I dzieliliśmy się na różne role, bo mamy przedstawienie takie, żeby było bardziej kreatywne, to mamy dużo rymów na przykład. I to jest tak podzielone, że każdy coś robił do tego przedstawienia. Chłopacy głównie robili część techniczną, czyli układali tą balsę i tworzyli nam scenografię, a my z dziewczynami wymyślałyśmy scenariusz i jak to wszystko ma wyglądać.
16: A
0: Gdzie odbywały się te wszystkie spotkania?
20: W szkole.
0: W jakiejś konkretnej sali, czy mieliście całą salę gimnastyczną na przykład?
20: Zazwyczaj na drugim piętrze w naszej szkole, ale też czasami spotykaliśmy się razem w czyimś domu.
0: A jak wyglądała ta wieża z drewna balsa?
17: Wieża wyglądała mniej więcej jak, powiedzmy, ten słup w dźwigu. To miała mniej więcej podobną konstrukcję i była wykonana po prostu z takich cienkich patyczków posklejanych, żeby to było jak najbardziej wytrzymałe i by końcowo wytrzymało jak największy ciężar.
20: Bo z tą balsą też chodzi o to, żeby utrzymała jak najwięcej kilogramów, że w trakcie przedstawienia dokłada się do niej ciężarki, które w naszym przedstawieniu coś symbolizowały. I ważne jest to, żeby wytrzymała jak najwięcej kilo.
18: A nasza balsa może mieć maksymalnie 17 gramów i musi utrzymać tak około 230-250 kilogramów.
0: Ja też czytałam, że w nią się rzuca piłkami, najpierw golfowymi, potem chyba tenisowymi i...
18: No właśnie, to my się strasznie tego wystraszyliśmy, że co to ma być taka leciutka, na niej będzie tak dużo kładzone tych wszystkich odważników i jak to ma wyglądać, czy to się nie rozwali. I akurat na przedstawieniu udało nam się, 4 piłki z 6 trafiły i balsa ani się ruszyła.
17: I uwaga, nie tyle się nie ruszyła, co w większości przedstawień się rozwala, a nam nawet jednego pęknięcia nie było w naszej wieży, więc naprawdę dobrze zrobiona była.
0: No to gratulacje, że wam się ona nie rozwaliła, no bo to chyba było bardzo ciężkie zadanie.
17: No tak, przy wadze powiedzmy 290 kg naciskających na 17-gramową wieżę, to naprawdę duże wyzwanie.
1: W jaki sposób się przygotowywaliście?
2: To było też tak, że oprócz takiego przygotowania tych wszystkich rzeczy, rekwizytów potrzebnych nam na przedstawienie, no to też trzeba było przygotować się ogólnie mentalnie, no bo jednak to jest trochę ciężko, szczególnie jak się na przykład jest się pierwszym raz albo ktoś ma problem z wystąpieniem przed większą publicznością, no to też nie była duża publiczność, ale jednak coś. Więc przygotowaliśmy się też na to, że będą nas ludzie oglądać, oceniać, a to też nie jest łatwe, więc oprócz przygotowania rekwizytów, które przygotowywaliśmy tak naprawdę w każdej wolnej chwili, to trzeba było się przygotować też tak umysłowo.
0: A mieliście jakieś stroje? Sami je robiliście?
19: Mieliśmy do niektórych postaci oceniane kostiumy. I przez to, że jesteśmy z Olą, czyli właśnie Królową Kier, takimi postaciami, które mają być swoimi przeciwieństwami, obie miałyśmy zrobione sukienki na podstawie folii bąbelkowej i worków na śmieci. Takie, że jakby całe nasze sukienki były zrobione dosłownie na drucie i folii. I potem ozdabiałyśmy to różnymi rzeczami. Może miałyśmy kiedyś na technice budowanie z modułów. Na przykład Ola miała całą, jakby takie origami z tych modułów też na sukience, które same robiłyśmy.
22: My jako te drugoplanowe postacie byliśmy pracownikami Królowej Kier i wszystkie trzy, bo ja, Misia i Ania, byłyśmy kartami po prostu z naszymi postaciami.
1: Fajnie. W takim razie co było najtrudniejsze w tych przygotowaniach?
23: Wydaje mi się, że przygotowanie właśnie, jak mówiła Ola, takie mentalne, najbardziej do spontanu, bo gdy się jest pierwszy raz, to naprawdę trudno to idzie i musi być tak dużo przygotowywań. Na początku jak byłem, to w ogóle mi nie szło.

0: ogólnie w spontanach trzeba udzielić 35 odpowiedzi w 7 osób, więc to wychodzi 5 na osobę, więc to nie jest aż tak dużo, ale pod tą presją czasu po prostu jak się człowiek stresuje, to trudno odpowiadać jeszcze kreatywnie, bo za kreatywną odpowiedź dostaje się 5 punktów, za niekreatywną 1, więc trzeba się postarać, żeby ta odpowiedź była kreatywna.
1: Ale pomimo tego, że to jest dosyć stresujące, to jednak jak się nabierze już takiej wprawy, to jest to dosyć ekscytujące, więc w sumie polecam bardzo.
2: Leci tak z górki. Ja w zeszłym roku też startowałam i strasznie się stresowałam i tragicznie mi szło, tak mi się wydaje, a teraz jest bardzo dobrze.
3: Teraz Michalinka rozwala wszystkie spontany po prostu.
4: Czy możecie, proszę, podać jakąś kreatywną odpowiedź na pytanie?
5: Gdybyście mieli być jakimś jedzeniem, to jakim byście byli? Będziemy wam przyznawać punkty.
1: Byłabym burrito, ponieważ uwielbiam słuchać Taco Hemingway.
4: Jak wspominacie konkurs, to jakie są z tym związane wasze odczucia?
1: No, ja ci powiem, że jednak to jest inne niż takie zwykłe jakieś takie przedstawienie, bo też na Odysei poznajemy bardzo dużo nowych osób i jest to też takie odskocznia w sumie od codziennego życia, jak jest w szybkim tempie i często nie ma się czasu na takie wyjścia z innymi, porozmawiać, poznać więcej osób, szczególnie teraz, jak jest więcej nauki, a to jest takie bardzo przyjemne, jak jednak otwiera się na te nowe osoby.
2: Naprawdę jest to świetne przeżycie, wielu przyjaciół można poznać i to jest takie bardzo budujące, że tyle ludzi na świecie, którzy są tacy jak my i w tym wszystkim razem z nami występują.
3: Ja na przykład mam taki experience z Odyseją, że byłam w 6 klasie i rok wcześniej moja kuzynka poleciała do Stanów. Wcześniej z Odysei, ja mam takie wow, że jest jakiś konkurs, że może polecieć do Stanów i się zgłosiłam. I wyobraźcie sobie, jaki miałam szok, jak byłam w 6 klasie, bo w której wy jesteście klasie?
5: Ja jestem w 4.
4: Ja w 3.
3: Okej, no to ja miałam taki wow, że mogę polecieć do Stanów z własnych osiągnięć i wtedy właśnie pierwszy raz wzięłam udział w Odysei i od tego czasu ja biorę udział w Odysei co roku, bo to jest po prostu takie coś mojego i ja bardzo lubię brać w tym udział.
4: Słyszałam, że wy właśnie lecicie do Stanów.
5: Nie boicie się sami tam jakby polecieć?
6: No właśnie lecimy tak naprawdę dużą grupą i to jest właśnie ten finał tej Odysei. No jesteśmy wszyscy na pewno bardzo też szczęśliwi. Polecenie do Stanów to nawet nie było takie moje marzenie, bo nie czułam, że kiedykolwiek będę mogła lecieć do Stanów, ale tak naprawdę kiedy usłyszałam, że my wygraliśmy, to byłam po prostu strasznie ucieszona, nigdy bym się nie spodziewała. Lecimy właśnie do Nowego Jorku, czyli do takiego kultowego miejsca naprawdę. Potem jeszcze do Chicago i potem jeszcze na ten kamp Odyseuszy. Jestem po prostu strasznie podekscytowana.
5: A zdążycie coś tam zwiedzić?
2: Właśnie tak. Będziemy zwiedzać w Nowym Jorku, będziemy na 4 dni, pojedziemy sobie na Broadway, pooglądać jakieś przedstawienia, będziemy na Times Square, w ogóle ogólnie mega dużo będziemy zwiedzać. Będziemy w Chicago, pojedziemy zobaczyć fasolkę, a tam w Iowa, gdzie odbywa się konkurs, będziemy na 5 dni i będziemy oglądać różne przedstawienia innych Odyseuszy i też występować.
5: A jaką fasolkę?
3: Wiecie co? W Chicago jest taka kultowa, ogromna fasolka. Takie miejsce, gdzie każdy robi sobie zdjęcie jako pamiątka. To jest naprawdę mega duże i ona jest z takiego materiału jak lustro. I jak wchodzicie do sklepu z pamiątkami, to na przykład w Gdańsku macie Neptuna, a w Chicago jak wejdziecie do jakiegokolwiek sklepu z pamiątkami, macie takie mini fasolki.
5: Co trzeba zrobić, żeby móc się dostać do takiego programu? W ogóle do takiego pierwszego etapu?
1: To nie jest takie coś, że jest jakiś specjalny casting, przynajmniej u nas w szkole tak nie jest, bo wiem, że w niektórych jednak tak jest, ale często jest tak, że po prostu wyłapuje się osoby, które mają jakieś predyspozycje, czy to artystyczne, teatralne, czy właśnie jeśli jest problem taki, gdzie trzeba coś technicznego zrobić, no to właśnie osoby, które się na tym bardziej znają. Niestety jest ograniczona ilość osób, więc nie zawsze każdy może przyjść.
4: A jaka jest liczba osób?
7: 7.
4: Czyli was jest 7.
1: Dokładnie.
7: Dwie panie trenerki.
4: A jak się nazywają wasze trenerki?
7: Nasze trenerki nazywają się pani Marta Kulka i pani Magdalena Reterska.
3: Pani Marta jest od niemieckiego i pani Marta jest w ogóle trenerką od 11 lat, więc to jest naprawdę
1: długi staż.
3: Trenerka marzeń, tak wypracowane. A pani Magda dołączyła w tym samym roku co ja i z panią Magdą mamy taki jakby, no, nasza historia odysejowa toczy się razem i pani pierwszy rok i mój w Stanach był razem i teraz

0: lecimy drugi raz, więc to też jest takie fajne. Robi się taką więź z nauczycielami ze szkoły.
1: Podsumowując to do wszystkich słuchaczy, jeżeli będziecie mieli możliwość wziąć udział w Odysei, bardzo polecam, ponieważ czasem nawet nie wiecie, że poznacie kogoś naprawdę fajnego.
2: Dziękujemy naszym wspaniałym Odyseuszom ze szkoły podstawowej numer 89 w Gdańsku i ich trenerkom, pani Magdalenie Ryterskiej i pani Marcie Kulce.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy na naszą stronę odyseja89.pl i jeżeli chcielibyście przeczytać o nas więcej albo wesprzeć nas w naszym wyjeździe do Stanów, to zapraszam.
2: A mówili do was
0: Wika,
1: Ola,
4: Ania,
5: Lena,
6: Sylwek,
7: Hubert
8: i Misia,
9: Janina
10: i Hania.
11: Do usłyszenia! Kurczę, dzieciaki rządzą!
12: Sukienka z folii bąbelkowej, to musiało być coś. Zakładasz taką, a potem cały dzień możesz robić te świetne dźwięki.
13: Widzę, że twoja wyobraźnia już pracuje. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy również. Może zbudujecie dziś w domu własną wieżę.
12: Albo poćwiczycie spontany.
13: Julka, a ty jakim jedzeniem chciałabyś być?
14: Chyba plackiem. Czasem chciałabym leżeć plackiem cały dzień albo tydzień.
13: I myślę, że za tę odpowiedź dostajesz 5 punktów.
14: Dziękuję.
13: Jeśli chodzi o to leżenie, to jak dla mnie nie ma problemu, ale tydzień maksymalnie, bo w następną niedzielę po 9 musisz się tu zjawić na kolejny odcinek.
12: Chyba, że poproszę ekipę Odyseuszy, żeby mi tu zbudowali taki super długi mikrofon, żebym mogła nagrywać.
13: No
12: dalej,
13: dobra. Może jednak lepiej niech oni się skupią na przygotowaniach do finału. Będziemy trzymać za nich kciuki. A za dziś dziękuję wam.
2: Janina Pater,
10: Hania Czochowicz,
1: Julka Baranowska
13: i Ola Woźniak.

0: Razem łatwiej.
1: Słucham?
2: Tatiana Slowi, Radio Gdańsk, do pani Kasi Karczewskiej.
3: Tak rozpoczęła się moja wizyta w domu marzeń. Ten znajduje się w Gdyni. Mieszkają w nim osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. W tym przypadku są to osoby dotknięte zespołem Downa. W domu każdy z nich ma swój pokój, swoją łazienkę. Wspólna jest kuchnia i salon. Mieszkają tam, ucząc się samodzielności. Tej ekonomicznej, jak i tej związanej po prostu z gospodarstwem domowym. Takimi obowiązkami jak pranie, sprzątanie czy gotowanie. Dom Marzeń prowadzi fundacja o tej samej nazwie. Fundacja Dom Marzeń. Ta organizacja została stworzona przez rodziców z myślą o ich dzieciach. Prezesem fundacji jest Katarzyna Karczewska.
4: Nigdy nie chciałam, żeby moje dziecko zamieszkało w domu pomocy społecznej i myślę, że właśnie z tego powodu, żeby tak się nie stało, powstał Dom Marzeń, ponieważ nigdy nie chcieliśmy, żeby przede wszystkim był to moloch, w którym mieszkają osoby z niepełnosprawnością. Wydaje mi się, że wtedy trudno o uważność, którą tutaj możemy im poświęcić, i zdecydowanie mniejsze grupy sprawia, że jest to zupełnie inny charakter tego bycia razem. No, nie wyobrażam sobie bycia jedną z 30, 40 czy 80 osób. Natomiast takie miejsce jak Dom Marzeń, gdzie mieszkańców jest 7, 8, jest to zupełnie coś innego. Tu każdy jest tak samo istotny, ważny. Asystenci są, tak jak Grzegorz mówił, uważni bardzo na tych naszych mieszkańców. I myślę, że to jest taki charakter życia jak w rodzinie. I my rodzice, myślę, że o tym właśnie sobie marzyliśmy, żeby nasze dzieci mogły kontynuować tak piękne życie, jakie miały u nas w domach. Natomiast, żeby to życie było jednak samodzielne, a nie było mieszkaniem z rodzicem czy z rodzeństwem. I wiem, że tutaj w Domu Marzeń mieszkańcy są szczęśliwi. Wiem, że to jest jedynie słuszna idea, aby były małe takie wspólnoty mieszkaniowe lub w ogóle niezależne mieszkania, jeżeli osoba jest w stanie funkcjonować. Powinniśmy wsparcie, jakie okazujemy osobie niepełnosprawnej, mierzyć potrzebą tej osoby, a nie tym, co nam się wydaje. I tak naprawdę, patrząc od strony rodzica, staramy się robić dużo za osoby niepełnosprawne, zupełnie niepotrzebnie, bo one mają ogromną satysfakcję z własnej pracy, również z konsekwencji decyzji, które podejmują. To też jest niezwykle istotne, zależnie od tego, ile osób się zgłosi chętnych. W danym momencie jest od 7 do 8, w zasadzie 9 mieszkańców czasami. Przewidzieliśmy, że na każdej zmianie będzie co najmniej 2 asystentów. Natomiast zależnie od tego, jak wymagający są mieszkańcy, przeważnie na nocnej zmianie jest 1 asystent w tej chwili, chyba że jest potrzeba inna. Natomiast w ciągu dnia od 2 do 3 asystentów musi tutaj być. Tak jak mówię, zależnie od funkcjonowania mieszkańców, którzy w danym momencie są. Mamy 2 mieszkańców, 2 mieszkanki będące prawie na stałe. Pozostałe osoby przebywają rotacyjnie, przeważnie po tydzień, 2 tygodnie. Zgłaszają się do nas z różną potrzebą. Czasami po raz pierwszy chcą mieszkać w mieszkaniach, czasami zaczynają od weekendu, czasami opiekun musi iść do szpitala czy wyjechać. Też wtedy te osoby u nas są, a czasami po prostu taki ma zwyczaj rodzina, że na przykład 2 tygodnie w miesiącu osoba niepełnosprawna spędza u nas, 2 tygodnie z rodziną, bo ta separacja nie jest naprawdę prosta. Często to rodzina jednak bardzo chce, żeby osoba niepełnosprawna mieszkała dalej z nią. Do Domu Marzeń może przyjść każdy, zapytać, spróbować, jeżeli jest tylko taka możliwość. No bo to jest dom po prostu, który został stworzony dla osób z niepełnosprawnością, po prostu.
5: Ania, jestem.
6: Tutaj mamy lodówkę, trzymamy w niej, trzymamy w niej produkty, które muszą mieć zimno, czyli trzymamy w lodówce je. Masło, ser, wędliny, tu widzę, i warzywa. Tutaj mamy zmywarkę. Tutaj są sztućce, to szklanki.
7: Dom Marzeń to miejsce, w którym...
6: których osoby niepełnosprawne nie uczą się samodzielności, czyli jak żyć samemu, jak kiedy zabraknie ich rodziców. Uczą się tutaj gotować, prać, sprzątać i uczą się żyć ze sobą. Czasami łatwo, czasami niełatwo, ale uczymy się tutaj tak, żeby wszystkim było jak najlepiej. Ja na przykład lubię tu mieszkać bardzo, chociaż jestem bez mamy, to lubię bardzo tu mieszkać, ale tęsknię za nią, to wtedy do niej dzwonię i w ogóle.
0: Myślę, że faktycznie osoby z niepełnosprawnością świetnie się czują, kiedy zostają same bez rodziców. Nawet jeżeli tęsknią, to jest to taka tęsknota naturalna. Tak jak dziecko się wyprowadza z domu, tęskni za rodzicem, ale cieszy się samodzielnością swoją.
3: Z jednej strony tęsknota za rodzicami, z drugiej strony tęsknota za dziećmi. Ale także obawy związane z tym, jak poradzą sobie żyjąc samodzielnie.
4: Są takie dwa powody dla mnie, dla których rodzina nie chce, żeby osoba niepełnosprawna zamieszkała na stałe w takim miejscu. Po pierwsze jest to bardzo trudny dylemat emocjonalny, ale drugi to jest kwestia też moim zdaniem finansowa, gdzie w tym momencie osoba niepełnosprawna znikając z domu zabiera ze sobą cały swój dochód. Dla niektórych rodzin jest to trudne, zwłaszcza dla mam, które nie mogą iść do pracy jako opiekunowie osób niepełnosprawnych. Natomiast drugą kwestią jest też to rozdzielenie się z dzieckiem, gdzie rodzina ma 30-letnią, 40 osobę z niepełnosprawnością, żyje z nią całe życie i nagle ten człowiek ma wyfrunąć z gniazda. Każdy wie, że dorosłe dziecko, kiedy się usamodzielnia i odchodzi z domu, już jest takim poczuciem pustki, zostaje rodzic. No a tutaj myślę, że jest szczególna sytuacja, ponieważ ta opieka jest dużo bardziej intensywna i też związanie emocjonalne się rodzica. Często, no najczęściej mama jest osobą niepracującą, więc naprawdę pozostaje tak sama.
3: W domu marzeń mieszka także Marta, córka pani Katarzyny.
4: No Marta przede wszystkim odkryła fakt, że może być osobą dorosłą, że może wraz ze swoimi przyjaciółmi decydować o tym, co się dzieje, jak spędzamy dzisiaj czas, co robimy. Marta funkcjonowała wcześniej w rodzinie wielodzietnej i no, ja jako mama przeważnie decydowałam, co będziemy robić, jak będziemy czas spędzać. Natomiast tutaj decyduje wspólnota osób, które mieszkają, tak jak Grzesiu powiedział, wspólnie ustalili sobie regulamin. Mają tutaj swoją kanapę marzeń, na której siadają i omawiają problemy dnia codziennego. Jeżeli takie się pojawiają, to tym bardziej są poruszane. Myślę, że Marta tutaj ma poczucie tego, że jest ważna w inny sposób. W domu była ważna jako nasze dziecko, tutaj jest ważna jako dorosły człowiek i ona to doskonale czuje. Dla mnie, jak się zmieniła, stała się bardziej pyskata, bardziej wymagająca brania pod uwagę jej zdania, ale powiem szczerze, dla nas jako rodziny jest to cudowne i takie bardzo budujące. I o ile siostry Marty czasami mówią, że tęsknią za nią po prostu, to myślę, że bardzo szanują to i cieszą się tym, jak Marta się zmieniła. Myśmy nigdy nie mieli z Martą problemów. Zawsze patrzyłam na nią jako na osobę, która będzie kiedyś jednak samodzielnie mieszkać.
6: To jest puchem marnym.
0: Ty jesteś Mateusz jest puchem marnym, tak?
6: Nie, Mateusz jest puchem marnym.
0: Dobrze, Marta, ja cię zostawię na chwilę z panią Tatianą. Pokażę pani Tatianie pokój swój. Dobra.
2: Co najbardziej lubisz w tym pokoju?
6: Poczywać chyba.
2: Kto jest na zdjęciach?
6: To ja.
2: Są też twoje siostry?
4: Mamy tutaj osoby dorosłe z niepełnosprawnością. Czy takie relacje się zdarzają? Oczywiście, zakochania, problemy, zazdrości również zdarzają się, ale to wszystko to jest zwykłe życie po prostu. Także żyjemy, rozwiązujemy te problemy na co dzień. Jako fundacja też stworzyliśmy innowacyjny program pracy z symulatorem niemowlęcia, też go tutaj mamy w Domu Marzeń, więc jeśli już dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś chciałby bardzo założyć rodzinę, mieć dziecko, to też jesteśmy w stanie z tą osobą pracować, pokazać jej, na czym też to macierzyństwo, czy bycie rodzicem w ogóle polega. Staramy się rozwiązywać codzienne problemy po prostu na co dzień, tak jak one się zdarzają, i również konflikty. Musimy tak samo pozwolić im popełniać błędy, przeżywać rozpacze. Moja Marta była osobą niezwykle zakochaną i przeżyła ogromne rozczarowanie, rozpacz, smutek, kiedy ją chłopak zostawił. Musiałam jej na to pozwolić, musiałam z nią przez to przejść. Serce mi się kroiło, no bo to moje dziecko, ale wiedziałam, że to jest jej dorosłość, że to jest jej życie, że ona musi też przeżyć to tak samo jak każdy. I dzisiaj jest moim zdaniem dorosłą kobietą, która wymaga wsparcia, ale jej życie jest absolutnie pełne, szczęśliwe, satysfakcjonujące ją przede wszystkim. A dla nas jako rodziny, no to patrzenie na tak rozkwitającą osobę to jest coś pięknego. I mimo, że za nią tęsknimy wszyscy, to cieszymy się tym, że Marta jest po prostu szczęśliwa. I tyle. Marta ma chłopaka, jest zakochana, spędza z nim czas. Dla niej najważniejsza jest ta bliskość, ale myślę, że bliskość osoby, w której się zakochała, to jest zupełnie co innego niż bliskość rodziny, z którą też kocha oczywiście, ale to każdy z nas może sobie to wyobrazić.
3: A ja przypomnę, że z mikrofonem Radia Gdańsk odwiedziłam Dom Marzeń w Gdyni. Jeżeli mają Państwo ochotę wesprzeć Fundację Dom Marzeń, możecie to zrobić przelewając środki na odpowiednie konto albo podczas rozliczeń PIT oferować im 1,5% swojego podatku. Być może ktoś z Państwa posiada przygotowanie do poprowadzenia cennych warsztatów. Zadzwońcie do Fundacji Dom Marzeń i zapytajcie, czy potrzebują Waszej pomocy. Wszystkie informacje kontaktowe znajdziecie na ich stronie internetowej. A dziś w Razem Łatwiej to jest już wszystko. Tatiana Slowi, do usłyszenia.
1: Razem Łatwiej.

0: Za chwilę wiadomości Radia Gdańsk. Zostańcie z nami. W niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: Niedzielne popołudnie to dobry czas, by porozmawiać sobie z facetami o facetach. Z uśmiechem na luzie. O pasjach, zajawkach, miłości, rodzinie, bólu, wzlotach i upadkach. Jednym słowem o życiu i byciu. Facet na luzie. Niedziela po 13. Radio Gdańsk. Sławomir Siźniewski. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Sopocka majówka pełna wiosennej energii. Czekają na Was spacery, warsztaty, rodzinne pikniki i spotkania z kulturą na plaży, wśród zieleni i na słynnym Molo w Sopocie. A już 2 maja wyjątkowy koncert Majówka na Molo, zakochani w piosence. Usłyszymy przeboje o miłości w niezwykłej scenerii w wykonaniu znakomitych artystów. Spędź majówkę w Sopocie.
4: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
5: Zero hamulców, zero strachu, 100% adrenaliny. Rozpoczynamy sezon żużlowy w Gdańsku. Wybrzeże, Śląsk. Niedziela, 3 maja, godzina 16. Bilety na eventim.pl. Patronat Radio Gdańsk.
6: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Reklama.
10: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
11: Na radiowym zegarze. 10:00.
2: Radio Gdańsk.
12: Wiadomości.
11: Tomasz Klinger. Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. A w Bytowie nie będzie ulg w opłatach za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Mieli z nich skorzystać seniorzy, a także osoby niepełnosprawne.
13: Uważamy, że należałoby poszukać innego rozwiązania, innej jakiejś sposobności pomocy tym osobom.
11: W tych wiadomościach powiemy też o niecodziennym biegu na dystansie 80 km. Jego uczestnicy o 9:00 wystartowali w Tuchomiu. Pół roku czekał order Orła Białego na dzień, w którym trafi w ręce Andrzeja Poczobuta. Opozycjonista został wypuszczony z białoruskiego więzienia w miniony wtorek w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Dziś się podczas uroczystości na Zamku Królewskim odbierze odznaczenie, którym został uhonorowany 11 listopada ubiegłego roku. Więcej na ten temat Sylwia Białek.
14: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
15: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność.
14: Tak mówił w listopadzie Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie.
11: Przypomnijmy, że Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim więzieniu 1860 dni.
12: Radio Gdańsk. W centrum wydarzeń.
11: Nie będzie ulg w opłatach za odbiór i zagospodarowanie śmieci w mieście, a także w gminie Bytów. Wniosek rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działająca przy Radzie Miejskiej Bytowa. Ulgami mieli być objęci seniorzy niepełnosprawni, a także rodziny wielodzietne czy osoby nieprzekraczające minimalnego dochodu. Wniosek został odrzucony, a powody zdradza przewodniczący komisji Ryszard Cylka.
13: Znaczna część osób, która posiada kartę dużej rodziny, nie najgorzej sobie finansowo radzi, czyli nie potrzeba im takiego wsparcia. Mamy taką wiedzę powszechnie dostępną w Bytowie i na terenie gminy, że osoby również z grupy tych, które mają wielodzietną rodzinę, mają więcej niż jedno mieszkanie i wynajmując je, korzystaliby z takiej ulgi. Nie jesteśmy przeciwni ulgom dla mieszkańców, którym najgorzej się wiedzie, ale uważamy, że należałoby poszukać innego rozwiązania, innej jakiejś sposobności pomocy tym osobom.
11: W mieście i gminie Bytów opłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci uzależniona jest od zużycia wody w danym miesiącu. Cena ta za metr sześcienny wynosi 13 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów. Punktualnie o 9:00 wystartował bieg dookoła Tuchomia zorganizowany z okazji Święta Konstytucji 3 maja oraz 80-lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestnicy mają do pokonania dystans o długości 80 km. Jak mówią biegacze, każdy jest zmotywowany i oczywiście ma swój cel.
16: 80 km dla historii, dla tych lat. 40 lat jestem w straży, chciałbym pobiec 40 km. Biegam trochę od kupę lat. Niedawno byłem na maratonie w Gdańsku i chciałbym też powtórzyć maraton tutaj, pobiec u siebie.
17: Dla Tuchomia mamy 80 lat straży, piękna chwila i chcemy to uczcić. Fajną straż mamy, także dla nich biegniemy. Dzisiaj jest wielki powrót, może to będzie przełomowy dzień i wrócę do biegania, to wie, ale zaplanowałam 3 km, tak skromnie, żeby za dużo nie oczekiwać od siebie.
11: Do biegaczy może dołączyć każdy, w każdej chwili i na każdym etapie. Starty znajduje się przy remizie jednostki OSP w Tuchomiu. W najbliższy wtorek do sprzedaży trafią bilety kolejowe do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy. W czasie nadchodzących wakacji będzie je obsługiwała spółka PKP Intercity. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że w tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
18: 5 maja rusza sprzedaż biletów do Chorwacji. Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku, więc przed nami intensywny czas wakacji. Oferta wakacyjna jest naprawdę bardzo bogata.
11: A letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać od 14 czerwca.
19: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
21: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Na całym Pomorzu ciepło i słonecznie. Już teraz termometry wskazują 21 stopni w Miastku i Chojnicach. W centrum regionu 22 stopnie w Bytowie, Kościerzynie, a także Kartuzach. Najcieplej w tej chwili w Gdańsku 24 stopnie, a także na Wybrzeżu w Łebie i w Ustce. Identyczna temperatura. Będzie znacznie cieplej, bowiem synoptycy przekazują, że w ciągu najbliższych godzin temperatura może osiągnąć nawet 27 stopni Celsjusza. Meteorolodzy nie przewidują dziś opadów deszczu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego w tej chwili umiarkowany. Jego prędkość w porywach osiąga 35 km na godzinę. Pogodny wieczór i noc bez opadów. Temperatura od 11 do maksymalnie 13 stopni. Jutro także ciepły poniedziałek. W ciągu dnia od 21 do 23 stopni.
19: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
21: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
10: Radio Gdańsk. Gramy dla Was od pokoleń.

0: Strefa komfortu.
1: Iwona Dębska, dzień dobry. Witam w niedzielny poranek, świąteczny poranek, a razem ze mną Marta Moksa, ekspertka od zarządzania, od pracy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marta. W piątek mieliśmy Międzynarodowy Dzień Pracy. No i z tą pracą to chyba nie jest najlepiej u nas, tak przynajmniej mówią najnowsze badania. Tak zwany etos pracy chyba zanika. Ja nie wiem, czy to pojęcie jeszcze funkcjonuje.
2: Na pewno zmienia się nasz stosunek do pracy. To jest takie pokoleniowe, ale też chyba znak czasów. Także na pewno jest coś, co mówisz o tym etosie. Myślę, że to jest w ogóle szerszy, w ogóle globalny problem, niezwiązany nawet tylko z pracą. To jest w ogóle o sensie życia i o tym, że generalnie ludzkość w takim globalnych badaniach o szczęściu i w ogóle stosunku do życia, my jesteśmy w ogromnym kryzysie w ogóle myślenia o swoim życiu. Praca zawsze była częścią tego życia i kiedy mieliśmy do niej stosunek zdrowy i taki pełen zaangażowania, to paradoks polega na tym, że byliśmy paradoksalnie szczęśliwsi, bo mieliśmy poczucie sensu, mieliśmy poczucie tego, że robimy coś fajnego i że jesteśmy potrzebni. W momencie, kiedy zaczyna nam się kruszyć ten stosunek do w ogóle tego, co robimy w ciągu dnia, bo to w sumie do tego się sprowadza, to kruszy się w ogóle całe nasze myślenie o sobie. Także to jest bardzo ciekawe zjawisko, niezwykle niepokojące, szczególnie w młodym pokoleniu i warto się temu przyjrzeć, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy jednak do pracy podchodzili mądrze, bo to jest bardzo ważny filar w ogóle naszego szczęścia.
1: Zwłaszcza, że w tej pracy spędzamy jedną, drugą, a czasami nawet 2/3 życia.
2: To prawda.
1: Tak? Zwłaszcza Polacy, którzy są najbardziej zapracowanym to narodem prawda. Europy. Badania to potwierdzają. Ja mam wrażenie, że my przeżywamy etos odpoczywania. Zwróć uwagę, jak się rozpoczyna majówka i jeszcze przed majówką, to wszyscy się koncentrują na tym, żeby zrobić zakupy, gdzieś pojechać i po prostu nie pracować.
2: I to jest super. Generalnie powinniśmy cieszyć się z tego, że możemy pracować i nie pracować. Myślę, że to jest kolejny problem, że my chyba nie umiemy do końca mądrze odpoczywać. Bo odpoczywanie to nie jest też kolejne wchodzenie w jakiś wysiłek właśnie, że ja coś muszę, że ja muszę gdzieś pojechać, tego grilla tam wrzucić, tak?
1: Czyli kolejny projekt.
2: Kolejny projekt, kolejne ciśnienie, kolejny brak umiejętności tak naprawdę złapania tego oddechu. I to jest ten sam problem, który mamy w pracy. To znaczy, my strasznie mało w pracy myślimy. Einstein powiedział takie zdanie, które jest niezwykle inspirujące. Jakbym wiedział, że za godzinę skończy się świat, to 59 minut spędziłbym na myśleniu, a jedną minutę na działaniu. My generalnie jesteśmy zawsze w trybie działania. To znaczy osoba działająca to jest osoba ważna, to jest osoba potrzebna, to jest osoba, która jest właśnie ma jakiś status, zajętość, w ogóle to jest niezwykle ważne, musimy być zajęci i działający. W momencie, kiedy dajemy sobie przestrzeń na myślenie, na w ogóle na pewną refleksję, a już szczególnie na autorefleksję, no to wtedy to jest niepokojące. Po pierwsze niepokojące, bo właściwie nic nie robimy w cudzysłowie, a po drugie te wnioski, do których dochodzimy, mogą być bardzo, bardzo właśnie stresujące.
1: Ja myślę, że przy rozwoju sztucznej inteligencji to z tym myśleniem będziemy mieli jeszcze większy kłopot, ale to zostawmy. Skoncentrujmy się na konkretnych badaniach, bo to nie są takie nasze rozważania, że mniej lubimy pracę, że nie chce się nam pracować. Mamy świeże badania Instytutu Gallupa, szacownej instytucji. Badania te objęły prawie 2 miliony pracowników w 73 krajach i okazuje się, że aż 70% osób nie widzi sensu swojej pracy. No i co się właściwie zepsuło? Trochę już o tym powiedziałaś, tak?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że zepsuło się parę rzeczy i to jest jakby, tu się nakłada bardzo kilka zjawisk, więc to nie jest takie prosta odpowiedź, co się zepsuło, tak? Na pewno mamy ogromny problem z leadershipem i ogólnie pojętym zarządzaniem ludźmi i szefami. I to nie jest kwestia tego, że to są psychopaci, czy jacyś w ogóle strasznie źle ludzie. Oni sami są w kołowrotkach i sami szefowie przestali jakby umieć, albo może kiedyś, może nigdy nie umieli, ale generalnie teraz to wyraźnie widać, nie umieją dobrze zarządzać ludźmi i zarządzać właśnie celami i takim uświadamianiem ludzi w ogóle po co pracują. Liderzy są jeszcze bardziej zajęci niż ich pracownicy i zajmują się zdecydowanie za mało, poświęcają czasu, żeby ludziom wyjaśniać w ogóle, na czym ta ich praca powinna polegać, na czym polega, czego się od nich oczekuje, czemu w ogóle oni pracują. To jest w ogóle pierwszy ważny temat właśnie leadership. Drugi ważny bardzo temat, generalnie jeśli chodzi o pracę, jak się czyta te badania. No to jest na pewno ta zmiana pokoleniowa i tutaj na pewno ta różnica jest też spora między młodszymi a starszymi.
1: Będziemy też porównywać te dane, tak? Bo badania Gallupa również wskazują na to, które pokolenia są bardziej zaangażowane, a które mają lekki problem. Stosunek do pracy, tak delikatnie mówiąc.
2: I to jest na pewno druga ważna rzecz. Trzecia ważna rzecz jest w ogóle taka, że nasza praca się zrobiła niezwykle oderwana od tego, dla kogo ją świadczymy. I to jest w ogóle takie zjawisko, które widzimy od, powiedziałabym, dziesiątek lat. Kiedyś człowiek wykonywał taką pracę, gdzie od razu widział, że, nie wiem, jak coś uprawiał, coś sprzedawał, coś produkował, to bardzo często widział, dla kogo to robi. Tak? Jakby widział ten efekt, że komuś coś się poprawia. W dzisiejszych pracach, szczególnie tych takich biurowych, tak zwanych white collar, to się mówi, czyli tych białych kołnierzyków, strasznie oddalone jest to, co ja na co dzień robię, od tego właściwie komu to służy. A to jest jedna z ważniejszych elementów zaangażowania w pracę i poczucia sensu.
1: Tak, ja od razu wejdę ci w słowo, bo też te badania Gallupa potwierdzają, że sens w swojej pracy widzą ludzie, na przykład, którzy mają zawody pomocowe. Tak, kiedy na przykład widzisz efekt w szpitalu, że twój pacjent, pacjentka zdrowieje, kiedy możesz coś zrobić własnymi rękami, powstaje coś, co jest namacalne. Więc mam takie wrażenie, że może upadek tego etosu pracy to jest początek zastępowania człowieka przez maszyny na przykład, tak? Przez komputery, przez właśnie sztuczną inteligencję, która nam teraz galopuje. No ale nie mniej pokoleniowo to tak nie wygląda, bo w zależności od wieku różnie się te proporcje rozkładają. No i okazuje się, że to są z kolei inne badania. Sens pracy widzi 93% osób z pokolenia 50+, ale znacznie mniej wśród najmłodszych. I pytanie, skąd ta różnica?
2: No to jest w ogóle różnica nie tylko o sensie pracy. Naprawdę, jest taki naukowiec, Arthur Brooks, on na Harvardzie wykłada szczególnie o szczęściu. Teraz właśnie zrobił wieloletnie badania o sensie, w sensie życia. No i to jest głębsze niż sens pracy. To znaczy młode pokolenie, jeszcze nigdy tak dużo młodych ludzi nie miało poczucia bez sensu życia. To nie jest trywialne. To jest w ogóle bardzo, to jest ogromny problem.
1: To jest smutne.
2: To jest ogromnie smutne. Na to się nakłada wiele rzeczy, z czego to się bierze. Natomiast kiedy zastanawiamy się w ogóle o kryzysie młodszego pokolenia, to naprawdę... Oczywiście każdy z nas był nastolatkiem i też pamiętamy, że my te jako nastolatki też nie byliśmy najszczęśliwsi, prawda? Też mieliśmy swoje tam smuteczki. Natomiast teraz odsetek młodych ludzi, którzy mówią, że ich życie nie ma sensu, jest na najwyższym poziomie w historii ludzkości, od kiedy to robimy, badania. I tutaj Arthur Brooks stawia różne swoje tezy, więc ja nie chcę tutaj powtarzać, ponieważ jakby to nie są moje badania na to i to też jakby nie chcę tutaj jakiegoś kultu jednostki Artura wprowadzić. Natomiast w tych badaniach widać jedną rzecz, że ludzie są coraz bardziej bodźcowani, a jednocześnie coraz bardziej znudzeni. Jest dokładnie na odwrót, niż nam się wydaje. Kiedyś my i pokolenie naszych rodziców, jeszcze dziadków, mieliśmy bardzo dużo momentów tak zwanej nudy, tak? To nie była nuda w rozumieniu takim, że nie mieliśmy co robić, tylko była to taki... Znowu wracamy do tego myślenia. Był to czas na refleksję, myślenie o swoim życiu i myślenie o... Nawet nie o swoim życiu, tylko generalnie w ogóle na myślenie. Tak? Obecnie młodsze pokolenie, szczególnie w świetle tych wszystkich social mediów, mediów społecznościowych, oni są cały czas bodźcowani informacjami, czyli cały czas uciekają od nudy. My nienawidzimy nudy jako ludzie w ogóle. Jesteśmy na nią uczuleni. Nawet jest takie badanie niezwykle zabawne, że jak sadzali ludzi do sali, której nic nie było, tylko mieli przez 15 minut siedzieć i nic nie robić, to proszę sobie wyobrazić, że chyba 50% ludzi, a głównie mężczyzn tak swoją drogą, tak bardzo nie chciała się nudzić, że wolała wcisnąć przycisk, przy którym się trochę ich prąd kopał. Woleli ból fizyczny niż nudę, tak? Żeby coś się działo.
1: Bo faktycznie nuda jest taką emocją, czy takim stanem bardzo frustrującym.
2: Frustrującym. I właśnie, ale ona jest nam niezwykle potrzebna. Ona jest nam niezwykle potrzebna. Ona jest wymyślona po coś. Znaczy nasz rozum nie lubi się nudzić, ale on to wypełnia innymi treściami, jak my się nudzimy. I to jest dokładnie to, co powiedziałaś. Czasem ktoś zaczyna sprzątać. Czasem ktoś, znaczy nadaje sens temu czasowi. musi sam go nadać, ten sens temu czasowi. I teraz w momencie, kiedy nie ma takiej okazji, my się w ogóle nie mamy czasu nawet zastanowić nad tym. To jest to samo w pracy, tak? Jakby dlaczego, jakby co my mamy teraz zrobić, tylko cały czas bum, bum, bum, cały czas coś nas bodźcuje, cały czas coś nas niby interesuje, uciekamy od tej nudy, to w pewnym momencie nasz rozum traci taką, powiedziałabym, umiejętność w ogóle refleksji. Za tym idzie to, że my się w pewnym momencie zaczynamy łapać na to, że nie wiadomo, po co my w ogóle żyjemy, tak? I nie wiadomo, po co pracujemy. Więc moim zdaniem jednym z powodów, dla których młodsze pokolenie ma ten ogromny problem, jest dokładnie to, że nie umie po prostu w ogóle autorefleksyjnie patrzeć na swoje życie i po prostu dawać sobie czasu na myślenie o sobie. To jest pierwsza rzecz. I nie mówię o sobie w kategoriach narcystycznych, tylko takich właśnie, właściwie po co ja coś robię, co ja mam teraz zrobić i tak dalej. Druga rzecz to na pewno obserwacja swoich rodziców. My jesteśmy pokoleniem te właśnie X-y, niezwykle ciężko pracującymi ludźmi i te nasze dzieci się napatrzyły, jak my w sumie z ich perspektywy bez sensu tak strasznie dużo czasu temu poświęcamy i nie wiadomo po co. I oni trochę po obserwacji nas najprawdopodobniej wyciągają takie wnioski, że to nie jest fajny sposób na życie, że człowiek jest w takim kołowrotku, a nie mają pomysłu innego na siebie. Tak? Więc jakby myślę, że na to się składa wiele rzeczy, ale jest to niezwykle ciekawy, ale na pewno niepokojący trend i w ogóle smutna historia. Tak,
1: no tak,
2: naprawdę.
1: Wróćmy do tych badań, do tych statystyk. Trochę na to pytanie odpowiedziałaś. Dlaczego 50+, pokolenie 50+, jednak widzi większy sens w pracy i jest bardziej zaangażowana? Może to jest już ten moment przed emeryturą, a może jesteśmy tak po prostu nauczeni, że faktycznie praca była sensem. No, być może różne są tutaj składniki.
2: Na pewno, jest wiele składników. Na pewno uczeni byliśmy tego, że rzeczywiście warto być potrzebnym i my, być może to też wynika z tego, że wykonujemy już pracę na tyle trochę ważniejsze, tak? Trochę bardziej złożone, że potrafimy złapać w tym taką jakąś radość, satysfakcję, tak? Jakby jak człowiek wchodzi na rynek pracy, też pamiętam swoje pierwsze prace, no to one były najczęściej niezwykle proste i takie momentami

0: leniwi, czy im się nie chce. Ja myślę, że przede wszystkim im trzeba, nie chcę powiedzieć współczuć, bo to też jest takie trochę upokarzające, natomiast im trzeba pomóc. Bo uważam, że to nie jest kwestia tego, że oni nie mają zupełnie racji w ocenie tego, jak my pracujemy. Natomiast jeżeli oni nie znajdą tego sensu i nie złapią takiej chęci do pracy, to w gruncie rzeczy będą po prostu ludźmi mniej szczęśliwymi. I dlatego to jest takie ważne.
1: Tak, to jest takie ważne, bo też w raporcie uwzględniono emocje w pracy i okazuje się, że najczęściej wiąże się ona ze stresem. Zwłaszcza młodego pokolenia, 24% odpowiedziało, że w pracy czują się zestresowani, zaniepokojeni, zdenerwowani. Teraz pytanie, czy takie negatywne emocje stały się standardem, zwłaszcza wśród tego młodego pokolenia. Być może to się wiąże z tym, co powiedziałaś, że oni są w ogóle niepewni o przyszłość swoją, o przyszłość świata, że te wszystkie turbulencje, które nas dotykają, no, pokazują, że rzeczywiście z tym sensem życia może być różnie.
0: Znaczy, generalnie w sumie wszystkie te emocje są zupełnie normalne, tak? My teraz robimy też z Fundacją Holistika badania o szczęściu w pracy. I generalnie na świecie nazwanych jest więcej tych negatywnych emocji niż pozytywnych, tak? Jest tam gniew, smutek, a z tych pozytywnych właściwie tylko radość. Więc to jest normalne, że te emocje nas towarzyszą. I na pytanie w naszym badaniu właśnie, co najbardziej czujesz, to też pada, że właśnie frustracja, stres, bo my to czujemy w pracy. I w ogóle najlepsze jest to, że to nie ma w tym nic złego. Oczywiście najgorsze jest tak, to jest ciągłe, nieprzerwane i rzeczywiście ty masz taki permanentny, nie za duży, ale cały czas stres. No to wtedy rzeczywiście to jest złe. Natomiast odczuwanie stresu od czasu do czasu jest kompletnie normalne, wręcz potrzebne.
1: Motywujące. Jest stres, tak, w odpowiedniej dawce oczywiście.
0: Taka obsesja, żeby tego stresu w naszym życiu nie było, żeby nie było w ogóle negatywnych emocji, jest niezwykle toksyczna. To jest w pracy zawsze będziemy zagniewani, sfrustrowani, zestresowani. To jest zupełnie tak jak w ogóle w życiu, tak? Tu ważniejsze jest to, żeby to zaakceptować, żeby nie tkwić w tych złych emocjach cały czas i żeby umieć je wyrównać momentami radości, dumy, satysfakcji. To jest właśnie klucz, nie żeby nie czuć tego stresu, bo to jest zupełnie normalne, tylko żeby on się nam wyrównywał z innymi pozytywnymi doświadczeniami. I tu jest pewnie problem, jeśli chodzi o młodych ludzi, że mają za mało poczucia sukcesu, za mało takiego momentu, kiedy mają poczucie, że coś zrobili, że to jest od nich zależny sukces, że to jest ich praca i że to im wyszło, tak? To jest ważne. Plus jest jeszcze to nasze takie na przykład udało nam się. No nic się nam nie udało. Ktoś coś zrobił. My musimy się też nauczyć czerpać radość ze swoich osiągnięć. Pewnie młodzi ludzie mają też z tym momentami problem, więc rzeczywiście być może zachwiane są te proporcje pomiędzy uczuciami, emocjami negatywnymi, a tymi pozytywnymi.
1: No właśnie, udało mi się, czyli co? Ktoś coś zrobił, cud się stał, nie, to myśmy zrobili.
0: Tak.
1: Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za moment dzisiaj o pracy, a raczej o braku sensu pracy, o jakiejś takiej frustracji związanej z pracowaniem i trochę o odpoczywaniu. Rozmawiam z Martą Moksą. Marta zajmuje się między innymi zarządzaniem w pracy i pracą samą w sobie. Wracamy już za chwilę.
2: Strefa komfortu.

0: Strefa komfortu.
1: A ja przypominam, że w studiu Marta Moksa. Marta zajmuje się pracą, zarządzaniem, obserwuje też, jak zmienia się praca i jak zmienia się nasze podejście do pracy. I o tym dzisiaj rozmawiamy, korzystając z najnowszych badań, między innymi Instytutu Gallupa, z których wynika, że prawie 70% ludzi na świecie nie widzi sensu swojej pracy. W Polsce te statystyki również są bardzo wysokie. Z badań Gallupa wynika, że większy sens pracy widzą kobiety. To jest dość ciekawe, mimo że pracują często na dwa etaty. Być może właśnie to jest powód, dla którego dla nas praca ma większy sens niż dla płci przeciwnej.
2: Być może drugim powodem jest rzeczywiście to, że jakby w naszym rozumieniu naszej funkcji, i to jest oczywiście stereotyp i pewnie to też trzeba złapać tutaj, prawda, że mówimy o statystykach, to niech mówimy o każdej kobiecie i o każdym mężczyźnie. Ale my jednak myślimy o sobie w kategoriach pewnej relacji z drugim człowiekiem, tak? I tak jak mówiliśmy poprzednio, bardzo ważnym elementem sensu pracy jest poczucie, że rzeczywiście komuś w czymś pomagamy. I my dokładnie potrafimy to nazwać, komu w czymś pomagamy. Jest Bartek Brach, który w Polsce, który bada w ogóle sens pracy i robił wiele badań na ten temat, napisał dwie książki. I z tego, co on doszedł do takich wniosków, widać bardzo wyraźnie, że to jest niezwykle istotne, żeby człowiek, który wykonuje nawet najprostsze prace, umiał połączyć to swój wysiłek z korzyścią dla konkretnej osoby. Jest nawet taki, był taki eksperyment, że był centrum dzwonienia po takiego, wiecie, takiego zimnego dzwonienia do ludzi o datki i ci młodzi, to jest najgorsza praca, wszyscy wiemy, tak? Wszyscy rzucają nam telefonem. I ci młodzi ludzie, którzy to robili, przez długi czas byli niezwykle sfrustrowani, dopóki nie przyszedł do nich, do sali człowiek, który opowiedział, że dzięki tym datkom on jest zdrowszy. Tak? Zobaczyli konkretnego człowieka, który dzięki ich pracy, która im się wydawała straszna, bo właśnie ludzie im rzucają tą słuchawką, nie chcą z nimi gadać, ktoś rzeczywiście na tym korzysta. To jest w ogóle klucz do wszystkiego. My musimy zrozumieć, co to, co my robimy codziennie, jaki to ma wpływ na innych ludzi. I tego coraz mniej tego widzimy. Natomiast kobiety być może mają pewną taką zdolność myślenia właśnie w kategoriach takich holistycznych, że to jest wszystko kwestia relacji. Komuś tu pomogę, tam pomogę. Jesteśmy po prostu takie, my jesteśmy bardziej pewnie stadne i to myślenie, że to nie zawsze musi być taki ten nawet klient końcowy tak zwany, tak? Ale nawet moi koledzy, koleżanki z pracy, którzy dzięki temu, że ja coś zrobię dobrze, im jest łatwiej, być może nam się to lepiej w głowie układa po prostu.
1: No dobrze, to zajmijmy się teraz tematem emerytalnym, bo tutaj też są ciekawe badania Instytutu Gallupa. Okazuje się, że są dwie takie postawy, że część ludzi nie może się doczekać do emerytury i też jakby sama siebie sabotuje, stosując autoageizm, czyli ja już się do niczego nie nadaję, ja nie nadążam, nie dam rady, technologia mnie przerasta. A też druga grupa jest grupą, która chce pracować jak najdłużej. Niektórzy nawet mówią, będę pracował do końca życia. Jakbyśmy te dwie postawy oceniły, z czego one mogą wynikać. Tu pewnie trzeba by do psychologii głębiej wejść, albo też do tego, jak ta kariera zawodowa przebiegała. Być może ona była pełna sukcesów, jakiegoś potwierdzenia właśnie, że jestem przydatny, dobry. No ciekawe to jest.
2: To jest bardzo złożone zjawisko i tu się nakłada bardzo wiele rzeczy. To znaczy tak, na pewno definiowanie siebie poprzez rolę w pracy jest toksyczne i złe, natomiast ci ludzie, którzy określają się na przykład, że ja jestem dyrektorem, i dla nich to jest niezwykle ważne, że są dyrektorem. Za tym stoi, tu nie chodzi o pieniądze, a nawet o władzę. Tu chodzi o pewien prestiż, o pewne poczucie osiągnięcia sukcesu. Ludzie, którzy tak o sobie myślą i definiują się przez właśnie funkcje, które w pracy pełnią, emerytury się bardzo boją. Bo emerytura jest wtedy takim momentem prawdy. Tak? Ja się muszę zdefiniować na nowo. Ja jestem, wtedy nie jestem dyrektorem, jestem człowiekiem, który jest, nie wiem, mężem, dziadkiem, ojcem, kimś, kolegą, tak? Kiedy przez 50 lat, 40 lat tego nie robiłem, nie stawałem w tej prawdzie, to jest bardzo bolesne. Ci ludzie w ogóle najczęściej, jak przychodzą na emeryturę, przechodzą ogromny kryzys, tak? To znaczy, to jest w ogóle bardzo trudne dla osób, które są niezwykle związane z pracą i tym, czym w tej pracy byli. To jest na pewno, to jest niezwykle ważne. Ci, którzy generalnie do pracy mają stosunek właśnie taki, że pracować powinien ten, kto już nic innego nie umie robić, to oni rzeczywiście wyobrażają sobie tę emeryturę jako taki niesamowity moment totalnej wolności. Oczywiście najczęściej też zderzają się z pewną rzeczywistością, to takie proste nie jest. Natomiast paradoksalnie im to wejście w emeryturę jest dla nich łatwiejsze, bo oni generalnie sobie potrafią o sobie myśleć trochę szerzej niż tylko poprzez pracę. Natomiast na koniec warto dodać, że w sumie rację mają ci, którzy chcą pracować do końca życia, z tym, że to nie znaczy, że mają pracować tak, jak teraz pracowali, 8 godzin dziennie i chodzić do biura i tym dyrektorem być. Prawda jest taka, że jakaś praca rozumiana jako pewien wysiłek w stosunku do innych ludzi, bycie potrzebnym, robienie rzeczy, które są ważne i dawanie mi takiego poczucia, że ja jestem do czegoś przydatny, przedłuża ludziom życie. Tak? To nie musi być praca, tak jak mówię, na cały etat. To mogą być różne zajęcia, bo ta praca ma takie pojęcie bardzo szerokie.
1: I też ona może być poniżej kompetencji
2: ależ
1: naszych,
2: oczywiście.
1: Tak? Ja znam przypadki osób po studiach, które wykonywały naprawdę dość odpowiedzialną pracę i potem na przykład stróżują.
2: Tak.
1: Bo widzą sens w ubieraniu się, w wychodzeniu domu. Chodzi o jakąś rutynę, która nas trzyma przy życiu.
2: Tak.
1: Ciekawa rzecz dotycząca też podejścia do pracy i tracenia tego sensu wynika z tego, że być może zacierają się granice. Co jest biurem, co jest pracą. I tutaj mamy oczywiście przykład pandemii, kiedy pracowaliśmy zdalnie i nagle to biurko stało się jakimś takim tworem fruwającym, tak? I pytanie, czy to też może być pułapka, ta praca zdalna?
2: Może być pułapką i myślę, że to jest w ogóle, jak naukowcy analizują właśnie ten kryzys, chociażby w młodym pokoleniu, to dostrzegają, że jednym ze źródeł tego poczucia bezsensu i nieszczęścia jest właśnie to, że młodzi ludzie mieli na przykład tę zdalną szkołę. I tu nie chodzi o to, żeby człowiekowi odmówić prawa do tego, żeby pewne czynności wykonywał z domu, albo żeby miał wpływ na to tak naprawdę, szczególnie gdy ta praca nie jest jakaś taka bardzo związana ze współpracą z innymi ludźmi, żeby miał wpływ na to, skąd co pewien czas tą pracę wykonuje. Natomiast to jest niezwykle istotne rozumieć, że praca to nie jest tylko lista rzeczy do wykonania. To jest cały element społeczny naszych relacji z drugim człowiekiem, z ludźmi w ogóle, naszego, to jest w ogóle znacznie szersze pojęcie niż to, że ktoś mi dał zrób A, B, C i ja to odhaczę na liście. Praca to jest postawa, praca to jest myślenie o drugim człowieku, praca to jest rozumienie siebie w szerszym kontekście, praca to jest myślenie właśnie transparentne i takie, powiedziałabym, transcendentne o tym, dlaczego ja w ogóle pracuję, dlaczego ja jestem w tym miejscu, czym jest ta firma, w której ja pracuję. I rzeczywiście zdalność pracy, pewna oderwanie kompletne siebie od reszty zespołu właśnie pracy z domu, niestety dla wielu osób, ja nie mówię, że dla wszystkich, broń Boże, dla wielu osób jest także źródłem takiego coraz większego odklejania się, mówiąc nieładnie, młodzieżowo. I de facto finał może być taki, że widzimy ten bezsens i jesteśmy coraz mniej szczęśliwi.
1: No właśnie, bo to biurko to nie jest tylko kawał mebla, ale to biurko równa się relacje, tak? Że my jesteśmy przypisani do jakiegoś miejsca i rzeczywiście ta praca zdalna, czy praca hybrydowa, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, praca hybrydowa właśnie ma chyba największy sens, bo jednak chodzenie od poniedziałku do piątku po 8 godzin, to jest jakiś relikt i przeżytek, tak?
2: No,
1: są zawody, gdzie trzeba wykonywać operacje na przykład przez 4 godziny. Tego się nie da zrobić zdalnie.
2: Natomiast
1: myślę sobie, że pewien rodzaj wolności jednak i oddechu od pracy w ciągu tygodnia może tylko służyć.
2: To prawda. Na pewno to pokazuje, że ludzie są znacznie bardziej usatysfakcjonowani, kiedy mają poczucie pewnego wpływu na to, jak wykonują tą pracę i jak spędzają czas w ciągu tygodnia. To jest jakby bezwzględnie prawda. Więc tak, ta hybryda jest rozumiana jako właśnie pewien forma wolności tego, jak ty wykonujesz tą pracę i jak ty na nią patrzysz. Natomiast hybryda ma też swoje ogromne ograniczenia i firmy od wielu lat, bo to tak naprawdę nie jest tylko wymysł covidowy, kombinują, jak to zrobić, żeby ludziom dać wolność, a jednocześnie, żeby ci ludzie byli częścią dobrze naoliwionej maszyny, że są częścią po prostu czegoś ważniejszego. Ta asynchroniczność zadań, ta asynchroniczność komunikacji, to, że czasem ktoś coś napisze, a ktoś odpisze mu za 4 godziny. Czasem to okej, czasem to nie jest okej. To są takie rzeczy, które są bardzo trudne i rzeczywiście w nowoczesnym myśleniu o pracy to jest wielkie wyzwanie. Na to wszystko, tak jak bardzo słusznie zauważyłaś, nakłada się teraz ta nasza sztuczna inteligencja, która coś ułatwia, coś utrudnia, coś jeszcze zakłóca. No,
1: jeszcze nie wiemy, co nas czeka do końca też.
2: Przed nami ogromne wyzwania. No, coraz więcej mówi się o tym, że w ogóle pracy nie będzie, tak? I co jest w ogóle niezwykle ciekawe, ludzie przez te setki tysięcy lat, jak zanim staliśmy się rewolucją przemysłową, to my generalnie rzeczywiście nie pracowaliśmy w takim rozumieniu, jak my teraz rozumiemy pracę. Praca polegała na tym, że człowiek szedł na polowanie, bo był głodny, albo sprzątał, bo było brudno, tak? Natomiast to nie było tak, że my mieliśmy jakieś odgórne godziny, dni, 45 minut lekcji i tak dalej. To są wymysły ostatnich tam 100 lat, a żyjemy na tym świecie 100 tysięcy lat, więc to będzie na nowo definiowanie siebie poprzez inaczej rozumianą pracę, inaczej rozumianą swoją rolę w społeczeństwie, inaczej budowane relacje, szczególnie w świecie, w którym tej pracy być może będzie po prostu dla ludzi coraz mniej.
1: Skoro jesteśmy w trybie off work, tak, bo mamy jednak majówkę, to może na zakończenie trochę o tym work-life balance, tak modne i tak lansowane od wielu lat zjawisko. Nie wiem, czy ono ma w ogóle rację bytu przez te wszystkie zmiany, które się zadziały i czy to rzeczywiście jest dobry i skuteczny model.
2: Tego nie wiem i to jest w ogóle takie sztywne układanie tych balansów. Nie istnieje coś takiego w życiu jak balans i to też
1: znaczy, trzeba w mojej pracy jest to niemożliwe,
2: no
1: tak
2: właśnie.
1: Od razu powiem.
2: I myślę, że w ogóle w żadnej pracy, szczególnie wykonywanej z pasją i z takim poczuciem misyjności, ten balans jest mitem. No to nie istnieje. Na pewno człowiek musi się nauczyć odpoczywać. I to nie jest wtedy rozmowa o balansie życia i pracy. To jest rozmowa o tym, czy ja umiem się resetować. Czy ja w momencie, kiedy ja nie pracuję, spędzam ten czas najlepiej możliwie, żeby nabierać energii, dystansować się, wyciszać swój umysł, mieć takie chwile na to, żeby właśnie się ponudzić, pomyśleć. To jest o tym, czy my umiemy tak naprawdę się resetować, a nie ile godzin, a z aptekarską dokładnością spędzamy na bieganiu, ile na chodzeniu do pracy, ile na coś tam, tak? Bo ten work-life balance stał się taką religią trochę, takiego właśnie myślenia w kategorii, że kolejnego źródła stresu tak naprawdę. A co, jeśli ja tego nie mam, to jest jeszcze gorzej, tak? To jest znacznie bardziej skomplikowane. Moim zdaniem najważniejsze jest umieć się dystansować, restartować i mądrze odpoczywać.
1: Tego Państwu życzymy. I jeszcze jedno króciutkie pytanie nie mogę sobie podarować. W takim razie jak ten sens pracy odzyskać? Czy tu chodzi o to, żeby najpierw zastanowić się nad sensem życia, a potem z pracą pójdzie prościej?
2: Na pewno. Na pewno. Bardzo rekomenduję ludziom wszystkim odrobinę transcendencji, odrobinę autorefleksji, dać sobie czas na wielkie pytania, nie wstydzić się ich, dać sobie moment na to, żeby sobie popytać siebie samego o to, oraz próbować zrozumieć, komu moja praca służy. Zwizualizować sobie tą jedną, kilka osób, które dzięki temu, że ja jestem w pracy, mają lepiej, łatwiej, czymś im pomagamy. To są takie dwa źródła.
1: Tak, a może po prostu czasami to nie jest ta praca, którą powinniśmy wykonywać.
2: A może, dokładnie. To, o tym też nie chciałam
1: mówić. Ale w nudzie, w tej nudzie, o której rozmawiałyśmy, możemy się chwilę nad tym zastanowić.
2: Nawet
1: na przykład.
2: Dokładnie. Mm. I też dojść do naprawdę fajnych wniosków. Tylko ponudźmy się trochę.
1: Powiedziała Marta Moksa. Marta zajmuje się zarządzaniem i pracą, i zjawiskami dotyczącymi pracy też, i szczęścia, i sensu życia. Bardzo Ci, Marta, dziękuję.
2: Ja też bardzo dziękuję.
1: A Państwu życzymy miłego korzystania z jeszcze trwającej majówki. Niech Państwo nie myślą o pracy mimo naszej rozmowy, tylko po prostu skupią się na rzeczach przyjemnych, dobrych i resetujących.
2: Dokładnie. Wśród dobrych ludzi. Tak. Spędzajcie czas wśród dobrych ludzi.
1: A dobry człowiek, czyli Robert Maliński, nam program zrealizował. Dziękujemy, Robercie. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
0: Strefa komfortu. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenia.
3: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
2: Ogłoszenia.
4: Punktualnie 11.
5: Radio Gdańsk.
2: Wiadomości.
4: Tomasz Klinger. Prezydent zamierza powołać Radę do spraw nowej konstytucji, a premier nazywa ten pomysł polityczną grą.
6: Pan prezydent dobrze wie, że większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie.
4: 365 zł, tyle będzie kosztował całoroczny bilet komunikacji miejskiej w Słupsku. Są ułatwienia dla mieszkańców gminy Chojnice. Działa już aplikacja. Mieszkaniec info o tym także w tych wiadomościach. Pomysł powołania Rady do spraw nowej konstytucji to gra polityczna ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, tak uważa premier Donald Tusk. Wcześniej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że Karol Nawrocki powoła taką radę. Dojdzie do tego na Zamku Królewskim w Warszawie. Donald Tusk przed wylotem do Armenii powiedział, że nie ma idealnej konstytucji. Zdaniem szefa rządu najważniejsze jest, aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.
6: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie, a Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności.
4: Zaproszenia do prac w Radzie do spraw nowej konstytucji trafiły w miniony czwartek do przedstawicieli klubów i kół poselskich. W skład tego gremium mają wejść także eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów, napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.
2: To są wiadomości Radia Gdańsk.
4: 365 zł za całoroczny bilet komunikacji miejskiej w Słupsku. Władze miasta zapowiedziały wprowadzenie nowej oferty taryfowej dla mieszkańców. Do tej pory taki roczny karnet można było kupić tylko raz. Teraz ma być dostępny co roku, mówi Dagna Mikołajczak-Maśnicka z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
7: Pierwszy bilet za 365 zł dla posiadaczy słupskiej karty mieszkańca bądź osób rozliczających się z podatku w Słupsku. To też ważne, że można ten bilet kupić za okazaniem pierwszej strony PIT-u. To była taka oferta jednorazowa i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i spotkała się z dużym zainteresowaniem i dlatego teraz decyzja, że to już będzie oferta na stałe, czyli po tych 365 dniach będą Państwo mieli możliwość ponowny taki bilet sobie kupić.
4: Przy okazji tematów komunikacyjnych prezydent Słupska poinformowała, że nowym prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w mieście został Daniel Maciejak. Rada Nadzorcza wybrała nowego szefa komunalnej spółki spośród 9 kandydatów. Mieszkaniec Info to aplikacja uruchomiona przez Chojnicki Urząd Gminy. Za jej pomocą można otrzymywać dostęp do informacji wytworzonych przez urzędników. Ułatwieniem są m.in. terminy wywozu śmieci, czy też informacje o ważnych wydarzeniach kulturalnych. Funkcji jest znacznie więcej, zapewnia zastępca wójta gminy Chojnice, Janusz Szczepański.
8: Jedną z tych funkcjonalności, którą już przetestowaliśmy, ręczę, że działa, jest możliwość zgłaszania różnych potencjalnych tematów, zagrożeń, braków na terenie gminy Chojnice i można to robić dzięki tej aplikacji w bardzo szybciutki sposób. Można zrobić zdjęcie trzema kliknięciami, nawet nie trzeba opisywać tematu, tylko się wybiera kategorię, nie wiem, oświetlenie uliczne, niedziałająca lampa, pineska, gdzie jesteś, enter, wyślij. Taka informacja dociera od razu do nas i my reagujemy.
4: Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Miesięczny abonament w wysokości ponad 1000 zł opłaca Urząd Gminy w Chojnicach. Jeśli kandydat na kierowcę nie zda egzaminu 3 razy, może zostać ponownie skierowany na kurs. To jedna z propozycji zmian w ramach reformy systemu egzaminowania na prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że jest to jedna z rozważanych opcji. Szef resortu Dariusz Klimczak podkreśla, że celem reformy jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Egzamin ma też być dostosowany do dzisiejszych realiów.
0: Jest wiele obszarów, które należy zmienić. Przede wszystkim kwestia związana z nadzorem nad tą komisją, liczbą pytań, automatycznym ich weryfikowaniem wtedy, kiedy ustawa jest podpisana przez prezydenta i kiedy wchodzi w życie. No jest wiele spraw, które powinny działać automatycznie, a dotychczas tak nie działały.
4: Jednym z elementów reformy będzie rezygnacja z części egzaminu na prawo jazdy, która odbywa się na placu manewrowym. Cały sprawdzian zostanie przeprowadzony na ogólnodostępnych drogach.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
10: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
11: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
4: Na Pomorzu z godziny na godzinę coraz cieplej, w tej chwili najchłodniej, tak możemy powiedzieć, najchłodniej jest we Władysławowie. Tam 22 stopnie, podobna temperatura w Ustce. W centrum naszego regionu, w Kościerzynie, Bytowie, a także Starogardzie Gdańskim 24 stopnie, najcieplej w tej chwili w Wejherowie. Termometry notują 26 stopni, a synoptycy zapewniają, że będzie jeszcze cieplej, bowiem temperatura może sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o wiatr z kierunku południowo-zachodniego, przybrał troszeczkę na sile i w tej chwili jego porywy sięgają 35 km na godzinę. Wieczorem i w nocy pogodnie, zachmurzenie będzie niewielkie, bez opadów. Temperatura w nocy od 12 do 13 stopni. Jutro ciepły poniedziałek, zachmurzenie niewielkie. Po południu za to możemy spodziewać się opadów deszczu, przekazują nam meteorolodzy, a w ciągu dnia na termometrach od 21 do 23 stopni.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
10: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
11: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
3: Radio Gdańsk.
2: Muzyczny chill zaprasza Hania Brzezińska.

Kosmiczny Global Groove na dobre rozpoczęcie dzisiejszego wydania muzycznego chillu to Nugenea, czyli włoski zespół i ich najnowsza płyta zatytułowana People of the Moon. Ten krążek ukazał się w piątek, jeszcze świeży, jeszcze gorący, a do tego zawierający właśnie takie nuty, takie dźwięki. Dźwięki, które relaksują, które zachęcają do tego, żeby zwolnić, ale też przy okazji odrobinę zatańczyć, czyli to jest klimat, który nam w tym momencie jak najbardziej odpowiada. Dzień dobry Państwu. Za konsoletą Dymytra Wasylczuk witamy w świąteczną, majówkową niedzielę. Jak można było przed chwilą usłyszeć w prognozie pogody, najchłodniejsze miejsce na Pomorzu to to, gdzie termometry wskazują 22 stopnie. O takiej majówce marzyliśmy. I to jest majówka, na którą zdecydowanie nie narzekamy i mamy nadzieję, że Państwo też nie. A jeżeli coś gdzieś nie gra, to my to postaramy się jakoś podreperować muzycznie. Teraz ze spokojem wracamy do płyty Boys in the Trees Carly Simon z 1978 roku.

To piosenka, którą będziemy na pewno śpiewać za kilkanaście godzin albo jutro o poranku, bo nie chcemy, żeby ta majówka się kończyła. No dlaczego, skoro tak warunki nam sprzyjają? Don't Want It To Be Over to piosenka, którą nagrał Joey Dosik. Znamy już tego pana, bo to wokalista grupy Wolfpack, między innymi wokalista, to jest też multiinstrumentalista, ale również wydający solowe płyty. To był fragment jego debiutanckiej solowej płyty, czyli Inside Voice z 2018 roku. Tutaj gościnnie zaśpiewała Coco. I było tutaj coś takiego, co przywołuje na myśl złotą erę wytwórni Motown. No my obok tego, co wytwórnia Motown wydawała przed laty, na pewno nie przechodzimy obojętnie. I teraz też sięgamy po utwór, jeden z przebojów, które zostały wydane właśnie przez legendarną wytwórnię z Detroit. Diana Ross and the Supremes, fragment wydawnictwa Cream of the Crop. To płyta z 69 roku i to był ostatni regularny album The Supremes, na którym zaśpiewała Diana Ross. Someday we'll be together. Teraz na naszej antenie.

Nie wiem, czy na majówkowe grille i ogniska akurat ta piosenka się sprawdzi, ale może, jeżeli ktoś nie tylko lubi przyprawy na ostro, na słono, ale też na słodko. Sugar and Spice to Luther Vandross z płyty Never Too Much, bardzo przebojowego krążka, który w tym roku świętuje już 45-lecie. Na radiowym zegarze 29 minut po godzinie 11, a 603-06-06-06 to nasz numer kontaktowy. To numer do naszej skrzynki SMS-owej i do skrzynki odbiorczej w aplikacji WhatsApp. No a my pytamy Państwa, jak Państwo spędzają tę wyjątkową, ciepłą, a gorącą majówkową niedzielę. Czy jest lenistwo? Czy jednak gdzieś praca? Czy może jakieś obowiązki jednak gdzieś gonią? A może jest to majówka wyjazdowa? Może po raz pierwszy słyszą dziś Państwo Radio Gdańsk. Czekamy na wiadomości, czekamy na SMS-y, czekamy na zdjęcia, na nagrania, co tylko mają Państwo ochotę nam udostępnić. Pan Marek już z nami jest, już się odezwał, no i znowu mamy zwierzaka, który chilluje, słuchając Radia Gdańsk z bardzo pięknym widokiem na Gdańsk. Tym razem jest to kot, a pan Marek dodatkowo życzy nam pięknego biało-czerwonego świętowania. Do tego świętowania dorzucamy piosenkę z tekstem Marii Czubaszek i muzyką napisaną przez Wojciecha Karolaka. Zaśpiewa Ewa Bem.

chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.

To Annie Clark, wokalistka, której twórczość na pewno warto odkryć. Ta nowojorska wokalistka za swojego życia nie odniosła wielkiego komercyjnego przełomu, a szkoda. W 2010 roku, już po jej śmierci, ukazała się kompilacja z jej nagraniami, wszystkimi, które się zachowały i które nadawały się do tego, by je wydać, a jej jedyny album, zatytułowany po prostu Annie Clark z 1972 roku, niedawno, bo 7 lat temu, doczekał się wydania na winylu. No i tu jest ten moment, kiedy Annie Clark zaczęła pojawiać się na listach odtwarzania, szczególnie dla tych trafiających w serca miłośników muzyki soulowej. 22 minuty pozostają nam do godziny 12. Teraz nowość, mało tego, jest to premiera. Sienna Spiro to jest brytyjska młoda wokalistka, która już od dłuższego czasu podbija wiralowe listy odtwarzania. Do tej pory znaliśmy ją raczej z bardzo poruszających, spokojnych ballad, ale teraz na potrzeby drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady Sienna Spiro trochę zahaczyła o rejony retro-soulowe i proszę mi wierzyć, że wyszło jej to bardzo, bardzo dobrze. A jeżeli mi Państwo nie wierzą, to teraz można posłuchać piosenki Material Lover, którą nie tylko można usłyszeć w filmie, ale która też znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

To John Legend z wydawnictwa Once Again. Ta płyta jesienią skończy 20 lat. A to jest album, na którym nie tylko tak pięknie można się rozbujać, ale tutaj też znalazły się hity jak Save Room, Heaven czy Stereo, czy w końcu PDA, We Just Don't Care. To jest płyta, która może grać na okrągło i mam wrażenie, że raczej się nie znudzi. 14 minut pozostaje nam do godziny 12. U Państwa majówka leniwa, majówka leśna, plażowa i ogródkowa. Są plany spacerowe, ale są też plany, by wybrać się do kina. No i tutaj pojawiają się przede wszystkim tytuły Diabeł ubiera się u Prady 2, by trochę humoru jeszcze było po drodze, napisała pani Basia, ale też w Państwa wiadomościach pojawia się tytuł Michael, by sprawdzić, czy naprawdę ten film jest wart zachodu, czy jest też tak kontrowersyjny, jak niektórzy piszą w internecie. Trzymamy kciuki za wszystkie majówkowe plany i jak Państwo spędzają ten weekend, tę niedzielę, cały czas można dać nam znać 603 06 06 06. Teraz na naszej antenie trochę soulu z Memphis z 67 roku. To Eddie Floyd i jego przebój Knock on Wood.

Był Soul z Memphis, to teraz filadelfijski funk. To grupa People's Choice i różne składniki imprezowe, które wymieszane na pewno sprawią, że każda impreza uda się i to w 100%. Też te majówkowe, te niezobowiązujące, te spontaniczne i te zaplanowane. Wystarczy po prostu kilka dobrych dźwięków. Teraz na naszej antenie Herbie Hancock, wracamy do jego płyty Monster z 1980 roku i pierwszą część dzisiejszego wydania muzycznego chillu w Radiu Gdańsk kończymy nagraniem Stars in Your Eyes.

0: Radio Gdańsk.
1: Jest południe.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
1: Tomasz Klinger. Order Orła Białego, który otrzymuje na Zamku Królewskim w Warszawie, to uhonorowanie wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, mówił Andrzej Poczobut.
2: Ludzie są prześladowani za to, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim.
1: Blisko 30 strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Czersku w powiecie chojnickim, a Gdynia wydłuży godziny pracy terenowych punktów obsługi mieszkańców. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Opozycjonista został odznaczony przez prezydenta podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie. Poczobut podczas wystąpienia mówił, że członkowie zdelegalizowanego Związku Polaków na Białorusi są prześladowani przez reżim Aleksandra Łukaszenki za krzewienie polskiej oświaty i kultury na Białorusi, a także za ochronę miejsc pamięci.
3: To odpowiedź na sygnały od mieszkańców, które otrzymywała zarówno pani prezydent Aleksandra Kosiorek, jak i my urzędnicy też na profilach społecznościowych urzędu pojawiły się głosy. No szanowni państwo, dobrze, że te punkty są, ale my do 16 to pracujemy. Dlatego też zapadła decyzja o wydłużeniu godzin pracy tych punktów.
1: Do informacji z Gdyni raz jeszcze powrócimy, a teraz co mówił podczas odebrania Orła Białego Andrzej Poczobut?
2: Ta działalność jest prowadzona w warunkach represji. Od 2005 roku członkowie Związku Polaków są poddawani szykanem i są represjonowani. Apogeum represji to 2001 rok, wszczęcie postępowania karnego wobec mnie. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów.
1: Prezydent Karol Nawrocki, wręczając Andrzejowi Poczobutowi najwyższe polskie odznaczenie, powiedział, że jest on bohaterem i człowiekiem niezłomnym, który dla walki o prawa człowieka, dla przywiązania do polskości i za prawdę o żołnierzach Armii Krajowej był gotów pójść do więzienia i spędził tam wiele lat. Blisko 30 strażaków gasi pożar składowiska odpadów i zużytych opon, a także plastikowych beczek przy ulicy 60-lecia w Czersku. Ogień pojawił się po godzinie 10. Pożar sąsiaduje z domem jednorodzinnym, z którego ewakuowano już mieszkańców. Płomienie objęły także budynki gospodarcze. Nad okolicą unosi się gęsty dym, który jest widoczny z dużej odległości. Obecnie akcja gaśnicza skupia się na zablokowaniu ognia, aby nie rozprzestrzenił się na pobliskie zabudowania. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Gdynia wydłuży godziny pracy terenowych punktów obsługi mieszkańców. Od jutra w placówkach na Wiczlinie oraz Obłużu mieszkańcy podstawowe sprawy urzędowe będą mogli załatwić także po powrocie z pracy. W poniedziałki punkty obsługi czynne będą do godziny 18. Jak mówi rzecznik gdyńskiego ratusza Tomasz Złotość, decyzja jest efektem wniosków mieszkańców.
3: To odpowiedź na sygnały od mieszkańców, które otrzymywała zarówno pani prezydent Aleksandra Kosiorek, jak i my urzędnicy też na profilach społecznościowych urzędu pojawiły się głosy. No szanowni państwo, dobrze, że te punkty są, ale my do 16 to pracujemy. Dlatego też zapadła decyzja o wydłużeniu godzin pracy tych punktów.
1: W uruchomionych w ostatnich miesiącach terenowych punktach obsługi przy ulicy Tęczowej na Wiczlinie i Unruga na Obłużu mieszkańcy mogą załatwić podstawowe sprawy urzędowe, kwestie związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów, a także ewidencją ludności. Przez kilka godzin pasażerowie korzystający z połączeń kolejowych na trasie Warszawa-Berlin muszą jeszcze liczyć się z niewielkimi opóźnieniami. Wczoraj na stacji Buk pociąg Polregio uszkodził sieć trakcyjną. Jak mówi Tomasz Łotowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, ruch powoli wraca do normy.
4: Usterka została usunięta około godziny 4:00. Na miejscu pracowały nasze służby. W tej chwili na stacji pozostaje jeszcze pociąg przewoźnika Polregio, którym uszkodził się pantograf. W związku z tym ruch pociągów prowadzony jest nieco inaczej niż zazwyczaj. Mogą się z tym wiązać drobne, kilkuminutowe opóźnienia.
1: Do awarii doszło wczoraj wieczorem. Ekipy PKP PLK kilka godzin naprawiały uszkodzoną trakcję.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy. Organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lady Bosco. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
1: A pomoże w promieniach słonecznych. W tej chwili 25 stopni na południu regionu, w Starogardzie Gdańskim, a także Chojnicach. Podobna temperatura na wybrzeżu, w Łebie i Ustce, a także Słupsku. W centrum regionu termometry wskazują 26 stopni, a magiczne 27 stopni zapowiadane dziś przez meteorologów osiągnięte już w Wejherowie i Gdańsku. Ta temperatura utrzyma się do późnych godzin wieczornych. Noc będzie także pogodna. Na termometrach zobaczymy od 12 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie umiarkowany. Jego porywy w prędkościach nie będą przekraczały prędkości 30 km na godzinę. Jutro ciepły także poniedziałek. Zachmurzenie niewielkie. Po południu przelotne opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia od 21 do 23 stopni Celsjusza.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lady Bosco. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
7: Radio Gdańsk. Słuchaj sercem.
0: Muzyczny chill. Zaprasza Hania Brzezińska.

To piosenka, która powinna bardzo dobrze zgrać się z dzisiejszą temperaturą na Pomorzu. Ben Kerer, tak, debiutuje projekt Curio Curio. To duet, który nazwę wziął od brazylijskiego, bardzo rozśpiewanego ptaka, ale to nie jest grupa brazylijska, bo wokalistka Luisa pochodzi z Austrii, a producent i muzyk, człowiek odpowiedzialny za brzmienie Curio Curio, Dustin, pochodzi z Niemiec, ale śpiewają po portugalsku i też biorą na warsztat popularną muzykę brazylijską, post-bossanowe, dorzucają do tego wszystkiego też elementy samby, psychodelii i nie tylko. I tak właśnie sobie wyobrazili swoje brzmienie. Ben Kerer to ich pierwsze nagranie, które niedawno pojawiło się w serwisach streamingowych. Trzymamy kciuki za więcej takiej muzyki. No i przede wszystkim trzymamy kciuki za jak najlepszą drugą połowę niedzieli, no i żeby ta majówka tutaj pięknie nam się jeszcze działa. 603 06 06 06 to niezmiennie numer do naszej skrzynki SMS-owej i skrzynki odbiorczej w aplikacji WhatsApp. My pytamy, gdzie nas słychać, gdzie dzisiaj Państwu towarzyszymy i jak ta majówka Państwu mija. Majówka to też jest może dobre połączenie mijającej majówki. 11,5 minuty po godzinie 12 na radiowym zegarze. Teraz wracamy do Super Bloom, czyli ostatniej płyty Jessie Ware i utworu tytułowego.

Golden Lady, nagranie, które znalazło się na fantastycznym krążku Inner Visions, to płyta z 1973 roku. 20 minut po godzinie 12, a na 603-06-06-06 wpadają kolejne wiadomości. Mamy informację o tym, że na plaży na odcinku z Gdyni Orłowa do Sopotu można spotkać setki ludzi, ale tutaj też jest taka jedna uwaga, że w okolicy gdzieś brakuje toalet i że jednak organizacyjnie tutaj można by było coś jeszcze usprawnić. Trzymamy kciuki, czekamy też na zdjęcia, jak wygląda teraz sytuacja na plażach nie tylko w Trójmieście, ale też w innych rejonach, gdzie tylko Państwo dzisiaj wypoczywają, spacerują, no i zażywają kąpieli słonecznych. Pani Basia wrzuciła nam zdjęcia z leśnego spaceru z psem i pozdrowienia z Bojana, no to my teraz do tego lasu też się przeniesiemy razem z grupą Nasza Basia Kochana. To sen znaleziony w lesie.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Sopocka majówka pełna wiosennej energii. Czekają na Was spacery, warsztaty, rodzinne pikniki i spotkania z kulturą na plaży, wśród zieleni i na słynnym Molo w Sopocie. A już 2 maja wyjątkowy koncert. Majówka na Molo, zakochani w piosence. Usłyszymy przeboje o miłości w niezwykłej scenerii w wykonaniu znakomitych artystów. Spędź majówkę w Sopocie.
3: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
0: Reklama.
4: Muzyczny chill. Zrelaksuj się z Radiem Gdańsk.

Piękna nowość od Goldforda, Only You Do, to nowy singiel wokalisty, który przecież w ubiegłym roku zachwycił nas swoją płytą Space of the Heart, zresztą nie tylko nas, bo jego koncerty na całym świecie sprzedają się bardzo, bardzo dobrze, mało tego, wyprzedają się też w wielu miejscach, a Goldford w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wyrobił sobie bardzo solidną opinię jednego z najważniejszych, najbardziej intrygujących głosów współczesnej soul-popowej sceny. Nagrania tego wokalisty warto dodać do swoich list odtwarzania, tych, które mają nie tylko wprowadzić w dobry nastrój, ale też zrelaksować, odprężyć, sprawić, że cały stres, który być może nabudował się w ostatnim czasie, po prostu się rozpuści i odpłynie. Teraz wracamy do płyty Radio Edit. To Kuba Badach i nagranie Możesz Dzwonić.

To Ego Ella May, która niedawno wydała wypełnioną dobrymi słowami płytę Good Intentions. I to właśnie tutaj znalazło się nagranie What You're Waiting For, które przed chwilą zabrzmiało na naszej antenie. A na 603-06-06-06 wpadły pozdrowienia od państwa Magdaleny i Łukasza ze słonecznej i tłocznej Juraty. Jest gorąco, ale można się zrelaksować, no i o to dziś chodzi. A jeżeli ktoś spędza majówkę w mieście i lubi, żeby było jak najwięcej dookoła, żeby się działo, żeby był tłum, żeby były kolory, zapachy, dźwięki, wszystko to, co dookoła, to przeniesiemy się do dwóch europejskich metropolii, muzycznie jak najbardziej. Do Paryża już teraz zabierze nas Wolfgang Walburn.

A to już powrót do Londynu. Skylo Cross, ta młoda wokalistka, w ubiegłym roku debiutowała mini-albumem zatytułowanym po prostu Kyla i to tam znalazło się Back to London, ale chwilę temu, bo pod koniec kwietnia, Kyla wydała w końcu swoją pełnoprawną, długo grającą płytę. To album zatytułowany Touch of You i tutaj też jest bardzo dużo przyjemnych nagrań, więc gdyby ktoś chciał później spędzić więcej chwil z tą wokalistką, to jak najbardziej do tej płyty odsyłam, jest dostępna w serwisach streamingowych. Pozostajemy w Londynie z Amy Winehouse. Wracamy do rewelacyjnej płyty Back to Black, która w tym roku świętuje swoje 20-lecie. W He Can Only Hold Her można usłyszeć sample z nagrania My Girl, She's a Fox. To grupa The Iceman i powrót do roku 1966.

To brytyjska wokalistka Brooke Combe i jej najnowszy singiel Tears Won't Lie. Ta piosenka ukazała się już po świetnie przyjętym ubiegłorocznym albumie Brooke zatytułowanym Dancing at the Edge of the World. To jest płyta, która też niejednokrotnie gościła w muzycznym chillu. 8 minut pozostaje nam do godziny 13. Teraz na naszej antenie grupa, która określa siebie jako nasz bardzo przyjazny i zaufany sąsiad, który rozsiewa bardzo dużo miłości i dobrych wibracji. To Lack of Throw, gościnnie Jack Tyson Charles i Missing Me.

Lack of Throw i Missing Me, a my już niestety zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania muzycznego chillu. Kończymy więc piosenką ze szczególną dedykacją dla tych, którzy jutro będą musieli wrócić do pracy, którym jutro ta majówka się kończy. To Better Days, czyli nadzieja na to, że jeszcze długie weekendy przed nami i jeszcze będzie okazja, żeby wypocząć. To współpraca Mercy i Jasmine Lacey, a my już bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone czasy. Dymytro Wasylczuk, Hania Brzezińska. Życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Zero hamulców, zero strachu, 100% adrenaliny. Rozpoczynamy sezon żużlowy w Gdańsku. Wybrzeże, Śląsk. Niedziela, 3 maja, godzina 16. Bilety na eventim.pl. Patronat Radio Gdańsk.
3: Zobacz, co ważne dla Ciebie i Twojej rodziny.
4: Zobacz, czym żyje Pomorze. Włącz telewizję Gdańsk.
3: Codziennie o 18.30 główne wydanie Panoramy.
4: Zapraszamy Marta Jastrzębska
3: i Tomasz Sieliwończyk.
4: Telewizja Gdańsk.
3: Jesteśmy dla Was.
0: Reklama. Ogłoszenia.
5: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
0: Ogłoszenia.
6: Jest 13.
7: Radio Gdańsk.
0: Wiadomości.
8: Wojciech Luściński. Andrzej Poczobut odebrał dziś z rąk prezydenta Order Orła Białego. Karol Nawrocki nazwał dziennikarza bohaterem, który wraca do kraju jako zwycięzca po latach spędzonych w białoruskim więzieniu.
9: Zważając na to, że byłam poddawany szczególnej izolacji, informacje do mnie docierały.
8: Strażacy z Tuchomia świętują dziś 80-lecie jednostki specjalnym biegiem i dniem otwartym w remizie. Na mieszkańców czekają pokazy wozów bojowych, polowa kuchnia, a nawet mobilna sauna. Majówka na torach w Bytowie. Kolej drezynowa zaprasza dziś na ostatnie w ten weekend wycieczki malowniczą 5-kilometrową trasą w kierunku Korzybia. Andrzej Poczobut przyznał, że nie czuł się samotny w białoruskim więzieniu. Dziennikarz odebrał dziś Order Orła Białego z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. Po uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Poczobut podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że jeszcze dochodzi do siebie po pobycie w więzieniu.
9: Nie zważając na to, że byłam poddawany szczególnej izolacji, informacje do mnie docierały i ja nigdy nie czułem się osamotniony. Ja wiedziałam, że tam, w Polsce, w świecie, na Białorusi są Polacy, którzy po prostu są razem ze mną. Ja myślałem o tym, że żołnierze Armii Krajowej, o których pisałem, których poznałem, których miałem zaszczyt poznać, przychodzili rzeczy znacznie bardziej trudne. I w tej całej historii to oni są bohaterami, a ja jestem po prostu zwykłym człowiekiem, który stara się żyć według zasad.
8: Prezydent Karol Nawrocki, wręczając Andrzejowi Poczobutowi najwyższe polskie odznaczenie, powiedział, że jest on bohaterem i człowiekiem niezłomnym, który dla walki o prawa człowieka, dla przywiązania do polskości i za prawdę o żołnierzach Armii Krajowej był gotów pójść do więzienia i spędził tam wiele lat. Andrzej Poczobut wraca do Polski jako zwycięzca, podkreślił prezydent. Strażacy z Tuchomia świętują rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 80. urodziny jednostki. Zaprosili wszystkich do biegu na dystansie 80 km. Do udziału nie tylko w biegu zaprasza naczelnik jednostki OSP w Tuchomiu Damian Hamier-Gliszczyński.
10: Skończymy pewnie gdzieś około godziny 17, 18. Od 13 mamy tutaj gryla dla wszystkich, mamy saunę. Będzie można się wygrzać, będzie można wejść do zbiornika z zimną wodą, także na sportowo.
8: Do biegu dołączyć można w każdej chwili. Start i meta są przy remizie OSP w Tuchomiu. Pierwsi uczestnicy stawili się o 9 rano.
11: Oczywiście, że biegniemy. Jakby to w takie święto nie uczestniczyć tutaj ze strażakami naszymi, oczywiście. Zawsze za nimi murem. Będziemy do końca z tą plagą biało-czerwoną naszą. Trzeba dać przykład młodszym. To jest moja córka i ona biegnie ze mną. Chociaż jedno okrążenie, tak symbolicznie, no ale może to kiedyś zaowocuje w przyszłości.
8: Kto biegać nie lubi, może zajrzeć w zakamarki strażnicy i wozów bojowych lub skorzystać z mobilnej sauny.
0: To są wiadomości Radia Gdańsk.
8: Przejażdżki drezynami to tradycyjna atrakcja w Bytowie z okazji weekendu majowego. Chętnych do podziwiania 5-kilometrowej trasy w kierunku Korzybia nie brakuje.
12: Wygraliśmy voucher na takiej licytacji charytatywnej i dlatego jesteśmy tutaj. Całą rodziną.
13: Tak, coś takiego, że...
12: Coś innego.
13: Że coś innego, a nie nad jezioro czy gdzieś na grillowanie, a to coś innego będzie, ciekawego dla nich.
8: Kolej drezynowa w Bytowie. Na tej trasie funkcjonuje od 15 lat. Marek Czerlik obwozi drezynami amatorów kolejnictwa, bo, jak mówi, najpiękniejszej trasie.
14: Naprawdę dla mnie wspaniały teren są górki, lasy, wzniesienia, pagórki, doliny, łuki, zakręty, przepusty, bociany, krowy, konie. No, bardzo fajna trasa jest, podoba mi się.
8: Ostatni wyjazd drezynami zaplanowany jest na 14, kolejne w weekendy, a latem codziennie po uzgodnieniu terminu. Z kalifornijskiej bazy wystartowała rakieta wynosząca na orbitę satelitę radarowego dla Wojska Polskiego. To kolejny etap realizacji programu MicroSAR oraz budowy konstelacji Pulsaris, która ma zapewnić Polsce niezależne zdolności obserwacji Ziemi. Dzięki technologii SAR możliwe będzie prowadzenie monitoringu zarówno w nocy, jak i przy dużym zachmurzeniu. Jak podkreślił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, system znacząco zwiększy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji. Nowe rozwiązania mają wspierać działania wojsk operacyjnych oraz wzmacniać cały system bezpieczeństwa państwa, między innymi poprzez monitorowanie infrastruktury krytycznej i analizę ruchów wojsk.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
16: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
17: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
8: Przed nami upalna i słoneczna niedziela. Termometry na Pomorzu pokażą dziś od 24 do nawet 26 stopni. Niebo będzie niemal bezchmurne, a słaby wiatr nie przeszkodzi w wypoczynku. Noc zapowiada się bardzo łagodnie i pogodnie. Temperatura w całym regionie nie spadnie poniżej 11 stopni. Jutro czeka nas zmiana aury, choć wciąż będzie ciepło, do 23 stopni. Po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i lokalne burze.
15: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
16: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
17: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia. Facet na luzie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Niedzielne popołudnie to jest doskonały czas na odrobinę luzu i humoru. Dlatego do mojej audycji Facet na luzie zapraszam ciekawych ludzi, którzy zazwyczaj bez napinania mózgów, czy też może fałszywej skromności potrafią opowiedzieć o własnym życiu, o sukcesach, ale także o porażkach, o pasjach, rodzinie, dzieciach, pracy i innych sprawach, które nakręcają prawdziwych facetów. Sławomir Sieźniewski, dzień dobry, witam Państwa. Dziś kolejny taki gość. Najpierw go trochę poznajmy. Znak zodiaku, proszę pana.
2: Wodnik.
1: Hobby.
2: Sport.
1: Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
2: Marynarzem.
1: Z czego jestem dumny?
2: Z tego, dokąd udało mi się zajść w dziedzinie sportu.
1: Czego się trochę wstydzę?
2: Każdej porażki, która niestety w sporcie jest wszechobecna.
1: Ideał kobiety.
2: Moja żona Grażyna, jesteśmy bardzo, bardzo długo z sobą, ponad 30 lat, także to jest
1: mój
2: ideał. A
1: dlaczego jest taka wspaniała?
2: Że wytrzymuje ze mną tyle lat, że jak każda kobieta. Oczywiście nie jest łatwo, ale dajemy radę.
1: Zawód wykonywany.
2: Trener.
1: Imię i nazwisko?
2: Czesław Michniewicz.
1: Szanowni Państwo, moim Państwa gościem jest dzisiaj Czesław Michniewicz, były piłkarz i trener, selekcjoner reprezentacji Polski, którą prowadził m.in. podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Zaczynamy.
0: Facet na luzie.
1: Panie trenerze, co robi szkoleniowiec na emeryturze?
2: To taka wczesna emerytura, nawet nie pomostowa, powiedziałbym. Po Katarze, czyli wiem, po Katarze 52 lata w Katarze, po Katarze było 53, bo w lutym obchodziłem urodziny. Później pracowałem w Arabii, krótko pracowałem w Maroko, no a teraz od ponad roku nie pracuję. Zajmuję się chorą mamą, która mieszka koło Iławy w Biskupcu i praktycznie cały czas poświęcam jej. Potrzebuję mojej opieki. Wyjechałem w wieku 15 lat z Biskupca w 85 roku, czyli ponad 40 lat temu. I teraz oddaję to, co rodzice, tata już nie żyje. Została tylko mama i ja i ten czas poświęcam jej i świetnie się z tym czuję, że mogę ten czas jej poświęcić, że stać mnie na to, żeby nie pracować w tym momencie i tylko skupić się właśnie na niej, żeby codziennie z nią być, rozmawiać i to jest najfajniejszy czas, jaki mogę gdyby zwrócić swojej mamie, która no, nie jest jej łatwo, bo nie chodzi, leży w łóżku od kilku lat i to jest trudny czas, ale dajemy radę.
1: To piękne zachowanie syna w stosunku do mamy, ale z drugiej strony nie ma pan wrażenia, że trochę czas ucieka, że gdzieś pan wypadł z tej karuzeli, że to chciałoby się w pewien sposób wrócić, bo to swego rodzaju adrenalina, takie trenowanie zespołu, prawda?
2: Tak, ale co jakiś czas dostaję bilet na tą karuzelę i świadomie odmawiam, bo praca za granicą w dalekich krajach na chwilę obecną odpada. Były propozycje pracy z reprezentacją, to ona daje troszeczkę więcej swobody, wiesz, można ten czas poświęcić między zgrupowaniami, nie tylko na pracę z reprezentacją, na obserwację, ale też dla mamy i było kilka takich tematów. Z kolei praca tutaj w polskiej lidze też, nawet w ostatnim czasie było kilka zapytań, wręcz propozycji podjęcia pracy, ale nie chciałem na razie jak gdyby pójść do tej pracy, bo pomyślałem, że na pewno do czerwca będę przy mamie, a później zobaczymy.
1: No właśnie, ciekawy byłem, co robią byli selekcjonerzy, bo to nie jest też łatwo z uzyskaniem pracy. Jak popatrzę sobie na poszczególne nazwiska, to po prowadzeniu reprezentacji to często pozostaje taka pustka, bo z jednej strony do byle kogo się nie idzie, a z drugiej strony ci najlepsi, te topowe ligi, te najlepsze kluby, często tych trenerów reprezentacji, nie wiem, nie chcą, nie potrafią się dogadać. Na czym to polega?
2: Ja myślę, że patrząc przez swój pryzmat, pracowałem, miałem to szczęście, że pracowałem w najważniejszych reprezentacjach, w pierwszej reprezentacji młodzieżowej. Pracowałem w największych klubach dzisiejszych, czyli Legii i Lechu. No jeszcze Wisła była tym wielkim klubem przez pewien czas, a teraz troszeczkę i gorzej idzie, ale za chwilę pewno wróci do Ekstraklasy.
1: Niewiele brakuje. Gdyby Wieczysta przegrała, to tak, Wisła to już, a Wisła wygrała, to już byłaby.
2: Ale myślę, że to się stanie niebawem. I na pewno to, o czym czym pan wspominał, jest troszeczkę inna perspektywa, a też inne oczekiwania, inne wymagania. Ja mówię o sobie, bo jesteś na Mistrzostwach Świata, walczysz z najważniejszymi piłkarzami na świecie, walczysz z mistrzem świata przyszłym, obecnym i później masz jak gdyby przesiąść się do innego samochodu o mniejszej pojemności, o mniejszym komforcie. No to jest trudne. Chciałoby się znowu być w tym miejscu, chciałoby się znowu walczyć na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i takie miałem marzenie i takie rozmowy toczyłem po Mistrzostwach Świata z kilkoma reprezentacjami i były duże szanse na to, ale niestety nie udało się. No ale później przychodzi proza życia, jak tak się prześledzi losy trenerów, o czym pan wspominał, to odkąd pamiętam, trener Antoni Piechniczek, 82 rok i 86, wspaniałe sukcesy, ostatnie sukcesy.
1: Chyba ma nawet urodziny dzisiaj, jeśli się nie mylę.
2: A to nie wiem, to no,
1: tak,
2: to
1: chyba tak.
2: To zadzwonię do niego, bo to bardzo, bardzo mądry człowiek, bardzo mile go wspomina, bo przed Katarem go odwiedziłem właśnie tam w Wiśle. Fantastycznie mnie przyjął. I jak popatrzysz na tych trenerów, to oni pracowali za granicą, tak jak trener Piechniczek, ale też później wrócił do Górnika Zabrze jeszcze na chwilę. Trener Łazarek pracował tutaj od nas, pracował w reprezentacji, później też jeszcze wrócił do polskiej ligi. Chyba najlepszy powrót, jaki w ostatnim czasie pamiętam trenera po reprezentacji, to był Waldek Fornali, który wrócił do Piasta Gliwice, najpierw do Ruchu, później do Piasta i zdobył mistrzostwo. Franek Smuda już nie wrócił jak gdyby na ten szlak mistrzowski.
1: Kiedyś Adam był Kaziu Górski jeszcze, jeśli tak można powiedzieć, i on w Grecji robił sukcesy.
2: Tak,
1: natomiast
2: tak.
1: W naszym kraju jakoś tak właśnie, jak to nie, w naszym kraju, tak?
2: Niekoniecznie. Ja zawsze przypominam sobie opowieść o Kazimierzu Górskim, bo odwiedziłem trenera Gmocha też przed Katarem. Mieszka pięknie w Atenach sobie i tam wspominaliśmy różne rzeczy i on powtarzał, że Kazio Górski zawsze powtarzał, takie miał swoje powiedzonko, oprócz tego, że piłka jest okrągła i bramki są dwie. I mówi, że łatwiej ołówek pocieniować, niż go później pogrubasić. On to zawsze mówi. I to właśnie bardzo często opowiadał. No taki jest los selekcjonerów, że nie jest łatwo po, bo już masz jakieś oczekiwania, masz też doświadczenie, ale patrząc przez pryzmat polskiej ligi, no ma 56 lat. To już jest taki wiek jeszcze przedemerytalny, powiedziałbym. Ale gdybym był we Włoszech, to bym był traktowany jako junior. Jak popatrzę, że Gasperini 70 lat, Sarri 70 lat, ten Allegri też już wiekowy i takich trenerów jest bardzo, ten Juventusu trener Spalletti też już pod 70. No tam jest jak gdyby siwy włos w cenie. W Polsce różnie bywa, moda na młodszych, na starszych trenerów, ale jak przychodzi problem, tak jak teraz, przez ostatnie kilka tygodni, to kilka klubów się do mnie zgłaszało, żeby pomóc uratować sezon. No ja nie byłem zainteresowani, trenerzy podjęli się tych obowiązków, a ja nie byłem zainteresowany.
1: Ale jak to jest z tą polską myślą szkoleniową? Bo nie ukrywajmy, że polscy trenerzy w zasadzie za granicą nie odnoszą jakichś wielkich sukcesów. No teraz Maciej Skorża tam trochę w Japonii namieszał, ale też się już z nim żegnają, jeśli tak można powiedzieć. Na czym to polega? Dlaczego?
2: Kiedyś rozmawiałem z menadżerem, takim prężnym menadżerem, mówię, słuchaj, dlaczego nie cenicie polskich szkoleniowców? On mówi, tak, nie ma was w Lidze Mistrzów. Mówi, w Lidze Europy też nie istniejecie. Mówi, no jakieś wyniki robicie w Lidze Konferencji. Mówi, ale to jest liga dla niechcianych. Mówi, no że poważne ligi nie interesują się Ligą Konferencji, bo to jest liga dla takich właśnie mniejszych krajów. Zresztą taką myślą była stworzona, to żadna ujma, ale po prostu nam to pasuje, bo gdyby popatrzeć na wyniki, które osiągamy w pucharach w Lidze Europy, w Lidze Konferencji, to są bardzo dobre te wyniki, ale jak jak do tej Ligi Konferencji trafiamy, to najczęściej odpadamy z Ligi Mistrzów, odpadamy z Ligi Europy i trafiamy już tam, gdzie trafiają wszyscy, którzy już kopią tą piłkę, bo
1: średniaki,
2: jest,
1: generalnie
2: średniaki, tak, bo jeśli jest Baćka Topola, bo zapamiętałem takie nazwisko, nazwę klubu, to wszyscy mogą grać w tej lidze. I skąd się bierze ta słabość polskiej myśli szkoleniowej? I ten menadżer do mnie mówi, słuchaj, ja mówię, no ale wiesz, Mistrzostwo Polski ktoś zdobywa, ktoś tam gdzieś tam, Puchar Polski. A on mówi, słuchaj, w Mongolii też ktoś zdobywa Mistrzostwo Mongolii, Mistrzostwo Puchar Mongolii. Mówi, a nikt z Mongolii trenerów nie bierze. Mówi, gdybyś miał portugalski paszport, to byłoby inaczej. Portugalczycy mają markę, my tej marki nie mamy i na pewno ciężko nam będzie tą markę zbudować, bo nawet dobre występy zespołów w Lidze Konferencji, my tutaj troszeczkę na wyrost opowiadamy, jak to się wszyscy interesują polskimi trenerami, którzy odnoszą sukcesy, no niewielkie, ale sukcesy w Lidze Konferencji, a tak naprawdę to większych lig te sukcesy polskich trenerów niestety nie interesują, dlatego ciężko się tak przebić. Wracając do Maćka, Maciek poszedł do Japonii, zdobył Puchar Azji, Ligę Mistrzów, wygrał olbrzymie osiągnięcie, ale tak jak pan wspomniał, już ta umowa została jak gdyby rozwiązana przed czasem, ale myślę, że sobie poradzi, bo pracował prawie 3 lata w Japonii. Myślę, że poznał mentalność Japończyków. Rozmawiałem z kolegą, który teraz był w kilka tygodni w Japonii. Mówi, że warto pojechać do Japonii, żeby poznać sposób myślenia, funkcjonowania Japończyków, bo to jest zupełnie coś innego, niż my tu w Europie wykonujemy i z czym mamy do czynienia.
1: No właśnie. Czesław Michniewicz jest naszym gościem, ale zanim został trenerem, przecież musiał najpierw być piłkarzem. Jak to było? Urodzony w 70 roku w Brzozówce, bramkarz Ossa, biskupiec pomorski, tak? Tak to się nazywało. Kto na to boisko piłkarskie pierwszy wyciągał Czesława Michniewicza?
2: Miałem fantastycznego nauczyciela, z którym do teraz utrzymuję kontakt i razem gramy w tenisa. Ma już prawie 80 lat, Longin Grzyb się nazywał. On zaszczepił jak gdyby sporty u każdego chłopaka, który wychował się wtedy w Biskupcu koło Iławy. Były te słynne SKS-y. Po każdych zajęciach szkolnych wieczorami odbywało się piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, ping-pong, wszystkie możliwe dyscypliny, lekkoatletyka i my braliśmy udział w tych wszystkich jak gdyby dyscyplinach i on zaszczepił taką miłość do sportu. Trafiłem do Ossa, biskupiec to jest Ossa od nazwy rzeki, która przepływa, bo tak się złożyło, jest to historyczne miejsce, bo przed wojną to był, biskupiec był podzielony rzeką Ossą, część niemiecka i część polska, po wojnie to już zostało tylko polskie i ta rzeka oddzielała. Później ktoś wymyślił, że dodał drugie S i powstała Ossa Biskupiec. Teraz jest klub reaktywowany, fajnie sobie radzą w niższej lidze, ale mają piękny obiekt. Trafiłem do Gdyni w 85 roku, trafiłem do szkoły średniej. No i tutaj trafiłem do Bałtyku. Zastanawiałem się właśnie, w którą stronę pójść, bo interesowałem się też siatkówką, dosyć mocno grałem w tą siatkówkę. AZS Olsztyn był niedaleko, to taka słynna drużyna w tamtym czasie. Bardzo często jeździliśmy na różne turnieje, jestem nauczycielem swoim i ta siatkówka też mi chodziła po głowie, no ale w końcu wybrałem piłkę nożną, trafiłem do Gdyni i tutaj zawitałem do Bałtyku, chyba z 7 czy 8 lat byłem w Bałtyku.
1: Ale tak bramkarz, bramkarz, to największy szaleniec w drużynie, zawsze tak, się tak mówi, tak?
2: Tak, bramkarz lewoskrzydłowy. Ja tak trochę w polu grałem, trochę na bramce, tak do końca nie byłem zdecydowany i trafiłem w 85 roku tutaj do Gdyni. Poszedłem na trening do Bałtyku, trenerem był Andrzej Szwarc, profesor Andrzej Szwarc, z którym później splotły mnie losy, bo trafiłem do niego na WF, był moim profesorem. Fantastyczna historia, do teraz mam z nim świetny kontakt. To człowiek też, który miał duży wpływ na moją jak gdyby karierę, na moje pewne decyzje, zachowania. Miałem szczęście. Wszyscy mówią w PZPN-ie, że ja jestem w czepku urodzony, bo ja zawsze gdzieś tam trafię w takie miejsce trudne, ale zawsze się uda coś wygrać. I ja mam szczęście do ludzi, że trafiam na bardzo, bardzo dobrych ludzi, bardzo często. Nie zawsze, ale bardzo często, którzy mi w życiu bardzo dużo pomagają. Gdzieś coś podpowiedzą, tak samo Grzegorz Polaków. Pamiętam, zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski w Zagłębiu Lubin, zaprosiłem go na mecz do Bełchatowa. Przegraliśmy ten mecz, to był Wielki Czwartek. On do mnie mówi, słuchaj, a nie myślałeś o tym, żeby tego Grzybowskiego trochę na ławkę posadzić, a Arboleda na lewego obrońca. Ja mówię, ale jak Arboleda, lewy obrońca, wszą stoper. Mówi, ale wiesz co, mówi, on na stoperze to tak ci tam gra, jak gra. Mówi, a z lewej strony, mówi, on do przodu nic nie zrobił, ale też nikt nie zrobi nic przeciwko wam. No i wstawiłem tego Arboledę, zostaliśmy mistrzem Polski. To jest właśnie podpowiedź Grzegorza Polakowa i ta moje szczęście do ludzi, których spotykałem po drodze.
1: Ja, no właśnie, to bardzo ciekawe historie, bo tych klubów było trochę. Mówiliśmy o Osie, o Bałtyku, potem była Polonia Gdańsk, Amika Wronki, ale szybki też koniec kariery bramkarskiej. 30 lat, można powiedzieć, pewnie nie do końca spełniony jako bramkarz, no bo był wprawdzie Puchar UEFA, występ przeciwko Atletico Madryt, były występy w Ekstraklasie, niewiele więcej można było wyciągnąć z tej kariery piłkarskiej?
2: Ja myślę, że nie, bo ze mną, chociażby w Bałtyku, czy później w Stoczniowcu, w tej Polonii Gdańsk, było bardzo wielu utalentowanych piłkarzy, których nie udało się nawet zadebiutować w Ekstraklasie, nie udało się otrzeć o jakieś wyższe ligi. Ja miałem to szczęście i też jak gdyby to wyniosłem z domu, taką pracowitość, taki, no jak już widziałem te 10% szansy na to, że mogę coś zrobić, to te 10, nawet 11% wykorzystywałem i też dzięki temu zagrałem później w Amice, późno, w wieku 26 lat, bo trafiłem tam w wieku 36 lat i w najważniejszym momencie, kiedy zdobyliśmy Puchar Polski z Wisłą Kraków, gdzie wszedłem za kontuzjowanego bramkarza Jarka Służyńskiego, wróciłem

0: Ale dzięki temu, że szybko karierę skończyłem, szybko zostałem trenerem, szybko trafiłem do Ekstraklasy w wieku 33 lat. Coś się zawsze dzieje po coś. Ja wychodzę z takiego założenia, że pewne rzeczy są zapisane w gwiazdach i nigdy nie rozpaczam. Wiadomo, jest smutno, jak coś się nie układa, jest przykro, bo rodzina cierpi, wszyscy cierpią, ty cierpisz, ale mówię, zawsze z czegoś, z tego złego czegoś może powstać coś fajnego, to może być nawóz do czegoś fajnego i ja jestem bardzo, bardzo pozytywny. Tak samo było, gdy opowiadałem reprezentację, pamiętam, byłem na wywiadzie w TVP i cały czas byłem atakowany, dlaczego jestem taki optymista, dlaczego ja w to wierzę, bo po prostu taki jestem i tyle.
1: Ale właśnie, wszystko jasne, kariera piłkarska przeanalizowana, a więc za chwilę przejdziemy do tych początków trenerskich razem z Czesławem Michniewiczem, gościem audycji Facet na luzie.
2: Facet na luzie.

0: Tak śpiewała Maryla Rodowicz w 1974 roku, wychodząc z piłki przed inauguracją Mistrzostw Świata w Republice Federalnej Niemiec, w której zajęliśmy 3. miejsce, a niektórzy widzieli nas już w finale. Niewiele brakowało. Czesław Miekiewicz mówił mi tutaj przed chwilą, że jeszcze za bardzo nie pamiętał tamtego okresu, tak? Dopiero później, tak?
1: 74 to nie, miałem 4 lata, ale 78 pamiętam. Pamiętam jeden mecz późno w nocy i ten sygnał, taki interwizja, było takie łączenie, ten sygnał przed transmisją oglądał. Byliśmy z tatą na czarno-białym telewizorze i pamiętam, bronił Kukla i ja wtedy, ojciec mówi, czemu nie broni Tomaszewski, czemu nie broni Tomaszewski? Nie wiedziałem, kto to jest Tomaszewski, nie wiedziałem, kto to jest Kukla, ale pamiętam, obijali te słupki, prowadziliśmy 1-0, Lato strzeli bramkę i w końcu przegraliśmy 3-1 wtedy ten mecz. To był pierwszy mecz, który zapamiętałem. Oczywiście 82 pamiętam od pierwszego meczu i tak jak wspominałem, trenera Piechniczka, pojechałem tam do niego przed mistrzostwami w Katarze. Wspólnie usiedliśmy, wspominaliśmy dużo rzeczy. Ja mówiłem to z perspektywy chłopca, który miał 12 lat, jak te mistrzostwa pamiętam. On mi opowiadał o szczegółach, jak to wszystko się tam rodziło. Żona opowiadała, że nie było
0: pętliczek,
1: kontaktu.
0: Pętliczek, co tak, zrobi tak, Piechniczek. Tak. Tak.
1: Mówi, że pojechała później po męża na lotnisko, ale nie wiadomo było, kiedy wylądują. Czekali na tym lotnisku, nie było organizacji takiej. No zupełnie inne czasy, ale fantastyczne przeżycia i fantastyczni ludzie. I myślę, że to, o czym mówiłem, o tym siwym włosie we Włoszech, że tam akurat korzysta się z tych siwych włosów, chociaż skutek jest trochę słaby. W ostatnim czasie 3 razy na Mistrzostwa Świata nie jadą. Ale ja Włochów pamiętam, tak samo jak trenera Piechniczka, jako Mistrzostw Świata z 82 i Mistrzostw Świata z 2006 roku. Także to są moje fantastyczne wspomnienia. Zresztą myślę, że pan podobnie. Mamy te wspomnienia.
0: Tak, ale mam wrażenie, że wtedy ci trenerzy działali dużo bardziej intuicyjnie, tak? Że liczyła się nos trenerski, tak? To Franek Smuda zawsze.

0: o tym mówił, ale dzisiaj to już, przepraszam bardzo, to pan jest szkoleniowcem, który wchodził do szatni z laptopem, tak? To panu wypominali, tak?
1: Tak, ja pamiętam, że jako pierwszy właśnie w Polsce zacząłem używać laptopa i tych wszystkich multimediów, rzutników w Lechu Poznań w 2003
0: roku. Motywator, tak?
1: Też motywator, tak. I wszyscy mówią, a po co? Tak samo było w 2015 roku w Pogoni Szczecin drona wprowadziliśmy do treningu, bo zauważyłem Martinez, trener Belgów, później się z nim spotkałem jako trener reprezentacji, z Belgią graliśmy i on wprowadził w Wertonie właśnie drony i szybko tego drona gdzieś tam z Europy ściągnęliśmy w Pogoni Szczecin. Też na początku wszyscy mówią, a po co? A dzisiaj dron to takie rzeczy normalne.
0: No wiemy, tam Arka ostatnio też używała tego drona.
1: Nie w tym celu, ale z tego bardzo fajne materiały, bo sobie zawodnicy też widzieli, mieli taką informację zwrotną. No ta technologia jest potrzebna, ale powiem panu szczerze, że tak jak lubiłem to i bardzo w to brnąłem, żeby jak najwięcej tego wszystkiego, to dzisiaj troszeczkę, jak porozmawiałem z tymi najważniejszymi trenerami na świecie, miałem okazję kilka razy spotkać ich, czy to na losowaniach, czy na jakichś takich innych kolacjach, czy na Mistrzostwach Świata, to wszyscy mówią właśnie, że gdzieś ta piłka się trochę zatraca przez te liczby, przez te statystyki, że trzeba mieć też zdrowe podejście do tego, żeby się nie zagłębiać aż tak głęboko w tym wszystkim. Oczywiście to trzeba wiedzieć, asystenci to muszą wiedzieć, ale pierwszy trener nie musi tego wszystkiego wiedzieć, żeby po prostu nie tracić tej ostrości widzenia, bo jednak mimo wszystko na końcu jest... Mówił wczoraj mi kolega, był na stażu u trenera Ranglika w Hanowerze, a wcześniej był u trenera Dieter Hecking, taki, on teraz w Wolfsburgu pracuje, i pytał, tam jest Polak, taki Kowalczyk, Edek, od przygotowania motorycznego, jaka jest różnica między Hackingiem, a jaka jest różnica między tym trenerem z Austrii, prowadzi teraz, wypadło mi, o nim wspominałem, ten profesorek amerykański, trener Austrii, Ranglik. On mówi, słuchaj, Ranglik, wszystko zaplanowane, Oxford czy Cambridge skończone, taki poukładany bardzo, on wie w 60 minucie, jakie zmiany, w 70, jakie zmiany i tak dalej. A Hecking patrzył i mówi, bazował na tym, co widzi, na intuicji, na nosie, na przeczuciach i tak dalej. Czasami Ranglikowi brakowało takiej decyzyjności w oparciu o to, co się dzieje na boisku, bo już wcześniej to zaplanował, a Hecking, przeciwieństwo jego, patrzył spontanicznie. Taki Franek Smuda, świętej pamięci. On też, niektórzy śmiali, albo Franek na nosa. Jest dużo prawdy w tym wszystkim, że na końcu liczy się człowiek i nie żaden komputer nie zastąpi tego. Możesz po meczu sobie wszystko przeanalizować, sztuczna inteligencja ci wszystko wypluje, powie ci co i jak, ale ty musisz to widzieć w meczu. Co z tego, że ty po fakcie pewne rzeczy wiesz? I ja jestem bardziej teraz w tą drugą stronę naturalizacji takiej, że prosta gra, nie komplikować.
0: Kiedy pan pierwszy raz pomyślał, że zostanę trenerem?
1: Oj, dawno. Jak kończyłem szkołę podstawową, to bardzo marzyłem o tym, żeby być piłkarzem. Przyszedłem tutaj do Trójmiasta, bo Arka była wtedy w drugiej lidze, Bałtyk był w pierwszej lidze, Lechia w pierwszej lidze i marzyłem o tym, żeby zostać piłkarzem, ale widziałem, że to nie będzie łatwe, bo jednak bramkarz może być tylko jeden na boisku, drugi jest rezerwowym i tych bramkarzy, jak to Mariusz Kukiełka mówi, takich piłkarzy jak ty to w Chinach jest miliard, tych bramkarzy jest dużo utalentowanych i niewiele robi karierę. I wiedziałem wtedy, że żeby być przy piłce, wiedziałem, że tego talentu na reprezentację nie starczy, to muszę zacząć pracować nad tym, żeby zostać trenerem. Stąd też poszedłem na studia dziennie do Gdańska. To był najlepszy czas, jaki w życiu miałem, jeśli chodzi o edukację. Studia, które kochasz, lubisz być na zajęciach. Są tańce, pływanie, judo, lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykówka. No fantastyczne studia. A w czwartek TROPS, wszyscy wieczorem się spotykają. W piątek rano pływanie, o 8:00, także były zawroty głowy. Fantastyczny czas. I wtedy marzyłem o tym, żeby być trenerem, bo studia dawały dyplom trenera drugiej klasy. Dyplom trenera drugiej klasy otwierał drogę do prowadzenia nawet ekstraklasy. Jak poszedłem do Amiki w wieku 26 lat, to już miałem dyplom trenera drugiej klasy i teoretycznie Grzegorz Lato był chwilę przede mną tam, to mógłbym go zastąpić jako trenera, bo miałem wymagane dokumenty, ale później to zmieniło, wprowadzili licencję i musiałem zrobić jakąś szkołę jeszcze.
0: Czemu się czasem udaje, tak jak panu się udawało z Lechem czy z Legią, a czemu się czasem nie udaje, tak jak z reguły na końcu przygody trenerskiej, ale też w Arce, w Widzewie, Jagiellonii, Polonii, Warszawa, Podbeskidziu i tak dalej, i tak dalej.
1: Znaczy ja powiem tak, że świętej pamięci Jacek Magiera, spotkaliśmy się w PZPN-ie, Jacek prowadzi U20, ja U21 i kiedyś awansowaliśmy z Portugalią po takim barażu, właśnie grał João Félix, grał wielu świetnych piłkarzy, świętej pamięci Żota, wtedy grał, strzelił dwie bramki i ja mówię, no udało się awansować, Jacek gratulował mi, a Jacek mówi, pamiętaj, nigdy nie mów, że coś ci się udało, mówię, ty tato, ciężko pracowałeś, mówię, obserwuję ciebie, obserwuję twój sztab, obserwowałem ciebie od dłuższego czasu, jak ty się przygotowałeś do tego meczu, to się nie udało i ja też tak twierdzę, że od tego czasu nawet mój syn, który prowadzi Pogoń Lęborg, ostatnio udzielał wywiadu i też mu o tej historii opowiadałem, bo to było świeżo po tym, jak Jacek zmarł. I on udziela wywiadu, mówi, no udało nam się, przepraszam, nie udało się, zasłużyliśmy na to zwycięstwo, bo coś takiego jest, że często sobie umniejszamy, wszyscy dookoła nam umniejszają i my jako trenerzy, powiedzmy w innej branży, czasami wstydzimy się o tym mówić, że my coś zrobiliśmy dobrze. Ja powiem panu szczerze, wymienię pan kilka klubów. Podbeskidzie, utrzymałem Podbeskidzie, mówię, nie ja, cała drużyna, klub, utrzymaliśmy w sytuacji, gdzie powiedziałem, że tam jest niepotrzebny trener, tylko ksiądz, bo to była beznadziejna sytuacja, to był największy cud w ostatnich, powiedzmy, 20 tam kilku latach, jeśli chodzi o utrzymanie. Widzewie, przyszedłem do Widzewa, widzę w najwyższe miejsce w historii od czasu powrotu do teraz, nie wiesz, jak lepszego miejsca nie zrobił. Pogoń, poszedłem do Pogoni, która balansowała na krawędzi wtedy.
0: Tak, było szóste miejsce.
1: Trzecie miejsce po 30 kolejkach i wtedy te punkty dzielili, my mieliśmy wąską kadrę, dużo młodych zawodników, także to były fantastyczne wyniki. Dzisiaj z perspektywy czasu tak na to patrzę, ale w Polsce jest tak, że nieważne, co się wydarzyło, ważne jest, kto opowieść snuje jak gdyby na ten temat. I narracja może być taka jak po Katarze, a brzydko to, tamto, wamto, a ktoś powie inny, dobra, ale wyszli z grupy. Tak samo Pogoni Szczecin. No dobrze, tak i tak, dobrze, ale po 30 kolejkach byś na trzecim miejscu. Gdyby się skończyła liga, to byśmy mieli medal, tak? Ale ktoś wymyślił te dodatkowe rozgrywki, a to było jak gdyby handicap dla tych silnych klubów, które mają szeroką kadrę. Kartki się liczyły przez cały sezon i tak dalej. Kartka wypada na dwa mecze, taki murawski, jest duży problem. Ale mógłbym o tym długo opowiadać. W każdym klubie coś udało się fajnego, nie udało się, zrobiło się coś fajnego, ale też w każdym klubie były trudne momenty, które jak gdyby doświadczały mnie na przyszłość. I jedną rzecz, którą nauczyłem się pracując przez te wiele, wiele lat w piłce, że litość jest zbrodnią, że w sporcie nie możesz się litować, że musisz podejmować męskie decyzje, trudne decyzje. Jeśli ktoś nie pomaga tobie, nie pomaga drużynie, nieważne jaki jest jego status, to nie bałem się trudnych decyzji. Potrafiłem pójść, powiedzieć zawodnikowi, że go nie chcę, że pomimo tego, że ma kontrakt, czy ma jakieś tam zasługi dla klubu, ja mówię, słuchaj, za to już ci zapłacili, bo to jest tak jak zbudowanie domu. Dwa razy za to samo ci nie zapłacą, zapłacili za to, mówię, poszukaj sobie innego miejsca, bo u mnie nie będziesz grał. Nie bałem się tego i dzięki temu pracowałem później na Mistrzostwach Świata. Oczywiście będą zawodnicy po drugiej stronie, którzy powiedzą, bezwzględny, bo mnie nie lubi, moje stawy. Po prostu maszeruj albo gin, tak? Na tej zasadzie. Tak jest w sporcie. Litość jest zbrodnią. Jak idziesz do dużego klubu, nie sprawdzasz się, to też nie ma litości, że zapłacili za ciebie 50 czy 80 milionów. Po prostu odchodzisz, przychodzi ktoś inny w twoje miejsce. Trener Łazarek mówi, ktoś musi wysiąść z tramwaju, żeby ktoś mógł wsiąść.
0: Tych sukcesów było sporo, bo nie zostaje się z przypadku trenerem reprezentacji, ale cały czas tam była ta jedna znajomość, którą panu wypominano i z tym był zawsze ogromny kłopot. Tłumaczył się pan na ten temat 1000 razy, to może 1001 jeszcze.
1: Tak, ja jeszcze raz powtórzę. Jestem człowiekiem, tak jak tu przed państwem siedzę, słuchacie mnie państwo i tutaj z panem rozmawiam, który nigdy o nic nie był oskarżony, nigdy nie miał przedstawionego żadnego najmniejszego zarzutu i to jak gdyby rozwiązuje cały problem. Idąc przez życie spotykasz różnych ludzi, jedni robią kariery, inni popadają w problemy i ja też takich ludzi spotykałem, ale nie ma kogoś takiego w Polsce, który by powiedział, że zrobiłem coś złego, bo gdyby tak było, to byśmy dzisiaj tu nie siedzieli. I to jest jak gdyby najogólniej rzecz biorąc, nie wdając się w te wszystkie szczegóły, bo to dokładnie wyjaśniłem u Krzyśka Stanowskiego, kiedyś tam chyba z 2 godziny czy 3 siedzieliśmy. Ja o tym wszystkim szczegółowo opowiadałem i tak dalej. Była taka znajomość, na pewno to była znajomość, która dzisiaj z perspektywy czasu to nie była najlepsza znajomość, ale to wynikało z tego, że pracowaliśmy w jednym klubie, on tam był menadżerem tego klubu, czyli był osobą decyzyjną i tak się poznaliśmy i tak to wszystko wyglądało, ale mówię, jeśli chodzi o te rzeczy, o których często ludzie mówią, upraszczając pewne rzeczy, to przekaz jest jeden. Nigdy o nic nie byłem oskarżony, nigdy nie miałem żadnego zarzutu i tyle. No już nawet na ten temat, jak ktoś mnie o coś pyta, to podchodzę do tego jak gdyby z uśmieszkiem. Mówię, 100 razy już to tłumaczyłem, bo nawet 1000.
0: No pan się sam zgłosił do prokuratury we Wrocławiu, tłumacząc się niejako z tych rozmów, o których mówiliśmy. To chodziło o rozmowy z Ryszardem Forbrichem, tak zwanym fryzjerem, który był oskarżany o ustawianie meczów. Ale nie ukrywajmy, że ta cała historia sprawiła, że pojawiło się mnóstwo wrogów, tak? Ja pamiętam, kiedy Michniewicz gdzieś tam zostawał jakimś trenerem, mówiono o nim, no to natychmiast pojawiali się tacy, którzy mówili, nie, on jest tam cały czas zamieszany. No pan zresztą ileś tam bitew z dziennikarzami już stoczył, prawda? Tam,
1: tak.
0: Nie wiem, czy pan jeszcze nie toczy w dalszym ciągu.
1: Nie, już toczę. Ja powiem tak, to były takie bitwy symultaniczne, bo wszyscy się ustawiali, ja tylko przestawiałem szachownicę, te pionki. Powiem tak, wielu dziennikarzy różne rzeczy mówiło, pisało i tak dalej, ale wiem, jak dzisiaj wygląda dziennikarstwo dzisiaj jak gdyby...
0: No uwaga, panie trenerze,
1: ale
0: tak?
1: Ale ja powiem, nie wszyscy. Jest bardzo dużo zdolnych dziennikarzy, rzetelnych, ale mówię, sukces mierzymy ilością wrogów, tak? Tak to kiedyś powiedział i ja myślę, że też tak w swoim przypadku mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o dziennikarstwo, to ja pamiętam, jak trafiłem na Wybrzeże, pamiętam Janusza Woźniaka, niedawno zmarł, tak? Pamiętam redaktora Geberta, też niedawno chyba zmarł, tak? Pamiętam Lindnera, pamiętam Andrzeja Chylińskiego, później dochodzili młodsi, był Stankiewicz Paweł, był Krzysiek Juras, Marcin Domański. To byli ludzie, którzy jak gdyby żyli, oni szukali wiadomości, ale nie szukali sensacji, tak jak się to teraz odbywa. Teraz no, się klika, wszystko się musi klikać i bardzo często jest tak, że w tekście nic wielkiego się nie dzieje, ale jak jest Michniewicz, to już każdy zajrze, zobaczysz, a co ten Michniewicz znowu tam nawywijał i tak dalej, a tam się okazuje, że nic nawywijał, po prostu jest coś tam, jakieś bzdura totalna. Ja powiem tak, mam szacunek do każdego, kto ciężko pracuje. Jest wielu dziennikarzy, którzy ciężko pracują, ale nie po drodze mi z takimi, którzy na siłę szukają jak gdyby sensacji kosztem innych, nie patrząc na to, jaką krzywdę robią komuś innemu, rodzinie i tak dalej. Moja rodzina gdyby wycierpiała bardzo dużo z tego powodu, bo gdy zostawałem selekcjonerem, to ta fala tych niezadowolonych dziennikarzy była duża i tutaj myślę, że gdybym ja osiągał takie wyniki, jak później przegrana z Mołdawią, czy z Albanią, to mieliby powody do tego, żeby pisać, że się nie nadaje. Ale moja reprezentacja grała trochę inaczej, ale odnosiła sukcesy, bo takim sukcesem jest też wyjście z grupy i czuję się człowiekiem spełnionym, chociaż nie czuję się jeszcze emerytem, ale czuję się spełnionym człowiekiem i wierzę, że jeszcze, że najlepsze przede mną, że trafię jeszcze, wykorzystując to doświadczenie do fajnego projektu, jak się teraz modnie mówi. Mm-hmm. I jeszcze coś można ciekawego w życiu zrobić.
0: Za chwilę zabierzemy państwa w podróż do niezwykle ciepłego Kataru, by wspomnieć moment, w którym reprezentacja pod wodzą Czesława Michniewicza po raz pierwszy od 1986 roku awansowała do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata. Ale to wszystko za chwilę.

0: Do boju Polsko. No oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby Polacy zawsze wygrywali. Czesław Michniewicz, były piłkarz, trener, selekcjoner reprezentacji Polski, gościem audycji Facet na luzie. Trenerze, rozmawialiśmy o tym, jak dochodził pan do reprezentacji. Przypomnijmy, że przyszedł pan w takim bardzo specyficznym momencie, trochę jako strażak, nie?
1: Tak, tak. Pamiętam sytuację, byłem w Legii, przestałem pracować jakoś w listopadzie. No i wydarzyło się w PZPN to, co się wydarzyło, że odszedł trener Sousa.
0: Tak zupełnie niespodziewanie, można powiedzieć, tak, olał trochę polską reprezentację, tak?
1: Tak, dostał jakąś propozycję z Brazylii, no i zaczęło się poszukiwanie selekcjonera. Długo to trwało. Było wiele kandydatur medialnych takich, no ale w którymś momencie zadzwonił do mnie prezes Kulesza. Domówiliśmy się krótko w szczegółach, co trzeba zrobić, żeby awansować. I trafiłem do tej reprezentacji. No, uważam, że z sukcesami, bo nie przeprowadzając praktycznie zbyt wielu treningów przed pierwszym meczem ze Szwecją, mieliśmy tylko towarzyski mecz ze Szkocją, gdzie nie mogliśmy zagrać w optymalnym składzie. Zagraliśmy ze Szwecją bardzo dobry mecz, wygraliśmy, pojechaliśmy na mistrzostwa. I to był na pewno dobry czas dla reprezentacji. W międzyczasie utrzymaliśmy coś w Lidze Narodów.
0: To też był cel Czesława Michniewicza,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to był cel. No i kolejnym celem było wyjście z grupy. I jak obejmowałem reprezentację, to byliśmy chyba na 26. miejscu, jakoś tak w tym rankingu FIFA. A Szwedzi byli przed nami, nie wiem, 2 czy 3 pozycje. Gdy odchodziłem po mistrzostwach, byliśmy na chyba 22. miejscu w rankingu FIFA, a teraz jesteśmy chyba na którymś miejscu, nie pamiętam dokładnie którym, ale nie wiem, 3. czy 4. Do czego zmierzam, że patrząc z perspektywy czasu, od Kataru, no nie mam już kilka lat, 4 lata można powiedzieć, ale można sobie zadać pytanie. Ja zawsze mówię, rozmawiajmy o faktach. Miałem takiego psychologa w Legii Warszawa, Michał, psycholog, on zawsze mówi, szacunek do faktów. Rozmawiamy o faktach, nie o opiniach, o faktach. No i fakty są takie, że no, reprezentacja jest w innym miejscu niż ja odchodziłem, w innym miejscu niż ja przejmowałem reprezentację i nie powiem, że w lepszym miejscu, a nie jedziemy na Mistrzostwa Świata i to wszystko, co się dzieje w reprezentacji, to na pewno dzisiaj można, my tak lubimy tłumaczyć porażki i zamieniać je w zwycięstwa i gloryfikować to wszystko, ale prawda jest taka, że w sporcie liczy się albo wygrasz, albo przegrasz. Jak w księgowości, winien ma. I ja tak zawsze do tego podchodziłem. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, że będziemy oglądać mistrzostwa, tak rozbudowane mistrzostwa, bez reprezentacji Polski. I to będą dziwne mistrzostwa, bo przyzwyczailiśmy się, że zawsze tam jesteśmy.
0: No właśnie, z drugiej strony zarzucano panu, że miał pan trochę szczęścia, tak? No bo tak, Rosja to był walkover, tak? Mm-hmm. Jeśli tak można powiedzieć, to znaczy...
1: To jest ten czepek właśnie,
0: o którym właśnie mówię. O to chodzi, tak. Szwecja rzeczywiście 2-0 tam, najpierw Lewandowski, potem bodajże Zieliński, tak? Mm-hmm. Potem Meksyk 0-0, to już w Mistrzostwach Świata. Wydawało się nam, że czapką ich wszystkich nakryjemy, ale... Meksyk, Arabia Saudyjska i tak dalej. No właśnie.
1: Wróćmy do tego Meksyku. To jest taka historia, jak ja to powiedziałem wcześniej. Zależy, kto opowiada tą historię, bo my mówimy o Meksyku, ale ja chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, która się nie przebiła w mediach, bo to jest taki fakt, który byłby na korzyść reprezentacji, na korzyść mojej. Meksyk od 1986 roku był na wszystkich mistrzostwach, poza 90 roku, gdzie walczyli się o awans, ale nie pojechali ze względów jakichś proceduralnych, nie pojechali. I od 86 roku, gdzie my wyszliśmy ostatni raz na Mistrzostwa Świata z grupy, Meksyk wychodził za każdym razem z grupy na Mistrzostwach Świata. A my sobie wmówiliśmy, że my jesteśmy faworytem z Meksykiem, gdzie nie wyszliśmy przez 36 lat z grupy, a Meksyk coś przez te 36 lat, poza jednym wyjątkiem...
0: Niewiele brakowało, bo tak naprawdę ten Ochoa, gdyby nie obronił karnego Lewandy...
1: I teraz rozmawiam z trenerem tata Martino na konferencji już po naszym meczu i mówi, że żałoba w Meksyku, że nie wygrali z Polską, bo takie mecze to zawsze muszą wygrywać, bo oni go zatrudnili po to, żeby on nie tylko wyszedł z grupy, ale żeby zaszedł dalej, bo Meksyk wychodził z grupy i nie zachodził dalej. Odpadał w kolejnej rundzie i oni go po to zatrudnili, trenera z Brazylii, i on był pod straszną presją. A u nas drugą stronę, ja mówię, słuchaj, u nas też jest wielkie niezadowolenie, że my z wami nie wygraliśmy. Mówię, dlaczego macie z nami wygrywać? Przecież mówi, znasz historię, ja wiesz, że ja znam, mówię, ale tą historię jak gdyby się nie przebiła do mediów, gdyby przed mistrzostwami ktoś tłumaczył, słuchajcie, Meksyk to jest taka drużyna, ja dokładnie ją przeanalizowałem na różne sposoby, co to jest za potencjał i co to jest. I tak samo trener Piechniczek bardzo mądrą rzecz powiedział, za każdym razem, kiedy wychodziliśmy z grupy, nie przegrywaliśmy pierwszego meczu. Pamiętaj o tym, żeby zrobić wszystko, żeby wygrać, ale ty zrobisz wszystko, żeby nie przegrać tego meczu. I ten mecz był taki właśnie troszeczkę szarpany. Oczywiście mieliśmy rzut karny, to jest olbrzymia szansa dla nas, ten karny nie został wykorzystany, ale to nie była tragedia, ale później już po mistrzostwach, jak się to opowiadało, to jak jak myśmy, nie wiem, z San Marino przegrali, gdzie no oczywiście tak nie było. Wygraliśmy z tą Arabią, która chwilę wcześniej wygrała z Argentyną, a na koniec przegraliśmy z aktualnym mistrzem świata z Francją i z przyszłym mistrzem z Argentyną. Ja zawsze mówię, że ja bym zawsze chciał, jeśli już muszę przegrywać, to tylko z mistrzami świata. I myślę, że dla mnie nikt mi nie wmówi, że my zrobiliśmy coś złego, tylko mówię, narracja była taka, doszły do tego jeszcze właśnie inne okoliczności, premie, nie premie i tak dalej, że ten aspekt sportowy nie był w ogóle poruszany. Tak jak dzisiaj mówimy o Szwecji, odpaliśmy ze Szwecją, ale mówi się o tym, że sędzia trochę pomylił, że ładnie graliśmy i tak dalej, ale minie trochę czasu i wszyscy zaczną się zastanawiać, no dobrze, ale my przegraliśmy ze Szwecją, która nie wygrała meczu w grupie do mistrzostw w eliminacjach, tak? Przegraliśmy ze Szwecją, która grała, jak to Boniek powiedział, bez pięciu podstawowych zawodników. Ten czas troszeczkę minie, to jest tak jak euforia była po tym, jak odpadliśmy na mistrzostwach Europy za Michała Probierza, mojego przyjaciela. I też była euforia w Polsce, ale ładnie graliśmy, ale odpaliśmy jako pierwszy na mistrzostwa. Czy to o to w tym sporcie chodzi?
0: No właśnie, i tutaj było zawsze takie pytanie, bo tak naprawdę mam wrażenie, że podziękowano panu, nie przedłużono z panem właśnie ze względu na tą pewną defensywną taktykę, że rodacy się trochę wstydzili, tak, że z tą Argentyną, że oni mogli nam dokopać 7-0, jak to się mówi, tak?
1: No wie pan, to tak nie jest. Argentyna każdemu może dokopać 7-0. Argentyna to
0: Argentyna, tak?
1: To Argentyna.
0: Ale tam Messi, jakby my liczyliśmy, że jednak Lewandowski pokaże Messiemu i tak dalej, nie?
1: Czasami jest tak w sporcie, że liczą się fakty. Grasz z kimś i wiesz, że jak wygrasz, to będzie sensacja, olbrzymia sensacja. Takie rzeczy się w sporcie dzieją, w piłce szczególnie. W koszykówce trudniej, w siatkówce o takie sensacje, żeby mały wygrał z dużym, bo to się nie wydarzy. Ale w piłce czasami się tak dzieje. Ale my cały czas oczekujemy, że to się stanie. Tak jak mówiłem, w Lidze Mistrzów nie ma nas bardzo długo. Polscy trenerzy, tak jak trenerzy z Mongolii są traktowani i tak dalej. No z czegoś się to bierze. Mówmy o faktach. Szacunek do faktów. A my mówimy tak życzeniowo, że dzisiaj rozmawialiśmy poza programem, że nasi chłopcy zostali mistrzami Portugalii. Jest pan w stanie wymienić 6 drużyn z Ligi Portugalskiej tak jednym tchem?
0: No pewnie trudno by było. Ze 4 bym wymienił. Tak?
1: No właśnie, bo to jest taka liga. Liga 3-4 Sporting, Benfica, Porto i może jakieś Sparta, Braga. A reszta to jest, gdyby nie poszedł Fejo do Portugalii, to jest taki klub jak Tondela jest, tak? No zdobywamy mistrzostwo Portugalii, to jest sukces, mistrzostwo, ale to jest liga portugalska, to nie jest liga angielska. Nie ma żadnego Polaka w lidze angielskiej. We francuskiej jest Szymański i Frankowski, ale to też nie są gwiazdy ligi francuskiej, tak? A my cały czas opowiadamy o tym, no szacunek do faktów. Popatrzmy, gdzie my jesteśmy i wtedy łatwiej na pewne rzeczy będzie zrozumieć. Awansowaliśmy na mistrzostwa świata, tak jak pan wspominał, bo dostaliśmy walkover z Rosją, czyli fart. Na kolejnym mistrzostwa Europy pojechaliśmy po karnych, gdzie mogliśmy równie dobrze z tą Balią odpaść. Teraz z Albanią już mogliśmy nie przejść do kolejnej rundy, czyli cały czas balansujemy. Czyli to nie jest przypadek. Jak szczęście i nieszczęście się powtarza, to nie jest przypadek. Z czegoś to wynika. I to wynika z poziomu, jaki dzisiaj mamy w polskiej lidze, w polskiej piłce. Pan mówił o polskiej lidze, tu rozmawialiśmy, że jest wyrównany poziom, ale teraz spojrzałem, bo akurat GKS Katowice kończy mecz i już mają szansę na puchary. Patrzę, Lech ma 55 punktów, czy 56 po 31 meczach. 3 kolejki do końca. My z Legią, gdy weźmy mistrzostwo, to 3 kolejki do końca, ostatnie mistrzostwo Legii, to byliśmy już mistrzem Polski. Wtedy w Gdańsku żeśmy wygrali i byliśmy mistrzem Polski, ale mieliśmy zdecydowanie więcej punktów. To nie jest poziom, który poszedł do góry. Liga się wyrównała, każdy może spaść, każdy może grać w puchary, ale to nie jest tak, jak wszyscy próbują opowiedzieć, że dla kibica to jest atrakcyjne. Ale jak spojrzysz na to, jeśli chodzi o poziom sportowy, to on się na pewno nie podwyższy. Mistrzostwa się odbywają, jak kiedyś skoku z wyższy odbywały na nie wiem, 2,20, 2,30 wysokości, to nawet 80 się odbywa. Każdy może przeskoczyć tą tyczkę kiedyś na molo, pamięta pan? Były takie,
0: pamiętam, tyczka na molo, oczywiście.
1: Tyczka na molo, tam się trochę niżej skakało, bo ten wiatr i tak dalej, tam rekordów nie było, ale tam też jakby słabszy poziom tych zawodników, to każdy mógł wygrać. I w Polsce tak samo, każdy się może wygrać.
0: No dobrze, dobrze, ale nie ma pan wrażenia, że zabrakło trochę panu dobrego PR-u, że trochę był pan trochę sam, tak, bo wszyscy się odsunęli, tak, a tutaj Michniewicz, wiadomo, że nie ma takiego, nie miał pan takiej pozycji, żeby za pana umierali, więc musiał pan sam z tymi dziennikarzami, z tym wszystkim to tłumaczyć.
1: To się zgodzę z panem, bo ja czułem się taki inaczej. Jak byłem w czasie mistrzostw, to nie interesowałem się kompletnie tym. Wyłączyłem się, bo tak sobie powiedziałem, nie będę żył tym, czym żyją media, muszę żyć swoim życiem, swoją drużyną, swoimi problemami. Po mistrzostwach to do mnie dotarło, jak wróciłem do domu, zobaczyłem, z żoną porozmawiałem, widziałem jej stan psychiczny. Ona się cieszyła, jak już się to wszystko skończyło, że już nie będę tym selekcjonerem, bo to, co się działo, to, o czym pan mówi, to było nieludzkie, bo było taki jednostronny przekaz, tak tendencyjny. Mówię, nikogo nie interesowały fakty. To, o czym ja mówię tutaj, że przegrywamy z Argentyną, z Francją, z mistrzami świata. No przegrywamy z najlepszymi w danym momencie na świecie i robimy z tego tragedię. Później przegrywamy z Mołdawią, czy przegrywamy z Albanią. Z Mołdawią straciliśmy 5 punktów, tak, w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Ta sama reprezentacja, która chwilę wcześniej wyszła na Mistrzostwach Europy. I tragedii nie było. Nie było spuszczania flagi do połowy masztu i tak dalej. My potrafimy z wszystkiego zrobić problem, ale no tak działają niestety, niestety może media, że dzisiaj z wszystkiego można jak gdyby odwrócić tą jak gdyby opowieść, że ta sama opowieść może była pokazana. Kiedyś opowiadał świętej pamięci Andrzej Leper. Mówi, rano mówią Leperowi ukradli rower, a wieczorem mówią, że Leper ukradł rower. A wszystko się zgadza. Jest rower, jest Leper i tak samo jest teraz. Tak samo ta sama opowieść o Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata, o Mistrzostwach Europy w Niemczech, gdzie był sukces, a odpaliśmy jako pierwsi i Mistrzostwa Świata w Katarze, gdzie nie było sukcesu, a wyszliśmy z grupy, gdzie nie wyszli, pamiętajmy, kto nie wyszedł z grupy. Niemcy nie wyszli z grupy, Duńczycy, tak. Wiele silnych reprezentacji, nie, Belgia nie wyszła z grupy, a my wyszliśmy Polacy. Byliśmy wśród 16 najlepszych drużyn na świecie. To tak jakby być w 16 najlepszych tenisistów świata, tak się poczułem.
0: No tak, ale wie pan co, ale tak, na przykład Robert Lewandowski podobno był niezadowolony z tego defensywnego stylu, że nie było klimatu, że no, inaczej, jakby dzisiaj pan mógł to cofnąć, to jakoś inaczej by coś...
1: Nie, ja już mówiłem o tym u Grześka Krykowiaka w programie. Nie lubię tak myśleć, żebym coś zmienił po czasie, jak już mam wiedzę, jak to się wszystko potoczyło. W tamtym momencie podejmowałem decyzję, tak jak mi się wydawało, w oparciu o wiedzę. To nie jest takie zgadywanie. W oparciu o wiedzę, o swoje doświadczenie. Najlepsze dla drużyny, najlepsze dla siebie, najlepsze dla Polski, dla reprezentacji, bo po to tam pojechaliśmy. To, że Robert Lewandowski mógł narzekać i narzekać. Robert przyszedł do mnie po meczu z Meksykiem do pokoju. Siedzieliśmy, długo rozmawialiśmy. Mówiliśmy o sytuacjach. Robert Lewandowski mógł z Arabią Saudyjską strzelić 4 albo 5 bramek. Tyle miał sytuacji. Wykorzystałby karnego z Arabią Saudyjską, z Meksykiem. To by króla strzelców, króla strzelców by się otarł. A mówienie o tym, że Robert nie miał sytuacji. Oczywiście z Argentyną nie było sytuacji, ale z Argentyną po prostu Argentyna była od nas lepsza. Nie w naszej wadze chodziła. Trafiliśmy na zespół, który powiedział Scaloni, zagrali perfekcyjny mecz przeciwko Polsce. Nie z Francją w finale, nie wcześniejsze mecze. Z Holandią chociażby chyba grali też. Tylko z Polską. Zagrali perfekcyjny mecz. Ale jeśli jeden zespół zagrał perfekcyjny mecz, to znaczy, że drugi zespół nie istniał. I tak też było z nami, że po prostu nie pozwolili nam zaistnieć.
0: No, panie trenerze, a na koniec, no, ja wiem, że trenerzy nie lubią udzielać trenerom rad, ale mamy no, już nie takiego nowego szkoleniowca. Co właściwie powinien zrobić? Bo to chyba czas na odmłodzenie tego zespołu. Zacząć od nowa, czy nie stać nas na to, żeby pozbywać się tych...
1: Nie ma czegoś takiego, bo tutaj takie głosy się też pojawiły, że budować reprezentację musi być tu i teraz. To nie jest zbudowanie domu, że możesz dokładać kolejne piętra, drzwi, okna i tak dalej. To musi być reprezentacja. Za chwilę we wrześniu przyjdą mecze, w czerwcu. Musi być reprezentacja gotowa. We wrześniu nie wiesz, kto będzie grał, kto nie będzie grał. Musisz mieć alternatywę, musisz mieć szeroki obraz tych reprezentantów, wiedzieć, kto na jakim poziomie może grać i gra i tak dalej. Nie ma czasu na budowę reprezentacji. To opowiadanie to jest tylko mydlenie oczu wszystkim kibicom dookoła. Nie ma czegoś takiego pojęcia jak budowa reprezentacji. Reprezentacja ma przyjechać w poniedziałek się spotkać, w środę zagrać najlepsze mecze, w czwartek jaki możliwy jest, w oparciu o zawodników, których trener wcześniej sobie wyselekcjonuje. Ja przyjeżdżałem na zgrupowanie, wiedziałem już mniej więcej, kto będzie grał. Oczywiście mogło się coś wydarzyć losowego, ale wiedziałem, kto będzie grał, bo miałem obserwacje zawodników, jaki reprezentują poziom w klubie.
0: A jakby na to nie patrzeć, piłka okrągła, a bramki są dwie i każdy chce wygrywać. Dziękujemy bardzo. Czesław Michniewicz, były piłkarz, trener, selekcjoner reprezentacji Polski, którą prowadził między innymi podczas Mistrzostw Świata w Katarze, był moim państwa gościem. Sławomir Sieziniewski, kłaniam się państwu serdecznie i nisko i do następnej niedzieli. Do usłyszenia.
1: Do widzenia, pozdrawiam.
2: Facet na luzie.
3: W niedzielę w Radiu Gdańsk.
4: Zgodziłam się na to, co mam, że będę niewidoma. Jeżeli będę niewidoma, nawet stracę całkiem wzrok, to kiedyś to mi zostanie wynagrodzone.
5: Takie zdanie mogła kiedyś wypowiedzieć Elżbieta Róża Czacka, niewidoma hrabianka, która po upadku z konia straciła wzrok. Przestała widzieć, ale nie przestała działać. Założyła ośrodek w Laskach pod Warszawą, by opiekować się ludźmi żyjącymi w ciemności. Mój reportaż już dziś po 17:00. Anna Rembas, do usłyszenia.
6: Reklama. Sopocka Majówka pełna wiosennej energii. Czekają na Was spacery, warsztaty, rodzinne pikniki i spotkania z kulturą na plaży, wśród zieleni i na słynnym molo w Sopocie. A już 2 maja wyjątkowy koncert Majówka na molo, zakochani w piosence. Usłyszymy przeboje o miłości w niezwykłej scenerii w wykonaniu znakomitych artystów. Spędź majówkę w Sopocie.
7: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
6: Reklama.

0: punktualnie 14.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Wojciech Luściński. Zarzuty dla sternika łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim. W wypadku zginęły dwie młode osoby.
2: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym.
0: Gdynia świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ulicami miasta przeszedł barwny korowód, a z pokładu niszczyciela ORP Błyskawica oddano uroczysty salut armatni. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Podczas uroczystości w Warszawie powołał specjalną radę, która ma pracować nad nowym aktem prawnym.
3: Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
0: Na początek jednak doniesienia z pomorskich dróg. Utrudnienie na trasie numer 7 w stronę Elbląga. Przed Nowym Dworem Gdańskim utworzył się 5-kilometrowy korek. Powodem jest zwężenie jezdni do jednego pasa przed zjazdem na Malbork. Kierowcy muszą liczyć się z 20-minutowym opóźnieniem. Problemy także na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Łodzi. Na wysokości Owczarni doszło najprawdopodobniej do kolizji. Zwalniamy w okolicach węzła Osowa i powoli toczymy się niemal do Matarni. Dużym problemem jest także autostrada A1 w kierunku Łodzi. Przez pracę drogowców na wysokości Kopytkowa w bardzo wolnym tempie przejazd 40-kilometrowego odcinka od Nowej Cerkwi właśnie do Kopytkowa zajmie nam nawet godzinę. Jeżeli widzą Państwo utrudnienia, SMS-owy numer 603 06 06 06 jest do Waszej dyspozycji. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, usłyszał prokuratorski zarzut. W wypadku zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 33-letni podejrzany został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut, mówi aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
2: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Łodzią podróżowało łącznie 5 osób. Wszystkie znalazły się w wodzie. Niestety 2 osób nie udało się uratować. Kilkuset mieszkańców wzięło udział w gdyńskich uroczystościach w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przed południem barwny korowód przemaszerował ulicą Świętojańską od kolegiaty do pomnika Konstytucji 3 maja przy ulicy Słowackiego. Tam w honorowej asyście wojskowej złożono kwiaty, a w międzyczasie z pokładu ORP Błyskawica oddano świąteczny salut z 21 strzałów armatnich. Jak podkreślił w trakcie uroczystości wicewojewoda pomorski Emil Rojek, uchwalenie konstytucji było przełomem w polskiej myśli politycznej.
4: Przełomu, który zaowocował porozumieniem ponad podziałami, porozumieniem między różnego rodzaju stronnictwami, które uzmysłowiły sobie, że jedynym ratunkiem dla Rzeczpospolitej i ratunkiem dla narodów, które tworzyły to państwo, jest zjednoczenie się wokół wspólnych idei, suwerenności, wokół idei bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.
5: Demokracja oznacza to, że mamy różne pomysły, różne perspektywy, różne doświadczenia, ale na początku i na końcu łączy nas biało-czerwona. Łączy nas Polska i o tym też warto pamiętać dzisiaj.
0: Mówiła wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska. Konstytucję 3 maja uchwalono w 1791 roku. Był to pierwszy w Europie, a drugi na świecie, po Stanach Zjednoczonych, tego typu dokument. Prezydent Karol Nawrocki chce z kolei zmiany konstytucji z 1997 roku. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
6: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki.
6: W Radzie do spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
7: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej Konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej Konstytucji.
6: Do zmiany Konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
1: To są wiadomości Radia Gdańsk.
0: Po majówce w Skarszewach będzie można skorzystać z rowerów systemu Mewo. Mieszkańcy podchodzą do tego pomysłu bardzo entuzjastycznie, mówi burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Do dogrania jest jeszcze kilka szczegółów.
8: Powinno być to po majówce. Czekamy tutaj na pewne rozstrzygnięcie związane z aplikacją, ale to jest pierwszy rok testowy, kilkadziesiąt rowerów, natomiast chcemy, żeby od przyszłego roku być już takim stałym, integralnym elementem tego systemu roweru metropolitarnego, więc będzie ich więcej, ale oczywiście też potrzeby mieszkańcy sami zweryfikują. Wiem, że w różnych gminach wygląda to różnie. U nas jest wielki entuzjazm. Jesteśmy też gminą turystyczną, w której te rowery na pewno się przydadzą nie tylko mieszkańcom, ale również turystom, którzy zapraszamy, będą przyjeżdżać do gminy Skarszewa. Wykorzystać z naszej infrastruktury, z naszych wspaniałych zabytków.
0: Mewo działa już na terenie 17 gmin. Dostępnych jest 5300 rowerów.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
0: Przed nami upalna i słoneczna niedziela. Termometry na Pomorzu pokazują dziś od 24 do nawet 26 stopni. Niebo jest niemal bezchmurne, słaby wiatr nie przeszkodzi w wypoczynku. Noc zapowiada się bardzo łagodnie i pogodnie. Temperatura w całym regionie nie spadnie poniżej 11 stopni. Jutro czeka nas zmiana aury, choć wciąż będzie ciepło, do 23 stopni. Po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i lokalne burze.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
10: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
11: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
1: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
12: Tak brzmi Pomorze, tak brzmimy my. Dmytro Wasylczuk za konsoletą, Krystyna Stańko za mikrofonem, przed mikrofonem. Drodzy Państwo, dzisiaj za oknami Radia Gdańsk piękne właściwie lato, można by rzec, ale na piosenki w stylu Summertime jeszcze trochę za wcześniej. Swoje urodziny 3 maja 1933 roku obchodził, a właściwie nie obchodził, tylko może się w jakiejś kołysce bujał James Brown.
13: In 1965 and now this is the same.

Transowy, drodzy Państwo, jest ten utwór. Właściwie pomyślałam sobie, że ze względu na pogodę moglibyśmy dzisiaj słuchać takiej muzyki, ale przecież nie tak dawno odbył się International Jazz Day i w tym roku w Chicago. Wspaniała scena chicagowska, wielu artystów wywodzących się z tego wspaniałego miasta. Będzie dzisiaj troszkę o tym dniu świętowanym przez artystów pod wodzą Herbiego Hancocka, ale zanim będziemy słuchać ich muzyki, to powiedzmy jeszcze o tym, że jutro swoje 89. urodziny będzie obchodził Ron Carter, jedna z największych legend jazzu, wybitny kontrabasista, członek zespołów Milesa Davisa, Herbiego Hancocka i wielu innych. Ja wybrałam na dziś kompozycję Lagrimas Negras, jedną z moich ulubionych z płyty Skyline, nagranej razem z Jackiem DeJohnette i Gonzalo Rubalcabą, który zresztą podczas tego dnia jazzu w Chicago wystąpił we wspaniałym składzie, ale o tym już za chwilę. Póki co Ron Carter i album Skyline. Posłuchajmy.

Tak, chciałoby się posłuchać jak najwięcej, jak najdłużej, ale niestety audycja z gumy nie jest, choć szkoda, bo właściwie muzyki pięknej, jazzowej jest mnóstwo, a ja do tego utworu chętnie wracam. Nie po raz pierwszy zabrzmiał on w audycji. Pozdrowienia przesyłają nam Bianka, Ola, Rafał. Jakub napisał: o, Rubalka Bell niedawno widziałem na jazzie nad Odrą. Na to ja piszę: zazdroszczę. I to tak szczerze, ale z wielkim uśmiechem i wielkim sercem, bo to jest jeden z moich ulubionych muzyków. Drodzy Państwo, Didi Bridgewater podczas 15. edycji International Jazz Day w Chicago, która odbywała się w pięknej sali opery, była jakby taką troszkę też gospodynią. Sporo mówiła, jak to zwykle Didi, z cudownie, z piękną dykcją, ale też ze swadą, z taką zawsze radością i entuzjazmem mówiła o jazzie, artystach, którzy wystąpili, i ona miała wielką przyjemność, myślę, zaśpiewać duet z Gregorym Porterem. To była kompozycja In Crowd. Niestety nie mamy tego duetu, ale pomyślałam sobie, że może sięgniemy po nieco inną kompozycję. Posłuchajcie Państwo.

Cofnęliśmy się do roku 2007 i do albumu Red Earth. To oczywiście kompozycja Footprints Wayne'a Shortera ze słowami Didi Bridgewater, która też możecie się Państwo spotkać, że jest zatytułowana Long Time Ago. Teraz patrzę na moją listę, a na niej oczywiście Herbie Hancock, a to z powodu takiego, że on jest sprawcą tego całego zamieszania, jakim jest International Jazz Day, zatwierdzony w 2011 roku jako Międzynarodowy Dzień Jazzu przez UNESCO. To globalne wydarzenie organizowane właśnie przez, we współpracy z UNESCO, celebruje jazz jako uniwersalny język wolności, kreatywności, dialogu, jednocząc publiczność w ponad 190 krajach. Kogo tam nie było, drodzy Państwo? Między innymi wystąpili Dee Alexander, Melissa Aldana, Terence Blanchard, Till Brynner, Didi Bridgewater, rzeczona już, James Carter, Terry Carrington, Mino Sinelu. Najmłodszym chyba był Jacob Collier, jeżeli chodzi o gwiazdy. Trochę mi tej młodej gwardii brakowało, ale cóż, to jest też środowisko, które wokół Herbiego Hancocka działa i z którym on współpracuje zawsze przy organizacji tego wielkiego wydarzenia, jakim jest International Jazz Day. Mówił Herbie Hancock o wolności, wspominał Quincy Jonesa, mówił o sile międzynarodowego języka jazzu i ekspresji, wspominał Ellingtona, Louis Armstronga. No, było mnóstwo pięknych słów i wspaniałej muzyki. Niech więc zabrzmi Herbie Hancock.

Herbie Hancock, Gershwin's World, to album, który ja z lubością przynoszę do Radia Gdańsk, żeby się z Państwem dzielić tą muzyką podczas naszych niedzielnych spotkań. Ta płyta ma już swoje lata i jest utkana gwiazdami. Tu w utworze It Ain't Necessarily So zagrali Eddie Henderson na trąbce, Kenny Garrett na alcie, Herbie Hancock na pianie, oczywiście Ira Coleman na basie i Syro Batista na instrumentach perkusyjnych. Drodzy Państwo, teraz Jacob Collier, powiedziałam już o nim, wspomniałam, że to była taka młoda siła tego koncertu. Jacob balansuje między gatunkami, wiadomo, ci, którzy są takimi ortodoksami jazzowymi, trochę się krzywią, mówią, że za dużo się w tej muzyce dzieje. On tak też z wielką przyjemnością współpracuje z wieloma muzykami z różnych innych gatunków, bo rozpiera go nieprawdopodobna energia. Oczywiście stworzył ten swój słynny chór z publiczności, który mu towarzyszył i to był jeden z mocniejszych fragmentów tego koncertu w Chicago. Zaśpiewał piękną piosenkę, którą niegdyś wykonywał Michael Jackson, She's Out of My Life. Pamiętam, jak Jackson śpiewał to takim delikatnym, niemalże płaczącym głosem. Jacob Collier zaśpiewał ten sam utwór ze swoją taką, powiedziałabym, bogatą harmonią i nagłymi zwrotami akcji, ale też nieprawdopodobną skalą głosu i ozdobnikami, no naprawdę sportowymi, można by rzec. Ale piękna ten utwór nie zatracił. Nagrania niestety nie mamy, bo to jest nagranie, które artysta wykonuje na żywo z rzadka, ale mamy za to piękne jego wykonanie utworu Norwegian Wood.

Norwegian Wood to na pewno utwór, który wśród fanów zespołu The Beatles no na pewno rozgrzewa serce, myślę sobie, a Jacob Collier umieścił tę piosenkę na albumie The Light for Days z roku 2025. Myślę sobie, że teraz pora na Liz Wright. Ona zaśpiewała z niesamowitym chórem United Voices of Chicago, a towarzyszyła jej m.in. Helen Sung na pianie, Terry Lynn Carrington na perkusji, Christian McBride na basie. Jest taki utwór, drodzy Państwo, Liz Wright, który ja szczególnie uwielbiam. To nie jest jej kompozycja, oczywiście, zaraz się przekonacie, ale wykonuje to tak cudownie i z takim namaszczeniem i z takim jakby... No, myślę o niej jako o takiej jazzowej kapłance, a właściwie takiej osobie, która mocno jest osadzona w muzyce gospel, w bluesie i ten jej głos taki, który ma niesamowitą barwę, jeden jedyny, niepodrabialny powiedziałabym. I jak słyszymy ten dźwięk, ten charakterystyczny zaśpiew, ale też tą barwę właśnie, to wiemy, że to jest na pewno Liz Wright i nie kto inny. A kto był na jej koncercie, wie, o czym mówię, bo jest to na pewno artystka z dużym takim duchem. A wykona teraz dla Państwa utwór Who Knows Where the Time Goes.

Kompozycja Who Knows Where the Time Goes towarzyszy mi, drodzy Państwo, zawsze jak lecę samolotem. Lubię słuchać tej piosenki, bo jakoś mnie tak uspokaja, wycisza, szczególnie podczas startu i lądowania. Polecam. Wspaniała interpretacja Liz Wright. Żałuję, że nie mamy tych piosenek, które artyści wykonali podczas International Jazz Day, ale wiadomo, często są to kompozycje, które grają tylko tego jednego dnia, albo specjalnie są przygotowane na ten jeden świąteczny jazzowy dzień. United Voices of Chicago to taki chór, w którym śpiewają i takie totalne młodziaki, kilkunastoletnie, i dojrzali też ludzie. Pięknie zabrzmieli podczas tego koncertu i jeżeli chcecie Państwo obejrzeć, to ten koncert jest do obejrzenia, oczywiście wiadomo gdzie, a ja sobie obejrzałam już 2 razy i niektóre fragmenty rzeczywiście bardzo, bardzo mi się spodobały. Emmett Cohen wydaje swój nowy album podczas koncertu, a nie, to jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Robert Glasper jeszcze wcześniej jest. Występ Roberta Glaspera był też jednym z mocniejszych punktów tego koncertu. Towarzyszył mu na basie Bernice Travis. Ja przyniosłam dzisiaj do studia album, na którym znalazła się ta kompozycja. Think of One.

Piękna była oczywiście kompozycja Tele Newsa Monka z albumu Double Booked Roberta Glaspera, jednego z moich ulubionych. Dzisiaj jakoś tak ulubione. Często mówię to słowo, ale rzeczywiście tych wszystkich artystów, których mogliśmy usłyszeć podczas International Jazz Day, oczywiście też bardzo lubimy. Robert Glasper, teraz natomiast Diane Reeves. Diane była absolutnie, jak zwykle zresztą, wyjątkowa, zjawiskowa także, zaśpiewała In a Sentimental Mood, a piękne solo w tym standardzie zagrał na kontrabasie Christian McBride. Ja jednak mam tutaj właśnie tę kompozycję, ale może w nieco innym składzie. Posłuchajmy Diane Reeves.

Emmett Cohen też przedstawił się publiczności w operze chicagowskiej. Zagrał Summertime z Melissą Aldaną i Joelem Rossem, także z Christianem McBride'em, ale Emmett Cohen szykuje dla nas nową płytę, która ukaże się pod koniec maja, drodzy Państwo. Nosi tytuł Universal Truth i jedna z kompozycji, właściwie dwie chyba już z tego albumu, można usłyszeć w formie singli. No i zatem czekamy na koniec maja, kiedy to nakładem McAvenue ukaże się nowy album tego pianisty. Posłuchajmy.

0: w niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: Zgodziłam się na to, co mam, że będę niewidoma. Jeżeli będę niewidoma, nawet stracę całkiem wzrok, to kiedyś to mi zostanie wynagrodzone.
2: Takie zdanie mogła kiedyś wypowiedzieć Elżbieta Róża Czacka, niewidoma hrabianka, która po upadku z konia straciła wzrok. Przestała widzieć, ale nie przestała działać. Założyła ośrodek w Laskach pod Warszawą, by opiekować się ludźmi żyjącymi w ciemności. Mój reportaż już dziś po 17:00. Anna Rembas, do usłyszenia.
0: Kampania społeczna.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
4: Reklama.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
7: Zobacz, co ważne dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Zobacz, czym żyje Pomorze. Włącz Telewizję Gdańsk.
7: Codziennie o 18:30 główne wydanie Panoramy.
8: Zapraszamy Marta Jastrzębska
7: i Tomasz Sieliwończyk.
8: Telewizja Gdańsk.
7: Jesteśmy dla Was.
4: Reklama. Ogłoszenia.
9: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17:00.
4: Ogłoszenia.
10: Radio Gdańsk.
11: Jest 15:00.
12: Radio Gdańsk.
4: Wiadomości.
11: Wojciech Luściński. Prezydent Karol Nawrocki wręczył najwyższe polskie odznaczenia państwowe. Orderem Orła Białego uhonorowani zostali m.in. dziennikarz Andrzej Poczobut oraz dyrygentka Agnieszka Duczmal.
13: Daty, kontekst, miejsca pokazuje nam wszystkim, że dzisiaj mamy do czynienia z momentem wyjątkowym.
11: Słupszczanie tłumnie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po uroczystej mszy mieszkańcy i politycy przeszli pod pomnik Jana Kilińskiego, by oddać hołd twórcom historycznej ustawy. Charzykowy zyskają nowy dom kultury w dawnej siedzibie Parku Narodowego. Adaptacja budynku za ponad 500 000 zł ma zakończyć się wiosną przyszłego roku. Prezydent Karol Nawrocki wręczył 4 osobom odznaczenia Orderu Orła Białego. Najwyższym odznaczeniem, które można otrzymać w Polsce, zostali uhonorowani m.in. działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut i dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Karol Nawrocki podkreślił, że nieprzypadkowo została zorganizowana w tym miejscu.
13: Praca nad Konstytucją 3 maja i jej uchwalenie odbywało się na Zamku Królewskim w Warszawie, a więc w miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Kontekst daty, kontekst miejsca pokazuje nam wszystkim, że dzisiaj mamy do czynienia z momentem wyjątkowym.
11: Orderami Orła Białego zostali również odznaczeni Lech Majewski, reżyser teatralny i filmowy, i Hanna Łukowska-Karniej, działaczka opozycji antykomunistycznej. Słupszczanie tłumnie uczcili 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęła msza święta w Kościele Mariackim. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Jana Kilińskiego, gdzie z udziałem władz państwowych, samorządowych oraz licznie zgromadzonych mieszkańców złożono kwiaty. Poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zaznacza, że to nie tylko historia, lecz także fundament budowania tożsamości i patriotyzmu kolejnych pokoleń.
14: No to młode pokolenie będzie kształtować przyszłość Polski i z tej historii trzeba wyciągać wnioski. A to mogą robić w przyszłości tylko ludzie młodzi, którzy będą współdecydować za losy państwa. Ważne, żeby Polska była dalej demokratyczna, dalej wolna, dalej niepodległa. Widzimy, co się dzieje. To zagrożenie jest w zasadzie od wielu, wielu lat, setek lat w zasadzie niezmienne z tego samego kierunku.
15: 200 lat różnych trudów, bo 123 lata zaborów, później krótki okres, oczywiście 20-lecia międzywojennego z wolnością, ale później znowu ograniczenia wynikające z reżimu komunistycznego. To wszystko też pokazuje te ostatnie ponad 200 lat. Że Polska no, naprawdę była bardzo mocno doświadczona i powinniśmy z tych doświadczeń wyciągać wnioski.
11: Mówił Piotr Miller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Konstytucja 3 maja, uchwalona przez Sejm czteroletni, choć obowiązywała krótko, stała się fundamentem polskiego ducha patriotycznego, o którym wciąż powinniśmy pamiętać.
4: To są wiadomości Radia Gdańsk.
11: Największa miejscowość w gminie Chojnice, Charzykowy, zyskają Dom Kultury. Trwa właśnie przygotowywanie budynku po dawnej siedzibie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Jaka przestrzeń będzie do dyspozycji mieszkańców, wylicza zastępca wójta gminy Chojnice Janusz Szczepański.
16: Na parterze będzie funkcjonowała biblioteka, ma też funkcjonować małe kameralne kino. Tak jest tych zarogiem, czyli do 30 miejsc, bardzo kameralne. Natomiast jeżeli chodzi o górę, jest potrzebna delikatna zmiana komunikacji i zaplecza sanitarnego, natomiast mają tam funkcjonować w sumie 3 oddzielne pracownie wraz z jakimś technicznym zapleczem i w ramach tych 3 pomieszczeń dużych będą prowadzone regularne zajęcia przez Gminny Ośrodek Kultury.
11: Obecnie trwa projektowanie przebudowy wraz z wymianą centralnego ogrzewania. Koszt adaptacji budynku ma wynieść ponad 500 000 zł. Zakończenie prac planowane jest wiosną przyszłego roku. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjski port Primorsk, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że szkody w infrastrukturze terminalu naftowego są znaczne. Ukraińskie wojska zaatakowały również okręt rakietowy typu Karakurt, kuter patrolowy i kolejny tankowiec floty cieni. Wołodymyr Zełenski podkreślił w mediach społecznościowych, że każdy taki atak ogranicza rosyjski potencjał wojenny. Wcześniej informował o udanym ataku na 2 tankowce z rosyjskiej floty cieni przy wejściu do portu Noworosyjsk.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
11: Teraz w naszym regionie termometry wskazują niemal na całym Pomorzu powyżej 20 stopni, 21 stopni w Ustce, 22 stopnie w Łebie, 22 stopnie we Władysławowie, zdecydowanie cieplej jest na południu województwa, 27 stopni w Miastku, Chojnicach, Starogardzie Gdańskim i Tczewie. Noc zapowiada się bardzo łagodnie i pogodnie, temperatura w całym regionie nie spadnie poniżej 11 stopni. Jutro czeka nas delikatna zmiana aury, choć wciąż będzie ciepło. Ciepło do 23 stopni, po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i lokalnie także burze.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Lokum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
10: Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
17: Dmytro Wasylczuk za konsoletą, przed mikrofonem Krystyna Stańko. Witamy Państwa w drugiej części naszego spotkania, w drugiej godzinie. A tę godzinę otworzy nagranie Miles'a Davisa. Nie bez powodu, bo Po pierwsze, już niebawem będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin tego artysty, a po drugie, ostatni International Jazz Day, który odbył się 30 kwietnia w Operze Chicagowskiej, o tym mówiliśmy w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Jednym z ostatnich punktów był właśnie ten utwór wykonany przez fantastycznych artystów, którzy współpracowali z Milesem, między innymi z Mino Sinelu, z Markusem Millerem, z Johnem Baisley, i drodzy Państwo, ten utwór zapowiedziała również Dee Dee Bridgewater. Zatem posłuchajmy. Miles Davis, Tutu.

legendarny album Tutu z otwierającym go utworem o tym samym tytule. Większość kompozycji to utwory stworzone przez Markusa Millera. Drodzy Państwo, jeszcze jedna ważna postać, której nie chciałabym pominąć, bo to Kurt Elling, co-artistic director of International Jazz Day, więc ważna osoba. Oprócz tego, że wybitny wokalista, to także ważna postać dla International Jazz Day. Koncert cały zakończył się, już tylko powiem, utworem Imagine, to już tradycyjnie, a Kurt Elling wspominał też o stuleciu urodzin Oscara Browna Juniora. Atmosfera była bardzo podniosła. Jednocześnie on potrafi tak wprowadzić dużo luzu, dużo takiego sinatrowskiego, powiedziałabym, szarmu. Posłuchajmy jeszcze fragmentu utworu w wykonaniu Kurta Ellinga.

Już za chwilę zaproszę Państwa na rozmowę z Olą Błachną, polską wokalistką jazzową, kompozytorką, autorką tekstów, skrzypaczką, absolwentką fantastycznych szkół, m.in. absolwentką kompozycji i aranżacji jazzowej w Jazzowym Instytucie w Berlinie, także wokalistyki jazzowej i improwizowanego wokalu w Weimarze. Kształciła się pod okiem takich mistrzów jazzu jak Judy Newman, Greg Cohen, Iza Zając, Andrzeja Godziński, Thorsten Wollman i inni. Na pewno warto posłuchać tej rozmowy, na pewno warto zwrócić uwagę na nowy album artystki, a to już za chwilę.

0: Ola Błachno jest dzisiaj z nami. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cieszę się, że nam się udało spotkać. Teraz akurat jesteś w Warszawie.
1: Tak, i ja tu mieszkam. Już
0: Wiem.
1: na stałe, tak.
0: Jednak twoja płyta, Warszawę-Strasse, opowiada historię, która jest rozciągnięta pomiędzy Berlinem a Warszawą. To jest 10 kompozycji,
1: Tak, dokładnie.
0: które nawiązują bezpośrednio do stacji, które nawiązują do podróży takiej dosłownej, ale też podróży w głąb siebie, do opowieści o
1: Tak.
0: wolności. Opowiedz nam, co było bezpośrednią inspiracją do tego, żeby taki album wydać, zresztą w polskim radiu.
1: No właśnie inspiracją były bezpośrednio podróże, bo był taki etap mojego życia, że krążyłam w kółko i miałam poczucie, że ani nie jestem tu, ani tu, bo rzeczywiście na co dzień mieszkałam w Berlinie, ale nie chciałam stracić tego kontaktu jednak z Polską i z koncertami, więc szczerze mówiąc krążyłam. Czasami to zupełnie no, koszty, zmęczenie i tak dalej były nieporównywalne do tego, co robię, ale jednak miałam takie poczucie, że to jest ważne, że trzeba być tu i tu. Może taki etap życia każdy ma w swoim życiu, że chce być wszędzie. Może taki studencki etap życia. I dużo krążyłam i miałam poczucie, że część życia odbywa się właśnie na pokładzie pociągu, bo tak naprawdę od takich prozaicznych rzeczy, gdzie, nie wiem, przygotowuję się do zajęć w pociągu, wracając do Berlina, po ten element, że czasami jakiegoś wzruszenia, smutku, że znowu opuszczam dom, a może znowu odpuszczam przyjaciół. I na pokładzie pociągu zdarzało się, że pisałam utwory, poznawałam ludzi i mnóstwo tych drobiazgów, które miałam poczucie, że no, nasze życie też z tego się składa, że ta podróż jest jakimś takim innym wymiarem naszego życia, ale może taką cząstką, która właśnie gdzieś nas zaprowadzi, a mnie zaprowadziła właśnie do takiego pomysłu nagrania płyty i właściwie powiedzenia o tym, że ta podróż jest moja, podróż pociągiem jest osobistą moją taką wolnościową podróżą. Że
0: Tak.
1: może podróż jest synonimem wolności, może nie tylko dla mnie.
0: Tak, podróż jest na pewno synonimem wolności. Ja jestem z innego pokolenia i pamiętam czasy, kiedy tej podróży no, nie mogliśmy dokonywać w tak łatwy sposób. Europa jest dla nas bardzo otwartym miejscem. Mamy wszyscy swój dowód i możemy po prostu jechać, gdzie chcemy. Czytałam o tym, że chcesz, żeby ta twoja podróż była wolna od polityki, od ideologii, jednak ja ten aspekt polityczny muszę tu poruszyć pod kątem takim, że żyjemy w tych czasach, kiedy rzeczywiście młodzi ludzie mogą podróżować bez ograniczeń. Ale jednak ktoś kiedyś o to musiał zawalczyć. To niestety taka jest jakby historia tego, że niestety, niestety, bo wiele lat temu można było tylko pomarzyć o tym, żeby przenieść się na studia do Berlina, pojechać na Erasmus, pojechać do Stanów. To były tak zwane marzenia ściętej głowy. Dla ciebie jednak to bycie w Berlinie to także kontakt ze sceną berlińską i z tamtymi muzykami, którzy zresztą pojawili się na twoim albumie, a to jest okazały skład, bo jest naprawdę rozbudowany, duży. Opowiedz, jak ci się tworzyło na taki duży skład i przy okazji o muzykach, którzy biorą w tym udział.
1: Rozbudowany skład to moje mini drobne marzenie, takie z przeszłości, bo też mam całe zaplecze skrzypcowe, cała moja droga życiowa od młodego człowieka właśnie skupiała się na skrzypcach i miałam takie poczucie, że chciałabym wydać płytę, która będzie większym składem, a jakoś ten sentyment wygrał i wymarzyłam sobie kwartet smyczkowy właśnie na pokładzie. Aczkolwiek w pewnym momencie właśnie, no bo to było jakieś tam wyzwanie dla mnie, no bo musiałam sobie wyobrazić, jak napisać te dźwięki pociągu, prawda? Nie mam tak dużego doświadczenia kompozytorskiego, więc zaczynało się od tego, że słuchałam tak naprawdę XX-wiecznej muzyki klasycznej i przyglądałam się, jak kompozytorzy początku XX wieku właśnie różnymi środkami wyrazu dawali ten element industrialny w muzyce. I I do czego zmierzam? No i w pewnym momencie był taki element, że ja mówię, ojejku, wymarzyłam sobie ten kwartet smyczkowy, a właściwie te instrumenty dęte tyle brudu i tyle by dały rzeczy do takiego poczucia pociągu, industrialu i tak dalej. No ale już mówię, no nie zmieniam teraz koncepcji, gdzie zaczęłam tak pisać i tak gdzieś tam dogadanych miałam muzyków i mówię, no dobra, nie, do góry nogami nie wywalam tego. Ale tak, skład berliński, bo jeszcze wtedy rozpoczynając pisanie tej muzyki, byłam w Berlinie, już chyba po zakończeniu, od razu po zakończeniu studiów, ale chwilkę jeszcze tam zostałam, mieszkałam. I tak naturalnie, część muzyków to jest ta, z którymi studiowałam i z którymi trochę wcześniej grywałam. A kwartet smyczkowy, no to było drogą poszukiwań, gdzieś tam rzeczywiście dodany i dogadany, ale rzeczywiście ten skład. Muzycy są berlińscy i oni tam mieszkają w większości przypadków, oprócz mnie i teraz Michała Awtyki, ale rzeczywiście to są muzycy z 5 krajów, którzy po prostu tam zostali.

0: Ola Błachna, Arseny Rikow, Michał Awtyka, Johannes Metzger, Franciszka Kusmaul, Elvis Carli, Filin Hynisz i Matylde Fendramin to skład, który gra na płycie Warszawerstrasse Oli Błachno, a artystka dzisiaj gości w audycji. Scena berlińska zawsze była bardzo ważną sceną na arenie europejskiej, to na pewno. To na pewno jest miasto w ogóle bardzo otwarte, świetne dla młodych ludzi. Ale teraz chciałabym cię zapytać o wokalistykę na tym albumie. Powiedziałaś troszkę o komponowaniu, teraz ten moment na tę część wokalną, bo w twoim śpiewie słychać różne, rozmaite wpływy, tak jak powiedziałaś, żeby zrealizować ten pomysł tej podróży, tych dźwięków także industrialnych. Tam się pojawia i śpiew jazzowy, i piosenka, i improwizacja wokalna na granicy muzyki jazzowej i współczesnej. Takie eksperymentalne też podejście do głosu, sonorystyczne bardzo. Ale jest też musical i te długie frazy, i ta opowieść, ta historia, którą w jednym z wywiadów powiedziałaś, że można by było ją wystawić na scenie. W związku z swoją pasją też słuchania musicali i właśnie rozsmakowywania się w tym. To mnie rzeczywiście ujęło, bo to jest coś absolutnie niespotykanego do tej pory. Ja słucham dużo płyt wokalnych, oczywiście wielu, instrumentalnych też, ale z tym się jeszcze nie spotkałam. Opowiedz o tym właśnie backgroundzie i o tym łączeniu gatunków, jak to się dla ciebie w ogóle na tej płycie przejawiło.
1: To znaczy tak, chciałam napisać muzykę taką, żeby ktoś powiedział, że to jest płyta jazzowa, ale...
0: Jest!
1: Ale ja teraz się trochę z tego śmieję, bo ten projekt poprowadził mnie troszeczkę drogami, które nie od początku wiedziałam, że takie będą. I na początku wiedziałam, że chcę mieć jakiś koncept, że chcę mieć te nie wiem, wjazdy pociągów, czy tam zatrzymania i tak dalej, ale nie myślałam, jakie to ma być wokalnie. Myślałam bardziej konceptualnie o całym albumie. A w kwestii wokalnej, no myślę, że nie da się uciec od naszych prawda, wpływów. I to, co powiedziałaś, ja uwielbiam melodyki, długie melodyki, ale wydaje mi się, że to nie jest tylko to, że ja... Bardzo kiedyś lubiłam musical, może teraz mniej, znaczy nie to, że mniej lubię, tylko gdzieś tam od czasu do czasu pójdę, ale nie jest to jakieś...

moje pierwsze zainteresowanie, ale bardzo mam duży sentyment do musicali. Ale wydaje mi się, że to jest też kwestia skrzypiec. To kiedyś moja nauczycielka mówiła mi: słuchaj, no graj tą melodię, jakbyś śpiewała. Później, jak już w cudzysłowie mówiąc, zostawiłam skrzypce, poszłam na ten wokal, nauczycielka od wokalu mówi: słuchaj, śpiewaj tą melodię, jakbyś grała na skrzypcach. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście jestem tak zorientowana na melodię i czasami to jest też to, że ja na pewno jestem lepsza w melodyce niż w myśleniu harmonicznym, rytmicznym i tak dalej. Nie mówię, że tutaj jestem. To znaczy, wydaje mi się, że to nie dorównuje mojemu myśleniu melodycznemu, ta harmonika i rytmika, przepraszam, że tak kręcę. Ale rzeczywiście ta melodia jest zawsze na pierwszym planie i później ma to wyraz właśnie w tych melodiach, szerokich melodiach, ale lubię też improwizację, no od tego nie ucieknę, uwielbiam improwizować, czy to na formach klasycznych, takich myśląc o mainstreamie, zaczynając przecież kiedyś od standardów i od tego też się nie ucieknie, a poza tym po co uciekać, ja to też bardzo lubię i lubię harmonię funkcyjną i to ułożenie i tak dalej. I wydaje mi się, że też tematyka, którą sobie wybrałam i ten cały koncept, który ja miałam takie poczucie, że każdy utwór chciałabym konkretnie o czymś powiedzieć w danym utworze i przyświecał mi jakiś konkretny temat. I z tego dopiero później wyniknęła jakaś melodia albo jakaś forma, albo rodzaj improwizacji i w ogóle cały styl danego utworu. I w pewnym momencie rzeczywiście miałam poczucie, że ten utwór jest w ogóle nie trzyma się kupy, nijak, absolutnie. To w ogóle nie ma, każdy utwór jest tak różny od siebie, znaczy zdarza się, nie mówię, że każdy, ale są utwory, które są absolutnie tak jakby wyjęte z różnych innych światów. Ale później sobie pomyślałam, że jednak rzeczywiście, jeżeli mam tę tematykę, mam ten jakiś koncept, który chcę zawrzeć, to może to trzyma i spaja całość. Nie muszę czuć się winna, że się nie udało. I właśnie wtedy, na przykład, może bardzo drobny przykład dam. Jeżeli chciałam taki napisać utwór i napisałam utwór zo, czyli jest, powiedzmy sobie, to jest utwór zo nawiązujący do berlińskiego. Zo. I to jest utwór bardzo brudny, bardzo, może nie bardzo, ale jednak jest taki element, no właśnie taka mini free jazzowa improwizacja w środku się pojawia, ale też temat, tekst, który tam się pojawia, to jest temat o bezdomności, o ludzkim życiu w klatce, o naszych uzależnieniach, o naszym tym wszystkim, co nas zniewala, albo co powoduje, że gdzieś tam utknęliśmy w naszym życiu. I ja chciałam właśnie to zawrzeć w tym utworze, mówiąc o berlińskim zoo, nawiązując do dzieci dworca zoo i do tego nawet dzisiejszego dworca zoo, który jak się przejdzie, tak naprawdę jest strasznie brudny. Mnóstwo bezdomnych ludzi leży. Tak naprawdę no, narkomania wokół. A 100 metrów dalej jest wejście do przepięknego zoo, do którego przyjeżdżają ludzie z całego świata. I chciałam właśnie dać namiastkę tego dziwnego świata, z którym się spotykamy. I to wymusiło, nie wyobrażałam sobie jakiejś takiej pięknej melodii tutaj na przykład i jakichś takich ułożonych rzeczy. Oczywiście nadal utwór jest skomponowany, bo mamy ten kwartet smyczkowy i wszystko jest poaranżowane, ale jednak ten środek, ten, gdzie jest improwizacja, bardzo otwarta i ten element brudu, który tam się pojawia, właśnie to jest pokłosie tej tematyki. I tak jest też w innych utworach.

0: twoich kompozycjach pojawiają się, to co powiedziałaś, często wiele, wiele wątków jest muzycznych, nagłych zwrotów akcji i tak dalej. No to jest akurat bogactwo tej płyty i tego ci ogromnie gratuluję, bo to jest też rodzaj odwagi. Może dzisiaj żyjemy w takim momencie, kiedy jest dążenie do skrótu, raczej nie nagrywa się długich utworów, a twój pierwszy utwór, który otwiera album, jest naprawdę obszerny, trwa ponad 10 minut, tak? To jest też akt odwagi, akt takiego, myślę, świadomego podejścia. Dobrze, piszę tę muzykę, tak ją czuję, tak chcę opowiedzieć tę historię. Ta płyta jest jakby wejściem do takiej, wiesz, hali wystawowej albo sali wystawowej z różnymi twoimi obrazami. Każdy z tych obrazów nas uwodzi jakąś swoją refleksją, ale czuję się, że to jest jeden twórca, wiesz. I jest to jednakowoż możliwe i stało się możliwe, bo zawalczyłaś o stypendium.
1: Tak, tak, tak. Zawalczyłam, szczerze mówiąc, za drugim razem się udało, bo właśnie nie wiem, znaczy z jednej strony oczywiście gratulacje, z drugiej strony jakoś jest to bardzo duże stypendium, bardzo konkretne Senatu Berlińskiego i rzeczywiście co roku oni dają jednej albo dwóm osobom z Berlina w ogóle takie stypendium, więc rzeczywiście duża rzecz i to jest fajne, że to jest, to było stypendium kompozytorskie, ale właśnie to jest fajne, że tam dają takie stypendia na pracę twórczą. Nie muszę rozliczyć, nie wiem, fizycznej rzeczy i tak dalej. Ma powstać coś twórczego i oni dają roczne stypendium, tak naprawdę pensję na pracę twórczą, żeby człowiek nie musiał się rozdrabniać i nie wiem, dorabiać na barze albo coś, co oczywiście też, gdy studiowałam, też robiłam.
0: Oczywiście, ale to dało ci też właśnie wolną głowę do tego, że mogłaś się tym naprawdę zająć i też pozwolić sobie na to, że ten skład był taki rozbudowany. Ważny aspekt na pewno. I jeszcze jeden ważny aspekt, który jak sobie pomyślałam i nawiązuję do tej wystawy, kto jest autorem okładki albumu?
1: Tak, Michał Bryndal i to jest po prostu moje mini dzieło sztuki i ja jestem tak, tak szczęśliwa z tej okładki. Była to bardzo fajna współpraca, bo ja rzeczywiście na początku opisałam mu utwory, dałam słowa klucze, powiedziałam, że słuchaj, ja chciałabym, żeby to było połączenie pociągu, ale tej miejskiej dżungli i tej szaloności i tego eklektyzmu, który pojawia się tak naprawdę, no bardzo duży eklektyzm pod każdym względem, prawda, muzycznym i chciałam, żeby to było bardzo spójne, nie wyobrażałam sobie znowu, przepraszam, no czasami to są też ładne okładki, ale takie, nie wiem, twarzy mojej na okładce. Po prostu chciałam, żeby to było coś znowu, co będzie spójne z tym wszystkim, co stworzyłam, a jednak trochę pracy włożyłam. Więc absolutnie wspaniała współpraca. Jeżeli też ktoś nie widział, to zapraszam do zobaczenia tych kolorów i tego bogactwa, które się tam wydarza i dzieje. Bo muszę powiedzieć, że nawet ja, mimo że znam tą okładkę, czasami patrzę na nią, i mówię, ojej, ja tego nie widziałam jeszcze.
0: Na naszej stronie facebookowej możecie Państwo obejrzeć okładkę. Zapowiadałam rozmowę z Olą i będziecie Państwo mogli sobie przy okazji zajrzeć i będzie także podcast naszej rozmowy, także zapraszam od razu. Olu, no ale z drugiej strony mówimy o tym pięknym momencie, kiedy możesz popracować z dużym składem, kiedy możesz sobie pozwolić na ten eklektyzm, o którym mówiłaś, kiedy możesz sobie pozwolić na te duże formy i te zmiany muzycznej akcji, ale potem, jak gdy się myśli o koncertach, to jest na pewno takie zderzenie, no ja jestem też trochę realistką, bo już żyję na tym świecie parę ładnych lat, albo parę dziesiąt, że przychodzi moment, kiedy chcemy pograć koncerty materiałem. A znając ciebie i twoją staranność, na pewno myślę sobie, że chciałabyś i marzysz o tym, żeby te koncerty były jednak z tymi właśnie smyczkami, żeby był ten skład, który sobie wymarzyłaś, który ci zapewnia taką, a nie inną ekspresję na albumie. Powiedz, jak patrzysz w przyszłość na te koncerty właśnie?
1: To znaczy, jest moja ogromna radość, bo od wiosny, w sensie oczywiście powoli to idzie, ale mamy pierwsze trzy teraz, poza premierą, która się odbyła w pełnym składzie w styczniu. Mamy teraz trzy nadchodzące koncerty, co jest dla mnie, tak naprawdę mówiąc o tak dużym składzie, każdy jeden koncert, który się uda zorganizować, to jest dla mnie ogromna radość, muszę powiedzieć, bo ja też trochę, ja mimo, że napisałam Skład jest oczywiście 8 osób. Mimo, że napisałam tę muzykę na oktet, też jestem realistką, wbrew pozorom. I właściwie realnie rzecz biorąc, ja mam w głowie, że chcę zagrać kilka porządnych koncertów i ja tu nie idę na kompromisy. No bo jeżeli ktoś mnie pyta, a czy można zagrać, możemy troszeczkę odchudzić skład i możemy zagrać w kwartecie, no to ja mówię, no tego materiału nie. Inny tak, ale jeżeli tutaj odejmę smyczki, no to de facto mam piosenki, które ja mam, to już nie jest ta płyta. I tutaj rzeczywiście nie ma kompromisów i jeżeli zgadzam się na jakiś koncert albo ktoś zaproponuje koncert, na co bardzo się cieszę, to jest to pełny skład. I teraz akurat mamy teraz te pierwsze trzy koncerty, no to warszawsko muszę powiedzieć, w maju w Centrum Mowiska, jeżeli mogę powiedzieć, w Instytucie Pileckiego jest takie zakończenie bardzo fajnych konferencji. W ogóle świetnie się wpisaliśmy, bo konferencje pod tytułem Warszawa-Berlin. I jest fajnie, bo na zakończenie właśnie mamy okazję i przyjemność w dużej sali zagrać cały materiał. W sierpniu jest klub Jasmine, co jest też dużą radością. A tak naprawdę o kolejne koncerty, no tak jak mogę, bo tak naprawdę ja sama działam. No, nie mam sztabu ludzi za sobą, więc to, co się uda, to jest ogromną zawsze radością i każdy jeden koncert, który stoję na scenie i mam za sobą te 7 osób, to jest takie ogromne wzruszenie moje, że to się udało. Więc to na początku, a jeszcze mogę powiedzieć, że przedpremierowo, zanim ta płyta się pojawiła, to zagraliśmy 3 koncerty w Berlinie. Więc zawsze sobie mówię, że ojej, fajnie, że te kilka koncertów było. Jeżeli będzie tyle, to też super. Powiem ze spokojem i radością, że zagraliśmy ich kilka i idę dalej i piszę muzykę na mniejszy skład.

0: Myślałam jeszcze o tym właśnie wyborze języka. Tutaj troszeczkę nawiązałaś do tego, bo grając za granicą i tak jak grałaś koncerty w Berlinie, uzasadnionym jest, że większość materiału, właściwie gro materiału jest w języku angielskim, napisane teksty są w języku angielskim, jeden utwór w języku polskim, Praga akurat, który ma trochę takie właśnie puszczenie oczka do publiczności, bardzo fajna zresztą piosenka. No i jest też o tym, chciałabym bardzo powiedzieć i chciałabym, żebyś ty nam troszkę opowiedziała o twojej współpracy z Andrzejem Jagodzińskim, bo ona ma swoją historię. A jest ten przepiękny duet, który zamyka album. Z jednej strony mamy te dwa bonus traki, jest Praga i jest właśnie utwór z Andrzejem Jagodzińskim, który piękną jest taką klamrą, ale też takim, wiesz, tak można sobie naprawdę tę muzykę wziąć na głęboki wdech. I kończy się ten album właśnie to w taki sposób. Wiem, że ta współpraca i ta przyjaźń z Andrzejem Jagodzińskim ma dla ciebie szczególną wartość.
1: Mam poczucie, że to jest takie, głupio powiedzieć, zwieńczenie, ale niech to będzie zwieńczenie dotychczasowej mojej po prostu, jakiejś początku początek i zwieńczenie pracy dotychczasowej. No i ogromny ukłon w stronę pana Andrzeja, który przez lata wkładał serce we mnie, a tu jeszcze po latach też bez żadnego zająknięcia po prostu zgodził się z radością. Zapytał tylko kiedy nagrywamy, nic więcej nie powiedział. I może jeszcze to jest fajne, bo w studio jedyna rzecz, o którą pytał, to mówił tak: Ola, czy ja dobrze gram?
0: To jest ta skromność właśnie artystów i pokora.
1: I naprawdę, no zagraliśmy 3 take i to wystarczyło, rzeczywiście razem nagrywając, więc w ogóle to jest super, że to była bardzo krótka, że tak powiem, studyjna praca. Fajnie to wyszło na żywca, że tak powiem, ale właśnie on za każdym razem mówi, jak coś źle gram, to mi mów.
0: Niech to będzie puentą też naszego dzisiejszego spotkania i ten utwór, żeby nasi słuchacze mogli posłuchać sobie właśnie, jak pięknie razem stworzyliście tę kompozycję, przenosząc nas w wasz właśnie taki piękny, szczery świat. To, co powiedziałaś o nagraniach, to też ważne, że one jednak też nagrywając taki duży skład, wiadomo, że trzeba się zmobilizować, że w studiu trzeba wybrać te take'i i to nie ma czasu, żeby się tam wiele nad tym zatrzymywać, bo dzisiaj wiemy, że studia nagraniowe są już bardzo ekskluzywnym zdarzeniem, dla dużych składów szczególnie.
1: A jeśli mogę, jeszcze bardziej ekskluzywny jest czas, jeżeli trzeba 8 osób zgrać. Już czasami w pewnym momencie miałam takie... Pal licho, ja zapłacę jeden dzień więcej, ale nie było opcji, bo po prostu 8 osób nie mogło jeden dzień dłużej. Więc pieniądze pieniędzmi, ale czas jednak po prostu to jest niesamowite.
0: Tym bardziej ci gratuluję, gratulujemy ci. Liczymy na to, że zagrasz w Trójmieście koncert i że będziemy mogli cię oklaskiwać, słuchać i jeszcze bardziej przeżyć ten album, słuchając tej muzyki na żywo. Bardzo ci gratuluję i życzymy samych sukcesów.
1: Bardzo dziękuję. To była przemiła rozmowa i bardzo dziękuję za ten czas.
0: Dziękuję pięknie.

Mili Państwo, bardzo dziękuję za słuchanie i za słuchanie. Słyszymy się już za tydzień. Dziękuję Dmytro Wasylczukowi za realizację audycji, grupie facebookowej za aktywność i wszystkim, którzy byli z nami. Słuchajcie Państwo Radia Gdańsk, niech Wam świeci słoneczko jak dziś. Kłaniam się, Krystyna Stańko.

0: w niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: Zgodziłam się na to, co mam, że będę niewidoma. Jeżeli będę niewidoma, nawet stracę całkiem wzrok, to kiedyś to mi zostanie wynagrodzone.
2: Takie zdanie mogła kiedyś wypowiedzieć Elżbieta Róża-Czacka, niewidoma hrabianka, która po upadku z konia straciła wzrok. Przestała widzieć, ale nie przestała działać. Założyła ośrodek w Laskach pod Warszawą, by opiekować się ludźmi żyjącymi w ciemności. Mój reportaż już dziś po 17:00. Anna Rembas, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Reklama.
6: Punktualnie 16:00.
3: Radio Gdańsk. Wiadomości.
6: Wojciech Luściński. 9 ofiar śmiertelnych i 400 zatrzymanych pijanych kierowców to tragiczny bilans pierwszych dni majówki. Na trasach w całym regionie trwa właśnie szczyt powrotów.
7: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów, jakoś to pędzi.
6: Jutro na Pomorzu rusza maraton maturalny. Do najważniejszego egzaminu w życiu przystąpi ponad 15 tysięcy uczniów na Pomorzu.
8: Wszystkim maturzystom życzyć, żeby to był szczęśliwy czas, a taka dobra rada przed maturą, koniecznie trzeba się wyspać.
6: Ruiny gotyckiego kościoła w Fiszewie na Żuławach zostały zabezpieczone nowym dachem. To finał 7-letnich prac konserwatorskich. Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk po raz pierwszy w tym sezonie rywalizują przed własną publicznością. Majowy weekend dobiega końca. Polacy ruszyli w drogę powrotną. Natężenie ruchu jest spore, ale pogoda sprzyja kierowcom, którzy słuchają policyjnych apeli i zachowują się rozsądnie. Wszyscy są zgodni, że aura wyjątkowo ułatwia im zadanie i dobrze zaplanowana podróż z czasem na odpoczynek może być przyjemnością. Ci, którzy zdecydowali się wyjechać wcześniej, są już blisko domu.
7: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów, jakoś to pędzi.
9: Wyjechaliśmy w porze drzemki, czyli 12:00, to jest chyba taka rozsądna godzina, środek dnia, to akurat drzemki oczywiście maluszka.
10: A maluszek ile ma?
9: 1,5 roku.
10: I jak znosi drogę?
9: Przespała całą na szczęście z Poznania, myślę, że wieczorem będzie gorzej.
6: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, policjanci zatrzymali około 400 pijanych kierowców. Jutro ruszają matury. Na Pomorzu do najważniejszego egzaminu w życiu przystąpi ponad 15 tysięcy uczniów. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, Marzena Majerowska, przypomina o zasadach, które trzeba pilnować na sali.
8: Muszą być zachowane procedury, czyli nie wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych, losowanie numerków. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy otrzymujemy właściwy arkusz. Czas egzaminu, kodowanie arkuszy, przyklejanie naklejek. Trzeba sprawdzić, czy tam znajduje się nasz PESEL.
6: Dla wielu młodych ludzi to czas ogromnych emocji. Szefowa Gdańskiej Komisji podkreśla, że obok wiedzy równie ważne jest opanowanie.
8: Pamiętajmy o tym, że przenosimy zadania do zadań zamkniętych. Nawet jak nie znamy odpowiedzi, szkoda zostawiać puste miejsce. Ja chciałabym wszystkim maturzystom życzyć, żeby to był szczęśliwy czas, a taka dobra rada przed maturą, koniecznie trzeba się wyspać.
6: Matury rozpoczną się jutro o 9:00 rano obowiązkowym egzaminem z języka polskiego.
3: To są wiadomości Radia Gdańsk.
6: Ratunek dla zabytkowych ruin w Fiszewie na Żuławach. Gotycki kościół, który spłonął blisko 80 lat temu, został właśnie przykryty nowym dachem. Kuria Elbląska wyjaśnia, że nie jest to odbudowa świątyni, a jedynie zabezpieczenie kruchych murów przed dalszym niszczeniem. To finał trwających od 7 lat prac, podczas których wzmocniono też fundamenty obiektu. Fiszewo to miejsce szczególne. O zamordowanych tu powstańcach listopadowych pisał w swojej twórczości sam Adam Mickiewicz. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEYE dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To czwarty satelita, którym będzie dysponowało wojsko, mówił w Krakowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: To są bardzo ważne satelity, ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ICEYE powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
6: W sumie polskie wojsko będzie miało do dyspozycji 9 satelitów. Teraz o sporcie ze stadionu żużlowego w Gdańsku. Karol Pius.
12: Ze stadionu żużlowego, bo tutaj po raz pierwszy w tym sezonie Krajowej Ligi Żużlowej Wybrzeże Gdańsk rywalizuje przed własną publicznością. Podopieczni Lecha Kędziory wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Przypomnę, dotychczas dwa remisy. Jeden w Gnieźnie ze Startem, drugi na wyjeździe z Lokomotivem Daugavpils. Na pierwsze punkty tutaj na stadionie przy zawodników wciąż musimy poczekać. Planowo pierwszy bieg miał odbyć się o godzinie 16. Na starcie stanęli wówczas Adrian Gała i Mateusz Tonder ze Śląsku Świętochłowice oraz Jakub Torcel i Timo Lachti z Wybrzeża Gdańsk. Bieg nie mógł zostać ukończony, bo na pierwszym łuku Adrian Gała przekroczył przepisy i spowodował upadek Timo Lachtiego. Aktualnie zawodnicy ponownie zjechali do parku maszyn i ten pierwszy bieg już za chwilę będzie powtórzony. Dopisała frekwencja, kilka tysięcy na stadionie przy ulicy zawodników jest obecnych. Również też skromna grupa ze Świętochłowic przyjechała. Nie ma się co dziwić, bo Śląsk wraca do rywalizacji w Krajowej Lidze Żużlowej po 24 latach. Dwa nazwiska znajome gdańskim kibicom, Adrian Gała i Mateusz Tonder, to zawodnicy, którzy rywalizowali kiedyś w barwach Wybrzeża Gdańsk. Wciąż czekamy na pierwszy bieg. Aktualnie trwa kosmetyka toru. Przypomnę, w pierwszym biegu pojadą Timo Lachti i Jakub Torcel z Wybrzeża Gdańsk.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
6: Nieco chłodniej na północy województwa, a cieplej na południu. 20 stopni w Ustce, 20 stopni w Łebie, 22 stopnie we Władysławowie, to ta chłodniejsza część Pomorza. Cieplej w Miastku 27 stopni, w Chojnicach również 27 stopni, a najcieplej w centrum 28 stopni w Kościerzynie i 28 stopni również w Starogardzie Gdańskim. Najbliższa noc zapowiada się bardzo łagodnie i pogodnie, temperatura w całym regionie nie spada. Poniżej 11 stopni. Jutro czeka nas delikatna zmiana aury, choć wciąż będzie ciepło, do 23 stopni na termometrach na Pomorzu. Po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i lokalnie także burze.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Radio Gdańsk. Rozmawiamy, słuchamy, razem.

0: Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj porozmawiamy o młodych ludziach, o teatrze, o edukacji, o wrażliwościach międzynarodowych i o podobnych znakomitych tematach. W studiu są ze mną znakomici goście. Profesor Tomasz Wiśniewski, kierownik Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytet Gdański.
1: Dzień dobry.
0: Doktor Katarzyna Pastuszak z Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi Instytutu Wspomnianego, tancerka i performerka, reżyserka i dyrektor artystyczna oraz współzałożycielka Teatru Amaryja.
2: Dzień dobry.
0: I Patrycja Zielkę, asystentka w Zakładzie Badań nad Sztukami Scenicznymi.
3: Witam serdecznie.
0: A wszyscy Państwo są współorganizatorami festiwalu Between Pomiędzy, który odbędzie się w dniach od 11 do 17 maja w Trójmieście. Szanowni Państwo, to jest kolejna edycja, już po raz 17 odbywa się festiwal. Co jest dziś jego najważniejszym celem? Łączenie środowiska akademickiego i artystycznego, przybliżanie w Polsce twórczości kultury anglosaskiej czy kształcenie przyszłych menadżerów kultury?
1: Pozwólcie, że kilka słów na początku powiem. Wydaje mi się, że wszystkie z tych trzech celi są bardzo dla nas istotne nadal i pozostają dużym wyzwaniem. Pewnie dla każdego z nas troszeczkę czym innym jest ten festiwal, więc powiem za siebie, że jest to przede wszystkim miejsce spotkania, takie tygodniowe miejsce spotkania, stworzenia przestrzeni do rozmowy, do bycia, do współbycia, współobecności osób, które zainteresowane są teatrem, literaturą i innymi formami sztuki i chcą ze sobą wspólnie rozmawiać, przyglądać się pracy artystów, namysłowi badaczy, temu, co mają do powiedzenia o sztuce młodzi ludzie. Mamy nadzieję, że właśnie w tym kierunku również w tym roku festiwal będzie się rozwijał. A dla mnie najważniejsze jest to miejsce spotkania.
0: Czym to wydarzenie jest dla dr Katarzyny Pastuszek?
2: Po raz pierwszy zetknęłam się z festiwalem Between Pomiędzy i profesor Wiśniewski otwierał festiwal i padło to sformułowanie miejsca spotkania. To po przeżyciu rzeczywiście tego pierwszego festiwalu, w którym brałam udział, mogłam powiedzieć, że rzeczywiście tak. Wiele nurtów, czy festiwal płynie jak taka rzeka, do której spływa wiele nurtów i jest też festiwalem nadmorskim, więc ta płynność i interdyscyplinarność jest bardzo ważna tutaj. Oczywiście teatr i literatura, tak jak profesor Wiśniewski wspomniał, to są te główne nurty festiwalu, natomiast jest on też oprócz tego spotkania jako głównego trzonu, można by się zadać sobie pytanie spotkania czego? No więc jest to spotkanie dyscyplin, spotkanie badaczy i praktyków, spotkanie widowni i artystów, ale też w takiej sytuacji bardzo kreatywnej, interaktywnej, takiej, gdzie niezwykle istotne jest to, co stanowi też jeden blok, czy tak nazywa się jeden z bloków festiwalu, czyli czytanie sceny. Takie wspólne rozczytywanie znaczeń, które kultura, sztuka mogą nam zaproponować. Kultura i sztuka nie tylko anglosaska, ale kultura i sztuka, którą profesor Wiśniewski przede wszystkim jako główny kurator można by powiedzieć, że zbiera te różne głosy, które są głosami bardzo aktualnymi i bardzo też w istotny sposób podejmującymi tematy, które są teraz ważne. Więc też spotkanie wokół istotnych spraw, bym powiedziała. Spotkanie, które ma dawać jakiś rodzaj też nadziei, czy takiego właśnie tworzenia mikrospołeczności wokół tego, co się aktualnie dzieje.
0: Jestem jeszcze ciekawa, co powie Patrycja Zielka, która z festiwalem Between Pomiędzy związała się na początku jako przedstawicielka widowni, potem jako wolontariuszka, a teraz jako współorganizatorka.
4: Dokładnie. To była podróż, można powiedzieć nawet, z tym festiwalem. Jeśli chodzi o to, co dla mnie oznacza ten festiwal, przynajmniej tegoroczny, no to mogłabym powtarzać to samo, co już zostało powiedziane. Jest to przestrzeń spotkania. I w tej przestrzeni spotkania rodzi się dialog. I ja myślę, że to ten dialog właśnie jest dla nas źródłem współpracy I to w tej przestrzeni pomiędzy, że tak powiem, dwójką ludzi, czy większymi grupami, którzy dzielą się swoimi opiniami, doświadczeniami, czy to są artyści, czy to są badacze kultury, czy po prostu studenci, czy ludzie, którzy są zainteresowani tym, co może w ich życiu przynieść kultura. Myślę, że to w tej przestrzeni pomiędzy rodzi się współpraca, rodzą się idee i to jest to, co kieruje nami, jeśli chodzi o wybór wydarzeń w tej edycji.
0: W tej edycji wydarzenia rozgrywają się w wielu miejscach, podobnie jak w poprzednich edycjach, od uczelni po teatry i przestrzenie miejskie. I jakie znaczenie dla idei festiwalu ma ta rozproszona forma?
4: Ja mogę powiedzieć tak, że według mnie idea tej rozproszonej natury festiwalu to jest tak, że nie my liczymy, że kultura przyjdzie do nas. To my idziemy do kultury. Uważam, że to nie jest tak, że edukacja kryje się tylko w zamkniętych ścianach uniwersytetu, że kultura kryje się tylko w tych zamkniętych ścianach teatru czy jakiejś konkretnej przestrzeni. Ja uważam, że ona jest właśnie rozproszona, ona jest pomiędzy i my do niej idziemy i my spotykamy się z innymi ludźmi w każdym miejscu, które odwiedzamy i to pomaga nam też rozszerzyć własne perspektywy.
2: To rozproszenie jest też bardzo związane z tym, że Festiwal Between Pomiędzy przez te wiele lat swojego istnienia nawiązał wiele typów współpracy, ma wielu partnerów, a więc te ośrodki, z którymi Festiwal Between Pomiędzy współpracuje, to są takie wyspy na tej trójmiejskiej, ale nie tylko trójmiejskiej mapie. Więc te instytucje i też rozproszenie, wydaje mi się, wynika z tych różnych nurtów, bo będziemy się spotykać i w Teatrze Boto, który od zawsze jest partnerem festiwalu i wiąże się mocno z tym takim niezależnym nurtem teatru, jest instytucją, która powstała oddolnie. I będziemy się spotykać w Domu Literatury Gdańsk, gdzie wydaje mi się, że ten festiwal Between Pomiędzy mocno tutaj splata się z tematem, czy w ogóle z Gdańskiem jako stolicą literatury UNESCO. I będziemy się spotykać na Uniwersytecie Gdańskim, no bo przecież festiwal wyrasta ze środowiska, czy z tego impulsu też akademickiego, czy był stworzony przez akademików na samym początku. Ale może niech profesor Wiśniewski zepnie teraz.
1: Tak, no i jeszcze jest Teatr Wybrzeże, który też jest takim bardzo organicznym partnerem, towarzyszem, no i instytucją wspierającą festiwal, ale też ten sposób myślenia o sztuce, o kulturze, która może splatać różne środowiska. I chyba tutaj jedno z takich pomysłów, które przyświeca festiwalowi, jest stworzenie takiego, można powiedzieć, ekosystemu, który przenika się wzajemnie, gdzie my, akademicy, bo te doświadczenia festiwalowe, wydarzenia festiwalowe wynikają jednak bardzo często w bezpośredni sposób z naszych badań akademickich, więc ten pomysł, by podzielić się tym, co nas interesuje jako praktyków, jako badaczy, z szerszym gronem odbiorców, wespół ze studentami, jest zawsze kluczowym elementem tego festiwalu i działań poza festiwalem. Natomiast tak jak Katarzyna, tak jak Patrycja powiedziałyście, wydaje mi się tutaj właśnie bardzo istotne również takie miejskie, trójmiejskie przemieszczanie się w przestrzeni, żebyśmy nie osiedli w jednym miejscu, żebyśmy zarówno z instytucjami, jak i osobami rozmawiać mogli czy przebywać, współtworzyć wydarzenia w czasie tego tygodnia, ale przecież również w czasie całego roku, w sposób rozproszony. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego była tym miejscem, gdzie otwieramy festiwal, a jednocześnie zaraz byśmy mogli pokazać czy wspólnie obejrzeć przedstawienie w Teatrze Boto, a przedtem przebywać w Domu Literatury Gdańsk. Więc tak, jest to też to przemieszczanie w przestrzeni, które umożliwia relacje międzyludzkie.
0: W ramach propozycji odbywających się w Teatrze Wybrzeże wspomnianym można oglądać spektakl Memling, czyli historia końca świata. Ale Agata Duda-Gracz jest Polką, urodzoną w Katowicach bodajże. Hans Memling był malarzem niderlandzkim. Jaki to ma związek z wydarzeniem organizowanym przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki?
1: Odpowiedzialność za to pytanie pewnie spada na mnie. Tak, wywodzimy się z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, lecz chyba od samego początku to przekraczanie myślenia o literaturze, o sztuce przede wszystkim jako takiej w ramach społeczności grup etnicznych, narodowych było dla nas niezwykle istotne. Chodzi o to, żebyśmy splatali wydarzenia artystyczne, kulturalne, teatralne, literackie, które gdzieś przenikają, które przenikają granice, które nie są przypisane do jednej konkretnej kultury. Tutaj to jest doskonały przykład przedstawienia, które jednak głęboko zakorzenione jest w trójmiejskości. Chyba bezpośrednio wiemy, czemu ono powstało w Gdańsku, a nie gdzie indziej. No z prostej przyczyny obrazu, prawda? I to jest niewątpliwie też ten rys, który nam towarzyszy w myśleniu w ogóle, czym jest humanistyka. Humanistyka jako sposób myślenia o świecie, który nie jest związany jedynie z konkretnym miejscem, ale również z konkretnym miejscem, które jest związane z tożsamością naszą lokalną, ale też z tożsamością narodową, krajową. Nie jako wykluczające się, lecz przenikające, podobnie z tym poziomem europejskim, który znowu w Memlingu bardzo, bardzo silnie wybrzmiewa, prawda? No i takim globalnym spojrzeniem tożsamość, na to, kim jesteśmy. Festiwal stara się, ten nasz sposób myślenia o humanistyce stara się pokazać, że te wszystkie poziomy się przenikają. One nie są w żaden sposób wykluczające, a jedynie wzajemnie się wzbogacające. A czemu tutaj element anglistyki może być ważny? Otóż studenci translatorystki naszej anglistyki przetłumaczyli to przedstawienie na język angielski i po raz pierwszy będziemy mogli obejrzeć je z napisami w języku angielskim, czyli no to jest taka cegiełka, którą możemy dać jako angliści Gdańskowi, Teatrowi Wybrzeże, czy szerzej międzynarodowej społeczności zainteresowanej teatrem.

0: Salon artystyczny.
1: Te wątki o tym,

0: tożsamości i wymiarze narodowym i krajowym to znakomite wątki, aby je poruszać 3 maja, tak sądzę. Program festiwalu Between Pomiędzy jest bogaty. Jakie najważniejsze punkty artystyczne wskazaliby państwo, na razie bez edukacji, punkty artystyczne?
1: To ja mogę definitywnie zacząć, ponieważ w tym roku pierwszy raz do Polski przyjeżdża wybitna irlandzka poetka Paula Meehan. Ona już w wcześniejszych latach też z nami współpracowała, ale tym razem pierwszy raz mamy zaszczyt gościć ją w końcu na naszym festiwalu, więc będzie można wziąć udział w 2 wydarzeniach właśnie prowadzonych przez Paulę Meehan. Czy to będzie wykład, w którym zastanawiać będzie się nad ideą zawodu poety, jako czy poeta jest właśnie zawodem, czy może powołaniem, czy praktyką twórczą. Będzie też spotkanie autorskie z Paulą Meehan, gdzie będzie mogła przeczytać swoje wiersze i gdzie będzie możliwy taki bliższy kontakt z poetką, która naprawdę jest znana na światowej skali. I jest to ogromny zaszczyt i wszyscy bardzo się nie możemy doczekać, aż w końcu do nas przyjedzie.
0: Ja się obawiam tylko, czy wszyscy chętni się pomieszczą.
2: Dlatego zapraszamy do Auli Teatralnej imienia Jerzego Limona, która pomieści 400 osób, jest największą halą, aulą, którą dysponujemy. No, ja jeszcze tutaj dodam przy Pauli Meehan, że no właśnie wyszły też wiersze jej w tłumaczeniu na język polski. Uwaga, w tłumaczeniu Tadeusza Sławka. Także to samo w sobie mówi, z kim mamy do czynienia, jeżeli ma takich tłumaczy na język polski.
0: Sąd ostateczny, Paula Meehan, co dalej w programie?
3: Sąd ostateczny jest jednym ze spektakli, czy spektakl Agaty Dudy Gracz jest jednym ze spektakli, który prezentujemy w ramach cyklu odbywającego się pod hasłem, o którym wspominałam, czyli pod hasłem Czytanie sceny. I w ramach tego cyklu zaprezentowany zostanie również Don Juan wraca z wojny w reżyserii Michała Derlatki. Zaprezentowana zostanie Antena, spektakl będący adaptacją poezji Serhija Żadana w reżyserii Macieja Gorczyńskiego, który wywodzi się również z Gdańska, więc mamy taki trójmiejski też akcent, takie echo trójmiejskie. Tutaj będziemy mogli zobaczyć sprawę Dawida Frankfurtera w reżyserii Marcina Wierzchowskiego.
0: Świeżą premierę Teatru
3: Tak, dokładnie tak. I tak jak pani wspominała, Memlinga, czyli historię końca świata. To czytanie sceny jest ważnym projektem festiwalu Between Pomiędzy, dlatego że umożliwia też rzeszy studentów oglądanie spektaklu i krytyczną refleksję również nad tym spektaklem. Po każdym spektaklu odbywa się spotkanie z artystami, z twórcami i zawsze festiwal podsumowany zostaje takim spotkaniem, gdzie osoby uczestniczące w tym cyklu spektaklowym mogą porozmawiać o tym, jak czytały spektakl, jakie mają, jak interpretują spektakle, ale też jakie formalne aspekty, jakie są formalne aspekty tych spektakli. Więc to jest rzeczywiście taki, powiedziała pani, żeby nie wspominać o edukacji, ale...
0: Znaczy, no, na końcu jest powiem to, o edukacji.
3: Tak, ale jest to rzeczywiście taki cykl, który ma wiele aspektów i ten aspekt edukacyjny też jest bardzo, bardzo istotny.
0: Ale studenci, mam nadzieję, nie są potem rozliczeni przez państwa wykładowców z tego? Mogą po prostu przyjść i pomyśleć sobie w ciszy, nie muszą się potem dzielić z wykładowcami swoimi refleksjami.
2: Absolutnie. Tutaj to są sytuacje, które stanowią zaproszenie do rozmowy, mm-hmm. a nie obowiązek rozmowy.
0: Sytuacje wolnościowe.
2: Tak, staramy się tutaj tego dotrzymać, żeby, mm-hmm. żeby jednak to nie było, nie było właśnie tej takiej sytuacji stereotypowej. To chyba też odpowiada na wcześniejsze pytanie, czemu wychodzimy w miasto, czemu z różnymi instytucjami współpracujemy, no bo to też jednak przełamuje pewne relacje, które z zasady, no, z takiego przyzwyczajenia mamy często w sali wykładowej. No, my gdzieś siedzimy, studenci gdzieś. Oczywiście możemy to zmieniać, jednak nie pozostaje wątpliwości, kiedy wychodzimy z tej sali wykładowej, jest inaczej. Natychmiast.
0: Temat przewodni tegorocznej edycji, echo. Dlaczego? Co się za tym echem kryje? Jak to echo państwo rozumieją?
2: Okej. Okay. Trudne pytanie, które jest nieuniknione przy rozmowie o wiodącym festiwalu spotykamy się w radio, to chyba dobre miejsce, gdzie można mówić o dźwięku, gdzie komunikacja jest w tej warstwie dźwiękowej bardzo, bardzo, no jest głównym kanałem komunikacji, można powiedzieć. I to jest chyba jakiś taki pierwszy trop, który przy echu, przy dźwiękowości pojawił się jako taki element, który pozwolił myśleć właśnie w tym kierunku. No ponadto to wybrzmiewanie wzajemne, wybrzmiewanie pomiędzy głosami, słuchanie tego, co powiedzieliśmy i otrzymujemy z powrotem, na pewno też odgrywa rolę. No ponadto, żeby skończyć to z mojej strony, jak wygląda, ten temat przewija się w wielu utworach, które ostatnimi czasy przeżywamy. Jednym z takich najdonośniejszych przedstawień ubiegłorocznych była Deaf Republic, Republika Głuchych, autorstwa Ili Kamińskiego, ale przedstawienie znakomitego, innowacyjnego zespołu teatralnego z Dublina, Dead Center, w którym echo pojawiło się jako pewna dyskusja na sądzie Boga, na sądzie ostatecznym, gdzie przyjęliśmy to jako motto tego festiwalu. Bardzo, bardzo poważne wyzwanie stawia Dead Center w związku z echem.
1: Tak, to echo tutaj jednym z źródeł tego tematu jest właśnie, tak jak profesor już wspomniał, ten cytat z Deaf Republic. I to jest adaptacja zbioru wierszy. Więc ja, trzymając się tej poetyckości, patrzę na echo w bardziej metaforyczny sposób. I widzę, w jaki sposób prowadzi ono nas przez wydarzenia tegorocznego festiwalu. Widzimy, w jaki sposób echo to nie jest tylko proste powtórzenie. Widzimy, że jak coś powiemy i to do nas wraca, to nigdy nie jest identyczne. To się zmienia i ta metamorfoza, to przekształcenie, w tym właśnie znajdujemy znaczenie. I w wydarzeniach tegorocznego festiwalu doszukujemy się też bardzo często tego echa. Czy to chodzi o motywy powracające w literaturze, czy jakieś cechy wspólne teatrów polskich i zagranicznych. Będziemy mieli właśnie spotkania poświęcone tym różnicom i podobieństwom pomiędzy konceptami, które w teorii nie muszą mieć nic wspólnego, ale jednak te echa w nich znajdujemy. Myślę, że też coś, co echo nam pokazuje, to, że my nie działamy nigdy w próżni. Wszystko, co tworzymy, działa w jakiejś relacji do utworów, które były wcześniej. I skupiając się na tym znaczeniu, na tej zmianie, która wraca do nas, myślę, że to może poprowadzić nasze wydarzenia w tym roku.
0: A propos tych podobieństw, to jakie podobieństwa, podobne wrażliwości, idee, jakie wspólne tematy wyłaniają się pomimo różnych pokoleń, różnych kultur, różnych form?
3: Wydaje mi się, że jakby żyjemy w takim momencie bardzo krytycznym i momencie, w którym rzeczywiście tematy nekropolityki, wojny są bardzo, bardzo mocno przez nas przeżywane. I te podobieństwa, mamy przykład teatru z Dublina, który podejmuje się adaptacji wierszy ukraińskiego artysty, że te głosy, echa, można by powiedzieć, te echa wojny do nas tutaj docierają i są w jakiś sposób też artyści teatru, zresztą jak to było przez wieki, artyści teatru wrażliwi na aktualne sprawy, podejmują te tematy, czują się odpowiedzialni czy współodpowiedzialni za oddawanie głosu tej części świata. Wydaje mi się, że wracając właśnie do tego początku, czym jest Festiwal Between Pomiędzy, że jest tym miejscem spotkania, wydaje mi się, że jest też bardzo, i to jest wspólne dla artystów, twórców, badaczy, którzy się tutaj spotykają, to jest przyjrzenie się, czy zwrócenie uwagi na człowieka, pojedynczego człowieka, a także na świat, na Ziemię, na planetę, na kryzys klimatyczny i to, w jakim jesteśmy punkcie dzisiaj i jak to dzisiaj widzimy, jak to dzisiaj czytamy, jak dzisiaj też próbujemy cegiełka po cegiełce odbudowywać jakiś rodzaj nadziei w człowieka. tak górnolotnie trochę powiedziałam, ale takie mam akurat wrażenie, właśnie wczytując się też po raz kolejny w program tego festiwalu.

0: układając ten program, myśleliście o tym, żeby on właśnie odpowiadał na te aktualne problemy, czy to tak samo wyszło? Po prostu artyści poruszają te tematy i nie da się od tego uciec, układając program.
1: Wydaje mi się, że w dużej mierze to jest jednak pewna konstelacja tematów, które obecnie w sztuce są ważne i one docierają do nas z tego względu. Ten splot jest poniekąd również często splotem wynikającym z rozmów. Tą częścią wspólną, jeszcze jeśli można dodać, jest to chyba właśnie to Katarzyna ujęłaś bardzo, bardzo tak precyzyjnie. W spotkaniu z drugim człowiekiem, artysta dla artystu często, właśnie samo spotkanie, podmiotowość traktowania drugiego człowieka, innych ludzi staje się kluczowa. Być może jest właśnie tym, co łączy. Możemy patrzeć na świat zupełnie inaczej, postrzegać go z innej perspektywy, mieć inną opinię i się wzajemnie szanować. I wydaje mi się, że tutaj jest to niezwykle też dla nas ważne, by pielęgnować tą współobecność z drugim człowiekiem wobec świata, wobec siebie nawzajem, wobec sztuki. I ja bym myślał, że to jest jeden z tych elementów, który właśnie łączy artystów, z którymi jesteśmy tutaj umówieni na spotkanie między 11 a 17 maja.
0: Tak silnie wybrzmiewa to, że festiwal jest przestrzenią spotkania z drugim człowiekiem. A co ze sztuczną inteligencją? Bo to też jest jedna z takich bolączek naszych czasów. Ona zostanie tutaj jakoś poruszona? Znalazło się na nią miejsce w programie, czy nie?
1: Miejsce w programie na sztuczną inteligencję na pewno samo się znajdzie. Jak gdyby jest to wątpliwie jedno z pytań, wyzwań, bytów nam towarzyszących. Ja mogę powiedzieć, że podczas warsztatów, które są w jakiejś mierze współtowarzyszą temu festiwalowi, właśnie mieliśmy taki ciekawy eksperyment zaproponowany przez Nicholasa Johnsona z Trinity College Dublin, który miał tutaj warsztaty wspólnie ze studentami naszymi w Teatrze Botto, który bardzo duży nacisk kładł na interpersonalne relacje, a następnie wprowadził element sztucznej inteligencji i tutaj otworzył szereg pytań, rozmowę na temat miejsca sztucznej inteligencji we współczesnej sztuce, tego narzędzia, które jest wokół nas, z nami i które będzie pewnie nam towarzyszyło.
0: Bardzo ważną częścią festiwalu, dlatego postanowiłam zostawić to na koniec, jest program Between Edukacja. Do kogo ta część festiwalu jest skierowana i jaki jest jej cel?
2: Oryginalnym odbiorcą są i uczniowie szkół średnich, i ich nauczyciele. My kierujemy go do szkół z taką nadzieją, że zobaczą od tej drugiej strony też, jak wyglądają takie wydarzenia, że będą zainteresowani. Mamy nadzieję, żeby dać im ten pierwszy kontakt z kulturą. Mam wrażenie, że ta kultura w jakiś sposób zdaje się zdystansowana. Że młodzi ludzie dzisiaj traktują kulturę jako coś, co można doświadczyć przez ekran, jako coś, co można doświadczyć na odległość. I ten element bliskości często może powstrzymywać ich od takiego prawdziwego doświadczenia. I uważam, że nasz program Between Edukacja właśnie ma dać takie narzędzia. Jak mamy patrzeć na kulturę z bliska? Jak możemy zobaczyć, że praca w kulturze czy w edukacji to nie jest tylko praca, to jest też pewien sposób myślenia, sposób analizy, krytycznej analizy nawet powiem, tego, co się dzieje wokół nas i jak możemy współpracować z innymi ludźmi, by dokonać czegoś wspaniałego. I tak wracając troszeczkę do sztucznej inteligencji, myślę, że tutaj w tym aspekcie też pracując w edukacji, to nam powiedzmy czasami doskwiera nawet, bo to nie jest tylko narzędzie. Myślę, że takie bliższe spotkanie też może pokazać, że ludzkie umysły i ręce mogą stworzyć coś pięknego i nie zawsze potrzebne są do tego narzędzia takie jak komputer. Myślę, że takie bliskie spotkania właśnie, jakie oferujemy w Between Edukacja, to mogą być takie otwarte drzwi dla i uczniów, i nauczycieli, którzy chcą zdobyć jakieś dodatkowe kompetencje. Więc zapraszamy serdecznie.
0: Na jakie na przykład wydarzenia w ramach tego bloku Between Edukacja?
2: Wiele z tych wydarzeń tegorocznych skupionych jest na literaturze. Są to właśnie wydarzenia, o których już wcześniej wspomniałam z uwielbianą przeze mnie Polą Michan, ale są to też wydarzenia takie jak spotkania z o twórczości Róży Ostrowskiej, czy spotkanie, warsztaty wokół książki Echo. Mamy też spotkanie z autorami i tłumaczami, na przykład z profesor Jean Ward, która będzie opowiadała o książce niedawno wydanej przez siebie, czy z profesorem Malcolmem, który też właśnie będzie prowadził nas przez tłumaczenia wierszy na różne języki, na przykład na język Scots. W tych spotkaniach mam wrażenie, że dowiemy się dużo więcej na temat tego, jakie narzędzia faktycznie są potrzebne, żeby stać się jednością z tekstem.
0: Ja się tylko niepokoję, czy to nie jest zbyt ambitny program jak dla tak młodych ludzi, licealistów.
1: To może o tym niepokoju kilka słów powiem i tej pomyśle edukacyjnym. Oczywiście w czasie samego festiwalu zapraszamy na to, co jest w ofercie festiwalowej. Jest to zaproszenie, kierowanie dla studentów. Ale chyba podkreślić też musimy, że no zarówno my, jak i Roxana Zgierska, Małgorzata Woźniak, które są współorganizatorami tegorocznego festiwalu, my jesteśmy też nauczycielami. Przede wszystkim jesteśmy wykształconymi nauczycielami, a nauczycielkami. I mamy ciekawość młodych ludzi. Mamy też tą potrzebę wyjścia do liceów, do szkół, w których spotykamy się z tymi wspaniałymi młodymi ludźmi, którzy często na początku będą mówili, to jest sztuka nie dla nas, nie umiemy czytać wiersza, nie lubimy czytać wiersza. Ale jednak rozmowę prowadzą w taki sposób, który jest fascynujący, przynajmniej dla mnie, jako osoby, która ich odwiedza i która dowiaduje się nowych często rzeczy o tym, czym zajmuje się zawodowo od lat. Czyli jak, nie wiem, byłem w różnych szkołach w Wejherowie, w Pucku, w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, oglądając i mówiąc o teatrze Complicité, okazywało się, że są to tematy ekologiczne często, dotyczące tego, co wokół nas, które są bardzo bliskie młodym ludziom. I pomimo, że to jest jakiś taki teatr z Wielkiej Brytanii, z Londynu, który często jest postrzegany jako no, nie będący w głównym nurcie, dla tych współtowarzyszy rozmowy są to te ciekawe tematy i również dotyczy to wierszy, innych tekstów i autorów. My zajmujemy się też ciekawymi ludźmi. Ci, którzy tworzą sztukę, no to często też są ciekawi dla wszystkich ludzi, również dla młodych.
0: Patrycja Zielka, ile miała lat, kiedy przystąpiła do festiwalu Between Pomiędzy, jeszcze jako osoba z widowni?
2: 21.
0: To jednak trochę starsza niż licealistka.
2: Troszeczkę, ale nie zmienia to faktu, że uważam, że na tych spotkaniach nie tylko my możemy dać dużo uczniom, ale też oni mogą dać dużo nam. I musimy pamiętać, że ta wymiana wiedzy jest dwustronna. Tak samo jak echo jest dwustronne, tak uważam, że na Between edukacja nie tylko edukacja jest z jednej strony, lecz z dwóch. I mam nadzieję, że w tym roku będziemy mogli też bardzo dużo nauczyć się od studentów.
1: Tak, i to chyba tutaj też ważna w tej propozycji edukacyjnego pomysłu oraz innych wydarzeń, które organizujemy, jest pewna procesualność, pewien taki namysł. Okej, czym jest to echo? Czy my to wiemy na początku? Oczywiście wiemy, jak my definiujemy w danym momencie, ale tak naprawdę odpowiedzieć na pani pytanie będziemy w stanie pełniej na sam koniec. Kiedy zobaczymy, jak te echa wybrzmiewają między osobami, między utworami, między literaturą, teatrem, obrazami przecież, które będziemy pokazywali, znakomitych trójmiejskich malarek. Także wydaje mi się, że to też jest warto podkreślić jako pewien taki element odpowiedzi na wiele z pani pytań.
0: Bardzo dziękuję. Festiwal Literatury i Teatru Between Pomiędzy, 17. edycja już w tym roku, od 11 do 17 maja. Wydarzenia odbywają się w różnych przestrzeniach Trójmiasta, między innymi na Uniwersytecie Gdańskim, w Teatrze Wybrzeże, w Teatrze Boto, ale też w Domu Literatury w Gdańsku. Moimi i Państwa gośćmi opowiadającymi o tym świetnym projekcie byli profesor Tomasz Wiśniewski.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Doktor Katarzyna Pastuszek.
3: Dziękuję bardzo.
0: I Patrycja Zielka.
2: Dziękuję bardzo.
0: Czyli współorganizatorzy festiwalu Between Pomiędzy. Agata Olszewska, bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Salon artystyczny.
4: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: w niedzielę w Radiu Gdańsk.
1: Zgodziłam się na to, co mam, że będę niewidoma. Jeżeli będę niewidoma, nawet stracę całkiem wzrok, to kiedyś to mi zostanie wynagrodzone.
2: Takie zdanie mogła kiedyś wypowiedzieć Elżbieta Róża Czacka, niewidoma hrabianka, która po upadku z konia straciła wzrok. Przestała widzieć, ale nie przestała działać. Założyła ośrodek w Laskach pod Warszawą, by opiekować się ludźmi żyjącymi w ciemności. Mój reportaż już dziś po 17:00. Anna Rębas, do usłyszenia.
0: Radio Gdańsk proponuje.
3: Cześć.
4: Cześć.
3: Dzień dobry. Skąd jesteś?
4: Z Pomorza.
5: Jestem z Pomorza.
4: Jestem z Pomorza.
6: Jestem z Pomorza.
7: Jesteśmy różnorodni, mamy rozmaite pasje, zainteresowania, marzenia.
8: Są wśród nas fachowcy różnych profesji, autorytety w wielu dziedzinach.
7: Łączy nas jedno. Jesteśmy z Pomorza.
8: Program dla Was i o Was.
7: Od poniedziałku do piątku, 12:40.
6: Jestem z Pomorza.
4: Jestem z Pomorza.
5: Jestem z Pomorza.
4: Jestem z Pomorza.
0: Reklama.
9: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Sopocka majówka pełna wiosennej energii. Czekają na Was spacery, warsztaty, rodzinne pikniki i spotkania z kulturą na plaży, wśród zieleni i na słynnym molo w Sopocie. A już 2 maja wyjątkowy koncert. Majówka na molo, zakochani w piosence. Usłyszymy przeboje o miłości w niezwykłej scenerii w wykonaniu znakomitych artystów. Spędź majówkę w Sopocie.
11: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Reklama.
13: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
14: Punktualnie 17:00.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
14: Wojciech Luściński. Gdynia uczciła rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
15: Gdyby nie dziedzictwo tych osób i wiara Polaków i Polek w to, że Polska może być niepodległa, nie byłoby naszego miasta.
14: Mieszkańcy Bytowa świętowali wspólnym polonezem na rynku. Do tańca w rytm muzyki orkiestry Dentej włączyli się samorządowcy, turyści oraz członkowie zespołu regionalnego.
16: Żona mnie zachęciła. Trzeba przyznać, że to bardzo fajne uczucie tutaj na takim placu zagościć.
14: Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk walczą o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Krajowej Ligi Żużlowej. Zaczynamy jednak od dróg. Kierowcy jadący w stronę Elbląga muszą uzbroić się w cierpliwość na Krajowej Siódemce. Przed Nowym Dworem Gdańskim zator ma już 5 kilometrów, co przekłada się na 20-minutowy poślizg. Wąskim gardłem jest zjazd na Malbork, gdzie ruch odbywa się tylko jednym pasem. Najgorsza sytuacja jest jednak na autostradzie A1 w stronę Łodzi. Przez roboty drogowe w Kopytkowie 40-kilometrowy odcinek od Nowej Cerkwi pokonamy w godzinę. Czekamy na Wasze sygnały o sytuacji na drogach pod SMS-owym numerem 603-06-06-06. Konstytucja 3 maja jest jednym z fundamentów współczesnej Polski i naszej tradycji. Mówiono dziś w Gdyni. Centralne uroczystości w 235. rocznicę uchwalenia dokumentu odbyły się przed pomnikiem Konstytucji 3 maja przy ulicy Słowackiego u podnóża Kamiennej Góry. W asyście wojskowej złożono kwiaty, a w wydarzeniu brało udział kilkuset mieszkańców. Twórcy naszej Konstytucji dla dobra kraju potrafili połączyć siły ponad podziałami, mówił wicewojewoda pomorski Emil Rojek.
17: Oni wiedzieli, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Obserwowali, jak przez 100 poprzednich lat ta
5: Ta suwerenność polska była okrajana i ograniczana przez naszych sąsiadów. Niech to myślenie naszych przodków będzie dla nas inspiracją.
15: Postawię taką tezę, że gdyby nie decyzje osób, które pracowały nad konstytucją, przypomnę nazwiska, król Stanisław August Poniatowski, Małachowski, Potocki, Kołłątaj, gdyby nie dziedzictwo tych osób i wiara Polaków i Polek w to, że Polska może być niepodległa, nie byłoby naszego miasta.
14: Mówiła wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska dla uczczenia 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w południe oddano salut świąteczny z 21 strzałów armatnich z pokładu ORP Błyskawica. Polonezem na rynku w Bytowie zakończyła się oficjalna część obchodów Święta Narodowego Konstytucji 3 maja. Już drugi raz z rzędu do tańca zaprosił kaszubski zespół pieśni i tańca Bytów. W tym roku jednak oprawa była wyjątkowa, bo orkiestra Dęta Zapcenia zagrała poloneza skomponowanego przez Jana Steca. Jak przyznał autor, miał tremę.
17: Został skomponowany w 1974 roku na potrzeby zespołu pieśni i tańca. Myśmy go tam grali kilka razy i on został tak troszkę odłożony. On sobie leżał i niedawno, chyba tam rok temu, pomyślałem sobie, że zrobię go na orkiestrę Dętą.
14: W tańcu udział wzięli nie tylko członkowie zespołu Bytów i władze miasta, ale także mieszkańcy.
16: Żona mnie zachęciła. Trzeba przyznać, że to bardzo fajne uczucie tutaj na takim placu zagościć z innymi takimi parami, które bardzo ładnie sobie tańczą, wziąć w tym udział po prostu. Brałem również udział w zeszłym roku, także to nie był mój debiut tutaj, był to drugi raz.
14: Organizatorzy mają nadzieję, że tradycja tańczenia poloneza na rynku w Bytowie na stałe wpisze się w obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 maja w tym mieście.
0: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
14: Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w Warszawie, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w piątek. Szef MON powiedział dziennikarzom w Krakowie, że maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana.
18: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
14: Wicepremier mówił też, że na zakupy jest bardzo mało czasu. Weto prezydenta utrudniło, ale nie przeszkodziło, zapewnił. W programie SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano 43 miliardy 700 milionów euro, które mają zostać wykorzystane m.in. na tarczę wschód, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Teraz o sporcie ze stadionu żużlowego w Gdańsku. Karol Pius.
19: I tutaj dobre wieści, bo żużlowcy Wybrzeża Gdańsk są na dobrej drodze do pierwszego w tym sezonie zwycięstwa w rozgrywkach. Natomiast nie brakowało dramaturgii, bo w pierwszym biegu oglądaliśmy upadek, później w szóstym biegu też dość dramatyczna sytuacja, przez co oglądaliśmy 20-minutowe opóźnienie. Jednak Eryk Kamiński był zdolny do tego, aby o własnych siłach opuścić tor. Jednak w szóstym biegu, w powtórce szóstego biegu nie wystartował. Aktualnie na tablicy wyników 21-15 prowadzą żużlowcy Wybrzeża. Bardzo dobrze spisuje się Krystian Pieszczek i Miłosz Wysocki, którzy dowieźli łącznie 7 punktów. Na pochwałę zasługuje Timo Lachti, który po upadku w pierwszym biegu w kolejnym starcie dowiózł kolejne 2 punkty. Już za chwilę kolejny bieg w barwach Wybrzeża wspomniany Krystian Pieszczek i Jakub Torsel, a w barwach Śląska Leon Szlegiel i Bartosz Szymura. Liczymy na kolejny dobry start w wykonaniu żużlowców Wybrzeża Gdańsk.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
14: Chłodniej na północy województwa, o wiele cieplej w centrum i na południu Pomorza. Najchłodniejsze miejsca to teraz Ustka, Łeba i Władysławowo, ale nadal powyżej 20 stopni. W Ustce 21, w Łebie także 21 stopni. Najcieplej jest teraz w okolicach Pruszcza Gdańskiego, tam 29 stopni. 28 w Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim i 27 w Miastku i Chojnicach. Noc zapowiada się bardzo łagodnie i pogodnie. Temperatura w całym regionie nie spadnie poniżej 11 stopni. Jutro czeka nas delikatna zmiana aury. Choć wciąż będzie ciepło, do 23 stopni na termometrach, po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i lokalne burze.
20: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
21: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
22: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
23: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.

0: Reportaż w Radiu Gdańsk.
1: Dzień dobry, audycja Reportaż w Radiu Gdańsk, Alicja Samolewicz-Jeglicka i ze mną Anna Rembas. Dzień dobry, Aniu.
2: Kłaniam się, witam.
1: Dzisiaj wysłuchamy twojego reportażu zatytułowanego W ciemności. Co takiego jest w Matce Czackiej, że ciebie pociągnęła?
2: Przede wszystkim pewnego rodzaju odwaga, niezłomność, wielka siła wewnętrzna. Moment, kiedy traci wzrok, każdy z nas ten moment rozegrałby inaczej, podejrzewam. Ktoś by się załamał, ktoś by podjął walkę. Ona nie załamała się, spróbowała walczyć, wiedząc, że wzroku nie odzyska nigdy. Postanowiła zrobić coś dla tych, którzy tak jak i ona, nie widzą. I to chyba było najlepsze wyjście, a wiadomo było, że musi zrezygnować z wielu rzeczy i ze sposobu myślenia, który do tej pory miała w głowie, dlatego że ona była wykształconą, bardzo dobrze urodzoną hrabianką.
1: Miała dużo pieniędzy.
2: Miała i zupełnie inne otoczenie, żyła w zupełnie innych warunkach. Nie potrzebowała tego, czego nagle zaczęła potrzebować w momencie, kiedy straciła wzrok, bo to inaczej się żyje, jak się wszystko układa.
1: Tak.
2: A w momencie, jak się spada z konia, traci się wzrok, to zaczęłam się zastanawiać, że chciałabym poznać troszeczkę tą osobę, jej dzieło, dowiedzieć się jak, dlaczego, skąd w człowieku takie siły, taka siła. Tak naprawdę ta jej droga taka wielotorowa jest. Najpierw tutaj towarzystwo, czyli decyduje się działać, walczyć, robić coś dla innych, nie poddawać. Potem muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zostawić wszystko, zostawić swoje świeckie życie. To jest nieprawdopodobne. Mm-hmm. I wstąpić do zakonu.
1: Odwiedziłaś i laski podwarszawskie i byłaś na Wyspie Sobieszewskiej. Czułaś ten gen Matki Czackiej gdzieś tam w tych ludziach, którzy tam też przekazują wiedzę, uczą, kierują innymi?
2: Na pewno tak, bo bez tego genu i bez tego, co ona i jak ona to robiła, też oni nie robiliby tego, bo tak naprawdę laski mają kilka filii. Mhm. Laski mają filię właśnie w Sobieszewie, na Wyspie Sobieszewskiej jest ośrodek terapeutyczny, jest Rabka, jest Zułów, różnego rodzaju, można powiedzieć, takie międzypokoleniowe działanie dla tych właśnie niewidzących się odbywa, mhm, w Polsce, również za granicą.
1: Powiedziałeś, że to jeden z powodów.
2: Bo tak naprawdę najpierw była sprawa niewidzenia, z którym ja się zetknęłam podczas jednego z rejsów morskich, ponieważ kapitan świętej pamięci Janusz Zbierajewski 20 lat temu postanowił niewidomych zabrać na morze. Tego w tym reportażu nie ma. On stwierdził, że można zrobić tak na jachcie, na Zawiszy Czarnym, bo to tym żaglowcem oni płynęli, mhm, żeby sterowali, płynęli, pracowali przy żaglach, gotowali niewidomi. I ja, stojąc jeszcze wtedy na nabrzeżu, czekając jak oni zejdą na tym trapie z białymi laskami, spotkałam kogo? Bohaterkę naszego reportażu.
1: Panią Helenę.
2: Panią Helenę Urbaniak. Niesamowite. I tak się zaczęła moja historia z Braillem i z niewidomymi, mm-hmm, tak naprawdę. A Maria Elżbieta Róża Czacka i jej środowisko i to, co ona zrobiła i ośrodek w Laskach pod Warszawą, a potem Sobieszewo i tak dalej, i tak dalej. To była już jakby można powiedzieć dalsza droga.
1: Powiem ci, że słuchając tego reportażu wydawało mi się, że Matka Czacka jest taką granicą pomiędzy życiem osób niewidomych wcześniej, przed wojną, gdzie byli pewnie ukrywani, mieli większe trudności w ogóle z życiem takim codziennym i po. Taka granica zmiany życia innych ludzi.
2: Zmiana życia, zmiana podejścia do nich, zmiana dostrzeżenia ich w ogóle w społeczeństwie. To, że ona wydobyła ich na świat, tworząc ten ośrodek, tworząc to laski, to dzieło, ona po prostu wydobyła ich na światło, z kąta, gdzieś spod podłogi. Chciała to pokazać. Oni są, żyją, mają prawo do godności, mają prawo do normalnego życia. To jest najważniejsze. Dlatego ten rok Czackiej. I bardzo dobrze, że Senat ogłosił ten rok. Chociaż ja tak od kilku lat śledzę tą postać. Beatyfikacja oczywiście też, tak, z Heleną. Kilka lat temu pojechałyśmy, no Helena mówi, no jakżeż mogłabym nie być na beatyfikacji błogosławionej mojej matki, prawda? Mm-hmm. Którą co prawda znała tak szczątkowo, no bo ona wychodziła w 57, a matka umarła w 69, to było już końcówka życia Matki Czackiej, ale byłyśmy tam, więc no tak to się wszystko toczyło.
1: Ania Rępas odwiedziła podwarszawskie laski i Pomorską Wyspę Sobieszewską, gdzie niewidomi odzyskują wiarę i uczą się życia. Ośrodki te prowadzą siostry służebnice krzyża i osoby świeckie. Chcą realizować dalej dziedzictwo matki niewidomych. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ani Rębas w ciemności w realizacji dźwiękowej Julii Baranowskiej.
2: Elżbieta Róża Czacka. Niewidoma hrabianka, która po upadku z konia straciła wzrok. Przestała widzieć, ale nie przestała działać. Założyła ośrodek w Laskach pod Warszawą, by opiekować się ludźmi żyjącymi w ciemności. Pomogła milionom takim jak ona. Porzuciła świeckie życie, wstąpiła do zakonu. Pomogła też niewidomej Helenie Urbaniak z Gdyni.
3: Tekst.
4: Tekst?
3: Jak to było? Tekst do hymnu o matce.
4: Matce.
3: Czackiej. Bądź światłem na naszych drogach i doprowadź nas do upragnionej światłości wiekuistej. I mam tu właśnie w tej chwili otwarty taki tekst. Trafiłam do lasek w 1947 roku jako 11-letnia dziewczynka, ale ten krzyż podjęłam świadomie dopiero w 14 roku życia. Zgodziłam się na to, co mam, że będę niewidoma. Jeżeli będę niewidoma, nawet stracę całkiem wzrok, to kiedyś to mi zostanie wynagrodzone. I to mi pomogło. To znaczy ja już wcześniej straciłam wzrok tutaj w Gdyni, bo takie było piękne słońce. Siedziałam na schodkach, bawiłam się lalką, a nieopodal stał chłopiec i strzelał z wiatrówki do wróbli grochem. Przechodził policjant i on niechcący strzelił mu w czapkę. Policjant się zdenerwował, ten chłopiec uciekł przez płot, a ponieważ chciał się na kimś wyżyć, to podszedł do mnie. Najpierw dostałam w głowę kolbą karabinową, a potem jeszcze butem pokopał mnie po głowie, a już co dalej było, to nie wiem. W każdym razie to był pierwszy powód, dla którego pewnie straciłam wzrok, dlatego że to był pewnie jakiś wstrząs. Ja dostałam w tył głowy, a tam jest ten ośrodek wzroku. Więc z dnia na dzień traciłam ten wzrok. Co prawda szczątkowo widziałam do 20 roku życia, ale od tamtej pory zaczęło się tracenie tego wzroku. Ja wychodziłam z lasek w 56 roku, a matka Czacka umierała w 61, ale ja na pogrzeb pojechałam, bo już tak się czułam z nią związana, że chciałam być na tym pogrzebie. No i od tej pory już zawsze bardziej sięgałam po jej pisma, chociaż i tak niewiele z nich przyjęłam do siebie, bo zbyt trudne są sprawy, które tam umieszczała w tych pismach, ale jak się okazało, że będzie błogosławioną, to ja sobie pomyślałam tak: byłam na twoim pogrzebie, będę na beatyfikacji, Bóg tak sprawi, że będę. I byłam na dziękczynieniu i powiedziałam: ten rozdział jest już zamknięty, teraz już mogę się tylko do ciebie, matko, modlić. Ja przesuwam tutaj takim guziczkiem linię. Linia, jak się kończy, jak ja tu dochodzę do końca, to muszę tu przesunąć, żeby się następna linia pokazała. Już po beatyfikacji to napisałam jako taką refleksję, jako wspomnienie z dzieciństwa, jako takie podsumowanie właściwie całego życia. I wyszło mi coś takiego. Jednak fakt, że matka Elżbieta oprócz ślepoty miała i inne dolegliwości fizyczne i duchowe, sprawił, że postanowiłam poczytać, co matka Czacka pisze na temat cierpienia i jego sensu. W pismach matki Czackiej znalazłam mądrość i dojrzałość osoby doświadczonej cierpieniem, bo ukochała całym sercem Boga i ludzi. Odtąd przez całe moje życie dochowuję wierności dziełu Lasek, dlatego i teraz tutaj jestem.
4: O. Niezwykła historia matki Czackiej.
3: No i tu wszystko to o matce Czackiej sobie można tu z tego YouTube'a ściągać.
2: Razem z bohaterką mojego reportażu, Heleną Urbaniak, decyduję się odwiedzić Laski, gdzie z niewidomymi pracują siostry franciszkanki.
5: Siostra Benita, dział tyflologiczny w Laskach, siostra franciszkanka, służebnica krzyża. Tutaj mamy groby założycielki, naraz w takiej środkowej, a na końcu tej głównej alei. Po prawej stronie pochowane są siostry, dlatego taki widzimy szereg jednakowych krzyży i tabliczek glinianych. Groby mają taką specyficzny troszeczkę wygląd, są obłożone kamieniami i zasadniczo już takimi tak, tu chyba z Wisły, tak, że kiedyś tam przywożone były. Natomiast stoimy właśnie przy grobach założycielki. Jest matka Elżbieta Ruszaczacka, założycielka towarzystwa, która powiedziała takie znane słowa i to zanotowano na płycie nagrobnej. Dzieło to z Boga jest i dla Boga. I dodała, innej racji bytu nie ma. Gdyby zeszło z tej drogi, niech przestanie istnieć. Powiedziała, przestraszyłam się tych słów, które powiedziałam, ale tak uważam. Tylko z Bogiem i dla Boga ma sens istnienie. No tutaj matka bardzo też współpracując z ojcem Korniłowiczem, jeszcze jeden aspekt taki uwypukliła. Powiedziała, służba osobom niewidomym fizycznie czy na ciele, jak to zostało wtedy określone. Owszem, jak najbardziej, ale również osobom niewidomym na duszy. Tak zostały nazwane osoby dalekie od Boga, nieznające Pana Boga, jako ślepe duchowo. I powiedziała, to jest gorszy rodzaj niepełnosprawności, bo no, nasze życie, przynajmniej my jako chrześcijanie, prawda, wierzymy, że nie kończy się tutaj i teraz, tylko ma swój ciąg dalszy. I ten ciąg dalszy jest właściwie już potem wiecznością, więc jest no, może bardziej istotny. I dlatego też całe osoby niewidome, powiedziałam, my nie tylko służymy osobom, ale wraz z osobami niewidomymi, to właśnie tutaj przyjeżdżający ludzie do Lasek mówią, często doświadczają jakiegoś pokoju, dobra, piękna, jakiegoś czegoś wspaniałego, że nawet chcą tutaj wracać. I jeden z kapłanów właśnie powiedział, tak, to jest owoc krzyża osób niewidomych. My czerpiemy z tego owocu, dlatego że matka bardzo wyraźnie, założycielka też była osobą niewidomą i bardzo wyraźnie powiedziała, brak wzroku jest krzyżem, jest cierpieniem. Temu nie da się zaprzeczyć. Możemy to pokonać, możemy to podjąć, nawet musimy to podjąć zgodnie z wolą Bożą, bo Pan Bóg jest dobry, zawsze chce dobra, więc jakieś dobro w tym cierpieniu, w tym krzyżu, który w sumie jest zawsze jakoś dopasowany do naszych ramion, z tym, że wtedy jest dobrze, jeśli ten krzyż przyjmiemy, jeżeli się zgodzimy, bo jeżeli się szarpiemy na krzyżu, no to możemy sobie wyobrazić, co się dzieje, prawda? Rany się rozrywają, jest jeszcze większy ból. Więc tutaj ta idea właśnie służby niewidomym osobom i wraz z osobami niewidomymi, no myślę, że jakoś do dziś jest tym takim mechanizmem, motorem, który potem inne osoby mogą to dobro odbierać, czerpać i może gdzieś nawet odnajdywać Pana Boga, odnajdywać drogę do Niego, bo to też wszystko jest proces, droga, którą mamy, prawda? Każdy swoją nieraz. To są okoliczności niezależne od człowieka, że gdzieś właśnie nie ma wiary, czy nie spotkał Pana Boga w życiu, czy ludzi, którzy by mu wskazali tą drogę, czy modlili się za niego. Więc taką rolę matka wyznaczyła właśnie dla Lasek, dla osób niewidomych i dla wszystkich współpracowników, bo właściwie w Laskach mamy takie trzy grupy. Nazwano dzieło na cześć Trójcy Przenajświętszej Triuno, ale też mamy te trzy elementy. To są osoby niewidome, to są siostry i to są osoby świeckie. I ta współpraca tutaj w Laskach była od początku, pomimo, że dopiero Sobór Watykański II, czyli mamy rok 65, kiedy się kończy, prawda, i

0: służebni z krzyża.
1: Tutaj ile sióstr posługuje? Ile jest na co dzień?
0: W samych Laskach nas jesteśmy malutkim zgromadzeniem, bo chyba wszystkich sióstr, troszeczkę mamy też placówek na świecie, jest ponad 200 albo około 200. W samych Laskach, no myślę, że jakaś może już niecała połowa tego, prawda? Bo jeszcze mamy placówki w Rwandzie, niedaleko Kibeho, w Indiach.
1: Na Pomorzu, w Sobieszewie?
0: Owszem, tam jest nasza szkoła i ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla niewidomych. Szkoły nie ma jeszcze, jest tam wczesna interwencja i przedszkole. Tak.
1: Ciekawa jestem, jak niewidomi myślą o tym krzyżu, pani Heleno. Jak to jest z tym przyjęciem tego krzyża? Pani nie widzi od urodzenia.
2: No, ja widziałam sporo, długo dosyć, ale traciłam powoli, stopniowo straciłam wzrok i długo się buntowałam przeciwko temu, ale jak przyszłam do Lasek i zauważyłam, że oni mi tutaj poprawiają kondycję duchową, to powiedziałam Panu Bogu: tak, będę ten krzyż niosła. To było dobre postanowienie, dobre podjęcie krzyża, Panie Jezu, byleby nie był taki za ciężki. I skoro podejmuję, to musisz mi pomagać w niesieniu tego krzyża.
1: A pomaga?
2: Pomaga. Tego Braille'a to trzeba się uczyć, bo on jest wszędzie w tej chwili, i w aptekach, i na lekach, i w windach, i gdziekolwiek się idzie, to wszędzie już są te tabliczki brajlowskie, także naprawdę Braille jest przydatny. Każdy punkcik musi być wytłoczony dłutkiem, oddzielnie. Tak się uczyły dzieci w Laskach pisać i czytać, dopóki się nie pojawiły maszyny do pisania. Bo teraz to nawet niektóre dzieci nie potrafią pisać na tabliczce, bo to jest wyższa szkoła jazdy, dlatego że to jest odwrócona sprawa.
3: Dzieło matki Elżbiety Różyczackiej, która poświęciła się pracy z osobami niewidomymi i stworzyła nowoczesne ośrodki w całej Polsce dla tych, którzy nie widzą, prowadzą też siostry zakonne na Wyspie Sobieszewskiej. Razem z siostrami pracują tu także osoby świeckie, bo tak chciała matka Elżbieta Różyczacka.
4: Nazywam się Kamila Dobies, jestem starszym specjalistą do spraw administracyjnych. Pracuję tutaj prawie 15 lat. Miejsce to jest dla mnie drugim moim domem. Jest to miejsce, gdzie mamy przyjemność gościć nasze osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale także wszystkich pozostałych osób, którzy chcą przyjeżdżać tutaj do nas na wypoczynki tymczasowe. Na takich turnusach szkoleniowych również mamy właśnie taką prezentację, gdzie pokazujemy naszą matkę Elżbietę Różyczacką i mówimy o niej. Także są czytane cytaty, jakie matka tutaj kierowała do tych osób z niepełnosprawnością wzroku, dzięki czemu mogą one jakby nabywać tutaj takiego poczucia i pewności siebie, prawda, w tym, że jednak ta niepełnosprawność daje im dużo możliwości, tak. Jest to niepełnosprawność, ale nie jest ona przeszkodą, tak. I tak właśnie taką postacią była też matka. Matka Elżbieta Różyczacka, która jakby swoją osobą pokazywała i dawała taki przykład i świadectwo. Świadectwo dla osób niewidomych czy słabowidzących, również dla nas tu pracujących osób świeckich, że naprawdę wszystko można i trzeba tylko odpowiednich mechanizmów, żeby to wszystko móc realizować. No my tworzymy takie triuno, prawda, czyli osoby świeckie, siostry franciszkanki, służebnice krzyża, no i oczywiście niewidomi.
5: Bądź światłem na naszych drogach, nasza matko.
6: Siostra Olga Owsiak należy do zgromadzenia sióstr franciszkanek służebnic krzyża. W Sobieszewie jestem 4 lata. Pełnię właśnie zadanie przełożonej wspólnoty zakonnej domu Matki Bożej Gwiazdy Morza. Pierwsze siostry z Lasek przyjechały po wojnie, aby nad morzem poszukać miejsca na kolonie letnie dla dzieci niewidomych. I pierwsze takie kolonie dla dzieci niewidomych odbyły się w 1949 roku. W tym roku mija 80 lat istnienia naszego ośrodka na Wyspie Sobieszewskiej. Obecnie przyjeżdżają absolwenci i wspominają swoje kolonie z dzieciństwa w Sobieszewie. Przyniosłam dwie świeczki w kształcie róży, koloru czerwonego. Proszę, dla pani z prawej ręki albo z lewej?
7: Z prawej.
6: Proszę bardzo.
1: Miłość w myślach, słowach i uczynkach.
6: Miłość domyślna i zaradna. Matka dla mnie jest wzorem niewiasty mężnej, głębokiej wiary, człowiekiem modlitwy, pracy i poświęcenia do końca. Zostawiła nam hymn o miłości, którą mamy starać się żyć zawsze i wszędzie.
4: Znaczy to jest, przed beatyfikacją było przygotowywane teledysk przez siostrę Olgę i różne inne siostry ze zgromadzenia.

0: urodzenia, ale także osoby niewidome. W Laskach, tak. To wszystko działo się w Laskach.
1: I śpiewają dziewczynki niewidome z ośrodka szkolno-wychowawczego w Laskach plus siostry, franciszkanki z Urzędnicy Krzyża.
2: Ja tutaj gdzieś siostry...
1: Jest całe środowisko Lasek, właśnie ksiądz wchodzi do kaplicy i tutaj jestem w środeczku. Śpiew to dla mnie radość. Mogę o każdej porze bez stresu wykonywać śpiew.
0: Tak, był to hymn beatyfikacyjny matki Elżbiety Czackiej. Nosi tytuł Błogosławiona Matko Niewidomych.
3: Siostra Aleksandra, jestem osobą, która dba tutaj o dzieci słabowidzące, niewidome w przedszkolu i we wczesnym wspomaganiu rozwoju w Sobieszewie. Jest to maszyna Braille'a, a więc w tym momencie różne kombinacje sześciopunktu. Mamy sześć przycisków, jeden przycisk spacji i w tym momencie wkładamy do niej kartkę, która jest troszkę grubsza niż ta kartka, którą drukujemy w drukarkach naszych. Wkładamy ją. Ona się teraz zamknie. Teraz będziemy zwijać. I w tym momencie tutaj w różnych kombinacjach, na przykład tutaj mamy, jak każda literka wygląda, więc w tym momencie Anna, tak jak pani ma na imię, to jest pierwszy punkt. Później pierwszy, trzeci, czwarty i piąty. Dwa razy i znów pierwszy punkt, więc napisaliśmy Anna. Tą maszyną tak jakby raczej do szkoły podstawowej pracują, dopiero od szkoły średniej przechodzą najczęściej albo na Braille Sense, a więc takie maszyny, ale elektroniczne, albo na przykład na laptopy z gadaczami, tak, więc w tym momencie młodzież już sobie radzi w sposób bardziej informatyczny, ponieważ no, czasy akurat bardzo pomagają osobom niewidomym i słabowidzącym, żeby właśnie mogły cały czas być na bieżąco i cały czas też działać i uczyć się dalej. Błogosławiona matka Elżbieta, ona zaczynała od początku, chciała zmienić świat, ale zaczynała od siebie, a więc od swojej rehabilitacji, od swojej nauki, tworząc później dla innych, tak? A więc w tym momencie też swoje niewidzenie przekierowała na pomoc drugiej osobie, więc okazuje się, że każdy, czy osoba widząca, czy niewidoma, może pomóc temu drugiemu człowiekowi obok. Tak ważne jest to, że właśnie ta dobroć, która przepływa z jednych rąk do drugich rąk. I to jest chyba najważniejsze. Ona właśnie dzięki temu, że zaczęła od siebie z hrabianki, z bogatej hrabianki, stała się matką osób niewidomych. Z osoby bogatej stała się ubogą. Z tego momentu, gdzie coś tworzyła, stała się matką dzieła. Tak? Więc w tym momencie bardzo dużo z siebie dała. Pomimo to, że niektórzy mogliby powiedzieć, no co mogłam. Ta historia mogłaby się bardzo szybko skończyć, jeżeli nie zaczęłaby dawać dalej, tak? Przekazywać tego dobra, które ma i tą wiarę, którą miała w sobie kolejnym pokoleniom, kolejnym dzieciom niewidomych, które się pojawiały w Laskach. Najciekawszym sprzętem to tutaj jest sprzęt, to jest ekran, który się nazywa CI, a więc w tym momencie jest to sprzęt, który kalibruje wzrok dziecka i w tym momencie dziecko poprzez wzrok może spełniać pewne zadania, a my jako rehabilitanci możemy zobaczyć, gdzie dziecko, gdzie trzeba ćwiczyć i jaką część widzenia. I już zaczynamy w przedszkolu powoli naukę Braille'a. Jest to według programu Mangold, a więc w tym momencie w szkołach, w Laskach, już w szkołach zaczyna się nauka pisania na maszynie. My na dzień dzisiejszy w przedszkolach uczymy się bawić maszyną, a więc zaczynamy po kolei, po malutku, tak jakby dzieci przyzwyczajać, które potrzebują i będą w przyszłości uczyć się i pisać w Braille'u, więc w tym momencie uczymy robić jakieś ślaczki, jakiś ten, ale też ostatnio Lego tak jakby wyprodukowało nam klocki Braille'a jako klocki Lego, więc w tym momencie to jest kolejna nasza zabawa, ponieważ w przestrzeni wiekowej, taką jak my tutaj mamy w Sobieszewie, od zera do końca przedszkola, wszystko musi dziać się przez zabawę. A więc ta nauka jest przez zabawę i dzięki temu dziecko właśnie jest zainteresowane tym i pobudzamy jego pasję do dalszego odkrywania. Więc w tym momencie tu mamy klocki i te klocki są tak jakby każdy klocek to jest inna literka w Braille'u. Więc w tym momencie też budujemy coś, ale już z literek, które dzieci poznają powolutku, aż do momentu, w którym pójdą do szkoły. Ten rozwój informatyki, elektroniki tak bardzo pomaga niewidomym właśnie młodzieży, już dorosłym osobom, że tak naprawdę jest to bardzo duża pomoc. Niektórzy używają GPS-ów do tego, żeby się poruszać, tak? Niektórzy, teraz akurat mieliśmy taką sytuację, że nasze nauczycielki wpisały się w aplikację, która międzynarodową osoba niewidoma czy słabowidząca może zadzwonić i każdy odbierze telefon i na przykład ostatnio pani pomagała w przeczytaniu etykiety na krople na oczy, a jest ogólnoświatowa, więc w tym momencie w każdym języku można po prostu pomóc człowiekowi na drugim końcu świata, żeby coś pomóc. No, podstawą jest to, że musimy mieć wokół dobrych ludzi. Oprócz takiego ośrodka tutaj w Sobieszewie, gdzie właśnie zajmujemy się najmłodszymi tutaj dziećmi, to w tym momencie przez osoby szkoły, internaty, przez pomoc studentom, studentkom, dział absolwentów, przez duszpasterstwo niewidomych, które tak jakby zbiera rodziny osób niewidomych, słabowidzących, aż po DPS-y, a więc osobom pomagamy, które już nie są w stanie sobie poradzić, nawet najbardziej zrehabilitowane. My mamy tam odpowiedni dom dla tych osób w Żółowie koło Lublina, w Rabce też jest, tutaj w Sobieszewie i w Laskach. To są osoby niewidome i słabowidzące ze swoimi przewodnikami, które przyjechały na turnus rehabilitacyjny. Akurat kończą z panem Arkiem zajęcia z nowoczesnych technologii.
4: Mieliśmy 6 dni zajęć, a teraz mamy 3 dni z nowych technologii, czyli uczymy osób niewidomych tych wszystkich aplikacji, które wspierają osoby z niepełnosprawnością wzroku. No te aplikacje już bazują na sztucznej inteligencji, także to już jest naprawdę taka siła i moc powodująca, że osoby niewidome każdą czynność mogą już samodzielnie wykonywać.
5: Laskom zawdzięczam właśnie to, że przygotowali bardzo syna do życia. Tam wiedzę zdobył dokładną, bardzo dobrą i przez to jest inteligentnym, mądrym chłopakiem, który po prostu jakoś w życiu sobie stara radzić. Jak miał 5 lat, poszedł do przedszkola, także ja wszystkim rodzicom polecam Laski, ponieważ tylko specjaliści, którzy tam są, naprawdę siostry zakonne, osoby świeckie również, bardzo przykładają się do tego, żeby te dzieci wykształcić i postawić ich tak twardziej na ziemi.
6: Żeby mogły stawiać czoła różnym wyzwaniom dorosłości.
5: Bo niestety spotykamy się też z różnymi reakcjami ludzi, prawda? A są tacy sami ludzie jak my, a nawet możemy ich się wiele od nich nauczyć.
7: Wysłuchaliśmy reportażu Ani Rębas w ciemności w realizacji dźwiękowej Julii Baranowskiej. Teraz krótka przerwa, a po niej zapraszam na rozmowę. Gośćmi będą bohaterka reportażu pani Helena Urbaniak oraz pani Agnieszka Rusakiewicz, nauczycielka, tyflopedagogzka i uczeń Wiktor Wawrzkiewicz.
8: Reportaż w Radiu Gdańsk.

0: Reportaż w Radiu Gdańsk.
1: Wysłuchaliśmy dzisiaj reportażu Ani Rębas w ciemności w realizacji dźwiękowej Julii Baranowskiej. Teraz zapraszam na rozmowę. Moimi gośćmi w studiu są bohaterka reportażu, pani Helena Urbaniak oraz pani Agnieszka Rusakiewicz, nauczycielka tyflopedagożka. Dobrze mówię? Dobrze. Tak. I uczeń Wiktor Wawrzkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Pani Heleno, zacznę od pani. Pani kiedyś widziała, jak się pojawiają te pierwsze myśli po utracie wzroku? Czy człowiek wyobraża sobie, jak to później może wyglądać?
4: Kiedy ja zaczęłam mieć problemy ze wzrokiem, to miałam niecałe 5 lat i powiem zupełnie szczerze, że dziś tego już nie pamiętam. Mhm. Dla mnie dopiero dużo później zaczęły się te wszystkie takie bunty i problemy na temat widzenia czy niewidzenia, bo ja stopniowo traciłam wzrok. Ja się urodziłam już z wadą wzroku, ale tak jak było w reportażu powiedziane, dostałam w głowę od Niemca i wtedy tam ośrodek wzroku zaczął szwankować jeszcze dodatkowo i zanik nerwu wzrokowego się zaczął, ale dopiero w wieku 20 lat tak naprawdę straciłam całkowicie, więc miałam dużo czasu na różne przemyślenia, na różne bunty, na takie, które właściwie sprawiały mi wiele problemów.
1: A czy był taki moment, że pani poczuła taką siłę i ten brak wzroku przestał być takim wielkim cierpieniem?
4: Tak. To było wtedy, kiedy ja zrozumiałam na podstawie pism matki Elżbiety Różyczackiej, co to znaczy cierpienie w jej mniemaniu. I wtedy, kiedy ja poczytałam sobie jej pisma, nareszcie zrozumiałam, o co jej tak naprawdę w tym, co pisze, chodzi. I przyjęłam to do siebie także i przestałam mieć problem.
1: Jak poznawała pani literaturę, filmy, obrazy?
4: W tamtym czasie nie było jeszcze technologii wspomagających. Także filmy to tylko była wyobraźnia, bo nie było nawet audiodeskrypcji, tak jak teraz. A jeżeli chodzi o literaturę, no to wszystko było w Brajlu, także mogłam literaturę poznawać dotykiem, czytając właśnie alfabetem Brajla.
1: Co jest najtrudniejsze w poznawaniu, w rozwijaniu się? Pani cały czas się rozwija, przecież te współczesne technologie to dla pani chleb powszedni, można powiedzieć.
4: Od dzieciństwa lubiłam rozkręcać wszelkie takie elektryczne. Ja miałam niecałe 3 lata, jak rozkręciłam latarkę, żeby zobaczyć, dlaczego ona świeci.
1: Wow.
4: Potem trochę więcej wiedziałam, to umiałam złożyć spirale, włożyć do żelazka, do maszynki elektrycznej, ale kiedy mi ktoś przyniósł telewizor do naprawy, to przestałam już się tym zajmować, bo mówię, to już jest za dużo dla mnie.
1: W reportażu bardzo wybrzmiało, kim była, jaka była matka Czacka. A gdyby pani tak miała powiedzieć prywatnie, tak z serca, kim była matka Czacka dla pani?
4: Matka Czacka dla mnie była od samego początku matką taką matką niewidomych. I z niej brałam, jakby to powiedzieć, przykład do życia w takim wymiarze, jak ona to robiła. Ja się tylko raz jeden w życiu z nią spotkałam i to mi wystarczyło, żeby iść jej śladem. I to, co ja robię do tej pory, bo jeszcze też od czasu do czasu jakieś dzieciaczki uczę, chociaż już jestem na emeryturze, a uczyłam przez 23 lata w szkole, w gdyńskiej szkole społecznej i to, co dostałam, to teraz chciałam oddać. I taka jestem szczęśliwa, że dożyłam takich czasów, że mogłam to, co dostałam, dać, rozdawać dalej i nie zostałam na tym etapie, że niewidomi przed wojną to tylko albo żebrali, albo byli gdzieś chowani po kątach, żeby ich nie było widać. Dlatego to, co zrobiła matka Czacka, jest dla mnie po prostu czymś, za co mam właściwie powód dziękować Bogu.
1: Pięknie. Pani Agnieszko, jak uczyć, żeby nauczyć?
2: To jest bardzo trudne pytanie, jak uczyć, żeby nauczyć. Na co dzień szukamy sposobów na to właśnie, żeby pracując z dziećmi niewidomymi czy słabowidzącymi, przekazać im jak najpełniej świat. Wymyślamy czasami różne, wydawałoby się najprostsze, ale też najdziwniejsze sposoby. Bo na przykład w pracy z uczniem niewidomym, no, żeby pokazać, jak wygląda jakieś zwierzę, używamy czasami figurek, którymi się bawią małe 4-5-letnie dzieci. A teraz też, tak jak powiedziała pani Helenka, bardzo mocno na szczęście technologia, technika wychodzi w kierunku osób z dysfunkcją wzroku. I teraz tych możliwości też jest na pewno dużo więcej, ale to wszystko też, za tym wszystkim musi stać człowiek. Z jednej strony taki, który właśnie będzie miał pomysł, jak z tego korzystać, ale z drugiej strony przede wszystkim człowiek młody, niewidomy czy słabowidzący, który będzie chciał to wszystko chłonąć, będzie chciał doświadczać, będzie miał w sobie odwagę, pasję i ciekawość. A mam takie duże szczęście, że właśnie z takimi uczniami pracuję. Jednym z nich jest Wiktor, który siedzi tutaj koło mnie.
1: Te metody nauczania to jedno pewnie, ale ta wyobraźnia nauczycieli...
2: Tak, na pewno pracując z osobami niewidomymi trzeba uruchomić troszeczkę inne myślenie i też kiedy ja uczyłam się jak zostać instruktorem orientacji, robiłam akurat kurs państwowy w Bydgoszczy. Cały miesiąc po ulicach razem z grupką 12 innych kobiet i dziewcząt chodziłyśmy w goglach z białą laską po to, żeby doświadczać tego, czego doświadczają na co dzień osoby niewidome, żeby sprawdzić na sobie, jak, z jakimi ograniczeniami, z jakimi trudnościami w tej przestrzeni, która jest dookoła nas, te osoby mogą się stykać i żeby właśnie wykształcać w sobie te pomysły na to, jak to obejść. Bo chociażby na przykład z naszego punktu widzenia osób widzących, dla nas jest to oczywiste, że szyba jest przejrzysta i że ja widzę w tej chwili za szybą panią realizatorkę, serdecznie pozdrawiam. Natomiast jeśli chodzi o osoby niewidome, słyszałam historię takiej dziewczynki, która właśnie nie była w stanie zrozumieć, dlaczego za szybą mama ją widzi, a za ścianą nie. To jest masa takich niuansów, żeby zwracać uwagę chociażby na układ krawężnika, jak się uczy kogoś poruszać, tak? Żeby sprawdzać, zwracać uwagę na delikatne i subtelne zmiany roznoszenia się dźwięku. Bo to są rzeczy, tego typu zmysły dotyk i właśnie zmysł słuchu, ale też ten zmysł równowagi, tak, żeby na tego typu niuanse zwracać uwagę, żeby uczyć osoby niewidome, żeby pokazywać im świat jak najpełniej, żeby jak najbardziej się da zrekompensować brak wzroku pozostałymi zmysłami.
1: Tak jak pani Helena powiedziała, ten świat kiedyś osób niewidomych, słabowidzących był całkiem inny. My teraz trochę narzekamy na tą technologię, że za bardzo weszła w nasze życie, że uzależnia, ale całkowicie otworzyła przestrzeń dla osób niewidzących i słabowidzących.
2: To prawda. Wprawdzie jeśli chodzi o poruszanie się, to pewnie pani Helena i Wiktor mogą potwierdzić, mimo wszystko taką podstawową, bazową techniką pozostaje technika poruszania się z białą laską, ale jest mnóstwo udogodnień w tej chwili, urządzeń właśnie elektronicznych, nawigatorów, które na pewno ułatwiają życie, tak? Też choćby to, że na przystankach no bywa, tak? To różnie jest z udźwiękowieniem tej naszej przestrzeni miejskiej, ale bywają też to, że są właśnie komunikatory, tak? W środkach komunikacji miejskiej, w tramwajach, w trolejbusach, w autobusach. To na pewno pomaga osobie niewidomej, która podróżuje samodzielnie. No kiedyś tego nie było. Kiedyś osoba niewidoma, to Helenka pewnie jest w stanie to potwierdzić najbardziej, jak podróżowała i ile się musiała dopytywać, jak bardzo polegać na innych. A teraz to pomaga zresztą no, nie tylko osobom z problemem wzrokowym, ale też pewnie innym, czy osobom starszym, tak, które nie wiem, nie dowidzą, nie orientują się aż tak szybko, jak jest ta informacja o tym, że następny przystanek to będzie taki i taki. Na szczęście rzeczywiście technika wychodzi naprzód. To mówię szapoba dla Helenki, bo jesteśmy po imieniu, od której ja się też mnóstwo nauczyłam kiedyś dawno temu, zaczynając pracę jako młody nauczyciel w gdyńskiej szkole społecznej. To właśnie Helena była takim naszym nauczycielem, nie tylko Braille'a, ale też pokazywanie, jak osoby niewidome radzą sobie doskonale z rzeczywistością i jak to robić, żeby je wspierać w tym radzeniu sobie z rzeczywistością.
1: Wiktorze, ja wiem, że pani Helena ciebie też uczyła. I czego ciebie nauczyła takiego? Co najbardziej zapamiętałeś z tych lekcji?
3: No na przykład, no ogólnie pani Helenka mnie uczyła pisać alfabetem Braille'a na maszynie brajlowskiej. Z tym, że ona mnie tylko jeden rok uczyła, tylko w pierwszej klasie jak byłam, już, a od drugiej klasy już mnie uczy taka pani Magda.
1: Trudno się nauczyć tego alfabetu Braille'a?
3: No na początek trudno, z tym, że ja już trochę umiałem, bo ja też chodziłem do przedszkola dla niewidomych, takiego w Gdańsku, w Sobieszewie. Mhm. I w ogóle właśnie było tak, że ja tam też się trochę Braille'a uczyłem, no może nie tak bardzo jak w szkole, ale tak gdzieś jak tak przy końcówce przedszkola, tam też trochę Braille'a jednak się uczyłam.
1: A powiedz mi, jak ty się uczysz nowych rzeczy? Czy ty wolisz na przykład uczyć się przez dźwięki, przez zapachy, czy przez dotyk?
3: No właśnie nie wiem, jakoś trochę przez dotyk, właśnie tak ciężko mi powiedzieć jednak.
1: Teraz tak dotykasz leciutko mikrofonu, czujesz, że on tam jest przed tobą?
3: Tak.
1: I to też takie nowe wyzwanie dla ciebie dzisiaj, wizyta w radiu, co?
3: No właśnie tak, no, bo tak trochę, no właśnie moim, tak trochę tym osobom niewidomym, te osoby niewidome, to mają tak, że trochę ich wzrok to jest słuch i dotyk.
1: Mm-hmm. U ciebie też tak jest, co?
3: No właśnie tak, no tak. No, też właśnie ostatnio ja miałem problemy z słuchem, że miałem jeszcze trudniej, bo byłem niewidomy, a jeszcze do tego mi się ucho zatykało i nic nie słyszałem.
1: Powiedz mi, czego najbardziej lubisz się uczyć?
3: Na przykład, bo my w szkole mamy hiszpański. Się hiszpańskiego lubię uczyć.
1: Pięknie. Pani Heleno, jaką wskazówkę by pani dała dla Wiktora na przyszłe lata?
4: Niech się uczy jak najpilniej tego, co uczą w szkole, w gdyńskiej szkole społecznej, bo oni wiedzą, czego go nauczyć.
1: Pani Agnieszko?
2: Wiktor, rozwijaj swoje pasje, bądź zawsze taki ciekawy świata, bądź zawsze taki pogodny, bo to ci bardzo mocno zjednuje ludzi wszystkich dookoła. I poza tym jesteś mądrym człowiekiem i ja głęboko wierzę, że ty sobie w życiu poradzisz z różnymi rzeczami, które cię spotkają. A jeżeli nawet będziesz miał jakiś moment kryzysu, to sobie nas przypomnij, że my w ciebie wierzymy.
3: No tak.
1: I jak będziesz miał ten moment kryzysu, to możesz wrócić do reportażu Ani, która przygotowała właśnie o matce Czackiej, bo ta matka Czacka, jak widzę, jak pani Helena opowiada, przez całe życie towarzyszy gdzieś tam z boku. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
1: To była audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Moimi gośćmi byli pani Helena Urbaniak oraz pani Agnieszka Rusakiewicz, nauczycielka, tyflopedagożka i uczeń Wiktor Wawrzkiewicz. A wysłuchaliśmy dzisiaj reportażu Ani Rembas w ciemności w realizacji dźwiękowej Julii Baranowskiej. Alicja Samolewicz-Iglicka, do usłyszenia.
0: Reportaż w Radiu Gdańsk. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: Poniedziałek w Radiu Gdańsk.
1: Dziadku, ale z ciebie Sigma.
2: Rel, wow, ale slay.
3: Brr, ale cringe.
4: Znusiu, ale co to znaczy?
0: Co mówią młodzi? Wyjaśniają profesor Zenon Lica i Daniel Wojciechowski. W każdy poniedziałek po 12.
1: Ale cringe.
5: Punktualnie 18.
6: Radio Gdańsk. Wiadomości.
5: Wojciech Luściński. Straż pożarna ostrzega przed ekstremalnym zagrożeniem w lasach. W większości regionów obowiązuje najwyższy stopień alarmowy, a zapowiadane na jutro burze nie poprawią sytuacji. Rekordowa liczba ponad 320 tysięcy absolwentów rozpocznie jutro w Polsce matury. Egzaminacyjny maraton wystartuje o 9 rano od testu z języka polskiego.
7: Jak wyglądają przygotowania?
8: Oj, srogo. Trzeba się uczyć, ale bezstresowo na razie myślę.
5: Najsłynniejszy wodospad świata rozświetlił się w polskich barwach narodowych. Iluminacja na Niagarze uświetniła obchody Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Państwowa Straż Pożarna alarmuje, że na większości obszaru Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasów. Rzecznik PSP Wojciech Gralec przypomina, że wysoka temperatura, dużo słońca i delikatny wiatr sprzyjają nie tylko wypoczynkowi, lecz także właśnie pożarom lasów.
9: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
5: Od jutra prognozowane są opady deszczu, również o charakterze burzowym, które nie wpłyną jednak znacząco na poprawę sytuacji hydrologicznej. Jutro punktualnie o 9 rano rusza tegoroczny maraton maturalny. Na początek absolwenci zmierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku do arkuszy zasiądzie rekordowa liczba ponad 320 tysięcy osób. To o 64 tysiące więcej niż przed rokiem. Ten skok to efekt reformy. Z 2014 roku, kiedy do szkół trafiły dzieci 6-letnie, mimo dużego obłożenia dyrekcje liceów zapewniają, że logistycznie wszystko jest gotowe. Nastroje tuż przed startem pytał nasz reporter.
10: Dla nas moment bardzo wzruszający. Ten dzień w ogóle jest dla nas dniem szczególnym, bo żegnamy wyjątkowych, młodych, zdolnych ludzi. Z jednej strony jest nam bardzo przykro, a z drugiej z odwagą otwieramy im drzwi na świat.
7: Jak wyglądają przygotowania?
8: Oj, srogo. Trzeba się uczyć, ale bezstresowo na razie myślę.
11: No na pewno jest stres, ale myślę, że w naszym liceum, w pierwszym ELO w Słupsku jest taki poziom nauczania przez nauczycieli, że na pewno z takimi nauczycielami, jakich mamy w ogólniaku, jest po prostu pewne, że sobie świetnie poradzimy.
5: Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja, 3 dni później. W czwartek rozpoczną się też matury ustne, które zakończą się wraz z końcem miesiąca.
0: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.
5: Dłuższe godziny urzędowania w poniedziałki, ale za to krótsze w piątki. Gdynia zmienia godzinę otwarcia terenowych punktów obsługi mieszkańców. Uruchomione przed kilkoma miesiącami placówki na Wiczlinie i Obłużu od teraz w poniedziałki czynne będą do 18. W piątki punkty przy Tęczowej i Unruga otwarte będą tylko do 14. Decyzja o zmianie godzin funkcjonowania placówek podjęta została na wniosek mieszkańców, podkreśla rzecznik gdyńskiego ratusza Tomasz Złotoś.
12: Będziemy analizować, jak te wydłużone godziny pracy się sprawdzają, czy rzeczywiście mieszkańcy korzystają z tego rozwiązania. Jeżeli okaże się, że to się przyjmie, a prawdopodobnie tak się stanie, to nie wykluczamy, że także w inne dni godziny pracy tych punktów zostaną wydłużone. Natomiast no też musimy baczyć, żeby też suma godzin pracy miesięczna urzędników się zgadzała, bo chcieliśmy, żeby tę zmianę zrobić w miarę możliwości bezkosztowo.
5: W punktach obsługi mieszkańców załatwić można podstawowe sprawy urzędowe związane z meldunkami, dowodami osobistymi czy rejestracją pojazdów. Najsłynniejszy wodospad na świecie, Niagara, rozświetlił się biało-czerwonymi barwami z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. W uroczystości wzięła udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wodospad położony jest na granicy dwóch krajów, Kanady i USA. Dlatego po obu stronach spotkali się przedstawiciele Polonii, by wspólnie obejrzeć tę wyjątkową iluminację.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
13: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy. Organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
14: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
5: Teraz w naszym regionie od 20 stopni w Ustce i Władysławowie, ale także w Gdyni do 26 stopni w Miastku i Chojnicach. Noc zapowiada się bardzo łagodnie i pogodnie. Temperatura w całym regionie nie spadnie poniżej 11 stopni. Jutro czeka nas delikatna zmiana aury, choć wciąż będzie ciepło, do 23 stopni na termometrach Pomorza. Po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu i lokalne burze.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
14: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
15: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
16: Radio Gdańsk. Z boisk i stadionów.
17: Na zegarze 6 minut po godzinie 18. Dobry wieczór, Paweł Kątnik. Rozpoczynamy dwugodzinne wydanie Radio Gdańsk z boisk i stadionów, naszej sportowej audycji w Radiu Gdańsk. Na początek oczywiście zajmujemy się tym, co dzieje się na boiskach koszykarskich i na stadionie żużlowym w Gdańsku. Przypomnijmy, grają zespoły Ekstraklasy, konkretniej AMW Arka Gdynia w Lublinie z miejscowym startem. Tam w drugiej kwarcie na 5 minut i 31 sekund do końca tej właśnie odsłony pięciopunktowe prowadzenie Gdynian. W pierwszej lidze SKS Fulimpex Starogard Gdański w drugim meczu półfinału play-off mierzy się na wyjeździe z Astorią Bydgoszcz. Świetne otwarcie tej pierwszej kwarty przez zawodników starogardzkich. Prowadzą 7 do 2 po 4 minutach spotkania. A teraz już zaglądamy na stadion Gdańskiego Wybrzeża. Przypomnijmy, dzisiaj pierwszy domowy mecz w tym sezonie Krajowej Ligi Żużlowej. Śląsk Świętochłowice dzisiaj przeciwnikiem gdańskich żużlowców. Karol Pius na miejscu. Jaka sytuacja?
18: Sytuacja bardzo dobra, bo jesteśmy na ostatniej prostej do zakończenia tego spotkania i na ostatniej prostej do pierwszego zwycięstwa w tym sezonie Krajowej Ligi Żużlowej. 15 bieg przed nami. Dotychczas na tablicy wyników 49 do 34 dla żużlowców z Gdańska. Bardzo fajna postawa Krystiana Pieszczka, który w czterech startach przywiózł 12 punktów i teraz właśnie na linii startów w biegu 15, więc miejmy nadzieję, że ten komplet trójek po meczu będzie na koncie Krystiana.
17: Za moment wrócimy oczywiście na stadion przy zawodników w Gdańsku, a zatem dobrze dzieje się, bieg 14, końcówka meczu, które Wybrzeże wygra ze Śląskiem Świętochłowice. No, warto dodać także, że zespół, który wraca do żużlowej rywalizacji, uznany na krajowych stadionach w latach 60., 70., jeżdżący także do wczesnych lat 2000, a potem przez wiele lat uśpiony ten świętochłowicki zespół, który dzisiaj przyjechał do Gdańska mierzyć się z Wybrzeżem. 3 minuty 57 sekund do końca drugiej kwarty spotkania w Lublinie. Start przegrywa z AMW Arką Gdynia już 12 punktami, 30 do 42, a w Bydgoszczy także bardzo dobre wieści. SKS Fulimpex Starogard Gdański prowadzi z Astorią 10 do 2.

0: Bardzo dobrze radzą sobie na tym etapie meczów rozgrywanych na wyjeździe pomorskie zespoły koszykarskie. AMW Arka Gdynia prowadzi 10 punktami z PGE Startem Lublin. 2 minuty i 35 sekund do końca drugiej kwarty tego spotkania. 9 punktów najlepszego w zespole trenera Mantasa Czesnowskisa Kresimira Ljubicicia. A w Bydgoszczy w drugim meczu półfinału play-off pierwszej ligi koszykówki SKS Fulimpex Starogard Gdański prowadzi na 4 minuty i 19 sekund do końca pierwszej kwarty 10 do 4. Zakończyło się już także spotkanie Krajowej Ligi Żużlowej. W Gdańsku Wybrzeże jeździło ze Śląskiem Świętochłowice. Na miejscu jest Karol Pius.
1: Wybrzeże jeździło ze Śląskiem Świętochłowice i zwyciężyło 53-36. Tak jak mówiłem w poprzedniej relacji, bardzo dobre zawody w wykonaniu Krystiana Pieszczka. 4 starty z rzędu to komplet punktów dowieziony na linię mety. W tym ostatnim biegu nominowanym zaledwie jedno oczko. Niemniej jednak ma powody do zadowolenia gdańszczanin, ponieważ dotychczas ta jego dyspozycja w meczach wyjazdowych nie napawała optymizmem. Z pozytywów dobrze zaprezentował się przed gdańską publicznością Timo Lahti czy Tim Sorensen. Po 9 punktów na koncie każdego z nich. Nie brakowało dramaturgii w dzisiejszym spotkaniu. Zaczęliśmy już na pierwszym łuku, w pierwszym biegu mieliśmy do czynienia z incydentem wówczas z udziałem właśnie Timo Lahtiego, Jakuba Torsela oraz Adriana Gały i Mateusza Tondera ze Śląska. Na pierwszym łuku, w pierwszym biegu domowym w tym sezonie oglądaliśmy upadek, jednak nic tam aż tak poważnego się nie stało. Mówię aż tak, dlatego, bo w szóstym biegu oglądaliśmy równie dramatyczną scenę, kiedy to na tor musiały wjechać pojazdy medyczne oraz kosmetyka toru musiała być przeprowadzona dwukrotnie. Wówczas na linii startu stali Eryk Kamiński, Tim Soren oraz Adrian Gała i Rune Torst. Ten bieg odbił się w pewien sposób na całości zawodów, ponieważ Eryk Kamiński już więcej na torze się nie pojawił. Pozytywów zszedł o własnych siłach do parku maszyn, jednak na linii startów go nie oglądaliśmy. Ciekawa sytuacja w biegu 12 miała miejsce, kiedy to wraz z Timo Lahtim miał reprezentować Wybrzeże Gdańsk, jednak z uwagi prawdopodobnie na problemy zdrowotne w biegu 12 pojechało dwóch zawodników ze Śląska Świętochłowice. Mają powody do radości, licznie zebrani kibice tutaj na stadionie przy ulicy Zawodników. Około, myślę, 3-3,5 tysiąca osób mogło to spotkanie oglądać. Też skromna grupa ze Świętochłowic pojawiła się w sektorze gości. Nie ma się co dziwić, bo Śląsk wraca po 24 latach do rywalizacji w Krajowej Lidze Żużlowej. Też dla odnotowania była to 33. rywalizacja Wybrzeża Gdańsk ze Śląskiem Świętochłowice i ta odsłona tej rywalizacji na korzyść Wybrzeża. Przypomnę, w pierwszym domowym meczu Krajowej Ligi Żużlowej Wybrzeże Gdańsk pokonuje Śląsk Świętochłowice 53-36.
0: No to korzystając z obecności Karola Piusa na stadionie przez zawodników. Jeszcze zapytam, jak z frekwencją na gdańskim stadionie?
1: Tak jak mówiłem przed chwilą, około 3,5 tysiąca osób mogło to spotkanie oglądać. Majówka udana dla sportowców z Trójmiasta. Wybrzeże Gdańsk dzisiaj wygrywa, wczoraj wygrywa Energatref Sopot w Orlen Basket Lidze, więc są powody do optymizmu.
0: Karol Pius relacjonował na gdańskim torze żużlowym. No i oczywiście wróci do nas także z rozmowami z głównymi aktorami dzisiejszego zwycięstwa. Przypomnijmy, 53-36, Wybrzeże Gdańsk lepsze na inaugurację u siebie. Pierwsze ściganie na własnym torze ze Śląskiem Świętochłowice. 14,5 minuty po godzinie 18. No to jeszcze zajrzyjmy raz jeszcze na parkiety koszykarskie. 10-punktowe prowadzenie AMW Arki Gdynia w Orlen Basket Lidze nad PGE Startem Lublin 46-36. Tam dobiega końca druga kwarta spotkania. 38 sekund zostało do końca pierwszej połowy, a na 2 minuty i 23 sekundy do końca pierwszej kwarty meczu w Bydgoszczy. W playoffowym półfinale SKS Fulimpex Starogard Gdański prowadzi za Storią Bydgoszcz 13-7.

Krajowa Liga Żużlowa, dzisiaj czwarta kolejka i bardzo dobre wyjeździ z gdańskiego toru. Przypomnijmy, Wybrzeże Gdańsk lepsze od Śląska Świętochłowice 53-36. Karol Pius relacjonował to kilka minut temu na naszej antenie, ale przypomnijmy raz jeszcze, no bardzo dobra jazda gdańskich żużlowców i pewna, co najważniejsze, od początku do końca gdzieś tam zawodnicy Wybrzeża utrzymywali może nie wielce efektowną, ale na pewno bezpieczną przewagę. 11 plus bonus Jakuba Torsela, Krystian Pieszczek, który dzisiaj miał taki jubileusz 500-tego startu w barwach Wybrzeża, 500-tego wyścigu konkretnie w barwach Wybrzeża. Dzisiaj znakomicie jechał, 4 trójki, 12 punktów i absolutnie forma lidera zawodnika z numerem 10. Tim Sorensen 10 plus 2, a dalej 6 punktów Timo Lachtiego, 6 punktów Miłosza Wysockiego, 3 Kaspera Henriksona, 2 Eryka Kamińskiego, 3 plus 1 dzisiaj dowiózł Mikołaj Krok. Jeśli chodzi o koszykarskie parkiety, tu cały czas pewne prowadzenie AM Warki Gdynia. Pierwsza połowa nam się zakończyła. W pierwszej kwarcie zespół trenera Cesnauskisa zbudował sobie niewielką dwupunktową przewagę, 21 do 19. W drugiej dołożył jeszcze 9 oczek, 27 do 18. Tak wyglądało te drugie 10 minut i w efekcie po pierwszej połowie mamy wynik 48 do 37. Wcześniej w Orlen Basket Lidze także Śląsk Wrocław wygrał na wyjeździe z Zastalem Zielona Góra 80 do 76. A w pierwszej lidze trzymamy kciuki oczywiście za Kociewskie Diabły. Nasz ostatni zespół na placu boju w walce o Orlen Basket Ligę. Przypomnijmy, wcześniej w ćwierćfinale swój udział w tym sezonie zakończyła, bo bardzo takim no, emocjonującym, zakończonym pięciomeczowym bojem start swój zakończyła DK Pelplin. 2-3 przegrała z PGS Pójnią Stargard. Z tą samą PGS Pójnią Stargard, która dzisiaj mierzy się w półfinale z ŁKS-em Łódź i przegrywa 18-32. Popytamy troszeczkę dzisiaj w audycji Filipa Gurtatowskiego i Artura Patyka, czyli odpowiednio zawodnika i kierownika drużyny, o to, jaki to był sezon dla pelplińskiej koszykówki, dla pelplińskiego zespołu pierwszoligowego, bo panowie niebawem pojawią się w studiu Radia Gdańsk. A w Bydgoszczy SKS Fulimpex na najlepszej drodze do wyrównania stanu rywalizacji. Przypomnijmy, wczoraj Astoria lepsza i to lepsza zdecydowanie, a dzisiaj Kociewskie Diabły pierwszą kwartę wygrywają 16 do 9 i właśnie rozpoczyna się druga część tego spotkania.

0: Radio Gdańsk na żywo.
1: Rysowia Rzeszów odrabia straty w walce o brązowy medal plus Ligi Siatkarzy. Dziś w rozegranym we Warszawie trzecim spotkaniu goście wygrali z projektem 3-2 i w całej rywalizacji przegrywają, ale już tylko 1-2. Przypomnę, że gra toczy się do 3 zwycięstw. Najlepszym zawodnikiem spotkania był rezerwowy atakujący rzeszowian Jakub Bucki. 17 punktów dzisiaj na jego koncie. Czwarte starcie o brąz w środę w Rzeszowie

pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1, 6-2 po spotkaniu trwającym niespełna godzinę. Sinner był rozstawiony w tej imprezie z jedynką, a rywal z dwójką, zatem no, teoretycznie spotkali się najbardziej utytułowani zawodnicy, jacy mogli się spotkać w tym prestiżowym turnieju. Trzy kwalifikacje wywalczyły reprezentantki Polski podczas rywalizacji lekkoatletycznych sztafet w zawodach w Garbonne w Botswanie do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, że w 2027 roku na Mistrzostwach Świata w Pekinie zobaczymy polskie kobiece sztafety 4x100 i 4x400 metrów oraz sztafetę mieszaną 4x400 metrów. W sztafecie 4x100 metrów pań awans wywalczyły Magdalena Stefanowicz, Marlena Granaszewska, Magdalena Niemczyk i Pia Skrzyszowska. To był siódmy czas finału, 43:23. W kobiecym biegu na 4x400 metrów Anna Gryc, Weronika Bartnowska, Justyna Święty-Ersetic i Natalia Bukowiecka uzyskały czas 3 minuty 26 sekund 52 setne i wygrały swoją serię w repasażu, uzyskując awans. No i sztafeta mieszana, 4x400 metrów, Marcin Karolewski, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński i Natalia Bukowiecka z drugim czasem swojej serii. To było 3 minuty 13 sekund i pewni awansu także na Mistrzostwa Świata. Zatem no, cieszymy się, że będzie kogo na mistrzostwach, przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Pekinie oglądać.

31 minut po godzinie 18. No i nasz słuchacz, pan Mirek, pisze, pozdrawiamy zresztą. Dzień dobry państwu, skoro blok sportowy zaczął się od marki Wybrzeże, sekcja żużlowa, to ja przeskoczę do sekcji ręcznej. Dwumecz Gdańsk-Płock, czyli możemy, nie musimy, bo im więcej ciśnienia, tym gorzej. Niech, tego nie przytoczę, panie Mirku, w bokserkach niech ciśnienie ma Płock na zasadzie bij mistrza. PS, ale kto ustalił taką godzinę meczu? Pyta zdziwiony nasz słuchacz. No właśnie, 20:30 jutro w Ergo Arenie. No, chcielibyśmy zobaczyć najlepszą wersję gdańskiego Wybrzeża. Wiemy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Natomiast, no, co tu dużo ukrywać? Przyjeżdża znakomity zespół, przyjeżdża uczestniczek Ligi Mistrzów, przyjeżdża mistrz Polski, przyjeżdża pierwsza drużyna po sezonie zasadniczym, która zresztą bardzo spokojnie wygrała swój ćwierćfinałowy dwumecz ze Stalą Mielec. Przypomnijmy, 35-23, 30-22. A Wybrzeże, no, w równie imponującym stylu zaczęło pierwszy mecz. 33-25 wygrana na wyjeździe z Chrobrym Głogów. No i tutaj w zasadzie emocje nam się skończyły. W drugim meczu gdańszczanie wygrali 36-34. No, mamy nadzieję na nawiązanie walki, mamy nadzieję na emocje, mamy nadzieję na wyrównaną walkę, no bo to byłoby coś najpiękniejszego. Wszak ten duopol Orlen Wisła Płock, Industria Kielce trwa już kilka ładnych lat i chcielibyśmy, by Wybrzeże chociażby dołączyło do tego grona. Przypomnijmy, że w drugiej parze Industria Kielce, druga po sezonie zasadniczym, zmierzy się z zespołem z Ostrowa Wielkopolskiego, czyli z trzecią drużyną sezonu zasadniczego. Zresztą z Ostrowią, która w ćwierćfinale pokonała szósty MMTS Kwidzyn. 31-23 i 27-33. Ten drugi mecz wygrany przez Kwidzynian 6 bramkami. Tu była dopiero garść emocji w dwumeczu, bo to w zasadzie różnica tylko 2 bramek zdecydowała, że to Ostrowie widzimy w parze z Industrią Kielce, a nie zespół z Kwidzyna.

Nim zajrzymy na boiska piłkarskie, to jeszcze raport z koszykarskich parkietów. Dzisiaj w dwóch planach śledzimy to, co dzieje się z naszymi zespołami. Przypomnijmy, jeszcze sezon zasadniczy w Orlen Basket Lidze i zmierzająca ku fazie play-in AMWR-ka Gdynia. W trzeciej kwarcie wygrywa z PGE Startem Lublin 50-42. Bardzo dobre spotkanie dwójki wysokich graczy. Kresimir Ljubicic ma 11 punktów i 7 zbiórek, a Jarosław Zyskowski 9 punktów i 3 zbiórki. To najlepiej punktujący zawodnicy w zespole trenera Cesnowski-San. Natomiast w pierwszej lidze także dobrze dzieje się w Bydgoszczy. SKS Fulimpex Starogard Gdański mierzy się z Astorią Bydgoszcz. No, nie jest to jeszcze przewaga, która pozwala myśleć o wygraniu meczu w Bydgoszczy, ale czeropunktowe prowadzenie 31-27 na 3 minuty i 25 sekund do końca drugiej kwarty to na pewno jest nieco lepszy wynik niż ten, który obserwowaliśmy wczoraj. Przypomnijmy, że wówczas bardzo zdecydowanie Astoria prowadziła, przynajmniej zakończyła mecz, bo to było 101-78. Po dwóch kwartach nic na to nie wskazywało, to był tylko jeden punkt przewagi gospodarczej. No ale w trzeciej, czwartej kwarcie zawodnicy, których doskonale pamiętamy także z gry w naszych zespołach, Karol Kamiński, Karol Gruszecki, rozstrzelali się świetnie, trafiali i w efekcie tego prawie 23 punktów dokładnie Astoria zwyciężyła to spotkanie z kociewskimi diabłami. 3 minuty 17 sekund do końca drugiej kwarty tego spotkania. Astoria przegrywa z SKS-em 27-31. Za moment w naszym studiu Filip Gurtatowski i Artur Patyk, czyli zawodnik i kierownik drużyny Deki Pelplin. Deki, która skończyła już sezon i teraz może spokojnie dyrektować się tym, co dzieje się w fazie play-off na wysokości półfinałów.

0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
1: 4 minuty i 5 sekund do końca trzeciej kwarty spotkania w Lublinie. Tam AMW Arka mierzy się cały czas z PGE Startem Lublin i mierzy się dobrze. To znaczy zmierza pewnie do zwycięstwa. 56-46, 4 minuty 39 sekund do końca trzeciej kwarty spotkania. Jeśli zaś chodzi o pierwszą ligę koszykówki, etap półfinałów, SKS Fulimpex Starogard Gdański. No, wyrównało nam się to spotkanie w Bydgoszczy. Pierwsze przegrane wyraźnie przez zespół Kłodziewskich Diabłów. W drugim 2 punkty przewagi na minutę i 9 sekund do końca. 33-31 z Astorią Bydgoszcza. My z perspektywy już dużego dystansu i chłodu i spokoju o tej pierwszej lidze rozmawiać będziemy z przedstawicielami Deki Pelplin. Zespołu, który awansował po raz kolejny do ćwierćfinału. Po raz kolejny grał w najlepszej ósemce i napędził stracha zespołowi PGE Spójni Stargard. Witam bardzo serdecznie. Artur Patek, kierownik drużyny.
2: Dzień dobry.
1: Filip Gurtatowski, zawodnik zespołu.
3: Dzień dobry.
1: No to panowie, na początek jak po ćwierćfinałach, jak oceniacie już na spokojnie? Jechaliście na ten 5. mecz do Stargardu po wydrapanym absolutnie w nieprawdopodobnych okolicznościach meczu numer 4. Zwyciężacie, mimo że przegrywaliście 16 punktami. W Stargardzie w meczu numer 2 zwyciężacie, mimo że przegrywaliście 17 punktami. I co? Czegoś zabrakło w 5. meczu?
2: Czy czegoś zabrakło? No, graliśmy z faworyzowaną Spójnią tutaj Stargard, która jest jakby jest spadkowiczem z Ekstraklasy i ona jakby szykowała się, szykuje się nadal na awans, powrót. Jechaliśmy na pewno z wielkim nastawieniem do zwycięstwa. Chcieliśmy wygrać i chcieliśmy przejść to historyczne i dojść do półfinałów. Oczywiście no, nie udało nam się jednak w tym meczu, przegraliśmy, ale to i tak dla miejscowości Pelplin, dla klubu Deka Pelplin. To były kolejna historia. Pierwsze 2 mecze wygrane w fazie playoff, co też nas bardzo raduje i no, cały ten sezon był jakoś bardzo dobry.
1: Mhm. Filip, spoglądam sobie na twoją linijkę w tych meczach. Znakomite spotkanie numer 1 i 2 na wysokiej skuteczności, szczególnie to pierwsze. 13 punktów, potem 14 punktów w meczu drugim, tym wygranym przez was w Stargardzie. 6, 2 i 8, czyli no, nie zmienia się tutaj twoja rola, dość duża w zespole. Jak byś ty ocenił siebie na tle tych ostatnich 5 spotkań?
4: No, wejście w playoffy miałem, jak widać, udane. W kolejnych już meczach trochę zeszła ta energia, jak już PGE Spójnia Stargard trochę dostosowała obronę swoją pode mnie. Jakby już wiedzieli, jak mnie lepiej bronić, więc trochę ciężej się zdobywało te punkty. Jednak no, starałem się pomóc drużynie jak najlepiej. Robiłem to, do czego jakby zostałem przystosowany i to, co trener ode mnie wymagał, więc na pewno robiłem to, co trener chciał. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale no, udało nam się wyrwać 2 mecze, więc z tego jestem zadowolony.
1: Pierwszy raz w tak dużej roli, prawda, w zespole, bo no, my byliśmy świadkami jako korespondenci, jako osoby relacjonujące to wszystko. Ty byłeś, zdaje się, człowiekiem w szatni trenera Tabaka, kiedy zdobywaliście największe laury w Orlen Basket Lidze. No ale to była zupełnie inna rola. Byłeś też młodszym zawodnikiem. Jakbyś siebie ocenił na przestrzeni całego sezonu, w którym Rafał Knap ci zaufał i był w tym studiu, rozmawiał ze mną, myślę, na przestrzeni grudnia i stycznia i mówi, jestem bardzo zadowolony z Filipa, z tego, jak realizuje swoje założenia taktyczne, jaką ma świadomość koszykarską. Ty podzielasz takie zdanie, że sam z siebie jesteś równie zadowolony, co trener z ciebie?
4: W tym sezonie jestem z siebie zadowolony, ponieważ łapałem tą pewność siebie gry, którą jakby brakowało mi ogrania w ogóle jakiegoś zawodowego. No, z Tabakiem, no, jak mówiłeś, spędziłem ten sezon, 2 prawie. I wtedy złapałem bardzo dużo wiedzy takiej użytkowej, ale no, jednak jej nie używałem na co dzień.
1: Bo nie było gdzie.
4: Nie było gdzie, więc jak teraz poszedłem do trenera Rafała, no to mogłem to wykorzystać, zaufał mi, dał mi 25 minut na mecz, za co jestem bardzo wdzięczny. I starałem mu się pokazać, że no, nie popełnił błędu, biorąc mnie do siebie. Więc zadowolony jestem z tego sezonu.
1: A ten przeskok na pierwszą ligę, bo ja sobie patrzę na twoje liczby, 18 z Notecią Inowrocław, 13 z SKS-em Starogard, 12 z GKS-em Tychy, 11 z NA Bramczek Astorią, 11 z Wigri AZS-em Politechniką. Wszystko na zasadzie 20-25 minut, tak jak powiedziałeś. Pierwsza liga to jest to miejsce, w którym ty już no jesteś, masz taką ugruntowaną, czujesz, że masz taką ugruntowaną pozycję, że jesteś zawodnikiem po prostu starterem, który może dawać dużo zespołowi?
4: Uważam, że no, w pierwszej lidze się mogę już odnaleźć tak na spokojnie jako starter. No wiadomo, że jestem jeszcze młody i brakuje mi trochę tego doświadczenia, którego starsi zawodnicy mają bardzo dużo. Tak jak niektórzy u nas w drużynie byli, taki Damian Durski chociażby. Więc no, staram się ogrywać jak najbardziej, no ale wydaje mi się, że już jestem na tą pierwszą ligę gotowy. No i mam nadzieję, że na razie to jest przestój dla mnie.
1: Mhm. Artur Patyk, który sobie spokojnie tutaj słucha tego, co mówi Filip Gurtatowski. Powiedzcie panowie, zacznę od ciebie, Arturze, teraz, bo no jesteś człowiekiem w tej lidze już bardzo takim uznanym, znasz tę ligę, oglądasz te wszystkie mecze. Na ile nieobecność Miłosza Toczka, zresztą kolegi Filipa bardzo dobrego z Strefla Sopot, zaważyła na końcowym rezultacie tej serii ćwierćfinałowej? Zadawaliście sobie w ogóle takie pytania?
2: Znaczy, zadawaliśmy, ale też musieliśmy przestawić trochę system naszej gry po stracie Miłosza, tak? To straciliśmy go i wtedy przez pierwsze 2-3 mecze Rafał tutaj ze Sławkiem jakby dobierali tą taktykę, troszeczkę inny system musieliśmy dobrać. Myślę, że z Miłoszem byłoby nam jeszcze zdecydowanie łatwiej i tą serię moglibyśmy wtedy przechylić na swoją korzyść. Na pewno nam to zaburzyło i szkoda, że tak się stało. Życzymy teraz Miłoszowi, on już jest na etapie rekonwalescencji po operacji, więc czekamy na niego, żeby jak najszybciej wrócił.
1: Jak oceniacie ogólnie ten sezon? Bo to chyba w kategoriach można dużego sukcesu mówić o wyniku, czyli tym 7. miejscu po sezonie zasadniczym i chyba o takiej serii ćwierćfinałowej. Filip, może od ciebie zaczniemy.
4: No, moim zdaniem jest to duży sukces. Wiadomo, jest niedosyt tego przegrania 5. meczu ważnego. Jednak patrząc całokształt całego sezonu, no jednak procentowo najbardziej udany sezon Pelplina. No i wiadomo, 2 zwycięstwa, pierwsze w historii klubu, no to bardzo to cieszy, więc uważam za udany.
1: Artur?
2: No myślę, że sama nagroda, którą otrzymaliśmy z Polskiego Związku Koszykówki jako niespodzianka in plus. Pamiętajmy, że to wybierali trenerzy, tak? 13 z 16 trenerów wytypowało Dekę Pelplin jako niespodziankę in plus, czyli objawienie tej ligi. Przed startem ligi nie byliśmy typowani do takiego miejsca, które zajęliśmy. Następna rzecz, pamiętajmy, uzyskaliśmy najwięcej minut grając młodzieżowcami, czyli to nie jest tak, że gdzieś się mówi, że w innych klubach grają młodymi graczami. To właśnie w Pelplinie grali, tak? Czy mieliśmy Filip Gurtatowski, Miłosz Toczek, Maciej Nagel, Oliwier Szczepański, Oliver Rudziński, Bruno Stuba, Bartosz Benkarciak. To są wszyscy chłopacy, którzy się mieszczą w tej kategorii młodzieżowca, czyli to są roczniki 2008, w naszym przypadku 2006, 2005, 2004. Więc to pokazuje, że w Pelplinie właśnie stawia się na rozwój i pokazuje, że ta praca, którą wykonują tutaj trenerzy, przynosi rezultaty. Następna rzecz, zwróć uwagę, że pierwszy raz w historii MVP rozgrywek sezonu zasadniczego jest z Pelplina. Jaden Coke uzyskał tą, tak samo wybrany został przez trenerów ligowych i został MVP sezonu. Więc to są takie rzeczy, które naprawdę pokazują, że ten koszykarski Pelplin rozwija się cały czas do przodu, tak?
1: Mm-hmm. To zapytam ciebie, Filipie, bo trener Knap powiedział mi przed 5. meczem, że mówił Jadenowi, mam pół Jadena, chciałbym mieć całego. Czy po tym ostatnim meczu, gdzie szarpał, próbował, starał się, wy jako zawodnicy patrzycie, że on obronił się jako ten lider, jako MVP?
4: No moim zdaniem Jaden mimo niezdobywania tych punktów i tak był liderem, ponieważ pierwszy wygrany nasz mecz ćwierćfinałowy, czyli 2. mecz ze Spójnią Stargard, no Jaden przesiedział praktycznie całą 2. połowę, a jednak mimo to na ławce był liderem w kibicowaniu nam na boisku. Więc pokazywał mimo to, że nie wychodzi mu na boisku, to chce pomóc drużynie jak najbardziej, więc uważam, że Jaden cały czas był liderem. Wiadomo, nie zdobywał tych punktów, które powinien zdobywać, ale jednak no, pokazywał to, co potrafi. No, ale jednak w tym 5. meczu no, już pokazał, że jest tym MVP i że mimo, że nie wychodziło nam i już trzeci mecz gonimy i próbujemy wyrwać ten mecz, to Jaden cały czas próbował i się nie poddawał.
1: Jaki to był człowiek w szatni? Bo to, że znakomity koszykarz, to wiemy. To, co nam mówił Artur Patyk, to nasi słuchacze pewnie pamiętają, czyli te bardzo duże słowa uznania na to, jak takim... No wiemy, jak czasami miałeś okazję dzierżyć szatnie z amerykańskimi zawodnikami w Treflu Sopot, oni są różni. Niektórzy robią swoją robotę, idą do domu i się nie integrują z Polakami. Niektórzy Polacy nie lubią amerykańskich zawodników, a tutaj słyszę, że Jaden był zawodnikiem no, bardzo takim dorany przyłóż i takim koleżeńskim, towarzyskim. Jak ty go zapamiętałeś?
4: No ja z Jadenem mam już historię więcej niż w tym sezonie, ponieważ w poprzednim sezonie grałem z nim w Polonii Warszawa i w Polonii w ogóle nieporównywalny człowiek. Wtedy to wracał po treningu do domu i z nikim praktycznie kontaktu nie miał. Jak wyjeżdżaliśmy na wyjazdy w autobusie, w autokarze też w ogóle praktycznie się nie odzywał. Wiadomo, zagadywałem do niego, też Przemek Kuśko do niego zagadywał, bo akurat my obok niego siedzieliśmy. Ale no, to nie był ten sam Jaden, co był właśnie w Pelplinie, bo w Pelplinie się bardzo otworzył na drużynę i normalnie był jednym właśnie, był praktycznie Polakiem. Z nami rozmawiał o wszystkim, próbował się z nami śmiać. Wiadomo, że była lekka bariera językowa, jednak no, staraliśmy się go wdrożyć i była przynajmniej jedna osoba, która mu tłumaczyła cały czas, żeby był cały czas z drużyną i on to bardzo docenił i cały czas był z nami. Była atmosfera naprawdę idealna, chyba najlepsza, w jakiej na razie byłem w mojej krótkiej karierze.
1: Kończycie ten sezon na ćwierćfinale playoff, na znakomitej serii z PGE Spójnią. Stąd pytanie do obu panów o nazwisko Filipa Gurtatowskiego w kontekście przyszłego sezonu. Arturze, ty może nie jesteś tą pierwszą osobą, która decyduje, ale twój głos się w Pelplinie liczy. Opowiadaj najpierw, czy to znaczy... zespół, może ty będziesz najpierw jako zespół, a potem zapytamy Filipa, czy chciałby zostać w Pelplinie.
2: Znaczy marzeniem pewnie by było, żeby cała ta drużyna z tego sezonu, która osiągnęła taki wynik, a jest ciągle młodą drużyną, bo najstarszy jest Mariusz Konopacki, 96 rocznik, została może z nie jakimiś małymi retuszami, co można zawsze coś poprawić, ale tutaj 13 panów, którzy w tej szatni się znajdowali, to byli super przyjaciele, super rodzina i naprawdę ten Pelplin, ten koszykarski Pelplin żył razem z nimi. Oni byli otwarci na wszystkich kibiców, tak jak kibice byli otwarci na nich. Więc myślę, że rozmowy tutaj przez pana prezesa Przemka Bielińskiego toczą się czy z Filipem, czy z agentem Filipa, więc miejmy nadzieję, że jak najwięcej tych panów pozostanie w DC Pelplin i stworzymy DK Pelplin 2026-2027 i pójdziemy jeszcze o kolejny krok do przodu, bo ambicje mamy wielkie. Zwróćcie uwagę, tak już ci, którzy oglądają, ja wiem, że te słupy nieraz przeszkadzają na hali,
1: tak,
2: ale pojawiły się reklamy LED-owe, pojawiły się nowe trybuny, to wszystko też dzięki miastu i gminy
1: Zakoszą
2: Pelplin.
1: Zakoszą ładna, tak, powstała za, teraz ta trybuna. Tak.
2: To wszystko też dzięki miastu i gminy Pelplin. Sponsorzy nas wspierają, nie ma żadnej negacji. Więc my pracujemy, teraz tak mówiliśmy sobie, że chwilę odpoczniemy, ale jak ty dzisiaj napisałeś, czy nie wpadniemy, to od razu człowiek aż się ucieszył, że jest możliwość dalej pogadania o koszykówce, więc na pewno będziemy starali się jak najlepiej przygotować się do tego sezonu.
1: No i kanały informacyjne, bo przecież byłeś też bohaterem każdego odcinka typowań przedkolejkowych, tak, wraz z Tomaszem Komosą, Kolosem, proszę. Tak, Kolosem.
2: Nie idzie mi tam zbyt dobrze, jak od w typowaniach, ale...
1: To nie jest ważne. To najważniejsze jest, ważne. Jest to, że macie swoje media społecznościowe, macie swoją platformę do tego, żeby siebie wyrażać. No i odbiję to pytanie, Filipie, do ciebie. Będziesz zawodnikiem Deki w przyszłym sezonie?
4: Na 100% nie mogę jeszcze odpowiedzieć, ponieważ nic nie podpisałem. Jednak prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z prezesem. Trener raczej mnie widzi w drużynie. Rozmawiałem z nim o tym też i chciałbym je na przyszły sezon. Więc nie wykluczam w ogóle tej opcji. W Pelplinie się czuję bardzo dobrze. Jak na takie małe miasto, kibice są fantastyczni. Pojechali za nami na piąty mecz i była atmosfera praktycznie łeb w łeb z kibicami Spójni, więc no idealne miejsce do grania tak naprawdę moim zdaniem.
1: To słuchajcie, to panowie, stawiamy na razie kropeczkę. Po godzinie 19:05 słyszymy się raz jeszcze w Radiu Gdańsk z boisk i stadionów. To jeszcze poproszę was, żebyście z nami zostali. Mhm. Potypujemy sobie, jak ten sezon się skończy. Jestem bardzo ciekaw, jak widzicie no, ten zespół, który zagra w Orlen Basket Lidze, bo dzieje się co niemiara w PKO pierwszej lidze koszykówki. Wracamy za dosłownie kilka minut.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenia.
3: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
2: Ogłoszenia.
4: Jest 19, niedziela, 3 maja.
5: Radio Gdańsk.
2: Wiadomości.
4: Marta Czesz. Na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Polacy wracają z majowego weekendu.
6: Jedzie się cudownie.
4: Farma fotowoltaiczna powstaje w gminie Potęgowo.
7: To jest kierunek, w którym powinna iść cała Polska.
4: Dwóch amerykańskich żołnierzy zaginęło podczas ćwiczeń w Maroku. Polacy wracają z majowego weekendu. Na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Ci, którzy w majowy weekend przemierzają kraj, nie narzekają na utrudnienia. Wystarczy zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje policja, by podróż była bezpieczna.
8: Bardzo dobra.
9: Jedzie się bez problemów żadnych?
8: Bez.
6: Z majówki wracamy, jedzie się cudownie. Będziemy zaraz tankować gaz, nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować. Mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
8: Mały tam wypadek, kraksa była koło Wrocławia, ale myśmy się nie załapali.
4: Plagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
10: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
4: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne. Jedna z największych w Europie farma fotowoltaiczna powstaje w gminie Potęgowo. Jej docelowa moc ma wynieść 500 MW. Inwestycja powstaje dzięki współpracy samorządu i prywatnego inwestora. Farma to kolejny dowód, że Potęgowo jest najbardziej zieloną gminą w Polsce, uważa wójt Dawid Litwin.
7: W samym Potęgowie największa biogazownia rolnicza, 2,4 MW. Najwięcej energii zainstalowane w turbinach wiatrowych, 79 funkcjonujących turbin wiatrowych, budowane farmy fotowoltaiczne. To jest kierunek, w którym powinna iść cała Polska. Nie możemy zapominać o węglu. Tutaj ta transformacja energetyczna musi przebiegać w sposób ewolucyjny i musimy stawiać na odnawialne źródła energii.
4: Zainstalowanych zostanie ponad 115 tysięcy modułów fotowoltaicznych oraz 10 nowoczesnych stacji transformatorowych. Zespół ekspertów buduje również stację transformatorową oraz 20-kilometrową linię wysokiego napięcia łączącą farmę ze stacją GPO Wrzeście Kępno.
2: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
4: Mieszkańcy, parlamentarzyści, samorządowcy i wojskowi wzięli udział w słupskich uroczystościach z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przy pomniku Jana Kilińskiego w honorowej asyście żołnierzy złożono kwiaty i odczytano apel pamięci.
11: Stańcie do apelu!
12: Powinniśmy pamiętać o dokonaniach przodków, którzy w obliczu zagrożenia potrafili wznieść się ponad podziały. Też nie wszyscy, ale w większości. Pamiętajmy, że wtedy też oczywiście byli ci, którzy nie chcieli modernizacji Polski, którzy nie chcieli, żeby Polska się zmieniała na lepszy, bardziej nowoczesny kraj.
13: Wszystkie pokolenia Polaków przez ponad 200 ostatnich lat były wychowywane w takich okolicznościach, w których walczyło się o wolność zewnętrzną albo wewnątrz kraju. Dzisiaj cieszymy się wolnością i tą wolność trzeba umieć zagospodarować w rozsądny sposób.
4: Mówili poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński oraz europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Miller. Konstytucję 3 maja uchwalono w 1791 roku. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą. Wprowadziła trójpodział władzy, zniosła liberum veto i przekształciła ustrój państwa w monarchię konstytucyjną. Poszukiwania dwóch amerykańskich żołnierzy, którzy zaginęli podczas corocznych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych African Lion w południowym Maroku. Do zaginięcia doszło wczoraj w pobliżu poligonu niedaleko miasta Tantan. W poszukiwaniach żołnierzy na lądzie, z powietrza i na wodzie uczestniczą siły amerykańskie i marokańskie. Żołnierzy widziano ostatni raz w pobliżu klifów oceanicznych koło poligonu. Wstępne doniesienia wskazują, że mogli wpaść do oceanu. Jak informuje CBS News, nie podejrzewa się udziału osób trzecich. African Lion to największe coroczne wspólne ćwiczenia dowództwa Stanów Zjednoczonych w Afryce, mające na celu poprawę współdziałania sił USA, sojuszników z NATO i państw afrykańskich. W tegorocznych ćwiczeniach bierze udział ponad 5 tysięcy żołnierzy z ponad 40 krajów. Odbywają się na rozległej pustyni na styku Sahary i Atlantyku na obrzeżach miasta Tantan.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
4: Chmurzy się miejscami na Pomorzu, w nocy lokalnie przelotne opady deszczu, temperatura od 9 do 13 stopni, teraz na termometrach od 18 w Helu, Łebie i Ustce do 25 stopni w Chojnicach i Starogardzie Gdańskim. Ciśnienie waha się na barometrach 1010 hektopaskali. W dzień okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze, temperatura od 19 stopni na północy do 25 na południu regionu, nad morzem około 14 stopni. We wtorek zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze, na termometrach od 12 stopni na północy do 18 na południu województwa, nad morzem chłodniej, około 9 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
5: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
2: Radio Gdańsk. Z boisk i stadionów.
14: 6,5 minuty po godzinie 19. Paweł Kątnik. Rozpoczynamy drugą godzinę Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Od bardzo dobrych informacji z Lublina. Tam AMW Arka Gdynia prowadzi na 3 minuty i 43 sekundy do końca spotkania z PGE Startem Lublin. Wysoko, bardzo wysoko, bo to już prawie 30 punktów przewagi. 91-67, no i świetny mecz Jarka Zyskowskiego. 18 punktów, 3 zbiórki, 3 asysty popularnego Zyzia. W Bydgoszczy z kolei rozpoczęła się trzecia kwarta spotkania playoffów, półfinału Astoria SKS Full Impex. 36-33, a zatem niski wynik, twarda gra obronna, niewiele punktów i no, gospodarze na prowadzeniu. Przypomnijmy, pierwszy mecz wygrany przez zespół trenera Skiby. A my za moment wrócimy do tematów Deki Pelplin, bo gościmy w studiu Artura Patyka i Filipa Gurtatowskiego. Za moment zapytamy, jak typują panowie playoffowe półfinały, a potem także ten zespół, który cieszyć się będzie z awansu do Orlen Basket Ligi. Right about now, the funk

0: 96-73, AMWR Gdynia nie przegra meczu z PGE Startem Lublin na wyjeździe. Dwie minuty do końca, zatem zespół trenera Mantasa Cesnowskisa będzie w playoffach i w tych playoffach no, jeszcze będziemy czekać na zakończenie pozostałych spotkań, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. W pierwszej lidze 40-35 Astoria Bydgoszcz prowadzi z SKS-em Fulimpex Starogard Gdański, a naszymi gośćmi, przypomnę, są Artur Patyk, kierownik d'Equipe Lublin. Dzień dobry.
1: Jeszcze raz dzień dobry.
0: Tak jest. I Filip Gurtatowski, zawodnik zespołu. Witam.
2: Dzień dobry.
0: No dobra, panowie. Mamy cztery zespoły, które walczą o awans do Orlen Basket Ligi. Złośliwi mówią, że trzy chcą awansować, jeden niekoniecznie już jest zadowolony byciem w czwórce, ale zapytam was o wasze typy. Jak wy widzicie ten zespół, który no, wzmocni za moment elitę koszykarską w Polsce?
1: Wiesz co, zacznę od tego, że Spójnia Stargard jest tak wykończona po tej serii właśnie z nami, z Deką Pelplin, że to widać po wyniku, co w tej chwili robi ŁKS z nimi, tak? Czyli dwa mecze na wyjeździe i pewnie drugi też będzie wygrany, tam jest już duża, bardzo duża przewaga. Więc do finału dojdzie na pewno ŁKS i nie będzie pewnie zmęczony po tej serii, tak? Czyli to będzie krótka seria. W drugiej serii mamy Astorię, która walczy ze Starogardem. Wczoraj pierwszy mecz wygrany, dzisiaj jest taki mecz na styku. Tam jeszcze się może różnie wydarzyć, a wracając później te drużyny do Starogardu, w tym kotle, tym starogardzki tam, to też może być różnie, więc tam ten zespół, który przejdzie do finału, na pewno będzie bardziej zmęczony. No i jeżeli byś mnie od razu zapytał, kogo typuję, no to ten ŁKS, o którym było tak głośno z różnych jakbyś przyczyn, to po tym już teraz, jak prowadzi to asystent trenera Nikola Awramowicz, wypożyczony pewnie z GAK-u Gdynia, myślę, że ŁKS tutaj będzie faworytem i ja, jakbym miał dzisiaj tam postawić, to stawiam, że to ŁKS awansuje do Ekstraklasy.
0: Trzy tygodnie temu byśmy w ogóle tego nie powiedzieli, patrząc na to, jakie były problemy i jakie mecze przegrywali chociażby w Białymstoku z Żubrami. Filip Gurtatowski, twoje przewidywania. Z kim, może najpierw zapytam, z kim ci się najtrudniej grało? Kto robił na tobie największe koszykarskie wrażenie z tej czwórki, która jeszcze walczy o awans?
2: No wiadomo, że derby Kociewia, no, SKS, to są inne mecze i tam w ogóle jest inny. Przed meczem ogólnie bardzo bałem się, jak wejdę w mecz i jak będę grał. Jednakże już w trakcie meczu, kiedy kibice dopingowali nas, no to już wszedłem w ten trans i jednak grało się w miarę okej. Jednak no, z ŁKS-em mi się najciężej grało, wiadomo, ten drugi mecz, bo pierwszy udało nam się wygrać, jeżeli dobrze pamiętam, a jednak ten na wyjeździe drugi, kiedy ŁKS już przeszedł tą całą reformę, no to miałem ciężki matchup strasznie, dlatego uważam, że to był najcięższy z przeciwników. Wiadomo, Bydgoszcz ma swoją jakość, jednak ŁKS miał to coś wtedy, kiedy był to pierwszy mecz po takiej reformie, trenera też, przypomnijmy z Pasewa, no to wtedy mi się najciężej grało. Ale jednak jeżeli dzisiaj miałbym typować, kto wygrał, to też bym musiał dać na ten ŁKS, ponieważ no, przeprawę do finału będą mieli łatwą, uważam, i druga drużyna, która się spotka z nimi w finale, będzie bardzo wymęczona i ciężko będzie konkurować z ŁKS-em.
0: To jeszcze tylko tak a propos tych meczapów. Szkoda, że w twoim jeszcze młodym koszykarskim życiu nie udało ci się zmierzyć z Maciejem Lampem, bo to by była no, taka wisienka na torcie, nie?
2: Bardzo żałuję, że nie udało mi się. Jednak to jest gracz, który grał na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Miałbym to coś w swoim CV, że grałem przeciwko byłemu graczowi NBA, ale jednak nie udało się, ale nie żałuję. Teraz odpoczywam i skupiam się już na kolejnym sezonie.
0: Ustaliliśmy, że Filip Gurtatowski rozmawia z Deką Pelplin na temat tego, by w przyszłym sezonie zagrać. To zapytam do Artura Patyka, zapytam, jaki to będzie zespół. Nie w kontekście personalnym, tylko w kontekście osiągnięć, które chcecie uzyskać. Bo kolejny raz znaleźliście się w ćwierćfinale playoff. jesteście już taką marką, na którą na pewno inne zespoły będą spoglądać z takim dużym uznaniem. Chcecie zrobić jeszcze kroczek do przodu, Arturze? Czy ten ćwierćfinał play-off pierwszej ligi i dawanie swojej drużynie, swoim kibicom radości, to jest ten pik, który możecie osiągnąć na te możliwości finansowe, które macie?
1: To znaczy, na pewno chcemy stworzyć drużynę, która w swoim DNA będzie miała serce i będzie walczyła, tak? To jest to najważniejsza rzecz, którą pokazali w tym sezonie. Oni się nigdy nie poddali. To nie była drużyna, która gdzieś tam się poddaje. Dla tej publiczności na naszych meczach nikt nie wychodzi. Nawet jak przegrywamy, nie wiem, minus ileś, to ci kibice jeszcze bardziej zagrzewają nas do walki. I to jest właśnie to, co powinno być. Kolejny krok do przodu. Teraz wygraliśmy 2 mecze w fazie play-offu. Byliśmy w ćwierćfinał. Moim marzeniem jest pójść dalej, tak? Krok do przodu. Każdym sezonem staramy się, żeby to było wszystko lepsze, jakościowe bardziej, więc tak, marzenie jest takie,
0: małą
1: żebyśmy...
0: Małą łyżeczką,
1: powoli, ale cały czas pokazywać, że ten koszykarski właśnie Pelplin jest super sprawą i zapraszamy wszystkich, którzy mogą pojawić się na właśnie u nas na naszym parkiecie, żeby zobaczyć, jak właśnie gra waleczna drużyna, jak gra waleczna drużyna trenera Rafała, bo on tak ją sobie stworzył, tak? Przy współudziale prezesa, to są ludzie wybrani, wyskautowani tak, ażeby oni właśnie walczyli. To nam się nikt nie ma prawa poddać.
0: Pożegnaliście się już? Mieliście takie spotkanie podsumowujące cały sezon z drużyną, z prezesem Bielińskim i tak dalej, i tak dalej?
2: Mieliśmy takie spotkanie. Niestety nie mógł być z nami trener Rafał, ponieważ wiadomo, bardzo się cieszymy, że to zrobił i pojechał na mecze swojej córki, więc niestety nie zagościł u nas na zakończeniu. Jednak był prezes i wszyscy się pożegnali w miłej atmosferze. I naprawdę atmosfera w drużynie, jaka była przez cały sezon i na jej zakończenie, jest godna uznania i naprawdę lepszej mogę nie mieć.
1: Padły słowa do widzenia, do zobaczenia, nie żegnaj, to raz. Po drugie, troszkę prywaty tu dla trenera Rafała, bo go nie było wtedy na tym pożegnaniu, bo on pojechał na Mistrzostwa Polski U15 swojej córki Majki, więc też możemy dzisiaj złożyć gratulacje, bo Maja razem ze szkołą Gortata Gdańsk zdobyły Mistrzostwo Polski w kategorii U15, więc to jest ogromny sukces. W dzisiejszym meczu wygrały 91-86, a Maja 21 punktów, 15 zbiórek, więc tylko gratulować trenerowi. Niech wychowuje więcej takich narybków jak swoja córka, no i cała drużyna Deki Pelplin. A od razu tutaj Filip, też mogę mu pogratulować. W dzisiejszych zawodach 3x3 kadry Pomorza wygrali i awansowali już do ogólnopolskich finałów. Tak? Dobrze myślę?
2: Nie kadry Pomorza, ale tak.
1: Tak.
2: Do finałów awansowaliśmy z Akademią 3x3. Więc,
1: Akademia 3x3 właśnie.
2: Więc cieszymy się i...
0: Warunki ciekawe i też koncept ciekawy, bo ta koszykówka 3x3 cały czas wzbudza spore emocje. Gratulacje dla Was za bardzo dobry sezon. Mile się przyjeżdżało do Pelplina, bardzo dobrze się oglądało drużynę walczącą cały czas i te 7 seconds or less, które powtarza wciąż trener Rafał Knap. To jest coś, co chcemy pewnie w Pelplinie oglądać także w przyszłym sezonie.
1: I oby tak było i oby tak się stało. Jeszcze tu ze swojej strony mówię, chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym ten koszykarski Pelplin, od sponsorów, poprzez wszystkich działaczy, prezesa, wszystkich graczy, którzy w tym sezonie byli z nami. Dziękuję Wam bardzo za to, co stworzyliśmy, tak? Bo stworzyliśmy naprawdę ekstra zespół, drużynę.
0: W pełni się zgadzam. Artur Patyk, kierownik Deki Pelplin, Filip Gurtatowski, zawodnik zespołu. Dziękuję Wam bardzo, panowie, za przybycie, za to, że opowiedzieliście, jak to wszystko wyglądało.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Bardzo ciekawie wygląda spotkanie w Bydgoszczy. Drugi półfinał play-off pierwszej ligi koszykówki. Astoria prowadzi z SKS-em Full Impact z 54-50. Jeszcze 8 minut i 29 sekund do końca tego spotkania. W Ekstraklasie przypomnijmy, zwycięstwo pewne, kontrolowane AMW Arki Gdynia. 101-80 z PGE Startem Lublin. Znakomite zawody rozegrał Kresimir Ljubicic, 21 punktów na jego koncie. Luke Barrett, proszę bardzo, 19 punktów. On po pierwszej połowie nie wydawał się być zawodnikiem, który mógłby wskoczyć do tej pierwszej trójki punktujących, a druga połowa świetnie zaakcentowana przez amerykańskiego zawodnika. No i Jarosław Zyskowski dzisiaj jak profesor Zyzio 18 oczek dołożył. A my teraz wracamy do tego, co działo się wczoraj. Przypomnijmy, oczywiście Orlen Basket Liga to nie tylko to, co dzieje się dzisiaj z udziałem AMW Arki Gdynia, ale także naszego drugiego zespołu playoffowego Trefla, Energii Trefla Sopot. Rzutem na taśmę, ostatnim rzutem, ostatnią akcją Pols Kraks zwycięża Treflowi spotkanie 88-86. Jeszcze na sekundę przed końcem ten rezultat brzmiał 86-85 dla zespołu rywala. No ale wielkie emocje spowodowały, że żółto-czarni ten mecz wygrywają. Karol Pius towarzyszył tym wydarzeniom i po spotkaniu rozmawiał między innymi ze zdobywcą 10 punktów Szymonem Zapałą.
1: Jestem niesamowicie dumny z chłopaków, z postawy chłopaków i trenera, że jednak nie szło nam dzisiaj, było to widać na parkiecie, ale zostawiliśmy kawał serducha, żeby do tego meczu wrócić i ostatecznie go wygrać po świetnym rzucie pola, świetnym podaniu Granta, także nie mam za wiele słów, jestem niesamowicie zmęczony, ale też niesamowicie dumny z chłopaków.
2: Tak patrząc na układ, jak to spotkanie się układało, pierwsza połowa zdecydowanie dla rywali, w drugiej już obudziliście się, powiedz, padły w szatni mocniejsze słowa?
1: Padło parę słów, myślę, że na pewno padło, ale już grałem w koszykówkę dość trochę, wiemy jakie są nasze standardy, wiemy, że tych standardów nie graliśmy w pierwszej połowie, także tak, też za dużo nie trzeba mówić, trzeba jasno przedstawić sytuację, ale my wszystko wiemy, jak powinniśmy grać i wiedzieliśmy, że musimy grać lepiej w drugiej połowie.
2: Kilka słów o tym, co w końcówce. Można powiedzieć, zwycięstwo wyrwane w ostatniej chwili, ale te trybuny pełne poniosły was chyba do tego jeszcze bardziej.
1: Niesamowicie kibice, także wielkie, wielkie ukłony w ich stronę. Wsparli nas bardzo mocno. Tak jak już mówię, brakowało sił w końcówce, a kibice nas pociągnęli, dali nam więcej energii i pomogli nam zwycięstwo.
2: Jeszcze tak już przechodząc powoli do tego, co przed wami, jeszcze ostatnia kolejka, mecz z Anwilem Włocławek, później już faza pucharowa. Jakie założenia i w co celujecie?
1: Celujemy w jak najlepsze pozycje w playoffach, także mecz z Anwilem jest niesamowicie ważny dla nas. Wiemy, że żeby uklasować się wysoko w tabeli, musimy ten mecz wygrać. Chcemy sobie dać jak największą szansę w playoffach, także na pewno bardzo ważny mecz.
2: Dzisiaj kibice wspominali Mikołaja Witlińskiego, którego zabrakło to zwycięstwo w takich okolicznościach z takim rywalem, który też walczył o coś. To dla niego?
1: Zdecydowanie. Dla niego, dla Kuby, dla Mindy, który dzisiaj też nas jemu pomógł. Zmagamy się z kontuzjami, ale mamy też walczaków, którzy z tymi kontuzjami walczą i miejmy nadzieję, że wrócą szybko do nas.
2: Do meczu z Anwilem jeszcze kilka dni, no to powiedz teraz, po takim zwycięstwie chyba majówka będzie trochę celebrowana.
1: Nie wiem, czy celebrowana. Na pewno trzeba odpocząć, trzeba zregenerować ciało i skupiać się na następnym meczu.
0: A że było to wczoraj, to oczywiście pytał Karol Pius o przebieg także niedzieli, która miejmy nadzieję w wykonaniu Szymona Zapały przebiegła spokojnie i jak należy. 4 zwycięstwa z rzędu w lidze, to już nie wyglądało tak kolorowo jeszcze 3 tygodnie temu, no ale teraz 19 zwycięstw, 10 porażek po 29 meczach i trzecia pozycja w Orlen Basket Lidze. Po tym jak Śląsk Wrocław zaliczał słabsze spotkania, Trefl na to trzecie miejsce wrócił. Zostajemy przy meczu ze Stalą zwycięskim. Przypomnijmy 88-86. No to niech jeszcze wypowie się asystent trenera Mikko Larkasa, czyli Jakub Pędrakowski.
3: Fajne spotkanie, nie układało się po naszej myśli. Graliśmy trochę bez głowy przez całą pierwszą połowę właściwie. W drugiej, pod koniec trzeciej kwarty zaczęliśmy robić to, co

0: chcieliśmy, to co sobie zaplanowaliśmy, a przede wszystkim daliśmy twardość w obronie, bo tego tak naprawdę brakowało. Myślę, że to jest taki typowy mecz wygrany obroną. Z niej mieliśmy szybki atak, z którego rzuciliśmy kilka trójek, bo tak jest w koszykówce, że koszykówka oddaje, kiedy dobrze bronisz, to potem te rzuty wpadają i ostatecznie udało się wygrać. Też właśnie kiedy grasz na większej intensywności, to czasem piłka odbije się i wpadnie w fartowny sposób do kosza, tak jak się wydarzyło na remis w końcówce spotkania.
1: Tak mi przychodzi do głowy takie prawidło koszykarskie, rzucać celnie, bronić szczelnie, to chyba idealny komentarz do dzisiejszego spotkania.
0: Chyba tak, ale myślę, że trzeba zacząć od bronienia szczelnie, a potem rzucanie celnie samo przychodzi.
1: Właśnie a propos jeszcze też sytuacji kadrowych, bo takie zwycięstwo bez Mikołaja Wilińskiego, bez Kuby Szenka, czy chociażby Mindaugasa Kacinasa, to waży jeszcze więcej.
0: Na pewno waży więcej. Powiedziałbym, że to jest trzech z powiedzmy sześciu najważniejszych ludzi w tej drużynie. Także myślę, że praktycznie z każdej drużyny, jeśli zabierzemy trzech podstawowych graczy, to będzie ona miała wielkie problemy wygrać jakiekolwiek spotkanie. My jakoś sobie radzimy w tym w trudnym czasie. Inni ludzie, inni zawodnicy grają lepiej i daje to nam zwycięstwo. Natomiast przede wszystkim jak jesteśmy drużyną, to nawet pomimo braku tak ważnych graczy jesteśmy w stanie odnosić zwycięstwo.
1: Jeszcze pomimo braku tak ważnych graczy to jedno, ale obecność takich kibiców jak dzisiaj to chyba przeciwny biegun i to jeszcze bardziej motywuje.
0: No dzisiaj był naprawdę, kibice byli szóstym zawodnikiem. Można powiedzieć, ja się czułem na ławce, jakby hala się trzęsła, także brawa dla wszystkich kibiców, dla każdego, kto był na hali. Dzisiaj naprawdę stworzyli niesamowitą atmosferę.
1: Do meczu z Anwilem jeszcze kilka dni, to ten weekend majowy będzie jeszcze wykorzystany.
0: Jeden dzień przerwy mamy, widzimy się w poniedziałek. Natomiast na pewno musimy ciężko trenować. Jeśli się nie mylę, nasze zwycięstwo, teraz tak na gorąco mówię, nasze zwycięstwo powoduje, że znajdujemy się w top 4 i to chcemy walczyć.
1: Takie założenia na mecz z Anwilem i też na tą fazę pucharową, która przed nami, bo dzisiaj kończymy sezon zasadniczy w Sopocie.
0: Chcemy się znaleźć w tej czwórce. To dla nas ważne, żeby mieć przewagę parkietu w pierwszej rundzie. Także jedziemy do Anwilu po to, żeby walczyć na przewagę. Co nie będzie proste, Anwil gra obecnie bardzo dobrze, bardzo dobrą koszykówkę. Okej, przegrali z Dzikami, co zapewniło nam awans do playoffów jeszcze przed tym spotkaniem. Natomiast wciąż to jest bardzo dobra drużyna, a Hala Mistrzów też nie jest prostym miejscem do wygrania.
1: Jeszcze pojedynki z podobną dramaturgią przed kibicami Energii Trefla.
0: Mam nadzieję, że jak najwięcej.
2: Jakub Pędrakowski, asystent trenera w Treflu Sopot, w rozmowie z Karolem Piusem. Przypomnijmy, wczoraj zwycięstwo z zespołem Stali Ostrów Wielkopolski 88-86, a dzisiaj AMW Arka dokłada do tego także zwycięstwo ze Startem Lublin 101-80. Trzeci Trefl, 19 zwycięstw, 10 porażek, szósta Arka, 18 zwycięstw, 11 porażek. No ciasno jest w tym segmencie pomiędzy trzecim a szóstym miejscem, bo to jest raptem różnica jednego punktu pomiędzy Treflem Śląskiem, Dzikami i AMW Arką Gdynia. Na 14 miejscu sensacyjne zwycięstwa spotkania poprzedniej kolejki, czyli Energa Czarni Słupsk. No nie szło w tym sezonie, nie idzie w tym sezonie, ale to spotkanie z piątku zwycięskie z Górnikiem Wałbrzych, przepraszam, z czwartku z Górnikiem Wałbrzych 107-90 nieco osładza trenerowi Skalinowi i całej drużynie no to wszystko, co wydarzyło się wcześniej. 9 zwycięstw, 20 porażek, 38 punktów na koncie. Utrzymanie pewne, bo już wiemy nawet, który zespół żegna się z ligą. Będzie to Miasto Szkła Krosno, które przegrało swoje kolejne spotkanie. GTK Gliwice swój mecz wygrał, no i z tego powodu przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej już wiemy, że GTK się utrzymało, a Miasto Szkła Krosno żegna się z ligą. Czarni tylko dwa miejsca ponad kreską, ponad miejscem spadkowym. No, najsłabszy sezon od wielu, wielu, wielu lat.

0: Radio Gdańsk na żywo.
1: Wymyka się spod kontroli mecz koszykarzom SKS-u Olimpiak Starogard Gdański w Bydgoszczy. W drugim półfinale, przypomnijmy, pierwszy padł łupem gospodarzy z Bydgoszczy. Astoria także prowadzi na 4 minuty i 7 sekund do końca meczu 62 do 52. Znakomity mecz Amerykanina Martisa Kimbrowa. 22 punkty, dziurawi kosz, przed momentem zdobył 3 oczka, dokładając do tej przewagi właśnie kolejne 3 punkty, które w rezultacie dają 10 punktów przewagi. Jeśli chodzi o starogardzki zespół, po 10 punktów Mateusz Bartosz i Michał Sitnik, Arkadiusz Adamczyk, żelazny rezerwowy. Dzisiaj 13 punktów. Najlepiej punktujący w zespole SKS-u Fulimpex Starogard Gdański. No dobrze, to teraz wracamy do tych wydarzeń, które działy się dzisiaj na stadionie żużlowym przy zawodników. Przypomnijmy, inauguracja domowego meczu w Krajowej Lidze Żużlowej. Wybrzeże Gdańskie jechało ze Śląskiem Świętochłowice, z drużyną, która wracała do rywalizacji po ponad 2 dekadach przerwy. Karol Pius był na miejscu i rozmawiał między innymi z trenerem gdańskiego zespołu.
2: Trener Brzeża Gdańskie, Lech Kędziora. Panie trenerze, komentarz do meczu, bo chyba spada kamień z serca, w końcu pierwsze zwycięstwo.
3: No tak, musimy zbierać punkty, tym bardziej u siebie, i dzisiaj pojeździli wszyscy zawodnicy, także bardzo się cieszymy, że w końcu odpalił mecz w końcu z kompletem punktów Krystian Pieszczek, i z tego się bardzo cieszymy. No i co z tego? Wszyscy pojechali. Myślę, że było się fajne ściganie dzisiaj, były dobre czasy. Także tego się cieszymy i tego się trzymajmy. Jest to dobra perspektywa na przyszłość.
2: Jeszcze pytanie do tego, co w trakcie zawodów się wydarzyło z Erykiem Kamińskim, bo ten upadek i ta jego absencja później na linii startów to powiązane kwestie.
3: To jest, no, po tym upadku troszeczkę źle się czuł z głową i nie chcieliśmy ryzykować, żeby w dalszym ciągu jechać. Zresztą doktor też tak samo zdiagnozował go i nie wyjechał dziś.
2: Jakieś diagnozy takie dokładniejsze znamy? Czy?
3: Myślę, że tam taki był nokaut bokserski, czyli trzeba go teraz, musi odpocząć troszeczkę, i bolało go też kolano lewej nogi, także myślę, że to wszystko jest, znając Eryka, szybko dojdzie do zdrowia.
2: Frekwencja dzisiaj na stadionie dopisała, wynik się zgadza, rozmawiamy po raz pierwszy w tym sezonie. Pytanie, cel na ten sezon jest jasny?
3: Oczywiście, my zbieramy punktów i nie napinamy się, robimy swoją robotę i finał jest najważniejszy dla nas.
0: Radio Gdańsk.
2: Miłosz Wysocki po wygranej ze Śląskiem Świętochłowice. Miłosz, spada chyba kamień z serca po tych dwóch remisach na wyjeździe, w końcu wygrywać.
4: No spada kamień z serca. Fajnie, że wygraliśmy pierwszy mecz u siebie tak naprawdę. Pierwsze koty za płoty. Ja się cieszę, że drużyna wygrała.
2: Dobrze wrócić to na gdański tor tutaj przed własną publicznością, jeszcze w takich okolicznościach?
4: Bardzo fajnie, brakowało mi tego. Może nie jestem do końca zadowolony ze swojej dyspozycji dzisiaj, ale wiem to, nad czym mam pracować.
2: Jakie to kwestie właśnie? Nad czym tak zamierzasz najbardziej teraz pracować, aby pokazać się lepiej w następnym starcie?
4: Na pewno ja, jako ja, jadę dużo lepiej, dużo pewniej. Jakieś błędne ustawienia, trochę nie w tą stronę poszliśmy, może w którą mogliśmy iść, bo to się jednak zmieniał z biegu na bieg. Nie sądziłem, że tak dzisiaj będzie się to zmieniał przez taką pogodę. A niestety się zmieniał, ale no, jakieś wnioski wyciągnąłem, więc mam nadzieję, że w następnych meczach będzie lepiej. Na pewno się cieszę, że jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o punkty z meczu na mecz, więc myślę, że w kolejnych powinno być jeszcze lepiej. A nad tym będę pracował na pewno. Ja jako drużyny jestem bardzo zadowolony ze siebie, może nie do końca, ale w każdym biegu były punkty, więc na pewno wiem, co muszę poprawić.
2: Rozmawialiśmy po memoriale Henryka Żyty, pytałem wówczas o to, jak przebiega aklimatyzacja z Timu Lachti między innymi. Czujecie już, że to jest ważny trzon zespołu?
4: Tak. No na pewno, nie ma co się oszukiwać. Jest bardzo ważną postacią w naszej drużynie, więc na pewno wszyscy się dogadujemy jako drużyna. Na pewno mówię tu Timo Sorensen, czy Timo Lachti, czy Torsel. Są bardzo dobrymi zawodnikami, więc od nich możemy się uczyć, wyciągać wnioski. Myślę, że drużyna jest fajna, zgrana, każdy sobie podpowiada, każdy chce sobie pomagać nawzajem, więc myślę, że jeśli chodzi o drużynę, to bardzo fajnie.
2: Dzisiaj też Krystian Pieszczek, bardzo dobre zawody, też potrzebował chyba takiego startu.
4: Krystian bardzo fajnie, ja jestem zadowolony, jako że Krystian, bo to nasz kolega, więc Ja jako z Krystianem jestem bardzo zadowolony, fajne zawody pojechał, więc myślę, że będzie jechał tak dalej. Najważniejsze, wygraliśmy.
2: Z Erykiem Kamińskim miałeś kontakt po tym incydencie? Wiadomo, co tam dokładnie się z nim stało?
4: Tak, miałem kontakt z Erykiem, nie wiem do końca. Po prostu odpuścił sobie, bo coś go tam bolało. Nie chcę nic mówić, bo jak coś będzie, to sami o tym powiedzą. Wiem, że czuję się dobrze, więc tyle mogę powiedzieć.

0: Pod koniec drugiej godziny Radio Gdańsk z Wojski Stadionów zawsze zaglądamy na Kociewie. No i tak, na początek oczywiście SKS Olimpek Starogard Gdański, wprawdzie nie na Kociewiu, a w Bydgoszczy. Drugie spotkanie półfinału play-off pierwszej ligi koszykówki. No nie będzie łatwo o zwycięstwo, bo to Astoria ma piłkę i prowadzi 5 punktami, 66-61, a do końca spotkania zostało tylko 1 minuta i 5 sekund. Samborzanki Tczew w centralnej lidze kobiet, mowa oczywiście o piłce ręcznej, w 22 kolejce poległy u siebie 22-33 MTS Żory. Zespołem lepszym wiceliderki pokazały się z dobrej strony na Kociewiu, a co z pozostałymi sportami na Kociewiu, o to zawsze dba w naszej audycji Hania Brzezińska.
1: Bloczek Team Pelplin wciąż świętuje wielki sukces Magdaleny Głodek-Liszewskiej, która zdobyła w Albanii Mistrzostwo Europy. Tymczasem młodsi zawodnicy trenują, by też sięgnąć po najważniejsze trofea. Inga Kuc została powołana na Mistrzostwa Europy do lat 17, które odbędą się w Bułgarii w dniach od 11 do 17 maja. Inga będzie rywalizować w kategorii wagowej do 61 kg. Do tej pory młoda zapaśniczka pokazała, że jest zdeterminowana, by wygrywać. Ma na swoim koncie między innymi 2 puchary Polski kadetek czy zwycięstwo podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Trudne wyjazdowe spotkanie mają za sobą piłkarki Pogoni Dekpol Tczew. W meczu 19 kolejki Ekstraligi Kobiet grały z rekordem Bielsko-Biała. Do szatni schodziły ze stratą 1 bramki. Jednak druga połowa okazała się cięższa. Tczewianki przegrały 1-5. Na 3 kolejki przed końcem rozgrywek Pogoń zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 3 punktów. W sobotę kolejny wymagający mecz, tym razem z Pogonią Szczecin. Szczypiorniści Sambora Tczew rozegrali ostatnie domowe spotkanie w tym sezonie. W 25. kolejce pierwszej ligi mężczyzn w hali powiatowego Centrum Sportu podejmowali Warmię Olsztyn. Drużyna gości prowadziła już po pierwszej połowie 20-13, ostatecznie zamykając spotkanie wynikiem 41-22. 14 maja Samborzanie zagrają na wyjeździe z SMS-em Kwidzyn. Na kilka chwil przed końcem sezonu szczypiorniści z Tczewa zajmują 12 miejsce w tabeli przed Handball Czersk i Szczypiorniakiem Olsztyn. Klub piłkarski Pogoń Smętowo poinformował w piątek o zmianach na stanowisku trenera. 30 kwietnia zakończyła się współpraca z Mirosławem Troczyńskim. Do końca obecnego sezonu obowiązki trenerskie będą sprawować Bartek Kozłowski oraz Kuba Szczeblewski. Tczew przygotowuje się na biegowe rywalizacje. 9 maja wystartuje Silgan ćwierćmaraton, a 17 maja 4. bieg Tapflo Dycha z pompą. 10-kilometrowy bieg wystartuje na ulicy Czadkowskiej. Przypomnę, że oba wydarzenia to kolejne przystanki tegorocznego Grand Prix Powiatu Tczewskiego w biegach. Trwa też elektroniczna rejestracja uczestników biegu papieskiego w Pelplinie. Wydarzenie odbędzie się 31 maja.

SKS Unipek Starogard Gdański musi już odrabiać dwumeczową stratę z Astorią Bydgoszcz. Drugi półfinał PKO pierwszej ligi mężczyzn, zwycięski dla zespołu z Pomorza i Kujaw, 68-62, końcówka no nerwowa, zupełnie inna od tej wczorajszej, także znacznie niższy wynik dzisiaj, bo wczoraj no oba zespoły rzucały więcej punktów, ale to Astoria przyjedzie na Kociewie z zapasem dwóch zwycięskich spotkań. W drugiej parze półfinałowej tam także działo się bardzo ciekawie, przypomnijmy, ŁKS Łódź mierzył się z PGE Spójnią Stargard, no i do jednego kosza to wszystko wygląda. ŁKS 107, Spójnia 71 i tutaj także prowadzenie łódzkiego zespołu, który wróci do siebie, do hali na trzecie spotkanie i będzie miał dwie próby u siebie, jeśli nie zakończy tego oczywiście w rozmiarach 3-0. Wcześniej AMW Arka Gdynia, przypomnę, zwyciężyła Start Lublin 101-80, a w Krajowej Lidze Żużlowej bardzo dobrze jeżdżenie u siebie zainaugurowali żużlowcy Gdańskiego Wybrzeża, którzy pokonali Śląsk Świętochłowice 53-36. To tyle w Radiu Gdańsk z boiski stadionów na dziś. Ewa Palicka za konsoletą, Paweł Kątnik przed mikrofonem. Dziękujemy pięknie.

0: poniedziałek w Radiu Gdańsk.
1: Ja mówię bardzo szeroko i ogólnie. Proszę mnie tutaj za słowo nie łapać.
2: Postanowiłem, że właśnie przyjaźnie będę z panem posłem, moim kolegą rozmawiał.
3: Żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.
4: Pan minister tutaj tych złośliwości tyle wylał.
5: Można się trochę oczywiście uśmiechać.
6: Wiedzieliście, że będziecie się kłócić.
2: Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
6: O, tutaj miłości wielkiej pewnie już nie będzie.
5: Jak dwóch samców alfa się spotyka, no to jest problem.
7: Ja się prawie, że zgadzam w całości z przedmówcą. Skupmy się na tym, że mamy sukces.
8: Elektorat oczywiście pieje z zachwytu.
9: Ja nie wiem, po co przy tym majstrować.
5: Mam nadzieję, że to będzie norma.
10: W tym programie dyskusje bywają burzliwe, a spory pełne emocji. Strefa politycznie kontrolowana w każdy poniedziałek po 9:00. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.
0: Kampania społeczna.
11: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
12: Jest 20, niedziela, 3 maja.
13: Radio Gdańsk. Wiadomości.
12: Marta Czesz. Zarzut dla Sternika po tragedii na jeziorze Salińskim.
14: Kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym.
12: Jutro rozpoczynają się matury. Do egzaminu przystąpi ponad 320 tysięcy abiturientów liceów i techników.
15: Udają się do sal, tam odbywa się losowanie stolików. Też taka troszeczkę kontrola.
12: 10 lat temu zmarł wieloletni metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni sternik zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim. W wypadku zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 33-letni podejrzany został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut, mówi aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
14: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
12: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Łodzią podróżowało łącznie 5 osób. Wszystkie znalazły się w wodzie. 2 osób nie udało się uratować. Ponad 320 tysięcy abiturientów liceów i techników przystąpi jutro do matury. Część pisemna potrwa do 21 maja, a ustna od 7 do 30 maja. Według ekspertów kluczem do sukcesu jest spokój i dobra organizacja poranka. Uczniowie do szkoły przychodzą zazwyczaj z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć dodatkowego stresu, mówi dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Słupsku Wojciech Gajewski.
15: Młodzież pojawia się z reguły koło godziny 8:00 i wtedy jest taka odprawa polegająca na tym, że udają się do sal, tam odbywa się losowanie stolików. Też taka troszeczkę kontrola polegająca na tym, czy nie mają komórek, nie mają dzisiaj smartwatchy, czy takich urządzeń, które by dawały jakieś podejrzenie o niesamodzielną pracę. Tego odradzam. Proszę pamiętać, że wnoszenie, nawet jeżeli się ma komórkę na sali egzaminacyjnej, no to i konsekwencje są poważne, polegające na tym, że egzamin jest unieważniony.
12: Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
0: To są wiadomości Radia Gdańsk.
12: Wkrótce powinno dojść do podpisania umowy SAFE, zapowiedział to premier Donald Tusk. Najprawdopodobniej stanie się to w piątek.
16: Przygotowujemy ten, bo to jest bardzo ważny moment w historii Polski. To nie jest tylko od podpisania jakiejś umowy. To jest naprawdę ważny moment w historii naszego kraju i na pewno w tym zbliżającym się tygodniu nastąpi podpisanie tego dokumentu i wtedy w szczegółach opowiemy, co to znaczy dla Polski, jakie są tego konsekwencje. Także proszę o cierpliwość.
12: W ramach programu SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano prawie 44 miliardy euro, które mają zostać wykorzystane m.in. na tarczę wschód, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Dzisiaj mija 10 lat od śmierci wieloletniego metropolity gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Miał 84 lata. 31 grudnia 1984 roku został mianowany biskupem diecezji gdańskiej. W 1992 roku został wyniesiony do godności arcybiskupa metropolity. W latach 80. należał do hierarchów najaktywniej wspierających Solidarność. Uczestniczył w organizowanych w mieszkaniu księdza Stanisława Bogdanowicza spotkaniach z Lechem Wałęsą. Brał udział w rozmowach w Magdalence, w wyniku których przygotowano obrady Okrągłego Stołu. Również w okresie III Rzeczpospolitej angażował się w działalność polityczną. Sam wielokrotnie mówił o polityce i szczególnym okresie swojej posługi.
9: Przede wszystkim byłem tutaj jako profesor seminarium, kiedy w roku 70 była tragedia grudnia. Potem wyjechałem stąd do Krakowa, by podjąć obowiązki prowincjała księży misjonarzy w roku 73, wróciłem w 82.
17: Polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne Rzeczpospolitej. Demokracja jest wartością bardzo istotną, ale z drugiej strony demokracja bez zasad jest nową formą totalitaryzmu, mówi Jan Paweł II w jednej ze swoich encyklik. Problemów jest bardzo dużo, ale jestem przekonany, że to, co się udało osiągnąć, to jest boski dar wolności, który trzeba w sposób właściwie wykorzystać.
12: 17 kwietnia 2008 roku papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity gdańskiego. W 2016 roku jego imieniem nazwano tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku, pierwszy tunel drogowy w Polsce przebiegający pod wodą.
18: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
12: Chmurzy się miejscami na Pomorzu, w nocy lokalnie przelotne opady deszczu, temperatura od 9 do 13 stopni. Teraz na termometrach od 15 w Łebie i Sopocie do 23 stopni w Chojnicach. Ciśnienie waha się na barometrach 1011 hektopaskali. W dzień okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze, temperatura od 19 stopni na północy do 25 na południu regionu, nad morzem około 14 stopni Celsjusza.
18: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie. Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl. Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
13: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
19: 7 minut po 20. Ewa Palicka, Kamil Wicik. Kłaniamy się.

To Hai Odette, czyli Aleksandra Dąbrowska z Gdańska, kompozytorka, pianistka, wokalistka, która wraca z nową piosenką i ten utwór niejako zapowiada jej nową muzyczną drogę, którą realizuje wespół ze swoim muzycznym i życiowym partnerem Jakubem Wojtasem. Wiem od Oli, że szykują się kolejne piosenki, czekamy na nie na pewno, no i z dużą przyjemnością przy okazji kolejnego singla zaproszę Olę Odette do naszego studia. To piosenka Hai. Proszę Państwa, za chwilę w naszej audycji goście Hanna Wendt i Paweł Przyborowski, którzy przybędą do nas z singlem nowego zespołu. Ten zespół nazywa się Red Red Sun. No i w piątek pokazał swoją pierwszą kompozycję, którą my dzisiaj także na antenie zaprezentujemy i porozmawiamy o kulisach powstania tego zespołu, no i o tym, co dalej, bo szykuje się płyta. Zanim goście i zanim ten nowy singiel, to nowy utwór Grzegorza Nawrockiego, znanego z zespołu Kobiety chociażby. Grzegorz też powrócił premierową kompozycją jako Grzesław Nawrocki. Utwór nosi tytuł To tylko to, a goście za chwilę z nami.

0: Słuchają Państwo Radia Gdańsk. W naszym studiu wspaniali goście, wokalistka, gitarzystka Hania Wendt.
1: Dobry wieczór.
0: Paweł Przyborowski, gitarzysta, producent, kompozytor.
2: Dobry wieczór.
0: Hanie znają Państwo m.in. z zespołu Free Games for May, a Pawła Przyborowskiego z jego solowego projektu także z Glątwy, z Kwiatów.
2: Tak jest.
0: Jeszcze? Byty jeszcze, no właśnie, byty. Ale dzisiaj Państwo przybyli do studia, żeby opowiedzieć o nowym zespole, który się nazywa Red Red Sun. I w piątek ukazał się pierwszy singiel zwiastujący waszą płytę. Ta piosenka za chwilę na antenie zostanie naszym słuchaczom zaprezentowana. No, a nas się ciśnie na usta pytanie, mimo wielości projektów, skąd pomysł na kolejny? Hani.
1: To tutaj chyba najlepiej będzie oddać głos Pawłowi, ponieważ zostałam zrekrutowana właśnie przez niego. Powiedz Paweł, jak to się zaczęło.
0: Posłuchamy cię, Pawle.
2: No pomysł nawet nie był na zespół, a bardziej na wyjazd. Takim pomysłodawcą był Piotr Kukasiuk, z którym ja już też wcześniej w swoim solowym projekcie grałem i on wpadł na pomysł, żeby tak jak w historiach o wielkich zespołach, o których czytaliśmy jeszcze w czasach licealnych, wyjechać gdzieś daleko, podżemować, porobić trochę piosenek i właściwie zobaczyć, co się wydarzy. Piotrkowi też zależało, żeby to były osoby, których on poza mną nie zna albo z którymi nie grał, żeby po prostu nie powielać tych samych schematów, które już miewaliśmy w innych składach. No i w ten sposób odezwałem się do Hani, z którą wcześniej miałem jedną piosenkę i do Wojtka Chrobuczyńskiego, z którym w Bytach i w Kwiatach gram. Więc załadowaliśmy się wszyscy do busa i pojechaliśmy na Sardynię przez tydzień grać, komponować, nagrywać i zobaczyć, co się wydarzy.
0: To czemu tak daleko?
2: Piotrka rodzina, Piotrka przyjaciele mieszkają na Sardynii, więc już tam byliśmy wcześniej gośćmi. Wiedzieliśmy, że to jest piękne miejsce. W odosobnieniu zupełnie można hałasować za dnia i w nocy, więc taki kierunek.
0: Haniu, jak zareagowałaś na to zaproszenie?
1: Przede wszystkim bardzo się ucieszyłam, że Paweł wziął jakby pod uwagę zaproszenie mnie do tego projektu. Jestem z natury osobą dość niepewną, więc na samym początku trochę się zestresowałam, czy nie wiem, podołam wyzwaniu, ale ostatecznie bardzo się cieszę, że odważyłam się pojechać tak daleko i w celu po prostu robienia muzyki, bo naprawdę uważam to za jedno z fajniejszych doświadczeń w całej mojej muzycznej karierze do tej pory.
0: Gdy wyjeżdżaliście, ten materiał już był, czy wszystko powstawało tam na miejscu?
2: Wszystko powstało na miejscu. Cała płyta powstała na miejscu i też większość realizacji odbyła się tam. Naszym największym sprzymierzeńcem była fatalna pogoda. Dlatego, że plan oryginalny był taki naprawdę, żeby nie robić zespołu ani płyty, tylko pojechać, pograć razem, skomponować kilka utworów, popołudniami wychodzić na miasto, cieszyć się widokami, ale przywitał nas deszcz lejący od rana do nocy, więc my też od rana do nocy po prostu siedzieliśmy i komponowaliśmy.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że tak naprawdę nie trzeba było o tej muzyce rozmawiać specjalnie, tylko państwo wyszli i zaczęli grać?
1: Tak, właśnie dokładnie tak było, kiedy przyjechaliśmy. To była chyba niedziela i kiedy rozpakowaliśmy van, to chcieliśmy tylko, ustawimy sobie, gdzie będziemy stać, podłączymy gitary, rozstawimy perkusję, sprawdzimy, czy wszystko działa. Ale nie było w planie jeszcze tego pierwszego dnia robić czegokolwiek, bo byliśmy zmęczeni po drodze. Ale no, jak już podłączyliśmy te gitary, no to ktoś zaczął coś brzdękać. I już tego pierwszego dnia powstał właśnie ten pierwszy singiel, Designated Driver.
0: Za chwilę go zaprezentujemy. Zawsze mnie ciekawią emocje, jakie towarzyszą artystom przy pracy takiej właśnie, daleko od domu, kiedy jest się skupionym tylko na muzyce, więc pozwól, Pawle, że od Hani zacznę. Jakie, Haniu, emocje ci towarzyszyły? Mówiłaś już w jednym zdaniu, że to było takie wyjątkowe dla ciebie.
1: Nieczęsto mam okazję oderwać się tak zupełnie od wszystkiego i całego, całego zgiełku życia, powiedzmy, i skupić się tylko i wyłącznie na muzyce. I w tamtych okolicznościach na tej Sardynii, jeszcze z pięknymi okolicznościami przyrody, to po prostu tworzenie muzyki w taki sposób jest w jakimś sensie bardzo uspokajające. Z drugiej strony też bardzo ekscytujące, bo wszystko dzieje się bardzo szybko. Ta muzyka powstaje momentalnie. Oczywiście, jeżeli charaktery muzyków się zgadzają, a tutaj całe szczęście zdecydowanie tak jest. Więc powiedzmy, że emocje są skrajne, ale nie w tym negatywnym sensie.
0: Okay. Pawle, u ciebie jak to wyglądało?
2: Podpiszę się pod tym, co mówiła Hania, ale dodam jeszcze, że taką dużą częścią uroku tego całego wyjazdu, spotkania i właśnie komponowania muzyki było to, że my nie mieliśmy w planach nagrania płyty, więc każdego dnia, kiedy udawało się dopisywać kolejne piosenki, to się po prostu działo. Nie było żadnego planu, że dzisiaj musimy skończyć dwa kolejne numery. Tak naprawdę chyba dopiero jak byliśmy przy szóstej piosence, to zaświtała nam taka myśl, że może nie być drugiej okazji, żeby tak spontanicznie nagrać całą płytę, więc wtedy już mieliśmy postanowienie, żeby chociaż jeszcze dwa numery zrobić, żeby ten nasz wyjazd skończył się płytą rzeczywiście.
0: Czyli tak naprawdę w założeniu było to, żeby dobrze spędzić czas, żeby coś powstało.
2: Tak.
0: Ale ten wyjazd, jak mówicie, przerósł wasze oczekiwania. No i co, to już będzie zespół, który będzie po płycie koncertował? Normalnie się ukonstytuował ten zespół?
2: Takie są plany. Jak skończyliśmy nagranie i edycję, to wysłaliśmy ten materiał jeszcze na miksy do Michała Kupicza, który tę płytę wyprodukował. No i na początku mieliśmy plan, żeby ją po prostu puścić w świat jako taką naszą pocztówkę z wakacji, ale materiał stawał się coraz lepszy i lepszy w trakcie produkcji, więc wpadł na pomysł, żeby spróbować go wydać gdzieś. Nie samemu, nie tutaj, bo muzyka shoegazowa jest jednak dosyć niszowa w Polsce. I tym tropem udało się znaleźć wydawcę brytyjskiego Noon Records. Tamta płyta się ukaże, we współpracy z zespołami z tejże wytwórni planujemy koncerty i w Polsce, ale też za granicą.
0: Do tego za chwilę wrócimy. Zatem zaprezentujmy wasz pierwszy singiel, no można powiedzieć, że tak, historyczny. Przedwczoraj miał swoją premierę, a dzisiaj również u nas Designated Driver, zespół Red Red Sun, Hanna Wendt i Paweł Przyborowski z nami.

0: Słuchają Państwo Radia Gdańsk, to Red Red Sun, najnowsza kompozycja, pierwsza, proszę Państwa, która zwiastuje płytę. O tym kalendarzu wydawniczym za chwilę jeszcze sobie pomówimy. Przypomnę, że Hanna Wendt i Paweł Przyborowski z nami. Szanowni, Pawle wspomniałeś o tym, że wytwórnia z Wielkiej Brytanii. Czy to oznacza, że rzeczywiście jest realna szansa przed wami, żeby ruszyć na koncerty, na wyspy albo po prostu po Europie?
1: Taki jest plan. Mamy w planach i wyspy, i Europę, jako że w Nun Records są zespoły z Estonii, Finlandii, z Francji, z Wielkiej Brytanii, więc postaramy się przede wszystkim zahaczyć o te kraje, gdzie Nun Records ma swoich przedstawicieli. To jest zawsze łatwiejsza sytuacja, bo możemy też te zespoły zaprosić do Polski i nie mieć tego problemu, że tam jeszcze nie jesteśmy znani i dopiero startujemy, tylko zawsze możemy też odbić się od tej lokalnej publiczności.
0: Haniu, a jak się ten zespół wpisuje w twoje inne aktywności? No i znowu emocje muszę cię zapytać. Co się czuje, kiedy jest właściwie nowy zespół? Poznajemy ten zespół i on się będzie rozpędzał jak pociąg.
2: W ostatnim roku całkiem dużego rozpędu nabrał jeden z projektów, w których uczestniczę, czyli Buja Turla. Tam akurat wyjątkowo gram na gitarze basowej. Jest to bardzo, bardzo podbudowujące uczucie, kiedy trochę tak nagle obydwie rzeczy, w których bierze się udział, się rozpędzają i zyskują coraz to nowych słuchaczy, więc jest to bardzo ekscytujące. Myślę, że przez wszystkie te moje wypowiedzi właśnie ta ekscytacja się bardzo przewija. Jest to po prostu bardzo, bardzo przyjemne.
0: Pawła, to pół żartem, pół serio zapytam. Ty wiesz, gdzie jesteś w ogóle? Bo ty masz tyle tych zespołów, projektów. Uczestniczysz, pomagasz, produkujesz, piszesz.
1: Jestem bardzo dobry w organizacji, w kalendarzu, więc daję radę. Stało się to trudniejsze, odkąd prowadzę studio nagrań jeszcze z Jurkiem Kowalskim, Basment w Gdyni. Polecamy się. Ale też ten kalendarz jest tak ułożony, że kiedy promujemy jeden materiał, zazwyczaj z innym zespołem już produkuję coś innego, więc one się mijają. Staram się unikać takiej sytuacji, gdzie produkuję dwie rzeczy jednocześnie. Więc kiedy Red Red Sun teraz... Wszystkim się wydaje, że on się tak naprawdę dopiero teraz pojawił, tak? Bo wchodzimy do radia, puszczamy tę muzykę, no ale ta muzyka jest z nami już gotowa od paru miesięcy, bo szukaliśmy wydawcy i tak dalej, więc tak naprawdę zaczynamy teraz tę drugą stronę promocji, a w tym czasie ja pełną parą produkuję nową płytę bytów, które wydają się być w uśpieniu, no ale to tak po prostu cały ten cykl nagrań wygląda.
0: Cieszę się, że jesteśmy w kontakcie przy okazji każdego twojego projektu, więc na byty jeszcze czas przyjdzie.
1: Yes.
0: Dzisiaj na antenie zaprezentowaliśmy wasz pierwszy singiel Designated Driver. Red Red Sun, proszę państwa, to jest ten zespół, a my się znowu spotkamy w lipcu, prawda? Kiedy będzie prezentacja kolejnej piosenki z nadchodzącej płyty.
1: Tak
0: jesteśmy
1: jest.
0: Umówieni, mam nadzieję.
1: Tak jest.
0: Tak? Hanna Wendt, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Paweł Przyborowski, dziękuję.

A to już zespół Nioko z gościnnym udziałem wokalisty Macieja Świnierskiego. Piosenka With Every Breath Comes Death z płyty KO. Album ukazał się 24 kwietnia, czyli niedawno. Zespół ma także za sobą koncert promujący to wydawnictwo. My spotkaliśmy się na antenie tuż przed tym występem w Drizzly Grizzly. Spotkaliśmy się z Michałem Janem Ciesielskim oraz Tomaszem Koprem. No i będzie jeszcze jedna szansa na naszą rozmowę, bo tak jak obiecałem, jak się znowu zobaczymy na antenie, spotkamy, zespół będzie opowiadał, to muzykę będziemy Państwu serwować z nośnika winylowego. 22 minuty do 21:00 w drugiej części naszego spotkania kolejni fantastyczni goście Piotr Paciorkowski i Sebastian Sawicz z zespołu Ampacity, grupa wydała niedawno płytę Cosmic Indifference, również 24 kwietnia, tak jak Nioko. Dzisiaj obszerna prezentacja tego albumu, a także rozmowa o pracy, o nagraniach i o planach również tych koncertowych. Tymczasem sięgam po jeden z najważniejszych polskich głosów sceny bluesowej.

To Give Me Sunshine, nowy singiel Ami i wokalistki, której kibicujemy. No i nie przesadziłem, mówiąc, że to jest jeden z najważniejszych bluesowych głosów w Polsce, bo Amija regularnie jest doceniana przez branżowe pismo Twój Blues jako ta wokalistka najpopularniejsza. Także jest doceniana jako autorka płyt, czy też kompozytorka. To miło. Amija to jest też taka twórczyni bardzo pracowita. Sporo koncertuje, nie tylko ze swoimi solowymi utworami, ale także gościnnie choćby z Michałem Kielakiem. No tutaj muszę powiedzieć, że jedną z najważniejszych postaci współczesnego bluesa. 16 minut pozostało do 21. W tym miesiącu w studiu imienia Janusza Hajduna dwa koncerty. W najbliższy piątek, 8 maja, Leon Krześniak, a 31 maja gościć będziemy zespół Jutra.

Jutra z nową płytą, już 31 maja w studiu imienia Janusza Hajduna w ramach koncertowej strefy Radia Gdańsk, gdzie prezentujemy na żywo wszystko to, co najważniejsze i najciekawsze w muzycznym Trójmieście i na całym Pomorzu. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami. A wejściówki na Leona Krześniaka do zdobycia już od jutra, no bo ten występ z kolei 8 maja, czyli w najbliższy piątek. Proszę Państwa, niedawno także ukazała się bardzo udana płyta, którą muzycy, których za chwilę przedstawię, zarejestrowali w studiu S4 w Radiu Gdańsk. Nad całością czuwał nasz kolega, znakomity realizator i muzyk Maciej Bogusławski. A ci wspaniali artyści to Romek Puchowski, Tymon Tymański, Jerzy Mazol, Irek Wojtczak i Michał Gos. Powstała epka z bluesowymi kompozycjami, oto jej fragment.

0: need no nothing, just a couple of hundred likes.
1: Pani Monika napisała, że jest w szoku, bo to nie brzmi jak produkowane w Polsce. Komplementy przekażę i Maciejowi Bogusławskiemu, i kolegom muzykom, czyli Romkowi Puchowskiemu, Tymonowi Tymańskiemu, Michałowi Gosowi, Irkowi Wojtczakowi i Jerzemu Mazolowi. To ich wspólna epka rejestrowana u nas przy Grunwaldzkiej 18 w studiu S4. To jest to mniejsze studio, w którym przed laty nagrywali tacy artyści jak Myslowic, jak Miłość Tymona, więc dla Tymona to jest właściwie studio niemalże jak drugi dom, ale także przed laty takie zespoły jak chociażby Rama 111 z Janem Rejnowiczem i Przemkiem Diakowskim na czele. W drugiej części naszej audycji, jak już anonsowałem, kolejni goście, Piotr Paciorkowski i Sebastian Sawicz z zespołu Ampacity. O nowym albumie porozmawiamy. Tymczasem u nas fragment płyty Powięź najnowszego wydawnictwa zespołu Popsysze. Album ukazał się w końcu stycznia.

0: Radio Gdańsk poleca.
1: Dobry dzień. Witam baro serdeczno, a poprywdze mileczno. Czyli witam wszystkich mile i serdecznie.
2: Dobry dzień, zacinam łódźbę.
3: Zacznij dzień z radiowymi lekcjami języka kaszubskiego.
2: Kwerbiunci.
3: Czyli rozmówki.
2: Polskie kasie pściłet po niedzyłku do piątku reno w czas.
3: A wcześnie rano to dokładnie o 6:20.
2: Rocimy i łucimy.
3: Zapraszamy i uczymy.
2: Płaka się psku w Radiu Gduńsk.
3: Do uciecy.
2: Czyli do usłyszenia.
0: W poniedziałek w Radiu Gdańsk.
4: Ja mówię bardzo szeroko i ogólnie. Proszę mnie tutaj za słowo nie łapać.
5: Postanowiłem, że właśnie przyjaźnie będę z panem posłem, moim kolegą, rozmawiał.
6: Żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.
7: Pan minister tutaj tych złośliwości tyle wylał.
8: Można się trochę oczywiście uśmiechać.
9: Wiedzieliście, że będziecie się kłócić.
5: Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
9: O, tutaj miłości wielkiej pewnie już nie będzie.
8: Jak dwóch samców alfa się spotyka, no to jest problem.
10: Ja się prawie, że zgadzam w całości z przedmówcą. Skupmy się na tym, że mamy sukces.
11: Elektorat oczywiście pieje z zachwytu.
12: Ja nie wiem, po co przy tym majstrować.
8: Mam nadzieję, że to będzie norma.
13: W tym programie dyskusje bywają burzliwe, a spory pełne emocji. Strefa politycznie kontrolowana w każdy poniedziałek po 9:00. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.
14: Jest 21, niedziela, 3 maja.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
14: Marta Czyż. Całoroczny bilet komunikacji miejskiej w Słupsku za 365 zł wejdzie do oferty na stałe.
15: Po tych 365 dniach będą Państwo mieli możliwość ponowny taki bilet sobie kupić.
14: Andrzej Poczobut wśród odznaczonych orderem Orła Białego.
16: Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi.
14: Koszykarze AMW Arki pewni udziału w fazie play-off Orlen Basket Ligi. 365 zł za całoroczny bilet komunikacji miejskiej w Słupsku. Władze miasta zapowiedziały wprowadzenie nowej oferty taryfowej dla mieszkańców. Do tej pory taki roczny karnet można było kupić tylko raz. Teraz będzie dostępny co roku, zapowiada Dagna Mikołajczak-Maśnicka z Urzędu Miejskiego w Słupsku.
15: Pierwszy bilet za 365 zł dla posiadaczy słupskiej karty mieszkańca bądź osób rozliczających się z podatków w Słupsku. To też ważne, że można ten bilet kupić za okazaniem pierwszej strony PIT-u. To była taka oferta jednorazowa i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i spotkała się z dużym zainteresowaniem i dlatego teraz decyzja, że to już będzie oferta na stałe, czyli po tych 365 dniach będą Państwo mieli możliwość ponowny taki bilet sobie kupić.
14: Tymczasem nowym prezesem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku zostanie Daniel Maciejak. Rada Nadzorcza wybrała nowego szefa komunalnej spółki spośród 9 kandydatów. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ordery Orła Białego. Najwyższym odznaczeniem, które można otrzymać w Polsce, zostali uhonorowani m.in. działacze Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut i dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal. Andrzej Poczobut powiedział, że czuje się onieśmielony otrzymanym odznaczeniem.
16: Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, nadal prowadzą działalność społeczną.
14: Agnieszka Duczmal dodała, że odznaczenie jest wielkim zaszczytem.
17: 60 lat temu ja pierwszy raz stanęłam w roli dyrygenta na estradzie. I przez te 60 lat również w tej sali koncertowałam z orkiestrą. I dzisiaj jestem szczęśliwa, że właśnie na falach muzyki przypłynęłam tutaj pod skrzydła Białego Orła.
14: Orderami Orła Białego zostali również odznaczeni reżyser teatralny i filmowy Lech Majewski oraz działaczka opozycji antykomunistycznej Hanna Łukowska-Karniej.
0: Radio Gdańsk. To, co dziś ważne.
14: Polonez na rynku zakończył obchody Święta Konstytucji 3 maja w Bytowie. Udział wzięli mieszkańcy, władze miasta i członkowie kaszubskiego zespołu pieśni i tańca Bytów.
12: Ja tańczyłam z bratem, a z bratem tańczyłam na studniówce nie pamiętam ile lat temu, więc to była taka powtórka. Ja pracuję w Urzędzie Miasta, wiedziałam, że to będzie i po prostu, no żeby inni ruszyli i zachęcić. A lubię tańczyć, więc też dlatego. Dwa powody w jednym. Kiedyś mieliśmy taką tradycję, że uczniowie kończący szkoły średnie tańczyli, ale to było kilka lat temu i nie wiem czemu tego już nie ma. Warto wywrócić do tego.
14: Na rynku tańczono do kompozycji Jana Steca z 1974 roku. Organizatorzy mają nadzieję, że polonez na rynku w Bytowie na stałe wpisze się w obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 maja. Koszykarze AMW Arki zapewnili sobie udział w fazie play-off Orlen Basket Ligi. W przedostatniej kolejce ligowej gdyński zespół zwyciężył na wyjeździe PGE Start Lublin 101-80. Gdynianie utrzymywali przewagę przez cały mecz, a najlepiej punktował chorwacki podkoszowy Arki Kresimir Ljubicic, zdobywca 21 punktów. Po serii słabszych sezonów wreszcie możemy mówić o sukcesie, ocenia trener AMW Arki Mantas Cesnauskis.
18: Dla naszego klubu po średnich ostatnich latach to jest wielkie zwycięstwo być w play-offach w takiej lidze wyrównanej, w takiej silnej lidze, jak jest Polska. Oczywiście jesteśmy głodni, chcemy więcej, tylko pierwszy cel jest osiągnięty. Oczywiście parę dni mamy do następnego meczu, ale chcę dzisiaj pocieszyć się dla siebie, dla moich trenerów, dla zawodników, dla całej organizacji, że to wielkie zwycięstwo i wielkie osiągnięcie jak dla mnie.
14: W fazie play-off zagra także Energa Trefl Sopot, który aktualnie jest trzeci w tabeli. Do końca sezonu pozostała jedna kolejka fazy zasadniczej.
19: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
21: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
14: Chmurzy się miejscami na Pomorzu, w nocy lokalnie przelotne opady deszczu, temperatura od 9 do 13 stopni, teraz na termometrach od 14 w Krynicy Morskiej, Łebie i Sopocie do 21 stopni w Chojnicach. Ciśnienie waha się na barometrach 1010 hektopaskali. W dzień okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze, temperatura od 19 stopni na północy do 25 na południu regionu, nad morzem około 14 stopni. Wtorek zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze, na termometrach od 12 stopni na północy do 18 na południu województwa. Nad morzem chłodniej, około 9 stopni Celsjusza.
19: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
20: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
21: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
22: Na zegarze 7 minut po 21:00. Witamy Państwa ponownie. Ewa Palicka, Kamil Wicik. Najbliższe minuty na naszej antenie to przede wszystkim muzyka zespołu Ampacity. Za chwilę w studiu przywitam Piotra Paciorkowskiego i Sebastiana Sawicza.

0: Horizon Split, zespół Ampass i T z najnowszej płyty Cosmic Indifference. Przypomnę Państwu, że płyta ukazała się 24 kwietnia. Piotr Paciorkowski, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Sebastian Sawicz.
2: Dobry wieczór.
0: Nie ma z nami Marka Kosteckiego i Wojciecha Lackiego. Obu kolegów pozdrawiamy, a Wojtek Lacki będzie niebawem, bo z jutrami się pojawi. Nie dzisiaj, za dwa tygodnie, jak dobrze pamiętam. No i oczywiście koncert 31 maja, tak dla przypomnienia. Panowie, gratuluję płyty jak zwykle. Ampacity to jest porządna firma. Jak zwykle na płytę się czeka i płytę się chwali i płyty się wspaniale słucha.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo mi miło. Jakie, powiedzcie, emocje rządziły wami, kiedy przystępowaliście do pracy nad tym wydawnictwem?
1: Jakie emocje? Myślę, że dominująca emocja to był spokój. Tak naprawdę, ponieważ no, to jest nasza piąta płyta, czwarta długogrająca, ale piąta łącznie. Znamy się od lat i w zasadzie nie mieliśmy żadnych wielkich oczekiwań, oprócz tego, żeby znowu nagrać coś, co nam się będzie podobało. I chyba tyle, tak? Więc mieliśmy dość komfortową sytuację, studio ładnie położone i w zasadzie ten spokój i taka świadomość tego, że nic nie musimy. Dla mnie przynajmniej oczywiście, bo mówię teraz o sobie, między sobą o emocjach może tam nie rozmawialiśmy. Wiadomo, czterech facetów to tam nie rozmawiał o takich rzeczach, ale mogę za siebie tak powiedzieć.
0: Seba, jak u ciebie?
2: Tak, podobnie. Znaczy sam proces, to jak pewnie jeszcze nie wiem, pogadamy o tym samym procesie nagrania, ale no, proces tworzenia samego no, też przebiegał dosyć spokojnie. Chociaż no, tutaj duża zasługa też Paciora, bo trzeba przyznać, że to głównie jest materiał, który właśnie Pacior w większości zdecydowanie przygotował. Jest też numer z Wojtka jakby tak ze szkieletu, powiedzmy, kawałka. Natomiast no, wszyscy sobie pracowaliśmy w komfortowych naszych warunkach w piwnicy, w niezależnym domu kultury na Morskiej, bo tam mamy, tak. Tam mamy próby, tam się spotykamy, tam ten materiał rozgrzebywaliśmy, dłubaliśmy w nim. Tak, to jest to, co lubimy bardzo.
0: Piotrze, Seba wspomniał, że lwia część to są twoje kompozycje. Zatem jaki był pomysł na przygotowanie tej płyty, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, że nie ma kalkulacji, nie ma stresowania się, nie ma pośpiechu, po prostu muzyka w czystej postaci.
1: Tak. Znaczy na pewno z każdą płytą jednak chciałem próbować i tak zawsze było czegoś innego trochę. I w zasadzie jak się na nasze wszystkie płyty przekrojowo spojrzy, to każda jest od siebie się różni. Oczywiście na tyle, na ile my na to patrzymy, bo z zewnątrz ktoś może powiedzieć, że no, grają tą samą instrumentalną muzykę, tak jakoś tam gitarową, klawiszową i tak dalej. Natomiast tutaj w tym przypadku, ponieważ poprzednia płyta, można powiedzieć, bardziej chcieliśmy zrobić coś nawiązującego do krautrocka zdecydowanie bardziej niż wcześniej, no to tutaj stwierdziłem, że chciałbym po prostu nagrać materiał cięższy trochę. W sensie miałem też tak trochę na to ochotę, ja jestem generalnie w duszy metalowcem tak naprawdę. I dlatego stwierdziłem, że czemu nie. Akurat sobie sprawiłem taki wzmacniacz chamsko brzmiący Marshalla, który po prostu gra takim brzmieniem, że tak to wyszło trochę. Ale z drugiej strony niezmiennie, ponieważ gramy muzykę instrumentalną troszkę, niekoniecznie z wyboru, ale z okoliczności, to chciałem, żeby ona była też melodyjna, w sensie takim, żeby ona miała te tak zwane hooki, czyli po prostu, żeby przyciągała jakąś melodią, żeby to była też troszkę bardziej może piosenkowa. I z tego wyszedł taki trochę amalgamat, bo myślę, że jest sporo motywów, no powiedziałbym, cięższych, czy też o takim metalowym jakby metalowej genezie, ale jest też sporo takich właśnie melodyjek, tak.
0: Seba, ty podobne rzeczy odnajdujesz w tej muzyce?
2: Tak, tak. I rzeczywiście to, co powiedział Paciorz, że na tej płycie chyba jakbyśmy tak przeanalizowali całość naszej twórczości, to tu chyba znajdą się jakieś najcięższe momenty w całej naszej twórczości. Tak mi się wydaje, że tak. I No jest tak, jak Maciej mówi, to wszystko. On wszystko dobrze mówi.
0: Ale też powiem wam, że to, co mnie urzeka od początku waszej działalności, bo przecież po każdej płycie był wywiad i myślę, że nawet częściej, to są te melodie. U was melodia w ogóle jest czymś charakterystycznym.
1: Tak.
0: Ja sobie przypominam taką kompozycję sprzed lat, Templo Major. To jest twoja kompozycja, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: I pamiętam, jak powiedziałem ci na antenie, że to jest takie bondowskie, że to jest takie filmowe. Ty powiedziałeś, no takie AC/DC na kwasie.
1: To jest możliwe. Już nie pamiętam, czemu tak powiedziałem, ale coś tu musiało być. AC/DC to jest w ogóle jeden z moich zespołów życia. Uwielbiam. Ja po prostu ostatnio właśnie w jakimś wywiadzie, jak ktoś mi zadał takie dość trafne pytanie, powiedział, że ty chyba nie słuchasz takiej muzyki, jaką grasz. I tak trochę jest. Ja słucham post-punka, słucham dużo rocka, rock'n'rolla, słucham muzyki też melodyjnej i po prostu chcę to przenosić. To znaczy moją ambicją jest to, żeby pisać zapamiętywalne motywy, zapamiętywalne melodie, zapamiętywalne aranże i to jest w zasadzie coś, z czym się czuję najlepiej. I myślę, że no, czasami to się faktycznie udaje, bo czasami to są takie rzeczy, które gdzieś tam słyszę od ludzi, że coś tam w nich zostało z tych właśnie melodii. Tak?
0: A czujesz, że te melodie, które tworzysz, czy w ogóle wy jako zespół, że dużo w tym jest filmowej energii? Muzyki filmowej?
1: Pewnie trochę tak, ale to też wynika chyba z tego, że na dobrą sprawę, jak się tak spojrzy na muzykę instrumentalną stricte, to w muzyce filmowej właśnie ta melodia po prostu najczęściej była, więc to pytanie jest, czy to nie jest tak, że my chcemy robić muzykę filmową, ale po prostu w tej muzyce zawsze ta melodia się gdzieś tam dobrze sprawdzała, Ennio Morricone, jakieś tak. Tego typu rzeczy, tak, więc ja najbardziej chciałbym tworzyć muzykę, gdzie byłby też super wokalista, który by śpiewał tę melodię, ale jest jak jest, jakby robimy to bez niego.
0: Ale jest dobrze, jest dobrze. Szanowni, przerwa na kolejną kompozycję. Symestriadę wybraliście. Zatem gramy z waszej najnowszej płyty Cosmic Indifference. Album ukazał się 24 kwietnia w studiu Piotr Paciorkowski i Sebastian Sawicz.

0: Symetriada, zespół Ampacity z najnowszej, wspaniałej płyty Cosmic Indifference. Album ukazał się w drugiej połowie kwietnia. Piotr Paciorkowski i Sebastian Sawicz niezmiennie z nami. Wielu wpływów różnych można doszukiwać w waszej muzyce, ale chyba takim naczelnym wpływem z uwagi na klawisze Marka to Dorsi. Tu nawet ktoś napisał, że jakby Dorsów słyszał. Myślę, że to jest słuszne porównanie, ale tak naprawdę to jest też kwestia tego, że no, te klawisze po prostu podobnie brzmią do tego, jak Manzarek świętej pamięci grał. Panowie, to pomówmy o samym procesie nagrania tego materiału, bo jak sobie wyobrażam, Piotr przynosił pomysły, potem był aranż wspólny, nagranie na setkę. Jak to wyglądało? Powiedzcie.
1: Tak, standardowo. Od początku naszej działalności w zasadzie wszystkie nasze płyty były nagrane na setkę. No i tutaj trafiliśmy do studia, które w 100% zabezpieczało tą opcję. Studio Cierpienie w Smarzykowie, prowadzone przez Marcela. I nagrane na setkę, no studio fantastyczne. Zresztą do tego studia w ogóle w okresie jakimś zbliżonym czasowo do tego, jak my nagrywaliśmy, w ogóle parę kabry z Trójmiasta tam zaraz nagrywało, bo Popsy jeszcze nagrywało swoją nową płytę tam.
0: Zresztą świetną.
1: Sisoł nagrywało swój materiał ostatni też tam w tamtym roku właśnie. No bo my to, nagrywaliśmy to w tamtym roku. Nagrywaliśmy to w tamtym roku. To w ogóle to trochę trwało do wydania. Bo na przełomie maja-czerwca zeszłego roku ten materiał był już nagrywany. No i fantastyczne warunki, no studio zaaranżowane, potężne studio z potężnym roomem nagraniowym po starej owczarni w ogóle, tak, bo to Marcela jakby takie siedlisko, które jakiś tam odziedziczył

0: i fantastycznie zaaranżowane stare budynki na studio. Fantastyczne warunki, bo i sprzętowo, i całe zaplecze, jakby no, zaplecze kuchenno-sanitarne, tak to nazwijmy, wszystko było, z noclegi, wszystko w jednym miejscu, a więc to wszystko umożliwiło takie no, spokojne, komfortowe warunki pracy przy nagrywaniu. No i co ważne, no też zrobiliśmy to tak jak zawsze, znaczy tak jak zawsze, tak jak przy poprzedniej płycie, jakby po reaktywacji postanowiliśmy, tak, że te płyty, że płyty kolejnej nie będziemy nagrywać tutaj na miejscu, żeby jednak wyjechać, nie wracać sobie tam, żeby nie było tematu, na przykład no, nagraliśmy coś parę godzin, wracamy do domu.
1: No tak, bo wszyscy macie się swoje rano, obowiązki rodzinne, tak, także. Tak.
0: A więc postanowiliśmy, tak jak przy poprzedniej płycie, wyjechać na parę dni i zrobić to w jednym miejscu.
1: Czy tak. Gdzieś wyobrażacie sobie nagrywać płytę nie na setkę?
2: Miałoby to sens? Ciężkie. Byłoby to bardzo ciężkie, to znaczy... Też trzeba powiedzieć, że przy tej płycie setka była taką naszą podstawą. Nagrywaliśmy wszystko na setkę. Później robiliśmy dużo overdubów, czyli po prostu dogrywaliśmy niektóre instrumenty ponownie. Nie na zasadzie nawet poprawy, tylko na zasadzie zdublowania i tak dalej, żeby to brzmienie wypełnić. Różne stosowaliśmy dodatkowe wzmacniacze i tak dalej. Natomiast podstawą zawsze jest setka, z uwagi na to, że my nie używamy metronomu, nigdy tego nie robiliśmy, czyli tak zwanego klika, jak to mówi się, no właśnie, nigdy tego nie używaliśmy, a granie bez metronomu niejako wymusza, żeby przynajmniej sekcja z basem była po prostu na setkę, tak, bo musi się to wszystko zgadzać, tam nie ma siatki, nie można się dogrywać. I tak to u nas zawsze działało i też to jest czasowo bardzo dobre, bo my po prostu tak na dobrą sprawę same nagrania, no to nam zajęły, można powiedzieć, chyba jeden dzień takiej podstawy. To był jeden dzień.
1: To migiem.
2: Tak, no ale to jest tak, że siadamy, gramy każdy utwór 3 razy, 4 razy, wybieramy najlepszy take i to jest jakby nasza podstawa, do której być może coś tam dogrywamy. W sensie właśnie robimy overdubby i tak dalej. Natomiast nie kombinujemy nigdy więcej.
1: Czyli jak rozumiem, jadąc do studia, musicie być świetnie przygotowani, no bo skoro w jeden dzień, to tutaj chyba wątpliwości nie ma, ale też wyobrażam sobie, że taka praca w studiu no może dostarczać wam pewnych zmian, no bo...
2: Tak, zdecydowanie.
1: Jak to wygląda u was?
2: Tutaj było nawet tego sporo, bo... Faktycznie to, co mówi tutaj Seba, że mieszkaliśmy tak naprawdę w tym studiu przez te tam 3 czy 4 dni, jak tam byliśmy łącznie, bo to tyle zajęło z rozstawianiem, zwijaniem i właśnie z tymi overdubami, no to zawsze jest tak, że możemy poeksperymentować trochę z brzmieniem, z ustawieniem na początku się tych instrumentów. No i później też możliwość właśnie wykombinowania, na przykład podogrywania jakichś ciekawych brzmieniowo partii gitarowych. Nawet jeżeli one są wcześniej przygotowane, no to zawsze można pokombinować z brzmieniem. No i też w tym przypadku, co zresztą słychać na płycie, solówki też były gdzieś tam dogrywane później i to też była taka trochę zabawa na zasadzie ileś tam take'ów, których wybraliśmy najlepsze.
0: Ale to też później, ale wszystko w ramach tego jednego wyjazdu. To wszystko później w ramach jednego wyjazdu i w ramach jednego pobytu w studio. Ale co do jeszcze przygotowania materiału, no bo my w ogóle trochę po naszemu graliśmy, przed nagraniem jeszcze, graliśmy trasę koncertową z Entropią i Zigam. Było tych koncertów trochę. No i oczywiście, tak mówię, po naszemu trochę, praktycznie większość koncertu to był nowy materiał, który był przygotowywany na płytę, był ograny już na próbach, ale praktycznie cały materiał ten z tej płyty graliśmy przedpremierowo na trasie, przed wydaniem płyty, tak. Byliśmy, to też pomogło jakby nam jakby wydobyć pewne jakieś tam niuanse, coś tam zmienić, coś tam zrobić jeszcze i te koncerty też nam sporo dały po prostu. No i przygotowania i jakieś tam zmiany ewentualne.
1: A czy w tym przypadku zdarzyło się na przykład, że kompozycja, którą mieliście przygotowaną przed nagraniem, już w studiu nieco się zmieniła, albo bardzo się zmieniła? Myślę tutaj o aranżu na przykład.
2: Tak, może nie bardzo, ale mieliśmy taką kompozycję, zresztą to była pierwsza, którą zagrałeś, gdzie zmieniliśmy praktycznie końcówkę, dodaliśmy w studiu całkowicie. I to było pierwszy raz tak zrobiliśmy, że w studiu wymyśliliśmy motyw i go nagraliśmy, bo stwierdziliśmy, że to, co było poprzednio, nie działa za dobrze, trzeba zrobić coś innego i to był taki właśnie przypadek.
1: Zdarza się wam wracać, tak a propos koncertów, do kompozycji z pierwszej płyty albo z epki? Czy tylko gracie te rzeczy po reaktywacji?
2: Nie, nie, wracamy jak najbardziej. To, co jesteśmy w stanie oczywiście zagrać też w takim składzie.
1: Pan Ryszard napisał, zespół Ampacity zawsze słucha się dobrze. To zacna muzyka.
2: Dziękuję bardzo.
1: To słuchamy dalej. Słuchamy dalej. Piotr Paciorkowski, Sebastian Sawicz. Proszę państwa, ten krążek Cosmic Indifference pojawił się 24 kwietnia, a przed nami Cosmic Indifference Blues. Ampacity do 22:22.

0: Ampacity, Cosmic Indifference Blues, kompozycja, która otwiera najnowszą płytę. Cosmic Indifference, Piotr Paciorkowski i Sebastian Sawicz jeszcze przez chwilę z nami. Panowie, muszę was jeszcze zapytać o taką oto historię, bo ja, jak wiecie, śledzę was od początku i serce mi złamaliście, kiedy się rozstaliście, a potem się ucieszyłem ogromnie, kiedy się zespół zszedł w nieco innym składzie. Jak na was jako kolegów, przyjaciół i muzyków ta reaktywacja wpłynęła? Bo to zawsze mnie ciekawiło. Piotrze.
1: No na pewno dobrze, bo inaczej byśmy pewnie się znowu rozpadli, gdyby było źle. Mogę oczywiście za siebie mówić. Na mnie ona wpłynęła dobrze, dlatego że miałem zawsze też takie poczucie, że rozpad wtedy Ampacity no, był troszkę bardziej wymuszony przez jakieś tam okoliczności życiowe. A nie do końca przez to, że ta formuła się jakoś całkowicie wyczerpała, tak? Znaczy formuła, przez co rozumiem to, że po prostu nam się jakoś tam muzycznie zawsze tam dobrze to działało i nam się po prostu grało fajnie i też jesteśmy faktycznie od lat się znamy, jesteśmy kolegami, jesteśmy ze sobą praktycznie bez konfliktowi w tym robieniu muzyki, co jest wbrew pozorom nie tak znowu częste w zespołach. Więc jakby... Z mojego punktu widzenia to jest fajne to, że jest to platforma do robienia tych rzeczy, gdzie wiadomo po prostu, że jak chcemy zrobić płytę, to ją zrobimy, nagramy, wydamy i ona jakby nie ma tutaj problemów tego typu, tak, w tym zespole.
2: Tu, w moim przypadku tutaj jest też taki temat, że jakby po naszym rozpadzie ja praktycznie gdzieś tam próbowałem w zasadzie tam pograć trochę na perkusji w kilku projektach, ale to nigdy nie się działo. I był okres, że ja, kurczę, przez 4 lata, ja w ogóle przez 4 lata nie grałem na perkusji. Naprawdę. Pacior z Wojtkiem grali w Pyle, bo mieli zespół Pył.
0: Tak, pamiętam, świetnie.
2: Oni działali elegancko. Ja praktycznie nie grałem na perkusji i jakoś gdzieś tam wyszła taka rozmowa, że gdzieś tam jakaś któraś z rozmów, że a może by to zrobić, może by to reaktywować. Ja w ogóle od razu dostałem gęsiej skóry i mówię, wchodzę w to.
0: Słuchaj, ja też dostałem gęsiej skórki, jak kiedyś się spotkaliśmy w wydziale remontowym i mi na ucho powiedziałeś, słuchaj, coś się szykuje, tylko nie możesz nikomu o tym powiedzieć. No dzisiaj już mogę się przyznać, że coś tam wiedziałem.
2: Ale tak,
0: no
2: drugie,
0: i to była świetna informacja.
2: Trochę drugie takie życie muzyczne. Drugie, choć pierwszym w zasadzie z ludźmi, którymi się znamy, no po prostu jak łyse konie, a więc fantastycznie. No.
0: To, że się formuła nie wyczerpała, to słychać na każdej waszej płycie. Ta, jak i poprzednia, to jest wydawnictwo naprawdę znakomite i bardzo serdecznie wam jeszcze raz gratuluję tych kompozycji, tej przyjaźni i tego, że zespół trwa. Czy koncerty jakieś się szykują w najbliższym czasie?
2: Owszem.
0: Tutaj też? W Trójmieście czy w Polsce?
2: W najbliższym, jak najbliższym. No, w październiku będą koncerty.
0: Okej.
2: Okay. Promocyjny koncert będzie w Gdańsku, w Żaku.
0: Super.
2: Którego? Października? Nie pamiętam.
1: Bodajże chyba 9 października, ale nie jestem teraz na 100% pewien.
0: Odsyłamy potem, na media.
1: Tak, dokładnie. Jest to koncert organizowany przez Żak, faktycznie. A potem jedziemy w trasę po Polsce z Whitpacker i z zespołem Snakes. Też bardzo polecamy, jeżeli ktoś nie zna, bo świetne zespoły tutaj przy udziale naszego wydawcy wspaniałego, czyli Piranha Music, ta trasa została zorganizowana. To będzie parę koncertów w większych miastach Polski.
0: Panowie, to przed tym koncertem październikowym znowu się spotkamy, ale wtedy ja przyniosę winyl do studia.
1: Super.
0: Będziemy grać z Nośnika Szlachetnego.
1: Super.
0: Piotr Paciorkowski, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Sebastian Sawicz.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy Marka Kosteckiego i Wojciecha Lackiego. I kłaniamy się państwu. Ewa Palicka realizowała, poprowadził i przygotował Kamil Wicik. No to jeszcze jedna kompozycja z płyty Cosmic Indifference. To Fantomatics, Ampacity za 10 minut 22.

0: Jest 22, niedziela, 3 maja.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Marta Czesz, prezydent chce zmiany konstytucji.
2: Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
0: Z rowerów systemu MEWO będzie można skorzystać w Skarszewach.
3: Te rowery na pewno się przydadzą nie tylko mieszkańcom, ale również turystom.
0: Dom Kultury będzie działał w miejscowości Charzykowe w gminie Chojnice.
4: Ma też funkcjonować małe kameralne kino. Tak jest tych za rogiem, czyli do 30 miejsc.
0: Iran miał przedstawić Amerykanom plan zakończenia wojny. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji z 1997 roku. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 35. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
5: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
5: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
6: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
5: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości.
0: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Po majówce w Skarszewach będzie można skorzystać z rowerów systemu MEWO. Mieszkańcy podchodzą do tego pomysłu bardzo entuzjastycznie, mówi burmistrz Skarszew Jacek Pauli. Do dogrania jest jeszcze kilka szczegółów.
3: Powinno być to po majówce. Czekamy tutaj na pewne rozstrzygnięcie związane z aplikacją, ale to jest pierwszy rok testowy, kilkadziesiąt rowerów, natomiast chcemy, żeby od przyszłego roku być już takim stałym, integralnym elementem tego systemu roweru metropolitalnego, więc będzie ich więcej, ale oczywiście też potrzeby mieszkańcy sami zweryfikują. Wiem, że w różnych gminach wygląda to różnie. U nas jest wielki entuzjazm. Jesteśmy też gminą turystyczną, w której te rowery na pewno się przydadzą nie tylko mieszkańcom, ale również turystom, którzy zapraszamy, będą przyjeżdżać do gminy Skarszew. Wykorzystać z naszej infrastruktury, z naszych wspaniałych zabytków.
0: MEWO działa już na terenie 17 gmin. Dostępnych jest 5300 rowerów.
1: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.
0: Charzykowy w gminie Chojnice będą miały dom kultury. Na ten cel zaadaptowany zostanie budynek po dawnej siedzibie Parku Narodowego Bory Tucholskie, informuje zastępca wójta gminy Chojnice Janusz Szczepański.
4: Na parterze będzie funkcjonowała biblioteka. Ma też funkcjonować małe kameralne kino. Tak jest tych za rogiem, czyli do 30 miejsc, bardzo kameralne. Natomiast jeżeli chodzi o górę, jest potrzebna delikatna zmiana komunikacji i zaplecza sanitarnego, natomiast mają tam funkcjonować w sumie 3 oddzielne pracownie wraz z jakimś technicznym zapleczem i w ramach tych 3 pomieszczeń dużych będą prowadzone regularne zajęcia przez Gminny Ośrodek Kultury.
0: Trwa projektowanie przebudowy wraz z wymianą centralnego ogrzewania. Koszt adaptacji budynku ma wynieść ponad 500 000 zł. Zakończenie prac planowane jest wiosną przyszłego roku. Iran miał przedstawić Amerykanom 3-etapowy plan przejścia od zawieszenia broni do zakończenia wojny. Jak informuje Al Jazeera, propozycja miała być przekazana Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu. Pierwszy etap planu zakłada przekształcenie obecnego zawieszenia broni w trwałe zakończenie działań wojennych w ciągu 30 dni, a także zawarcie regionalnego paktu o nieagresji, który obejmowałby sojuszników Iranu i Izrael. Przewiduje także stopniowe znoszenie blokady cieśniny Ormuz. Drugi etap dotyczy irańskiego programu nuklearnego. Proponuje zamrożenie wzbogacania uranu na 15 lat, a następnie powrót do ograniczonego wzbogacania na poziomie 3,6% zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami międzynarodowymi. Projekt jednoznacznie odrzuca likwidację irańskiej infrastruktury jądrowej. Zakłada także znoszenie sankcji nałożonych na Iran. Ostatni, trzeci etap planu to rozpoczęcie rozmów w regionie na temat bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
8: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy. Organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
9: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
0: Chmurzy się miejscami na Pomorzu, w nocy lokalnie przelotne opady deszczu, temperatura od 9 do 13 stopni, teraz na termometrach od 13 w Łebie do 18 stopni w Chojnicach. Ciśnienie waha się na barometrach 1010 hektopaskali. W dzień okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze, temperatura od 19 stopni na północy do 25 na południu regionu, nad morzem około 14 stopni. We wtorek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 12 stopni na północy do 18 na południu województwa. Nad morzem chłodniej, około 9 stopni Celsjusza.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
8: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy. Organizator wycieczek w zbiornikach wody. szlak.gda.pl.
9: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
10: Konrad Mielnik, dobry wieczór. Nasze dzisiejsze spotkanie zdominuje muzyka polska, muzyka, która przez lata była zapomniana, a w tej chwili dzięki inicjatywie różnych twórców wraca powoli na estrady koncertowe. W pierwszej części słuchamy muzyki Grzegorza Fitelberga. To nazwisko kojarzy nam się przede wszystkim z młodą Polską. Kojarzy nam się z batutą dyrygenta. Był jednym z najwybitniejszych dyrygentów początku XX stulecia. Kojarzy nam się także ze skrzypcami, bo Fitelberg był znakomitym skrzypkiem. Mniej kojarzy nam się z kompozycją, która to działalność przez lata pozostawała w cieniu jego oszałamiającej światowej kariery dyrygenckiej. Ale dzięki Gdańskiej Akademii Muzycznej, dzięki płycie, na której znalazły się koncert skrzypcowy, symfonia druga i Rapsodia Polska, możemy znowu powrócić do muzyki Grzegorza Fitelberga i usłyszeć, jak genialna momentami była to twórczość. Orkiestrę akademicką poprowadził na tym nagraniu Zygmunt Richert, a słuchać będziemy na dobry początek drugiej symfonii A-dur opus 20. To jest utwór zrekonstruowany przez Józefa Domżala, zrekonstruowany w roku 2025 na podstawie różnego rodzaju rękopisów, materiałów źródłowych. Zachowane partie instrumentów drewnianych i smyczków ujawniają niezwykle kunsztowną orkiestrację. Reszta została dopisana i za moment pokażemy Państwu, jak to wszystko brzmi. Ten utwór jest jednym z najbardziej ambitnych utworów Grzegorza Fitelberga i przypomnę, że przez ponad 100 lat pozostawał w cieniu jego działalności dyrygenckiej. Części dwie, Allegro Moderato i Scherzo w tempie Allegro Vivace. Druga symfonia A-dur op. 20 Grzegorza Fitelberga orkiestrą Akademii Muzycznej w Gdańsku dyryguje Zygmunt Richert.

Była to druga symfonia A-dur op. 20 Grzegorza Fitelberga. Grała Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dyrygował Zygmunt Rychert, a rekonstrukcji tego utworu dokonał w ubiegłym roku Józef Domżał. Przed nami kolejna kompozycja Fitelberga. Jest to Rapsodia Polska. Jest to jedno z najbardziej reprezentatywnych dzieł Grzegorza Fitelberga, ukazujące jego umiejętność łączenia inspiracji narodowych z nowoczesnym językiem muzycznym. Wykonawcy ci sami, jest to kompozycja już niezrekonstruowana na podstawie wydawnictwa wiedeńskiego z roku 1914.

Była to Rapsodia Polska, opus 25 Grzegorza Fitelberga. Grała Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyrygował Zygmunt Rychert. Przyznają Państwo, że bardzo ciekawe utwory, zarówno symfonie, jak i ta rapsodia. Wykonanie naprawdę imponujące, no i bardzo, bardzo dobrze moim zdaniem nagrana płyta pod względem technicznym, pod względem realizacji dźwięku. Myślę, że przed tą płytą jeszcze sporo sukcesów, ale nie uprzedzajmy. Zakończymy tę część jeszcze jednym fragmentem kompozycji Grzegorza Fitelberga. To jest także rekonstrukcja autorstwa Józefa Domżała. Rekonstrukcja koncertu skrzypcowego D-moll opus 13. Słuchamy finałowej części, finałowego Allegro. Gra Wojciech Nidziułka, skrzypek, i Symfonia Gdania, czyli Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Gdańsku pod dyrekcją Zygmunta Rycherta.

0: w poniedziałek w Radiu Gdańsk.
1: Ja mówię bardzo szeroko i ogólnie. Proszę mnie tutaj za słowo nie łapać.
2: Postanowiłem, że właśnie przyjaźnie będę z panem posłem, moim kolegą rozmawiał.
3: Żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.
4: Pan minister tutaj tych złośliwości tyle wylał.
5: Można się trochę oczywiście uśmiechać.
6: Wiedzieliście, że będziecie się kłócić.
2: Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
6: O, tutaj miłości wielkiej pewnie już nie będzie.
5: Jak dwóch samców alfa się spotyka, no to jest problem.
7: Ja się prawie, że zgadzam w całości z przedmówcą.
8: Skupmy się na tym, że mamy sukces.
9: Elektorat oczywiście pieje z zachwytu.
10: Ja nie wiem, po co przy tym majstrować.
5: Mam nadzieję, że to będzie norma.
11: W tym programie dyskusje bywają burzliwe, a spory pełne emocji. Strefa politycznie kontrolowana w każdy poniedziałek po 9:00. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.
12: Jest 23, niedziela, 3 maja.
13: Radio Gdańsk. Wiadomości.
12: Marta Czyż. 320 tysięcy uczniów przystąpi jutro do egzaminu dojrzałości.
14: To, co komplikuje w tym roku organizację matury w sposób znaczący, to bardzo duża ilość uczniów.
12: Koniec z ulgami w opłatach za odbiór i zagospodarowanie śmieci w mieście i gminie Bytów.
15: Nie jesteśmy przeciwni ulgom, ale uważamy, że należałoby poszukać innego rozwiązania, pomocy tym osobom.
12: Potwierdzono łączność z 4. satelitą ICEYE dla polskiej armii. Jutro w całej Polsce do egzaminu dojrzałości przystąpi ponad 320 tysięcy uczniów. Jest to wyjątkowo dużo absolwentów szkół średnich. Ta liczba zdecydowanie wpływa na organizację egzaminów w szkołach, mówi dyrektor 2. Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu Agnieszka Jurewicz.
14: To, co komplikuje w tym roku organizację matury w sposób znaczący, to bardzo duża ilość uczniów przystępujących do matur. W naszej szkole jest to 209 tegorocznych absolwentów. To jest te zmiany, które były i mamy w tej chwili takie podwójne roczniki. Tak, to komplikuje, bo mamy problemy z pozyskaniem członków do zespołów nadzorujących.
12: Maturalny rocznik to kumulacja uczniów, którzy rozpoczęli edukację w wieku 6 i 7 lat. Pisemne i ustne egzaminy maturalne potrwają do 30 maja. Nie będzie ulg w opłatach za odbiór i zagospodarowanie śmieci w mieście i gminie Bytów. Wniosek rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działająca przy Radzie Miejskiej Bytowa. Ulgami mieli być objęci seniorzy, niepełnosprawni, rodziny wielodzietne czy osoby nieprzekraczające minimalnego dochodu. Wniosek został odrzucony, a powody zdradza przewodniczący komisji Ryszard Sylka.
15: Znaczna część osób, która posiada kartę dużej rodziny, nie najgorzej sobie finansowo radzi, czyli nie potrzeba im takiego wsparcia. Mamy taką wiedzę powszechnie dostępną w Bytowie i na terenie gminy, że osoby również z grupy tych, które mają wielodzietną rodzinę, mają więcej niż jedno mieszkanie i wynajmując je, korzystaliby z takiej ulgi. Nie jesteśmy przeciwni ulgom dla mieszkańców, którym najgorzej się wiedzie, ale uważamy, że należałoby poszukać innego rozwiązania, innej jakiejś sposobności pomocy tym osobom.
12: W mieście i gminie Bytów opłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci uzależniona jest od zużycia wody. Cena za metr sześcienny wynosi 13 zł w przypadku selektywnej zbiórki śmieci.
0: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
12: Barwny korowód przemaszerował ulicę Świętojańską w Gdyni. Kilkaset osób wzięło udział w uroczystościach w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przy pomniku Konstytucji w honorowej asyście wojskowej złożono kwiaty, a z pokładu ORP Błyskawica oddano świąteczny salut składający się z 21 strzałów armatnich. Uchwalenie Konstytucji było przełomem w polskiej myśli politycznej, podkreślał w trakcie uroczystości wicewojewoda pomorski Emil Rojek.
16: Przełomu, który zaowocował porozumieniem ponad podziałami, porozumieniem między różnego rodzaju stronnictwami, które uzmysłowiły sobie, że jedynym ratunkiem dla Rzeczpospolitej i ratunkiem dla narodów, które tworzyły to państwo, jest zjednoczenie się wokół wspólnych idei, suwerenności, wokół idei bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.
17: Demokracja oznacza to, że mamy różne pomysły, różne perspektywy, różne doświadczenia, ale na początku i na końcu łączy nas biało-czerwone. Łączy nas Polska i o tym też warto pamiętać dzisiaj.
12: Dodawała wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska. Konstytucję 3 maja uchwalono w 1791 roku. Był to pierwszy w Europie, a drugi na świecie po Stanach Zjednoczonych tego typu dokument. Potwierdzono łączność z satelitą ICEYE dla polskiego wojska. Satelitę wraz z innymi ładunkami wyniosła na orbitę rakieta Falcon firmy SpaceX. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że 15 maja ICEYE przekaże wojsku zdolności operacyjne dotyczące satelitów obserwacyjnych. Trwają rutynowe procedury w ramach wczesnej fazy orbitalnej. Budujemy wojskową konstelację radarową Polsaris, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi. Bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania. To realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa, napisał wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na X. W listopadzie ubiegłego roku na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych, a w marcu bieżącego roku kolejne dwa.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
18: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl.
19: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
12: Chmurzy się miejscami na Pomorzu, w nocy lokalnie przelotne opady deszczu, temperatura od 9 do 13 stopni, teraz na termometrach od 13 w Helu, Łebie i Trójmieście do 17 stopni w Chojnicach. Ciśnienie waha się na barometrach 1011 hektopaskali. W dzień okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze, temperatura od 19 stopni na północy do 25 na południu regionu, nad morzem około 14 stopni Celsjusza.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, deweloper Locum, budujący osiedle Tuli Park w Chwaszczynie.
18: Pięknej pogody życzy sponsor Gdański Szlak Wodociągowy, organizator wycieczek w zbiornikach wody, szlak.gda.pl.
19: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko, z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
20: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
21: Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
22: Dziś właściwie w pianistycznym programie witają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz. Rafał Blechacz jest w tym sezonie pianistą rezydentem Filharmonii Poznańskiej. W piątek 17 kwietnia po raz drugi, więc w ostatnich miesiącach, zawitał do Poznania, aby tym razem zaprezentować trzeci koncert fortepianowy C-moll Ludwiga van Beethovena. Filharmonię Poznańską poprowadził Tomasz Netopil i było to spotkanie mistrzów czeskiego dyrygenta i naszego znakomitego pianisty, dzięki którym przeżyłam niesamowity wieczór. Kontakt dyrygenta z solistą i orkiestrą sprawił, że interpretacja beethovenowskiego dzieła zapadła głęboko w moją pamięć. Solista doskonale wyważył proporcje pomiędzy partią solową i orkiestrą, pokazał nam pełnokrwistą interpretację koncertu mistrza z Bonn, zachwycał każdą frazą, a Netopil współpracował świetnie z solistą i zainspirował orkiestrę do tego stopnia, że grali jak uskrzydleni. Były piękne bisy, wyważona i spokojna interpretacja pierwszej części z sonaty księżycowej C-moll Ludwiga van Beethovena, a potem Polonez op. 40 Fryderyka Chopina, także w tonacji C-moll. A drugą część wypełniła Symfonia C-moll Johannesa Brahmsa, zagrana z ikrą, polotem, w bramsowskim klimacie. To był jeden z najpiękniejszych koncertów Filharmonii Poznańskiej w ostatnim czasie. A Rafał Blechacz dotarł do Poznania z kłopotami z powodu strajku Lufthansy i wywdzięczył się, jak twierdzi, swemu ukochanemu miastu doskonale. A dlaczego kocha tonację C-moll? Posłuchajmy.
23: Uwielbiam tonację C-moll, tak.
1: wielokrotnie konstruowałem tak recitale, że praktycznie wszystkie utwory grałem w tonacji c-moll. Pamiętam sonata patetyczna Beethovena, partita druga Bacha. Też pamiętam taki sezon, w którym grałem pierwszą część recitalu w tonacji c-moll, a w drugą w h-moll. Też nawiązanie do tej takiej barokowej tradycji, że utwory brzmią, napisane w określonej tonacji, brzmią o pół tonu niżej. I wtedy też wykonywałem muzykę Franka, słynne preludium, fugę i wariacje i sonatę h-moll Chopina, a pierwsza część w tonacji c-moll. C-moll tonacja jest tonacją dosyć tragiczną, tak bym powiedział. Natomiast tonacja d-moll też ma w sobie pewien tragizm, ale w porównaniu z tonacją c-moll, ja zawsze na przykład, no może nie jest to dobre słowo, ale wolałem wykonywać koncert c-moll Mozarta niż koncert d-moll, ze względu właśnie na to znaczenie tonacji c-moll. Ona ma w sobie dla mnie pewną głębię, którą też odnajduję w tonacji d-moll, rekwiem Mozarta, tak, na przykład, ale c-moll ma jeszcze w sobie, nazwałbym to drugie dno muzyczne i to chciałem też jakby uwypuklić i pokazać w tych naszych interpretacjach koncertu c-moll i c-moll Mozart i Beethovena. Tonacja d-moll może jest rzeczywiście bardziej żałobna i ma mniej w sobie światła i nadziei, natomiast mimo, że tonacja c-moll jest tą tonacją molową, to przebija pewne światło, pewne... Oczywiście to nie jest takie wyraźne, ale jest dostrzegalne, jest przede wszystkim słyszalne. Dla mnie przynajmniej.
22: Aczkolwiek to preludium H-dur podobno sprawiło, że się przekonał pan do fortepianu. Przepraszam, Nocturne H-dur.
1: Nocturne H-dur, tak, Fryderyka Chopina. No, w przypadku muzyki Fryderyka Chopina to przede wszystkim harmonia i to połączenie tej harmonii i poezji muzycznej najbardziej mi urzekło jako dziesięcioletnie dziecko. I wtedy rzeczywiście, kiedy sięgnąłem potem Nocturne H-dur, a było to związane z konkursem bachowskim w Gorzowie Wielkopolskim, tam oprócz utworów Jana Sebastiana Bacha, obowiązkowym utworem był utwór Fryderyka Chopina, właśnie ten Nocturne, opus 32, Nocturne H-dur. I tym sposobem wszedłem w muzykę Fryderyka Chopina i ten Nocturne H-dur zachwycił mnie tą swoją poetyckością, swoją harmonią, swoimi modulacjami niespotykanymi wcześniej przeze mnie. No i wtedy oprócz muzyki Bacha właśnie chciałem więcej grać muzykę Fryderyka Chopina. Tak też się stało. I wtedy też jakby, no powiedzmy, mniejsze znaczenie zyskiwała muzyka organowa w moim wypadku, a więcej czasu spędzałem na myśleniu o muzyce fortepianowej.

0: Panie Rafale, pamiętam pana koncert w Poznaniu, tuż przed konkursem chopinowskim. Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego, Andrzej Wituski był sprawcą tego recitalu. Pana Chopin wtedy, a pana Chopin dzisiaj. Powiedział pan również, że nagrane przez pana dwie sonaty chopinowskie to było suma pewnych doświadczeń. Jak to wygląda w tej chwili?
1: Wydaje mi się, że ten Chopin mój przedkonkursowy i konkursowy w porównaniu z dzisiejszym jest cały czas szczery i cały czas naturalny. Oczywiście mogą być pewne zmiany w sposobie przedstawiania pewnych pomysłów interpretacyjnych. Na pewno czuję, że jestem bardziej odważny po tych 20 latach w pokazywaniu pewnych kontrastów emocjonalno-dynamicznych, czy nawet w doborze czasami tempa określonego utworu. Natomiast nie ma pewnych takich zmian, nazwałbym je wywrotowych, które odwracałyby utwór do góry nogami i wchodziły w konflikt na przykład ze stylem kompozytorskim, ze stylem Fryderyka Chopina. Myślę, że tego nie ma. Nie jest taką moją intencją i nie czuję, żeby takich zabiegów dokonywać. Zresztą nie jestem kompozytorem, tylko wykonawcą, interpretatorem, w której to interpretacji jest olbrzymie miejsce na swobodę i pokazywanie właśnie swoich emocji, osobowości, swojego serca. I na pewno pod tym względem, i tak jak powiedziałem, jestem bardziej odważny i może głębiej patrzę na pewne przesłanie określonych utworów Fryderyka Chopina, jak na Polonez Fantasy, na sonatę bemol. Na pewno doświadczenia życiowe mają też ogromny na to wpływ. Poczułem właśnie jakąś taką większą bliskość i relację z sonatą bemol po smutnych doświadczeniach pandemicznych. Więc czasami rzeczywiście te doświadczenia, których może w pierwszym kontakcie chcielibyśmy uniknąć, później po czasie często okazuje się, że one mogą być w jakimś sensie, nazwijmy to, zbawienne dla interpretacji. I można je właśnie przekuć na, może nie na sukces, ale na większą bliskość z określonym utworem, a tym samym większą bliskość z drugim człowiekiem, z publicznością, bo kiedy ludzie przychodzący na koncert czują, że ja tym utworem wyrażam siebie i wyrażam swoje emocje, no to wtedy tworzy się mocna więź między artystą a drugim człowiekiem, a publicznością.
0: Ostatnim pana dzieckiem są mazurki. Deutsche Grammophon uważa, że jest pan najwybitniejszym lub jednym, powiedzmy, z najwybitniejszych interpretatorów w tej chwili muzyki Chopina. Jak pan dobierał te mazurki? Bo na razie ukazała się tylko część elektronicznie, pierwsza niejako tej płyty.
1: Tak, tutaj dobór tych właśnie mazurków, tych określonych opusów podyktowany był dokładnie tą samą ideą, która przyświecała mi przy poprzednich płytach, a więc nagrywaniem wyłącznie utworów tych, które są po bardzo dużej ilości doświadczeń estradowych. Tak więc dlatego takie opusy, nie tak dokładnie po kolei, zaczynam od pierwszego, to znaczy od opusu szóstego, później 17, 24, kończę opusem 63. No i w przyszłym roku, końcówka przyszłego roku, jak i początek 27, będę nagrywał kolejne mazurki. Będę po kolejnych wielu doświadczeniach estradowych związanych z tymi kolejnymi pięknymi i bardzo intymnymi formami Fryderyka Chopina. I całość już we właściwej kolejności, a więc dwupłytowy album, jak i też będzie wersja winylowa, wersja LP, ukaże się 3 października 2027 roku, a więc w 100-letnią rocznicę konkursu chopinowskiego.

0: Czekając na płytę Rafała Blechacza z koncertem fortepianowym C-moll Ludwiga van Beethovena, który zarejestrował z Dresdeńską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Kenta Nagano, słuchaliśmy wypowiedzi pianisty oraz dwóch utworów: Poloneza C-moll oraz Mazurka Fismol, opus 50 numer 3, oczywiście Fryderyka Chopina, także oczekującego jeszcze na wydanie płytowe. Na trzecim festiwalu wielkanocnym Idea Czas Miejsce wystąpiła włoska pianistka Leonora Armelini, która zajęła 5. miejsce na międzynarodowym konkursie chopinowskim w 2021 roku. Pianistka na zaproszenie Jakuba Dery także poprowadziła kurs mistrzowski dla młodych muzyków oraz znalazła czas dla mikrofonu Mateusza Purcela.
1: Pamiętam, że w filmie dokumentalnym Pianoforte opowiadałaś, że mogłabyś zrobić sobie tatuaż z Chopinem na ramieniu. Czy uważasz, że Chopin jest już wytatuowany, ale w twoim sercu i że zawsze będziesz kojarzona z repertuarem chopinowskim?

którzy brali udział w Twojej edycji, a potem wrócili do konkursu w zeszłym roku i ich wynik nie był już tak dobry jak wcześniej. Czy to jest ryzykowne dla artysty startować ponownie i być może nie przeskoczyć wcześniej postawionej przez siebie poprzeczki? Tak, to jest ryzykowne. To znaczy, ryzyko jest wszędzie. Ja też podjęłam bardzo duże ryzyko, bo po 2010 roku grałam w Polsce, miałam pewien rodzaj kariery i zdecydowanie było to ryzykowne spróbować swoich sił znowu w konkursie. Dlatego pominęłam edycję pośrednią, czyli rok 2015. Całkowicie ją odpuściłam, bo chciałam wrócić do konkursu, ale czekałam na najlepszy moment siebie. To jest ryzykowne, ale nie powinniśmy myśleć o ryzyku, jeśli naprawdę chcemy coś zrobić. I myślę, że to dotyczy każdej dziedziny życia, prawda? Jak widzisz swoje życie w najbliższej przyszłości? Chcesz być solistką i nadal koncertować, czy chciałabyś też skupić się na nauczaniu? Powiedziałabym jedno i drugie. Bardzo lubię uczyć. To coś, co jest mi bardzo bliskie i uwielbiam przekazywać moim studentom to, co zostało przekazane mnie. Czuję w tym pewną odpowiedzialność, bo miałam bardzo dobrych pedagogów, którzy naprawdę dobrze się mną opiekowali, jako pianistką i jako osobą. I czuję, że powinnam zrobić to samo, albo przynajmniej spróbować. Także widzę siebie robiącą prawdopodobnie obie te rzeczy. Czy masz jakieś plany nagraniowe, jeśli chodzi o albumy? Cóż, być może, nie mogę nic zdradzić, ale może tak. Jakiego rodzaju repertuar to będzie? Nie wiem, mam wiele pomysłów, naprawdę wiele. Na pewno chcę nagrać album Chopinowski, ale są też kompozytorzy, których niedawno odkryłam. To muzyka rzadko wykonywana i jestem pewna, że kiedyś coś z nią zrobię. Kiedy myślisz o sobie, czy uważasz, że Chopin najlepiej definiuje twoją osobowość, czy są inni kompozytorzy, którzy bardziej do ciebie pasują? To zależy od etapów życia. Przechodziłam przez wiele faz i czułam, że inni kompozytorzy również są mi bardzo bliscy. To, co naprawdę kocham u Chopina, to jego ogromna złożoność. Jest tam tak wiele różnych warstw, uczuć i emocji. Można bardzo szybko przechodzić z jednego stanu w drugi. Dla wykonawcy to niezwykle interesujące i daje ogromne możliwości interpretacyjne. Leonoro, bardzo się zmieniłaś ostatnimi latami. Myślę, że jesteś teraz bardzo szczęśliwa i wyglądasz promiennie. Czy uważasz, że ten konkurs również zmienił twoje życie? Tak, zdecydowanie. Uczynił mnie silniejszą. Myślę, że pewność siebie jest ważna zarówno dla muzyka, jak i dla człowieka. Kiedy bierzesz udział w takim konkursie i osiągasz znakomity wynik, to jest to bardzo pozytywny impuls dla twojej osobowości. Ale też samo przejście przez tak trudną drogę to długie i wymagające doświadczenie. Dużo ćwiczysz, jeszcze bardziej kwestionujesz siebie. A kiedy wychodzisz z tego doświadczenia, jesteś nową osobą. Wysłuchajmy piątego preludium na fortepian kompozytora młodego pokolenia Andrea Battistoniego. Słuchamy Leonory Armelini.

0: Leonora Armelini zaprezentowała preludium Andrei Battistioniego. W koszalińskiej filharmonii mieliśmy przyjemność słuchania Szymona Neringa w koncercie Amol Ignacego Jana Paderewskiego. Wykonanie było fenomenalne, a jak zauważyłam, artysta miał wielką radość z prezentacji tego utworu, w którym towarzyszyła mu orkiestra pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza, twierdzi Beata Górecka, która nagrała rozmowę z pianistą.
1: Lubię go grać. Tutaj w Koszalinie wydaje mi się, że znaleźliśmy dobry wspólny język z orkiestrą, szczególnie podczas koncertu. Ja gram z dosyć dużym temperamentem, szczególnie na estradzie, i to bywa trochę różne od tego, co jest na próbach, ale no, jest to szczere, wynika z jakiegoś tam nastawienia mojego emocjonalnego podczas samego koncertu. Natomiast orkiestra w dobry sposób to tonowała i wydaje mi się, że znaleźliśmy taki dobry balans pomiędzy byciem razem i byciem rytmicznie zdyscyplinowanymi.
2: Graliście znakomicie i to było jedno z najlepszych wykonań koncertu Paderewskiego, które słyszałam, a słyszałam już wiele razy i no, bardzo mi się to podobało. Natomiast czy pan się zaprzyjaźnił już trochę z tym Paderewskim? To jest jeden z ostatnich takich dużych koncertów, które włączył pan do swojego repertuaru?
1: Nie, to jest koncert, który gram już od jakichś 8 lat, myślę. Pierwsze wykonania moje były z orkiestrą we Wrocławiu w NFM, a później wykonywałem ten koncert wiele razy i pewnie będę jeszcze wykonywał, bo jest to taka jedna z polskich alternatyw dla dobrze znanych koncertów Chopina czy symfonii koncertującej Szymanowskiego. A rzeczywiście no, świetny koncert.
2: Czy fortepian też może w jakiś sposób inspirować artystę? Pan akurat przyjechał z Faciolim, z instrumentem, który ostatnio no, przeżywa jakiś taki dobry moment swojego życia.
1: Ten egzemplarz konkretny jest naprawdę fenomenalny i bardzo się cieszę, że mogłem na nim zagrać i dziękuję Silesia Music Center i Michałowi Twardemu za przygotowanie instrumentu. To jest naprawdę fenomenalna robota. Ja generalnie jestem fanem poszczególnych egzemplarzy danych instrumentów, niezależnie od marki, bo wszystkie marki potrafią mieć fenomenalne instrumenty i dobre instrumenty, ale nie takie, które najbardziej mi pasują. Nie jestem przedstawicielem Faciolego, nie jestem z żadną marką zakontaktowanym pianistą, natomiast również na Faciolim bardzo lubię zagrać, a szczególnie na tym egzemplarzu mam nadzieję, że jeszcze nie jeden koncert zagram.
2: Panie Szymonie, pana kariera artystyczna rozpoczęła się w wieku 8 lat, kiedy pan wygrał koncert w Paryżu. I to już wtedy był ten taki sygnał, że ja chcę robić to, co robię, czyli być pianistą?
1: Nie jestem przekonany. Na pewno nie myślałem o zawodowym byciu pianistą, zresztą nadal to jest bardzo przyjemne, że mogę żyć z tego, co lubię robić, ale nie wiem, jak się potoczy moje życie. Natomiast na pewno w wieku 8 lat nie myślałem o żadnej karierze i całe szczęście. Później jakoś to w wieku 18 lat u mnie stało się naturalne, że zacząłem grać dużo koncertów i budować repertuar, rzeczywiście traktować to bardzo, bardzo poważnie. Muzykę też przede wszystkim traktować bardzo poważnie i poświęcać jej odpowiednią ilość czasu. To jest bardzo czasochłonne, jeśli chcemy to robić na dobrym poziomie.
2: Czy bardzo pomaga też w rozwoju jako solisty gra kameralna? No, grywa pan w zespole z Marcinem Zdunikiem, z Kubą Jakowiczem, tworzycie trio, które koncertuje.
1: Bardzo się cieszę tak, że możemy tworzyć ten zespół i być może kameralistyka jest najprzyjemniejszą dziedziną, w którą się bawię, że tak powiem. Nie tak bardzo często mamy do czynienia ze sobą na scenie, ponieważ przede wszystkim jednak skupiamy się chyba wszyscy na karierach solowych, ale jeśli to się dzieje, to jest to zawsze ogromna przyjemność i na pewno bardzo rozwijające doświadczenie właśnie dla całokształtu takiej muzycznej drogi.
2: Jest pan też artystą nagrywającym. Ma pan w swoim dorobku już kilka płyt, ta ostatnia między innymi z muzyką Karola Szymanowskiego, ale też jest płyta Minimalizm. Jak się ma ta muzyka właśnie minimalistyczna do takiego koncertu Paderewskiego, Chopina, nie wiem, Rachmaninowa, Brahmsa i tak dalej?
1: To jest to jakiś zupełnie nowy etap w muzyce, który nastąpił chyba jako przesyt. Więc ta powtarzalność minimalizmu prowadza w jakiś trans, mi się wydaje, bardzo często i zupełnie inne doświadczenia zarówno mi jako wykonawcy, jak słuchaczowi towarzyszą.
2: Czy ta muzyka jest trochę trudniejsza jednak do zainteresowania słuchacza?
1: Nie wydaje mi się tak. Znaczy minimalizm nie. Wydaje mi się, że jest łatwiejszy, szczerze mówiąc, do przyjęcia i że dzisiaj wielu ludzi tego słucha w ramach tła, chociaż to, co ja na przykład nagrałem z minimalizmu, to jest taka bardzo wysokich lotów muzyka. Dużo z takiej transowej muzyki, trochę może być to muzyka tła, może być to muzyka transu. Nie wiem, czy poza jakimiś nielicznymi wyjątkami, czy muzyka należy ją traktować jako trudną lub łatwą. Ja bym powiedział, że większość znaczna muzyki jest przystępna dla każdego, kto jej poświęci uwagę.
2: Bo ta transowość w minimalizmie też powoduje, że być może więcej osób chce słuchać takiej muzyki. No to jest muzyka naszych czasów w zasadzie.
1: Tak, mi się wydaje. Nagrałem właściwie dlatego, że ta dziedzina ma swoje ogromne piękno i ja je słyszę, a dzisiaj dużo z tej muzyki minimalistycznej, która jest pokazywana, to bywa muzyka nie najwyższych lotów, więc chciałem pokazać ten minimalizm, ale właśnie zawierający te utwory naprawdę najlepsze z najlepszych.
2: Powiedzmy o panu profesorze Krzysztofie Pendereckim, bo miał pan okazję z nim nagrywać i też jego kompozycje. Jakie to było przeżycie?
1: Wspaniałe, szczególnie nagranie właśnie koncertu profesora Pendereckiego było wspaniałym przeżyciem. To był przynajmniej w stosunku do mnie twórca, który nie miał jednej wyznaczonej linii wykonawczej, mimo że jego zapis był bardzo dokładny, ale na zawsze zapis można odczytać na wiele różnych sposobów. I kiedy pytałem o to, jak coś należy wykonać, to był zdania, że to, co zapisał w nutach, to jest wszystko, co miał do powiedzenia, w związku z czym teraz jest moją rolą, żeby odczytać to w odpowiedni sposób. No i był końcowo zadowolony, powiem nieskromnie, z tego efektu, który udało nam się uzyskać. Ja uważam, że ten koncert jest trudną dosyć muzyką, na przykład. On jest taką muzyką, w którą należy się może kilka razy wsłuchać, zanim rzeczywiście pewne detale do nas dotrą, ale po tym wsłuchaniu bardzo do mnie dociera ta muzyka głęboko. Zresztą tak samo jak cała twórczość profesora Pendereckiego, bardzo emocjonalnie do mnie blisko dociera.
2: Panie Szymonie, jakie ma pan dalsze plany koncertowe? W jaki sposób pan odpoczywa? Bo z tego co wiem, to od razu pan wraca znowu do Warszawy i pewnie kolejne koncerty.
1: Przygotowuję się teraz do wykonania trzeciego koncertu Rachmaninowa w Kielcach. Później go gram w Hamburgu jeszcze w czerwcu. Także to jest oczywiście ogromne wyzwanie zawsze. I dużo będę grał teraz w najbliższych miesiącach w całej Europie i w Japonii również.
2: Lubi pan zagraniczną publiczność, czy woli naszą polską?
1: Oczywiście naszą polską. Nie, ja lubię każdą publiczność. W naszej tej dziedzinie myślę, że mamy do czynienia z publicznością, która bardzo słucha, bo tej muzyki nie da się słuchać pobieżnie, więc to mogę być tylko wdzięczny za to oczywiście.
2: A gdyby nie fortepian, to jaka byłaby pana alternatywna droga życiowa?
1: Myślę, że gotowałbym.
2: Jest pan smakoszem?
1: Tak.
2: Ulubione danie?
1: Sushi.

0: Słuchaliśmy konkursowego nagrania pierwszego walca z opusu 34 Fryderyka Chopina w interpretacji Szymona Neringa. Tradycją Gdańskiego Festiwalu Muzycznego jest ukazanie grona interesujących pianistów. Przy telefonie w Gdańsku Konrad Mielnik. Konradzie, witaj.
1: Witam, witam.
0: Zawsze jestem ciekawa o myśl przewodnią Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, bo przecież on się zawsze odbywa z fortepianem w tle.
1: No, on się odbywa rzeczywiście z fortepianem w tle. Tu spodziewamy się wyjątkowego duetu, który ciągle pracuje nad tym repertuarem. Dwójka laureatów i obecnie jurorów międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, czyli Ewa Powłocka i Dank Tyson. Także będzie to rzeczywiście niezwykłe przeżycie. Ale też będzie sporo takich ciekawych propozycji, które niekoniecznie kojarzą się z muzyką klasyczną. No ja już pomijam prolog. To będzie orkiestra, która się nazywa Baltic Jazz Orchestra pod dyrekcją Jana Konopa. To będzie koncert, który odbędzie się w sali Akademii Muzycznej, ale zaraz potem, to będzie oficjalna inauguracja festiwalu, pojawi się z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Bałtyckiej i ze znakomitym Łukaszem Borowiczem Veriko Czumburidze, to jest z kolei zwyciężczyni konkursu w Poznaniu. No i co usłyszymy? Ano usłyszymy, proszę Państwa, koncert skrzypcowy znakomitego trębacza jazzowego Wintona Marsalisa. Dobrze? Ładnie to się zapowiada?
0: Tak, ona gra ten koncert już od jakiegoś czasu.
1: No to jedziemy dalej. Lucas de Barque, rewelacyjny francuski pianista, dwa razy zagrał. Raz zagra recital, a drugi raz wystąpi z kapelą Bydgoszczyńską, z którą poprowadzi Mikołaj Diedura. I co usłyszymy? Trzeci koncert fortepianowy pianisty Polaka Miłosza Magina. Także takie ciekawostki, które się na tym festiwalu zdarzą. No myślę, że również bardzo zapowiada się ciekawie koncert z muzyką Malera, z Magdaleną Cornelius, Tomasem Corneliusem, a także z naszymi znakomitymi artystami jak Piotr Lempa, Zuzanna Elster, Waldemar Żarów, Łukasz Frant. No i finał festiwalu, bardzo ciekawy. Oczywiście będzie to udział w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, którą tym razem poprowadzi Giorgi Cinadze, a solistą będzie Jakub Jakowicz. Mieliśmy prolog, będzie epilog, czyli po zakończeniu festiwalu spotkanie z legendą. Giuliano Carminola, znakomity skrzypek barokowy, poprowadzi kapelę Gdańsk. Festiwal w maju, prolog 7 maja, to zaczynamy, oficjalna inauguracja 8 maja, no i finał oficjalny 15 maja, natomiast ów wspomniany wcześniej przeze mnie epilog 16 maja.
0: Ów duet, Dank Tyson, Ewa Powłocka, razem czy osobno?
1: Jak razem czy osobno? Oczywiście, że razem na dwa fortepiany. Oni ćwiczyli w Montrealu jeszcze do niedawna, także to będzie bardzo ciekawe zjawisko.
0: Jaki program?
1: Tego nie wiemy, to jest tajemnica. Ale mogę powiedzieć ogólnie, że będzie to Mozart, Schubert, Chopin, Ravel i Poulenc.
0: Trzymamy kciuki i zapraszamy na Gdański Festiwal Muzyczny, a czynił to z Gdańska Konrad Mielnik. Dziękuję, Konradzie.
1: Zapraszamy.
0: Żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Ryszard Wojtowicz nagraniem Dank Tysona, który prezentuje trzecią część koncertu fortepianowego F-moll Fryderyka Chopina. Soliście towarzyszy orkiestra XVIII wieku pod dyrekcją Franza Brüchena.

0: Tuż przed majówką mogła stracić stanowisko. Rządząca koalicja zdała jednak test i obroniła w Sejmie minister zdrowia, której odwołania chciały partie opozycyjne. To nie znaczy jednak, że problemy w ochronie zdrowia zniknęły. O pieniądzach na badania obrazowe czy na podwyżki dla personelu w audycji Gość Radia Gdańsk porozmawiam z Jolantą Sobierańską-Grędą, minister zdrowia. Kuba Kaługa, do usłyszenia o 8.30.
1: Minęła północ, już poniedziałek, 4 maja.
2: Radio Gdańsk. Wiadomości.
1: Marta Czyż. Gdynia wydłuży godzinę pracy terenowych punktów obsługi mieszkańców. Farma fotowoltaiczna powstaje w gminie Potęgowo.
3: To jest kierunek, w którym powinna iść cała Polska.
1: Elbląska kuria ratuje ruiny gotyckiego kościoła w Fiszewie. Dłuższe godziny urzędowania w poniedziałki, ale za to krótsze w piątki. Gdynia zmienia godzinę otwarcia terenowych punktów obsługi mieszkańców. Uruchomione przed kilkoma miesiącami placówki na Wiczlinie i Oburzu od teraz w poniedziałki czynne będą do godziny 18. W piątki punkty przy Tęczowej i Unruga otwarte będą tylko do 14. Decyzja o zmianie godzin funkcjonowania placówek podjęta została na wniosek mieszkańców, podkreśla rzecznik gdyńskiego ratusza Tomasz Złotoś.
4: Będziemy analizować, jak te wydłużone godziny pracy się sprawdzają, czy rzeczywiście mieszkańcy korzystają z tego rozwiązania. Jeżeli okaże się, że to się przyjmie, a prawdopodobnie tak się stanie, to nie wykluczamy, że także w inne dni godziny pracy tych punktów zostaną wydłużone. Natomiast no też musimy baczyć, żeby też suma godzin pracy miesięczna urzędników się zgadzała, bo chcieliśmy, żeby te zmiany zrobić w miarę możliwości bezkosztowo.
1: W punktach obsługi mieszkańców załatwić można podstawowe sprawy urzędowe związane z meldunkami, dowodami osobistymi czy rejestracją pojazdów. Jedna z największych w Europie farma fotowoltaiczna powstaje w gminie Potęgowo. Jej docelowa moc ma wynieść 500 MW. Inwestycja powstaje dzięki współpracy samorządu i prywatnego inwestora. Farma to kolejny dowód, że Potęgowo jest najbardziej zieloną gminą w Polsce, uważa wójt Dawid Litwin.
3: W samym Potęgowie największa biogazownia rolnicza, 2,4 MW. Najwięcej energii zainstalowane w turbinach wiatrowych, 79 funkcjonujących turbin wiatrowych, budowane farmy fotowoltaiczne. To jest kierunek, w którym powinna iść cała Polska. Nie możemy zapominać o węglu. Tutaj ta transformacja energetyczna musi przebiegać w sposób ewolucyjny i musimy stawiać na odnawialne źródła energii.
1: Zainstalowanych zostanie ponad 115 tysięcy modułów fotowoltaicznych oraz 10 nowoczesnych stacji transformatorowych. Zespół ekspertów buduje również stację transformatorową oraz 20-kilometrową linię wysokiego napięcia łączącą farmę ze stacją GPO Wrzeście Kępno.
2: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
1: Wkrótce powinno dojść do podpisania umowy SAFE, zapowiedział to premier Donald Tusk. Podpisanie najprawdopodobniej w piątek.
5: Przygotowujemy ten, bo to jest bardzo ważny moment w historii Polski. To nie jest tylko od podpisania jakiejś umowy. To jest naprawdę ważny moment w historii naszego kraju i na pewno w tym zbliżającym się tygodniu nastąpi podpisanie tego dokumentu i wtedy w szczegółach opowiemy, co to znaczy dla Polski, jakie są tego konsekwencje. Także proszę o cierpliwość.
1: W ramach programu SAFE przeznaczono 150 miliardów euro na wsparcie obronności, przede wszystkim na zakup uzbrojenia w Europie. Polsce przyznano prawie 44 miliardy euro, które mają zostać wykorzystane między innymi na tarczę wschód, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Ruiny gotyckiego kościoła w Fiszewie na Żuławach Wiślanych zostały w ostatnim czasie nakryte dachem. Kuria Elbląska wyjaśniła, że zadaszenie nie wiąże się z odbudową kościoła, tylko ma na celu zatrzymanie degradacji zabytkowych ruin. Od 7 lat kuria diecezji elbląskiej prowadzi prace zabezpieczające przy ruinach kościoła w Fiszewie. Dotąd między innymi wzmocniono fundamenty, zamontowano ściągi, które zapobiegają rozsuwaniu się murów, a w ostatnim czasie zaczęto nakrywać ruiny kościoła dachem. Fiszewo to miejsce szczególne. O zamordowanych tu powstańcach listopadowych pisał Adam Mickiewicz.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
7: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
1: Chmurzy się miejscami na Pomorzu, w nocy lokalnie przelotne opady deszczu, temperatura od 9 do 13 stopni, teraz na termometrach od 11 w Gdyni do 17 stopni w Chojnicach. Ciśnienie waha się na barometrach 1011 hektopaskali. W dzień okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze, temperatura od 19 stopni na północy do 25 na południu regionu, nad morzem około 14 stopni. We wtorek zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 12 stopni na północy do 18 na południu województwa. Nad morzem chłodniej, około 9 stopni Celsjusza.
6: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
7: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
9: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Świat nowych mediów.
2: Zgodnie ze wszystkimi zapowiedziami, teraz ta chwila, teraz ten moment. 11 minut po 11. Witamy Państwa przedpołudniowo w piątek. Ewa Palicka organizuje nam tutaj pracę, a jakże. Filip Jędrusz w mikrofonie, kłaniam się nisko. Świat nowych mediów to takie spotkania na antenie Radia Gdańsk, w trakcie których my mówimy o różnych, najróżniejszych zjawiskach, które łączą się z nowymi technologiami, a przede wszystkim łączą się z człowiekiem i w jakiś sposób mogą nasze życie, mogą mieć wpływ, o, tak najogólniej powiem, mogą mieć wpływ na nasze życie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wystąpieniach publicznych, będziemy mówić o jednej konkretnej idei, inicjatywie, czymś, co się dzieje, także dużo wskazówek, jeśli ktoś chciałby zabrać głos w jakiejś sprawie albo chciałby opowiedzieć o jakiejś idei, którą warto podać dalej. Na razie tajemniczo, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Z nami Krzysztof Jędrusiak, prezes Fundacji Horyzont i organizator TEDx Gdańsk. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
2: Cieszę się, że możemy porozmawiać o TEDxach. To są inicjatywy, w trakcie których występuje się publicznie. Pytanie, czy jak się występuje publicznie, czy w radiu jest trochę lepiej, czy trochę gorzej? Bo tutaj nie mamy tych wszystkich dostępnych w arsenale ruchów, czy tej niewerbalnej komunikacji. Jest tylko werbalna. Czy to lepiej, czy gorzej?
3: Pierwszy raz jest zawsze niezręczny, cokolwiek by się nie robiło. I trochę przypominam sobie moje pierwsze wystąpienie publiczne, gdzie wyszedłem, wydukałem to, co miałem do powiedzenia, później plamy potu pod pachami, a teraz już 10 lat później jest o wiele łatwiej. Natomiast nie wiem, na ile to mi daje komfort siedząc teraz tu.
2: Na pewno będzie dobrze. A czy takie wystąpienia publiczne, czy można się do nich przyzwyczaić? Ja muszę przyznać, że jakieś wystąpienia co jakiś czas popełniam, ale no zawsze jest ta nutka adrenaliny przed wejściem, myśli się o tym, co tu powiedzieć, jak to zrobić, ale już w trakcie potem jest dobrze, ale to moje doświadczenie. Czy to znika kiedyś ten stres, jakaś taka emocja, jesteśmy spokojniejsi?
3: Tutaj to jest troszeczkę tak jak ze wstawaniem z łóżka. No nie sprawdzamy, czy ta podłoga tam jest, tylko po prostu wstajemy i po czasie jest w środku ta pewność, kiedy już wystarczająco razy sobie udowodniłem, że mogę to zrobić. Natomiast też ten stres, myślę, nigdy nie znika tak naprawdę. Ja też kiedyś właśnie z TED Talka, nie pamiętam nazwiska pani, w każdym razie mówiła o tym, że to, jak stres na nas działa, zależy od tego, jak na niego patrzymy. Jeżeli ja spojrzę na stres jako coś, co ma mi pomóc, no bo ta reakcja, ona nie ma mnie osłabić, ona ma mi pomóc i też przeramujemy ją trochę jako ekscytację zamiast właśnie jakiegoś obezwładnienia, to wtedy ona nam teoretycznie pomaga i to akurat ja stosuję i działa. Jestem podekscytowany, tak?
2: Czyli nie denerwuję się, tylko tak. Jest to raczej coś, co można przekuć potem, żeby wyciągnąć coś dobrego. Czy istnieje coś takiego jak idealne wystąpienie publiczne? Czy to raczej jest taki króliczek, zajączek, którego trzeba ścigać, ale się go nigdy nie dopadnie? Czyli zawsze można coś ulepszyć, zawsze można w jakiś sposób podejść do tego. No właśnie, trochę inaczej, coś tu zmienić.
3: Idealne wystąpienie, bardzo, bardzo, bardzo fajne pytanie.
2: Zastanawiam się, czy to trochę jak z klockami, że jeśli je ułożymy w odpowiednim kształcie, czy w odpowiedniej kolejności, to wtedy już będzie zawsze dobrze? Czy to zależy jeszcze od tego, czym je wypełnimy na przykład?
3: No, to tutaj tak trochę naokoło może odpowiem. Najpierw, czy istnieje idealne wystąpienie? W ogóle o co chodzi w wystąpieniach i co decyduje o tym, czy one są skuteczne, czy nie? No, wychodząc na scenę, zawsze chcemy wywołać w słuchaczu, widzu jakąś zmianę. Tak? Czy to jest zmiana jego wiedzy, czy jakiejś tam opinii, poglądów, nie wiem, zachowania, emocji. I to, czy wystąpienie jest idealne, o tym decyduje to, czy nam się to udało po prostu przeprowadzić tą osobę od punktu A do punktu B. I czy można coś dopracować zawsze, czy pewnie tak, ale to też zależy od tego, do kogo mówimy, bo coś, co jest idealne w jednej sytuacji, w innej może nie być. I przy w ogóle budowaniu takiego wystąpienia, no to właśnie ten cel, to jest taka pierwsza rzecz, z której powinno się wyjść, co chcemy w tej osobie wywołać, jaką zmianę, a później układa się strukturę i dobiera elementy, które naszym zdaniem najlepiej to pozwolą przeprowadzić. Czyli to, czy ja użyję danych, czy może dam jakąś anegdotę, czy może tutaj dam przykłady, czy może jakieś pytanie do kogoś, to no, to są te klocki, tak? I kombinacji jest wiele. Myślę, że jest wiele też sposobów na osiągnięcie tego. Więc nawet jeśli istnieje idealne, to jest wiele nieidealnych, które też są dobre. Także nie ma co się chyba aż nad tym tak zastanawiać i go szukać.
2: Rozumiem. No to trochę podchwytliwe pytanie, no. Przyznam, bo faktycznie nie ma chyba dwóch takich samych wystąpień. To znaczy, nawet jeśli byśmy mówili o tym samym, to możemy to zrobić w inny sposób podejść tak do tego, użyć może właśnie jakiejś metafory, zagadki, bo to jest trochę też inne porównanie teraz. Skrzynka z narzędziami też trochę, no. Prawda? Że w tej skrzynce mamy dużo tych różnych narzędzi, takich właśnie jak historia z życia wzięta, czy jakaś anegdota podkoloryzowana, czy można użyć jakiegoś filmu. Tak. To trochę chyba tak jest, prawda? Że to dużo zależy od samej osoby, która przygotowuje to wystąpienie, ale też no, od publiczności.
3: Dokładnie. No, to tak jak malarz, wiadomo, różne kolory, różne pędzle i faktury, których może użyć, a ostateczne dzieło jest jednak unikalne. To może jeszcze przebiję takim porównaniem, jak robi się wróżby andrzejkowe, nie?
2: Tak.
3: No jest ta miska, jest woda, jest klucz, to jest wspólne dla wszystkich wróżeb, natomiast no, ta osoba, co leje ten wosk, no to ten wosk to jest to coś, co sprawia, że to wystąpienie nie może powiedzieć go nikt inny niż ja, nie?
2: Rozumiem, czyli bardzo obrazowe, tak, no bo nadaje temu też kształt w pewien sposób i, tak to, też, i to też o tym mówimy. Czy każdy może występować publicznie, bo to nie każdy musi oczywiście, ale czy każdy może, czy można się przygotować i czy można wtedy właśnie wyjść i opowiedzieć o czymś, o czym chcemy. Trochę piję do tego też, już zmierzając w stronę tych TEDxów, że to jednak są wystąpienia, które nie są z marszu, tylko trzeba się do nich przygotować. Tak. I jak jesteśmy przygotowani, to automatycznie już ta ekscytacja może być trochę mniejsza, opanowana bardziej. Może być też tak, że no po prostu wtedy czujemy się pewnie.
3: Okej, tutaj parę wątków jest. To zaparkujmy ten element przygotowania na moment. Czyli tak, czy każdy może? Moim zdaniem tak i mówię to też z doświadczenia. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej organizacji Toastmasters International. To w Trójmieście jest kilka klubów. Ja 10 lat temu tam dołączyłem po raz pierwszy z taką myślą, że będę kiedyś szkolił ludzi i będę trenerem. I to jest jeden powód, dla którego ludzie przychodzą, ale to jest rzadziej niż by się mogło wydawać. Większość ludzi przychodzi się przełamać przed występowaniem. I mam taką teorię, że nie wiem, na ile dzieci się wstydzą mówić przed ludźmi. Chyba się nie wstydzą. Natomiast musi być jakiś element wspólny, dlatego że większość osób, słysząc, że ma wystąpić publicznie, mówi, że nie, to nie dla mnie, w ogóle się boją, bo chyba nie ma innej takiej rzeczy, której boi się większość populacji. I no każdy w szkole chyba miał taki moment, ja też do dziś pamiętam, jak chyba w pierwszej czy w drugiej klasie miałem napisać swoje imię na tablicy. Nie? No Krzysztof nie jest łatwym, łatwym imieniem. I popełniłem jakiś błąd i pamiętam, że się śmiali. No i to wdrukowane jest w mojej głowie do dziś. Nie? I wydaje mi się, że większość ludzi właśnie tak... takie jest ich pierwsze doświadczenie z wystąpieniami.
2: Czy złapię to, dobra? Bo no. Wydaje mi się, że w takim wypadku my boimy się chyba oceny.
3: To jest bardzo duży, myślę, element tej jednak bardzo złożonej też plątaniny czynników. I wracając jeszcze do tego, czy każdy może, jeśli już powiedzmy się przełamie, myślę, że wszyscy mamy tematy, o których możemy mówić w ciekawy sposób, którymi się po prostu jaramy, że tak powiem, bo też widziałem osoby, które przychodziły do klubu na scenie, po prostu no, ciężko tej osobie mówić, natomiast w swobodnej rozmowie, jak się pyta o coś, to zupełnie inny człowiek, nie? I on opowiada tak. I tak dalej. I to jest też trochę tak, że każdy moim zdaniem ma coś ciekawego i może o tym opowiedzieć.
2: To ja też z takiego życia reporterskiego mogę powiedzieć, że tak faktycznie bywa, że jak się pyta, robi się sondę uliczną i podchodzi się do kogoś i zadaje pytanie, no to faktycznie większość ludzi stara się tego uniknąć, tej wypowiedzi. Nawet w takiej swobodnej, powiedzmy dość niezobowiązującej formie. No a jeśli chodzi już o takie, że wszyscy będą patrzeć, no to już może to działać paraliżująco, jakoś to czuję. A wróćmy do tych przygotowań w takim razie. Jaki jest taki pierwszy krok? Czy to jest, nie wiem, spisanie tych myśli, uporządkowanie ich, czy jeszcze jakoś inaczej się do tego podchodzi?
3: Mówimy konkretnie o przygotowaniu wystąpienia ogólnie, tak?
2: Tak,
3: ogólnie.
2: Takiego publicznego.
3: Okej. Tutaj są różne sposoby, no i ja mogę podzielić się tym, po prostu jak ja to robię. U mnie wygląda to tak, że na początku, no mówiłem, żeby wyjść od celu, więc jakiś trzeba sobie postawić, no bo ja, no jak mam wyjść na scenę, to mniej więcej, no wiem, o czym chcę powiedzieć, ale tak naprawdę dowiadujemy się, co chcemy powiedzieć, kiedy to napiszemy. Moim zdaniem. Niektórzy nie piszą, ja nie rozumiem, nie jestem z tej szkoły, ale też oni robią to w ten sposób. W każdym razie ja na przykład muszę napisać, nie? To wszystko i wtedy tak się można to objąć w całości i też w ogóle no, dowiedzieć się, co ja myślę, bo pisanie to jest też właśnie forma myślenia i często rzeczy nieprzemyślane po napisaniu stają się przemyślane, nie?
2: A bywa no. Tak, przepraszam, że się wetnę, bo mnie coś mnie napadło teraz, no. Jakaś myśl. Bywa tak, że myślisz, że chcesz powiedzieć o jednej rzeczy, a okazuje się, że to zupełnie coś innego? Że jest taki skręt w jakąś stronę?
3: Tak, no tak bywa. Albo, że to, o czym chcę powiedzieć, nie jest aż tak tematem takim dużym, jak mi się wydawało. Albo znajdę jakiś właśnie kąt, z którego można to zaczepić, o którym się wcześniej nie pomyślało. Także ja, jeśli bym miał komuś zaproponować, no to po pierwsze właśnie zastanowić się, co ja chcę osiągnąć, bo to jest zwykle dość jasne, w zależności od tego, gdzie występujemy i w jakim charakterze. I co chcemy też osiągnąć tym dla siebie i dla słuchaczy. Natomiast wywalenie po prostu z głowy wszystkiego, co mi przychodzi do głowy i tak spojrzenie na to i sprawdzenie, dobra, to teraz co mi pomoże to osiągnąć i no, większość przygotowywania to jest jednak usuwanie tych rzeczy. Ja znajomy, który jest lektorem, miał jakieś takie fajne powiedzenie, że... którego sobie teraz nie przypomnę, natomiast właśnie, że coś w stylu, że większość treści to jednak redakcja. A ludzie prawda. Nie chcą usuwać tych jakichś tam swoich zdań.
2: Tak, bo wszystko jest cenne. Jak już coś powstało, to tak. To taka zasada jest w pisaniu też kill your darlings, czyli że trzeba jednak troszeczkę odsiewać te treści, które tworzymy. Czyli siadamy, zapisujemy, zrzut myśli i to jest punkt wyjścia.
3: Tak, ja też dorzucę po angielsku. Takie powiedzenie, że first draft of anything is shit. Czyli no...
2: Nie przekładajmy dosłownie, tak.
3: Czyli zawsze pierwszy draft, czyli to pierwsza iteracja tego tekstu, po prostu musi powstać, tak? To jest najważniejszy cel, po prostu trzeba to napisać, a potem dopiero się zaczyna faktyczna już zabawa.
2: Rzeźbienie?
3: Rzeźbienie, tak.
2: Szlifowanie?
3: Można to nazwać.
2: Tak wokół narzędzi, prawda? Jakoś nam się
3: tak,
2: to układa.
3: Rzeźbienie, szlifowanie, myślę, też dobrze oddaje to, co się dzieje.
2: To mamy punkt wyjścia do naszego wystąpienia, a to, jak to potem przebiega, czyli te sekrety, szczegóły TEDxu Gdańsk poznamy po krótkiej przerwie muzycznej.
1: Świat nowych mediów.
2: Czas leci, a my cały czas w świecie nowych mediów. Jesteśmy w świecie wystąpień publicznych, rzeczy, które dzieją się, no właśnie, w różnych przestrzeniach, ale teraz będziemy na pewnej czerwonej kropce. Z nami cały czas Krzysztof Jędrusiak, organizator TEDx Gdańsk, prezes Fundacji Horyzont. TEDx. Ludzie mogli o tym słyszeć, ale mogli też nie słyszeć, bo to wielkie czerwone litery, format tych wystąpień publicznych, tak ja to określę, na nasze potrzeby, ale jak moglibyśmy najprościej to wszystko opisać? Bo ten X w nazwie oznacza, że to jest taka lokalna wersja tego wydarzenia?
3: Tak, to może jeszcze cofnę jeszcze krok do tyłu, czym jest w ogóle TED. Bo też zauważyłem, że poza pewną bańką to nie jest aż tak znane, jakby się mogło wydawać. I TED to jest ogólnie amerykańska organizacja non-profit. Powstała w latach 80., kiedy to zauważono coraz to większe przenikanie się obszarów technologii, designu i rozrywki, bo to wszystko się zaczęło łączyć i powstała potrzeba stworzenia takiej platformy, w zasadzie pomysł na to, żeby liderzy myśli z tych branż mogli się wymieniać ze sobą jakimiś nowinkami, tak? Żeby to wspierało tą współpracę i popychało to wszystko do przodu jeszcze bardziej. I w 2009 roku właśnie tą formułę TED, czyli no, kilkunastominutowe wystąpienia skupione wokół jakiejś konkretnej idei, udostępniono dla niezależnych organizatorów na całym świecie, właśnie pod marką TEDx. Nie? To ten X zawsze oznacza, że to jest niezależnie organizowane przez jakąś tam grupę, bo też te wszystkie TEDxy to są zwykle inne ekipy i my nie mamy ze sobą nic wspólnego, a w zasadzie mamy tyle wspólnego, ile po prostu mamy ze sobą kontakt.
2: Niezależne grupy, niezależne eventy, wystąpienia, ale jednak dosyć takie zasady twarde.
3: Twarde.
2: Na czym polegają, jakie można
3: twarde zasady, jeżeli chodzi o same wystąpienia, tak? Czy
2: tak,
3: ogólnie
2: no, ale
3: organizacje?
2: Też organizacje i wystąpienia, one muszą się mieścić w pewnych ramach, no i przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy zresztą w pierwszej części, to nie są wystąpienia takie z marszu.
3: Tak, więc pierwsza taka rzecz to jednak wymóg czasowy. One nie mogą mieć więcej niż 18 minut. To ma zapewnić, że jednak ta myśl będzie przekazana możliwie w zwięzły, prosty sposób i że raczej się skupiamy na jednej konkretnej myśli, jednej idei. I kolejna taka rzecz to to, że tak jak powiedziałeś, to się nie odbywa z marszu i na przykład przy TEDx Gdańsk proces przygotowania występującego to były 4 miesiące. Od momentu, kiedy się dowiedzieli, że będą występować na TEDxie, że przeszli tam ten proces rekrutacji, do samego dnia wydarzenia. I to jest chyba najważniejsze w organizacji tego wszystkiego, żeby zapewnić, że te wystąpienia będą właśnie zgodne z duchem TED i jak najlepiej przygotowane i jakościowe.
2: Tak mówiliśmy w pierwszej części też o tym, że dużo jest takich blokerów, takich rzeczy, które mogą sprawić, że może ktoś nie będzie chciał wystąpić. Mhm. Niemniej trochę w kontrze do tego,

0: 800 tysiąca zgłoszeń na jedną taką edycję i to dobrze. Chcę mieć problem.
1: To jest tak, to organizatorom należy życzyć takich wyzwań, no ale z tysiąca już wybrać 10 osób, to już jest potężny kawał pracy. Czy ta praca zaczynała się jeszcze wcześniej, może przed zgłoszeniem, bo każdy przychodził z jakimś tematem, tak?
0: Tak, każdy przychodził z tematem, natomiast ten temat później też trochę ewoluował, wiadomo, ale no przy wyborze dla mnie dostępne jest to, co jest wpisane w formularzu. No i od tego tak naprawdę często zależy, czy coś przejdzie dalej, czy nie. Więc też właśnie przemyślenie tego, sformułowanie w określony sposób, w ogóle dowiedzenie się, na czym polegają wystąpienia TEDx, to też na pewno bardzo pomaga. Bo też dużo zgłoszeń jest wartościowych, tylko nie do końca na tego typu wydarzenie.
1: O. To też ważne. Ja przyznam, że udało mi się, nie było to zbyt trudne, bo dostępne są w internecie, ale obejrzałem na pewno kilka takich wystąpień, które ze mną zostały. To są na YouTubie angielskojęzyczne też wystąpienia, ale są najróżniejsze, są też polskie. To też ważne chyba, żeby szerzyć tę ideę, żeby to miało taki szerszy dostęp, tak żeby to było w internecie. Możemy podzielić się potem albo naszym wystąpieniem, albo po prostu czymś, co nam się spodobało, no to też buduje jakąś taką społeczność. Ale najpierw może właśnie o tej dostępności, no bo w internecie ktoś by pomyślał, że to nie powinno być, a tutaj jednak te ideały są, prawda?
0: Tak, no to właśnie też jest chyba taki kolejny element charakterystyczny w ogóle dla tych TEDxów, że ten cykl życia tego wystąpienia, on nie kończy się w momencie, kiedy się schodzi ze sceny, tylko tak naprawdę zyskuje nowe życie, bo później to trafia na oficjalny kanał TEDx, jeżeli nie ma żadnych problemów oczywiście z tym wystąpieniem i z jego treścią, bo to później jest też ewaluowane. I to później właśnie żyje. To jest też taka rzecz, która myślę dla tych występujących jest ogromną wartością, bo potem można to pokazać, przesłać dalej i to żyje własnym życiem. Tak jak na przykład Jacek Walkiewicz, nie wiem, czy kojarzysz?
1: Coś mi się wydaje.
0: Tak, że tam chodzi o scenę rozwoju osobistego. Nie wiem, czy on zaistniał dzięki TEDxowi, dzięki wystąpieniu na TEDx, natomiast no, jego ma na przykład 10 milionów wyświetleń przez 10 lat.
1: Wow.
0: I to jedyne, które tak wypaliło w Polsce na przykład, nie? Ale to działa po prostu.
1: A, widzę, już tutaj oglądam.
0: Tak.
1: Znaczy podglądam tak naprawdę, chociaż jest to wciągająca forma też, więc można by było wsiąknąć z pewnością tak od razu z marszu.
0: Najlepsze jest to, że jeśli przyjąć takie kryteria i standardy TEDa i co do właśnie wystąpienia i tej idei, że to musi być, to jeśli obejrzymy to wystąpienie, ja tam tego nie widzę, natomiast zrobiło to mega furorę, więc to też jest trochę wyzwanie, żeby czasami minimalnie popuścić i pójść za intuicją, żeby też dopuścić coś, co na papierze teoretycznie no nie jest aż tak, powiedzmy, w tych ramach, natomiast no, po prostu zadziała.
1: Nie? Jasne, uwielbiamy takie historie, że coś nie powinno się udać, a jednak się udaje. Mamy dwie strony tego jednego medalu, tak myślę, i z każdej strony chyba każdy wygrywa, ale chciałem zapytać o to, co to daje, co ta forma jednak dość nieintuicyjna, to znaczy takie rzeczy nie dzieją się w przyrodzie od tak po prostu, że ludzie przychodzą posłuchać jednej osoby. Co to daje mówcom i co to daje też tym, którzy przychodzą obejrzeć, czyli tym uczestnikom TEDxu, bo tutaj musimy mieć jakiś taki, no skoro to jest tak popularne, to coś za tym musi iść, coś to musi dawać.
0: Tak, to zacznijmy od występujących. No, jedno to jest to, że mogą dać pewien dar, tak jak ten Chris Anderson, twórca, postrzega w ogóle to wystąpienie, że to powinien być dar dla publiczności i z taką intencją się jednak wychodzi. Właśnie dar, jakaś przekazanie wartości, no nawet obowiązek podzielenia się czymś z innymi, żeby po prostu świat był lepszy, nie? To jest na pewno

0: No a druga to jakby nie patrzeć, no jest to pewien prestiż. Pewien prestiż, jakaś korzyść, możliwości, status. No bo jednak kurczę, na TEDxie wystąpić, no dla osoby, która gdzieś tam występuje publicznie, no to jest naprawdę coś. Ja myślę, że większość by chciała z racji samego właśnie bycia powiązanym z tą marką i tego, że ten proces selekcji jest taki, a nie inny, więc to jest pewna nobilitacja, nie? Dla osób, więc to po stronie występujących. Natomiast jeśli chodzi o uczestników, no to pierwsze, co przychodzi do głowy, to, że przychodzą po prostu po wiedzę, ale wiedzę można zdobyć wszędzie, więc myślę, że tutaj decyduje to, że jednak ta idea, przynajmniej z założenia, to zawsze powinno być coś, co albo jest czymś zupełnie nowatorskim, albo nowym, świeżym, unikalnym spojrzeniem na coś, co już znamy. I to sprawia, że przynajmniej większość tych wystąpień dla wielu osób mają taki efekt wow, że w ten sposób na to nie patrzyłem, że on zawsze, kurczę, coś tam jest w nich, bo na to jest nacisk też kładziony, nie? Żeby to zawsze tam gdzieś było. Tak, to tu bym, jeśli miałbym się doszukiwać sekretu, to tu.
1: Ja tak mogę się podzielić, że faktycznie po jednym czy dwóch takich TEDxach, czy TEDach, może nawet TED Talk, to pomyślałem właśnie, jakaś taka energia, jakaś taka inspiracja, coś takiego wziąłem, mówię, dobrze, no to jest jakaś myśl, z którą można iść dalej. Jest za nami edycja TEDx Gdańsk, kolejna. Opowiedz proszę, jak to było, jak już pojawiły się te osoby, w sensie zostały wybrane 14 osób, 4 miesiące pracy do tych wystąpień, no i dzieje się samo wydarzenie, wszyscy zasiadają. Czy kolejność tych wystąpień była losowana? Czy...
0: Losowana? Nie, absolutnie nie. Tutaj to też się troszkę ułożyło w takie bloki, w miarę samo, intuicyjnie. Na przykład jeden był poświęcony, powiedzmy, przywództwie, drugi edukacji i młodzieży. Jeden miał być z założenia taki technologiczno, właśnie naukowy. Tutaj aż tak nie poszło to w tym kierunku. Natomiast bardziej było niż nie było. I był też taki miękki, skupiony na szczęściu, powiedzmy, na mindsetie i ogólnie, powiedzmy, psychologii. Więc tutaj to nie ma przypadków.
1: Rozumiem. No i jak ludzie odebrali to? Bo rozumiem, że oni siedzą i chłoną to wszystko, co się dzieje. No i cóż, no, nagradzają brawami, potem mogą rozmawiać z tymi prelegentami, prelegentkami?
0: Tak, właśnie to jest... Ja też nie bywam na wystarczająco wielu konferencjach, żeby jakiś tutaj wniosek taki wysnuwać, ale wydaje mi się, że to, że ci prelegenci faktycznie też później się kręcą tam z tymi uczestnikami, tak jak po prostu by też byli uczestnikami, myślę, że to jest takie, to właśnie to zmniejszenie bariery jest bardzo fajne, nie, że ten ktoś powie i jedzie do domu albo na następne tam wystąpienie, tak? Tylko tutaj jednak ten dzień, to jest ich dzień.
1: Małe święto,
0: tak. I fajnie, że można też z tymi osobami pogadać.
1: No bo duże święto, tak powiedziałem, małe. Dlaczego małe? No. Nie musi być małe wcale. Tak zastanawiam się jeszcze, jak plany dotyczące kolejnego TEDxa Gdańskiego, jeden rocznie, czyli w przyszłym roku, czy jeszcze w tym?
0: Tutaj jeden rocznie, tak jeżeli chodzi o TEDx Gdańsk, bo to też musimy rozróżnić, że są różne formaty tych TEDxów. Właśnie no jest taki ogólny nazwą miasta samą, jest też na przykład format Women, który w wielu miastach też robią, ja na razie o nim nie myślę, natomiast na jesień będzie inny nieco format niż ten podstawowy, a mianowicie TEDx Gdańsk Youth, to jest format skupiony na młodzieży. I no, będzie występować młodzież, ale też będą tematy dla młodzieży od osób powiedzmy, do dorosłych. Tutaj pierwszy raz to też robię, więc zastanawiam się, jak do tego podejść. No i też teoretycznie dolnej granicy wiekowej nie ma. Pokusiłbym się o rekord, ale najmłodszy występujący na TEDzie miał chyba 4 lata i 200 tam ileś dni. Więc tu nie pobijemy tego raczej, ale no, a górna granica, tak jeśli chodzi o młodzież, no to prawnie to są 24 lata, więc wszystko w tym zakresie bym chętnie usłyszał, przyjął. Jestem bardzo ciekaw, czym to pokolenie ma chęć z nami podzielić.
1: Jasne, możemy być zaskoczeni, tak myślę. Pytanie, gdzie szukać informacji i gdzie wyglądać tych szczegółów nadchodzącego wydarzenia, bo pewnie wcześniej też będzie nabór tych zgłoszeń.
0: Tak, jeżeli chodzi o mówców, to już mogę wyjawić nieco tajemnicy, że jeszcze przed końcem tego roku szkolnego zaczniemy szukać, żeby już we wrześniu móc przejść do kolejnego etapu. I jeśli chodzi o zgłoszenia, na ten moment jest to trochę ukryte na stronie, natomiast tedxgdańsk.pl i jak wejdziemy w agendę, tam jest formularz zgłoszeniowy i można po prostu przesłać zgłoszenie na razie, żeby nie zniknęło i ono na pewno będzie na nie odpowiedź, więc a ja sprawię, jak wrócę do domu, żeby był bardziej do znalezienia.
1: Super, super. Trzymamy kciuki za tą inicjatywę. No i młodzi liderzy, myślę, jeśli państwo znają takie osoby, no to tak proszę już dawać znać. Niech już się przygotowują, przynajmniej tak psychicznie, nastawienie mogą budować. Na koniec taki wątek, może i najbardziej popowy, interesujący. Czego nie robić w trakcie wystąpienia publicznego? Jakie są największe błędy? Nie możemy, znaczy nie musimy sięgać tutaj do twoich bezpośrednio doświadczeń, ale zastanawiam się, czy są jakieś takie rzeczy, których nie powinno się mieć, nie wiem, albo robić. W radiu nie mamy tu na przykład takich klikających długopisów, bo one, tak, mogą być takim na przykład słyszalnym elementem tej bądź innej audycji. Czy coś jest takiego, że w trakcie wystąpienia publicznego, no nie wiem, no chyba z publicznością warto mieć kontakt wzrokowy, a nie tylko na przykład patrzeć w kartkę, jeśli czytamy.
0: O tak, tutaj dzięki, że podsunąłeś jedną rzecz. Jakbym miał się zastanowić, to często wychodząc, ludzie się usprawiedliwiają albo mówią, o czym będą chcieli powiedzieć. Czyli na przykład, o cześć, tutaj witam państwa, no ja dzisiaj słabo spałem i ogólnie coś tam, absolutnie nie, to jest i to jest bardzo częsty po prostu błąd, bo automatycznie nam się zmniejsza ten autorytet, a jeśli tego nie powiemy, to nikt nie będzie prawdopodobnie o tym wiedział. I to jest taka, no taka myślę, najprostsza rzecz, którą mogę dać dla kogoś, kto będzie występował.
1: Mogę znaleźć też takie właśnie, jak ktoś po angielsku zaczyna mówić i od razu mówi, że przepraszam, że mój angielski jest taki słaby, a jest zrozumiały i można się dogadać, więc tak, nie ma takiej potrzeby. Mhm. Ale to właśnie coś w nas siedzi też takiego, myślę, w ludziach właśnie, że boimy się tej oceny i pewnie ludzie pomyślą, że jestem taki niewyspany. No. Więc muszę to powiedzieć, żeby oni wiedzieli, że ja wiem, albo że to się naprawdę wydarzyło. No tak. Ale to myślę, że jeśli ktoś jest przygotowany, no to pewnie sprzęt nie zawodzi, pewnie ta narracja jakoś idzie, czy może właśnie coś z takiego powiedzmy niewerbalnego komunikatu jest coś, czego powinniśmy też unikać.
0: Czy coś z niewerbalnego
1: komunikatu? Bo to jest większość, prawda, komunikatu jako takiego.
0: Oj, tutaj jeśli odwołujemy się do badania, dawnego badania, w którym stwierdzono, że to jest tam 90% chyba, tak?
1: Czy 80%? Komunikatu. Tak, tak.
0: Tak, to znaczy, patrząc na metodologię tego badania, no to jednak te wyniki nie są transferowalne i nie odzwierciedlają tego, jak jest naprawdę, no bo jednak słowa no, ta treść to jest większość, nie? Po prostu tutaj sposób badania sprawił, że tak to, takie wyniki to dało i tak to jest interpretowane. Są osoby, które mogą mówić w dość monotonny sposób, nie robić żadnych fajerwerków na tej scenie, a i tak po prostu będzie słychać właśnie każdy kliknięcie długopisu na stadionie w momencie, kiedy mówią. Także tutaj nie ma myślę reguły, że trzeba. Ważne, żeby być przy tym, w tym wszystkim sobą jednak i żeby to też było dopasowane do przekazu.
1: To trochę tak wokół pytania fundamentalnego. Forma czy treść?
0: Treść. Ja jestem ze szkoły, że jednak treść, bo dobra treść się obroni, a forma bez treści to karykatura może wyjść bardzo łatwo z tego.
1: No to przybijemy piątkę poza anteną. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję za to spotkanie. Organizator TEDx Gdański, prezes Fundacji Horyzont, Krzysztof Jędrusiak, państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: My, szanowni państwo, dziś kończymy, ale ta rozmowa, jeśli państwo chcą komuś się podesłać, trzeba będzie chwilę poczekać, ale znajdzie się na radiogdańsk.pl w zakładce audycje Świat Nowych Mediów. Tam są wszystkie nasze wcześniejsze audycje. Bardzo dziękuję za uwagę. Ewa Palicka, jak zwykle tutaj super, super rzeczy techniczne. Filip Jędruch, kłaniam się nisko. Życzymy państwu miłej reszty piątku. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Świat Nowych Mediów. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: na bytach e-buerach.
1: Radiowy widza z Kaszyb.
2: Debelt językowi tyfle na wjazdach do Gdynie. Może być. Mają to rozrzeszec z płeleznowi konsultacje.
3: Ja mam nadzieję, że jak nowicji Kasia był z Gdynie, pan zewelowa za tym siebie. Debelt językowi tyfle były prawie kol nas.
2: Zymkłewi czytani Remusa. Sparłą ciło w stążyce żmeledzy.
4: Ja czytał tego Remusa i chodził tym astegnom, a ja ci on opisywał. Ta książka poprowadza. Baro mnie zmieniła, że lejdzę jakaś obizna.
2: Wnet 400 sztek dzieci, a młodze zne wzoło łudzel w jubileusiowym piątny z tym Kasia. Przyszcie marszu z faną.
5: Idziemy z faną, a żeby łudzieć symbol fane. Kasia przyszcie fane, płeszcie fane. Pojeżdżę, jaką kto chce ze sobą wzuć, może być kościelny.
2: Łatim w siedcim dzisy w Kasia przyszcie magazynie Tatiana Slowi. Witaję serdecznie.

0: Skaszewsku.
1: Na bytach e w Błerach. Radiowy widza z Kaszub.
2: Debelt językowy tyfle we Gdynie to mój żebec gard. Zacznie te rysku z poleznowi konsultacje w tej sprawie. W konsultacjach chudzel może wziąć każdy, kto mieszka w gardze. Nie je brekłewno ich pasowno wielena, ale nie weźni się je, co by wiąksi dzel z tych, co zawelowele, aby wypowiedzele są w konsultacjach, dał znać, że tacich tablców chce. Interpelację w sprawie konsultacjów złożyła jedna z radnych. Ale jak zagwesniwają wesie z negardu, wówczas interpelacje robły te w sprawie konsultacjów i tak ju derowały. Wsiadkłe do te, co by wynici z poleznowych konsultacjów łegłosiec łebczas jedyny stygłe lepińca, czy to w gardze, bądze sjatowy zjest kaszebów. Łysprywie, gdy radne gardy, ale tyś kaszebsku spoleczniczka Natalia Kłopotk-Główczewski.
3: Wszystko tery zanlegały od mieszkańców. Debelt językowy tyfle to je ju nie blues łódba, ale to ju je dzejani. Ja ci so zacznie jutery w maju. Moment nadzieja, że Gdynia w bandze prawie witać wszystkich przejezdnych. Debelt językowy ma tyfla matery. W maju zaczną są konsultacje, w jakich mogą wziąć udział mieszkańcy i zawelować za tym, czy chcą, czy nie chcą. I mam nadzieję, że jak nowicji kasiebów z Gdynia bandze welować za tym, żeby debelt językowy tyfle były prawie kol nas.
2: I to tylko przebyćmy wiele lezy musi wziąć udział w tych konsultacjach, czy nałegli je tak, że musi być jakąś pasowną leczbę i czy wa, jak no kasiebi, ju pytum nawet ka buten wastne zajmów, jak no radzecelka gardowu, ale prosto jak no kasiebka, naleźniczka rozmaitych insich stowerów formalnych i nieformalnych zajających w kółka siebiznę, tej jak wa, jak no ty kasiebi z tych rozmaitych stowerów i jak wastne jak no radniczka Gdyńsku, bo za ta ledzy zachęciwać do tego, żeby zawelowali tak, a nie inaczej. Jak za ta ima dolmaciec, do czego to je, w czym to płomygy, w czym by to przeszkadzało, albo w czym by to tak po porodze nie przeszkadzało.
3: To zacznę od tego, że w tych konsultacjach może wziąć każdy udzel, ale nie ma limitu. Ja,
2: to nie jest jak w referendum, że jak za mało ledzy weźmie udzel, to jej nie weźmie.
3: Ale jeżeli chcemy, żeby kasiebści tyfle były w Gdynie, tej wicji jak połowa ledzy, jak ci wezmą udzel w konsultacjach, musi zawelować za. To jest to, co je brakuje do tego, żeby debelt językowy tyfle były. Jak zachęcić urząd i my, jako zwolennice, mogę tak rzeknąć, będziemy mieć stara, jak najwięcej ledzy przekonywać do tego, że to jest wyrt. I całe to, żeby pokazać, że w Gdynie są kasiebi. Ja nie blus kasiebi, Gdynia jest wielokulturowym gorda od zaczątku i prawie debelt językowi tyfle pokażą, że my jesteśmy łademkwi na rozmaitej kulturę. Gdynia zaczęła się od tego, że do Gdyni przejeździwale rozmaite ledze i tych rozmaitych kultur je widzę w Gdyni na co dzień. Chodzę po budynkach, po krumach, po ledzach prosto, językach. I kasiebi to je wielki dzil Gdyni. A do niechcias ty kasiebizny w średnim remie, moim zdaniem, feleje, a te debelt językowi tyfle to bardzo taci pierwsi, mam nadzieję, krok do tego, żeby prawie było tego wicji we średnim remie.
2: My już pewnie, gdzie leży wabudzyta zachęciwać, czy są ju wymyślone jakieś zindzenia, albo nawet, jeśli może nieoficjalno przyruczony, ale ja ci są łódbę na to i tyś, kiedy te konsultacje będą, jak one wezdrzą techniczno?
3: Konsultacje zaczną się od 20 maja i będą warać do 10 czerwca. I w nich będzie można wziąć udział na dwa rty. Online, to ci starokasiewści słowo, i będzie na starnie konsultujemy.gdynia.pl formularz specjalne, a była też stacjonarno w laboratorium Zespołu z Nowych Innowacjów przez trasę Żeromścigłe 31 w Gdyni. Od 8 do 4 po pełni, od poniedziałku do piątku. I tak, jeżeli idę wszelkie materiały, jak ci będą publikowane, no to będę je można znaleźć na BIP-ie, na Starnach, prawie laboratorium Zespołu z Nowych Innowacjów. No i w najgdyńskiej platformie dialogu.
2: Jak to wezdrzyć? Trzeba babec rozmieja zameldowunym we Gdynie się bawząc w tym udzel? Mieszkać bez sparłącionym z garda? Jak to wezdrzy?
3: W konsultacjach można wziąć udzel, jeżeli są mieszka w Gdynie. To stygnie. No i muszę rzeknąć, że to ten czas w jakim to prawie sadzeje, czyli 100 lat Gdynie i to, że Gdynia będzie gospodarza międzynarodowego zjazdu Kasiebów Latos, to fajne są składy, że prawie czej będzie ten zjazd Kasiebów, tej będę mogła ogłaszać, jak wezdrzą te konsultacje i czy będą te tyfle.
2: Przybyćmy, jaci organizacje Kasiebści są we Gdynie, z jakich potencjału? Wam się ta zweskac łebcias prawie tłumaczeni ledzą znacieni tych konsultacjów i zachęcywani do tego, żeby zawelowali tak, a nie inaczej. Z organizacjów mamy na przykład Gdyński Part Kasiebsko-Pomorskiego Zrzeszeni. Co iść?
3: I zacznę od tego, że najprezydent Gdynie dzieli Kasiebką, czeje za Kasiebką i od początku swojej kadencji, gdy że nut je pokazywać, że Gdynia je na Kasiebach. Mogę rzeknąć, że prezydent Gdynie to jest tyś w jakim serce organizacja tej, od tego zaczyna. Weju, my co wspomniane parce zrzeszeni, oni też dzieją w Gdynie. Mamy Kasiebskie Forum Kultury, mamy prawie też dziejarzy, nie są zrzeszone z niżodną organizacją, ale też dzieją. Ale myślę, że warto też rzeknąć, że Gardowi Teatr też idzie w cierenku promocję Kasiebizny. Ładkuntka je nowy dyrektor i chłecle i też wiele robotników urzędu, urzędników i ledzy sparłaczonych z urzęda, z kulturą i z promocją, cieje ta Kasiebizna, jeżeli mogę tak kolokwialno rzeknąć.
2: Są też całej karna sportowy, ja ci promują Kasiebiznę.
3: Genau, prawie o to idzę. Tej, myślę, że tu można gadać o rozmaitych organizacjach, ale przede wszystkim to są ledze. Ja ci chcą, żeby ta Gdynia była, żeby było widzieć, że Gdynia jest kasiebsko i ja ci prawie w cyk dzejają i tego dokazają są prawie te konsultacje, ja ci te będą co zaczą. I bo chcę to podtrzyknąć, że te tyfle, jeżeli będzie tak, że ledze będą walować za tym, żeby one były, to będzie jeden z pierwszych kroków do tego, żeby pokazać Kasiebizna. Myślimy i w cyk dzejamy w tym naszych mniejszych kręgach o tym, żeby zrobić coś dla młodych Kasiebów, żeby wylezć z tą Kasiebizną prawie do młodych, żeby ich zachęcać. Nie chcę teraz gadać o udbach, jaki są, bo to cyk są temy do rozmowów, ale taci prawie udbę i rozmowę warają. Tej myślę, że już w tym roku i w przednich latach ty Kasiebizny będzie już widzi w Gdynie.
2: Mamy tej nadzieję, że szanse na to, co by przekłynąć ledzy, że wart je mieć taci te blece kulse, bądze belno wezwyskuno.
0: Basy, skrzepci, króci, dłydzi, o!

0: to Kaszewsko.
1: Na bytach e w Łerach. Radiowy widza z Kaszub.
2: Zemkłowie czytani Remusa zgromadzało w Stążyce wiele dzecy a młodzy z neskasiepskich szkłełów, a z kłepicą regionalnych dzejaziów, ja ci musie leso zmiedzec z wejmkama z epopeje Aleksandra Majkłeściłe. Jak napisa przedniczka KPZ, bozie na ugłysku, dokysnen, jubez mała łec 100 lat przemiewy do kasiepskich serców i desiów, parłączące szkłelyków i szkólnych, dzece i starków, młodze zna, a ich starsich. Zresztą płysły chytesowi.
3: Łestawił za sobą dum i miejsci i szedł w świat cezy, ale za nim łestuł trup. Cerzesz z tych cół, biedni knupie, robić tobie trzeba łed lat decynnych, bo nimuż wiosni chati ani roli. Na chlip swój zarabiec bandzesz w muk lezenie skarni, jak pun Bóg ce namienił. I złożył bandzesz, a może dorobisz sam własnego kawałka zemi.
4: Nie myślę, że my, jak na Kasiobi, na jego tak wielkiego dokazu nie znajemy.
5: Gdy Wandalew Czydrowskie, Łódbodywska, zymkłe wyłeczytani Remusa w Stążyce.
4: Bronek Cerocci robi to juwede 25 lat. Tam przechydają ci, którzy chcą słychać, chcą się spotykać, a dla dzieci, dla młodzieżne, tak po prawdzie nie ma taci leżności. I dla te, z racji tego, że ją szkolną, to i wiemy, że do szkoły on powinien ten Remus trafić. I nie Remus, ale i wiszte, opowiadania, wszystko to, co ze słowem jest parłączone. Bo ja tak jak mogę dumę, Getka jest najważniejsza, nie? Tak, żeby jak to Felix Marszałk, marszałk Łewści, powiedział, że Kasiobizna nie jeździ nie tyle, jak ja szkolny wpuścił do szkoły, a ksiądza do kościoła. I myślę, że ta biblioteka własna Marta, ona tu jest naprawdę takim orędownikiem tego czytania, to się dzieje. Ona sama to bardzo dobrze dzieje i dlatego mnie się bardzo dobrze tu dzieje razem z własną Martą i ze wszystkimi. Bo tu je widać, że wszyscy ludzie, robotnicy tego do domu, bibliotecznicy razem dziejają. Razem dziejąc, to ma możemy to zdobyć.
6: I drugą parę teraz zaprosimy. Parę senatorską bym powiedział. Pani senator Anna Górska. I zapraszamy przybyłego też do nas pana senatora Kazimierza Klejne.
7: Żeby putiważeno dla króla była taci chlip wypiekła, to bałenio był kwesno weneku z pieca na łeb. Ale Marcjanna miała żel, że ten chlip jest on nie zdarzył, wtedy krzyknęła. Chcesz to je putiważeno? No to Marcjanna, rzekł Michał i so weszczyżył. Tejłena, chcesz to smie dawać mnie taci niekatoletczy przez weskłe?
8: W tym im rognał na Michała, żeby mnie nie wedął. Ale łona to zmierkła woła. Przekłominku wisał trąb, do bóle w trąpani. Spłery jak kłenica, grebi z kłońca, jak pian z dorosłego chłopa. Ale strząk był cęczy jak grabelsko i toczony.
6: Brawo, bardzo dziękujemy, szczególnie pani Ani Górskiej, która jako nie Kaszubka, ale tak pięknie nam tu przeczytała. Zapraszam pana Dariusza Majkowskiego. Jest dziennikarzem, pracownikiem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, doktor nauk humanistycznych, autor i współautor wielu książek.
9: Muszę jem samych świętych historii uczyć na pamięć, i je powtórzę z moją skażoną gytką. Ale je głębost sa ze mnie nie smił, bo mnie rozmiał. A razu jedny głębo mnie rzekł. Bycie, knypku, mojżeś miał tyś skażoną gytka, a jednak wyprowadził lud swój izraelści ze zemi egipści, domu nieweli. I w pusty z kamienia klasniancym palece wydobył łeda i zawiódł Żydów do zemi obiecone. A sum Pan Bóg z nim gydył na górze Synaj.
10: Pierwszy kontakt z książką Życie i przygodę Remusa to było gdzieś w 7 albo 8 klasie z podlecznej szkoły w Unglekojcach u jednego mojego drecha dobrego, czyli był u niego w Kecie. Jem uzdżył, że on mu taci książki też było wydani tam zrzeszeniowy, wiero z 70-tych albo 80-tych lat. I on to miał na płyle cykwelse, w trzech tomach taci wydani. I takim sobie spytał, co to za książka. I on mi rzekł prawie, że to jest płyka szepską, taci taką książkę. Ja ci akcję sodzeję, midzę i się ma w ogóle pejcach, w wiuszkach, tych na ich stronach. No i takim rzekł, to ty, pożyczy mi jest ochotną ją przeczytą. No i to tak poprowadzę, bo moja pierwsza kaszepska książka, to im co uczył letrów, jak to czytać. Letko mi szło, bo o tym są mało gdy, ale Majkłew się pisał taką pełniową kaszebizną, prawie z tych stron. I tam te słowa pisane przez niego, co ale mało nie miało na przykład realizacji, była nie wiem, woda, a nie łeda i tak dalej. To był taki język, ja ci jem znów od moich starków. No i bardzo mi się to uwidzało. Jem czytał tego Remusa i chłodził tyma stegnama, ja ci on opisywał. Jem co czuł, nawet popłynął na glonk i tam czytał, wejm ci glonku. No i pamiętam, ta książka po prawdzie Baro mnie zmieniła, że lejdzę kaszobizna i jem znacznie do dysu temu drychłowi za to, że mnie jadł i wprowadził mnie w ten remusowy i kaszepci świat.
2: Materiał przyrochtowy Piotr Lisnewa.
0: Na bytach w Błerach. Radiowy widza z Kaszub.
2: Wnet 400 tych dzieci młodzy znaleźć do zdrzaniałych w Zołoudzel w jubileusiowy 15. edycji Kasiepściego Marsiu Swaną. To bidenek z towaryszkulnych Kasiepściego języka Remusowi Dresie, ja ci je organizowany co roku. W jedno krótkie dredzigłe maja, es jonta fane prawie. Uczestnice slednych 14 edycjów w jedno wądro welepłe we strzednych Kasiebach, ale lato z pierwszy rys zajechale na Norda, przede wszystkim płeto, co by płeznać te myle, ja ci dla dzieci i młodzy z nas kartę ścigłycia, kwestar ścigłe kryzysu mniej znany. Ale ty się smatyłe, co by uczcać 15 lat marszu i 35 lat istnienia gminy Puck, kiedy Katarzyna Butowsku ze Stowry Szkólnych Kasiep ścigłe języka Remusowi Dresie.
11: Mars Fanum to idea Wandele w Ciedrości, żeby Stowry Szkólnych Kasiep ścigłe języka Remusowi Dresie uorganizowała taką fajną imprezę plenerową. Idziemy z fanom, a żeby uciec symbol fane, kasiepści fane, płelści fane, każdy, jaką kto chce ze sobą wzuć, może być kwestelny. Idziemy, żeby poznać nowy myle na Kasiebach, żeby uciec, co ty je wyrtno wiedzieć, o historii Kasieb, o kryj malenkuj, które ty je. W tym roku idziemy Nordu, bo to jest nasz jubileusz. 15 rys idziemy z faną. My w jedno bale na wystrzydnych Kasiebach, które jesteśmy na Nordze, ale też chcemy się wpisywać w 35-lecy gminę Płyck, bo tyle gmina Płyck w większości dofinansowa to wydarzenie, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Wójtowi, starostwu, które na tyś nas tyle achtnęło. Mumeny dzieją, że ta rekordowa liczba ledzy tyle bodze. Wezrzyna to żyje.
12: Wezrzyna to żyje i wezrzyna to, że ekrom tego, że je to marsz, to jest to belny zybawa.
11: Dla tych dzieci nie ma, myślę, lepszej liczby jak to, żeby widzieć to, czym oni są uczym, to, gdzie mieszkają, skąd pochodzą. Także, no i cieszę się, każdy rok je ich wiocy, to myślę, że to jest coś dla nich fajnego.
13: Zosia Butowska.
14: Szymon Naczk.
13: Jestem z Kamienicy Szlachecki i od małego zawsze biorę udział w marszu z faną. A Simon je?
14: Jujem z Simbarkły, jujem dredzi raz i mnie są baro płedebało pierwi raza i tery tak mnie są zdaje, że ja to tak będę co rok wracał.
13: Przede wszystkim to, że można tak so płeczuć, że tutaj wszyscy są taci ładna z Kasieb, że z tą fanum kasiebską można iść. Naprawdę tutaj bardzo dobry klimat w Siądze.
14: Mięso bardzo widzę. Bardzo mięso widzę w tych marszach, że można łebaciec części Kasieb, kiedy na co dzień nie jesteśmy, żeby łebacić wiący, łebacić piękni trasę, które ma so na co dzień nie podróżują.
13: Na przykład w tym roku bardzo widzi wrażenie na mnie zrobił ten zoomk w Żucewie. Nigdy nie wiedziałam, że tu jest taki piękne miejsce.
15: Maria Smentarz, jestem z katolickiej szkoły podstawowej w Kartyzach. To jest bardzo fajna szkoła, mamy wiele fanów.
16: Na marszu z faną to jest pierwszy raz czy
15: już? Jem pierwszy raz, bo rok temu nie wiedziała, że można jechać. W tym roku jem w 8 klasa i jestem tu pierwszy raz. Tu jest bardzo fajna, fajna trasa, piękne widoki, bardzo piękny marsz to jest.
17: Przez to 14 lat chodzę, ale jestem pływi od karteści przede wszystkim i na i sąsiedz zabalę na listę i tym stwierdzę, że no, Kasiebe są tak piękne, że musimy teraz mazie na Norda zajechać i udało się skontaktować z samorządowcą Płycka. I sołek założeni są baro łademkuj na taku wespół robota i dla tematu jesmy, żeby pokazać uczniom z Chłodzbelezna i strun, że Norda je tyś piękną, że to są najpiękniej Kasiebe. No i ten 15 prawie wepotno ma na tyłę na 35 lecy samorządu w Płycku. Piękno.
18: A jak ideja tak poprawdzie stoi? Albo stojała na zaczątku marszu z fano, czy ona sobie z lata zmieniła, albo się rozszerzyła?
17: Ja myślę, że to no to wymyśla Wandale w Ciedrowsku, moja mamka. Chterna była w jedno harcerką i ta Desia harcerci w niej je, a harcerze w jedno ma się rowele, wądrowele. No to my Kasiebi, młodzi Kasiebi, tyś chłodzą łałę to, żeby po piersi łytrzec fana. I to, co stało, jak prezydent Kwaśniewski to swioto ustanowił, że Dredzigłę Maja je to swioto. I my w jedno chodzę, ale Dredzigłę Maja, ale później sołek założę, no są niedy w sześcigłę. Ledze chcą mieć wolny i dzece też wyjeżdżałem ze swoimi starszymi. I tym my to robimy przed Dredzim Maja. I chodzę o łódczeni fane i łe to, żeby płekyzac młodym Kasiebom, jak upiąknuje naszą ziemię. Jak są zindze z tych najważniejszych takich szlachów, które nie wszyscy znają i wiedzą, że my idziemy w las, a my idziemy Jarem Radeni, albo idziemy Kuelwiela. To wszyscy ładmikają, łecie, ja ci te Kasiebe są piękni. I łe to chodzało.
18: Nie prawie. Święto fane, nie bluz fane Kasiebci, no bo widzimy tyś wiele fanów bielo-czerwonych, nie bluz Kasiebcich czarnoziołkach.
17: Bo to chodzało uczczeni tego, nie wiem, czy można rzec przedmiotu, że fanie są należy taci siacenk i płelsków to je fana, kasiebsku fana, może być ukraińsku, może być maryjnu, żeby pokazać z kim, z czym co identyfikuje i można z taką faną na ten marsz fanę, żeby ta era weddać temu symbolowi, jednemu z symbolów kasiebizne, kasiebści, płelści, ja ci to chcę, my jesteśmy łademku i kasiebi są łademku i można iść z faną. Wiem, że było ukraińskich jacis czas temu dość wiele, nie wiem, czy dzisubodze, łebucimy.
18: Marsz z faną, to nie sumy marsz, ale to tak poprawdza też lekcja w terenie, lekcja historii, tradycji, ale pewno lekcja przede wszystkim tym, co widzimy w kul.
17: Ja, bo my to robimy tak też, że na końcu, no to są różni modele, to zanyleg, jaką mamy trasa, wiele uczestników, czasami robili kryta robłetę i dzece w drodze musiały ta kryta robłetę wypełniwać, ładacja na końcu i dostawały nadgrodę, także i ma co tyś w tej głowie może łe stało, ale jo, ta historia też się tak bogatą i czy to je pojawia karteści, czy to je puści naprawdę wiele, bardzo, bardzo ciekawych rzeczy, może łepo wiedzieć, najż daje rzucę w łe, nie? I to jest też taci element historii i kulturę, i architekturę, także myślę, że wiele dzieci ma, bo widzało, albo zelintę, jo, i ta łesada zelintów. Także jo, my też myślimy o tym edukacyjnym wymiarze i naprawdę od 15 lat my robimy taci projekty, tery, nie wiem, na i ministerstwo wymyśliło, że jacis to są wielgi rzeczy, że projekty. My chodzimy, żeby dzece na żywo łabuciły roda, ziemia, lasy, zwierzęta, historia, także myślę, że no, wiem ciekawo, ile bądź ledzich terni już le, bo w moim autobusu nie było nikogo, to jest dla nich pierwszy marsz, także to jest ciekawy.

0: Mijają 3 lata, jak gmina Kartyza zmieniła plan zagospodarzenia przestrzennego w Łapalecach, gdzie stoi sławny znany w sieci tak zwany ZUMK. Inwestor, a tyś miewca ty, jakby nie zdrzec historyczno Samuele budowlony, zgłosił sobie pomoc do samorządzenia, co by móc zalegalizować budacyjo i zacząć robotę w tym placu. Od tego czasu nic ksorównak nie zmieniło, a budynek ZUMK-u jaciegłe budowy sigę 3 dekadów dali strasi. Jedle mieszkańców Łapaleców Iwra, a ty się coraz bardziej zapadły. Ledza chterny tam wchadają, za groźbę mają za nick. Chłecu są zakaza, gmina zamkłaś trasa ząkłewą dla autów insich jak mieszkańców, to dali są tu źme ledzy. Mielesme zagwesnieni ziemiewca ząku w Łapalecach chcą zrechtować plan na budacy jotuły hotelu. Od czasu zmienieni plan zagwespodarzeni. Tak, co by ZUMK można było dokończyć, nic ksorównak nie dzeje. A inwestor nie odbierał od nas telefonów, gdy zastąpniczka burmistrza Kartes, Sylwia Bianquesky.
1: Jest to plac budowy, wiadomo, tam jest własność prywatna, jest tablica sum, że zakaz wstępu, ale i tak wiadomo, że to od wiele lat trwa, że chłodzą ledze, dostęp nie jest taki łatwy, bo my jako gmina na wniosku mieszkańców zamknęli dojazd, gdzie mieszkańcy muszą do nas zwrócić swoje identyfikatory, my taki identyfikatory im wypisujemy i tyś zamka temu oni mają pewnie łatwiej, bo oni się bardzo skarżyli na to, że nie mogą dojechać do siebie do domu, by w jedno stałe auta. Teraz wiemy, że te auta turystce wystawiają dalej i idą na piechty, tak idą jakby śled do morza, tak oni idą do tego zamku.
2: I też wiemy, że jo peżnika czasu minęło, bo darga do tego, żeby coś tam so zadzejało do brygłe, je odemkły.
1: Je odemkły i 3 lata temu Rada Miejska w Karty zachwychwala miejscowy plan. To puści taka funkcja, gdzie można taci wialdzi budynk, nie tylko zalegalizować, ale ci się rozbudować, bo wiadomo, że inwestor miał plany, miał projekty, gdzie chcę hotel utworzyć w tym placy, no, ale wiemy, że nie my ma taci informacji, a pewno by starosta by powiedział, gdyby do nich wpłynął jaci wniósł o pozwolenie na budowę, czy cokolwiek, czy decyzja środowiskowa, jeśli by było trzeba, to do nas też by wpłynęło. Nic, nie ma dalszych takich kroków, my próbowali dzwonić do tego inwestora, on nie dzwonił. Bandze ma pisele, jeśli chłodzę, pewno te śmiece, bo wiemy, że tam tyś zagromadzą śmiece, a to jest obowiązek właściciela, żeby posprzątać na swojej działce.
2: I tyś wtedy będziemy na gwes informować, co są tam dzieje, a tyś ty wniósł, żeby co zrobić z tym placa, no to tyś ty miewca, ty głezunku, tego placa, ty zemię, no zgłosił się do waje o pomoc.
1: Tak, to chodzi, no my na wniósk właściciela, my ten plan miejscowy musieli przerechtować. Najpierw było robione studium dla całej gminy, bo tyś w studium nie było tam źle wczasni taci wialdzi budynek postawić w tym placu. To zostało wszystko przerechtowane, to parę lat trwało, no ale tyle, teraz i parę lat minęło i nie ma dalszych kroków. Nie wiadomo, o co chodzi.
2: A chce ta tyś, żeby wezwyskać ten plac, no bo tyś bez tych lat co zrobiło to turistno i żeby to było ju zgodne sprywa wszystko.
1: No to chodzi, no dla gminy to bardzo ważne jest to, żeby to było porządkowane przede wszystkim. To teraz jest atrakcja turystyczna, to jo, ale to z tego gmina nic nie ma, bo to jest tylko plus kłopot dla naszych mieszkańców, które nas skarżą na to, że tam jest taki ruch, że te auta są ustawione, bo oni nie wiadą na sam plac do tego zamku, ale ustawiele w szandze, gdzie popadnie, była stałe auta. No i tych żadnych podatków z tego też nie ma, bo tam nie ma ani żadnych, ani budynek nie jest dokończony, ani tam nie jest prowadzona działalność gospodarcza. No to jest taci strata. No, dziś to by było place do roboty dla naszych mieszkańców. Na pewno by było chętnych, choć u nas to teraz jest coraz gorzej z tymi robotnikami, wiadomo, ale myślę, że to by było taci prestiż, że taci no piękny, myślę, że to by był piękny hotel, powstałby wokół lasów. No to Łapale są bardzo piękne, tam są taci piękne widoki, że naprawdę myślę, że to by było taci bardzo taci prestiżowy hotel w tym placu.
3: Na bytach e w Bwerach. Radiowy widza z Kaszyb.

0: tom rzece zaczyny są budacy o 14 kilometrowej sycy kanalizacjowy za kul 37 milionów złotych. Je to największy projekt inwestycjowy, na jaki samorządzina dostaje 25 milionów złotych udytkowieni unijnego. Musimy się spieszać, bo czasy, co by te detci spożytkować, je mało. Gdy rzecznik wójta gminy Stążeca Piotr Siaca.
1: Nowoczesno i bardzo wydajno syc kanalizacyjna i długo 114 kilometrów. Najbardziej nie wiocy pewno zrobiony bodze wzgorzałym, ale tyś w Stożece w Simbarku rozbudowano przebudowolny łestynie tyś oczyszczalnia w Stożece Delowie. No sama ta przebudowa oczyszczalni ścieków to tyś bodze wieldzi zadanie powstaną bodze nowe wyposażenie technologiczne.

0: kilometrów tej całej kanalizacji. Widzę z jednej, że bardzo wiele powstanie w sami wse zgłosiały. To też jest ważne, bo wiemy, że to jest bardzo turystyczny plac, ale też co rozwiązy budynków, chociaż co budeje.
1: I oto jest wiec, który nas rozwijał. My tak szacujemy, że po realizacji tej inwestycji gmina Bodze skanalizowana na 98% samych nowych tych przełączeniów w Bodze KL Piotce, to jest bardzo wiele, to trzeba powiedzieć. No a samo zgorzały, no, leży nad jeziorem Radyńskim, Bodze są rozbudowywać wiele turystów, wiele nowych mieszkańców. No i właśnie taką strategię trzeba przejąć, żeby w ta strona ta sieć kanalizacyjną rozbudować.
0: I też przebudźmy skutka tej decyzji, bo to jest bardzo ważne, że sami gmina Stążeca, GPK, sami spółka dostała najwyższą notę w tym całym konkursu za swój wniosek. To ty się ta ci można rzeknąć sukces tych wszystkich ledzych, które robią nad tym.
1: To jest bardzo wielki sukces, że ten projekt jest tu tak wysok oceniony. Detci są tu marszałkowści, unijny. No i z tego jesteśmy bardzo buśny, jak chodzi o Bełogadony. Projekt był zrealizowany do końca 2027 roku. No i pewno poprawi też atrakcyjność gminy jako placu do siedzenia i do wypoczynku.
0: I to, co też gdył przednik z płci, to poprowadzę na zymk.
1: No na to czekamy, pewność trzeba bardzo zabezpieczyć. Radni będą musieli zabezpieczyć na sesji te środki, te detci na ta inwestycja. Przerechtujemy so i bodzę oferty.
0: I też co nie było i tak jak no, urząd wząc postępnych detków, bo mówimy, że to jest 4-5 milionów. Ta sytuacja finansowa była zaznaczona, że je lechy na zaczątku kadencję, tu jest ujta. Czy to są miniwy? Widzę się, że je pezinka łedbicygłę, łed tych trzecich no, wzątków, które były tak wielki.
1: I o to je widzę, plan naprawczy je wdrożony. No niektórzy gadają w opozycję, że nic co nie dzieje. Jak widać, dzieje się. Gmina nie ma strachu zawnioskować w Jaldzi detci. No i na to myślę, że przy tych 25 milionach to 4-5 milionów kadu własnych, to nie jest wiele.
0: To nie jest wiele i też jak cielesmy od ujta, je lepiej. Pezinka je cały czas, ta zagrozba w niewypłacalności. Ja ci tam zawirowań finansowych, ale po próbce widzę, że ju lepiej to wezdrzy.
1: Lepiej to wezdrzy, to je widzę. Trzeba pewno iść kusk pociekać. Wiadomo, że z takich długów co nie wylezę od razu, ale idziemy w dobrym cierenku.
2: Marcin Wysocki, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Stężycy. To jest bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy, dla naszych mieszkańców. Te inwestycje same w sobie w pełni się uzasadniają.
0: To jest bardzo dobre wiadomo dla naich mieszkańców. Te inwestycje są same bronią, jeżeli chodzi o inwestowanie, a wydawanie detków. To też bardzo pomoże w tym, żeby na jej gminie co jest lepiej zieło. Możemy zaczynać budację tej kanalizacji. Wiedząc je, że na jej gmina musiała wziąć dodatkowi detci, żeby to zrealizować, żeby to wybudować, ale wiemy, że ta ci szansa na tak wiele kilometrów sece kanalizacjowi może so w długim czasu nie zdarzyć. Tu trzeba zaznaczyć, że cała inwestycja to jest 30 milionów netto, gdzie my dostali 25 milionów złotych udatkowieni i to by było ja żal, żeby z tego nie zweskać. Chcemy to realizować, żeby najmieszkińcowie mieli zagwestnione te wszystkie pierwsze potrzeby. To jest prawda, że wydaje te pierwsze potrzeby, ale też musimy zagwestnić dobry odbiór tych wszystkich nieczystości, a kanalizacje to wszystko dwy i to jest też zwesk dla najrody. I z jednej strony to jest wygoda dla naich mieszkańców, ale z drugiej strony my, jak no gmina Stążeca, jesteśmy turystycznym placa i chcemy zagwestnić, żeby te wszystkie nieczystości były zamkły. W całości to będzie 14 kilometrów nowej sece, gdzie to obejmie jaś 500 heciów. I po tym zajaniem możemy też dalej rechtować dardzi, żeby je asfaltować. I to jest też bardzo ważne dla mieszkańców. A jak już je cały sec, to możemy modernizować, utwardzać dardzi. To jest musiebna infrastruktura, żeby to w dalszym cyklu realizować. Główny plac wies, gdzie będzie realizowany ten sec, to jest wies Zgorzały. My widzimy bardzo wielki rozwój Zgorzały Głę, bardzo wiele nowych heciów powstywy, ale też wiemy, że tu chcą być jeść bardziej rozbudowane w Ostrzutci. I to

0: Ona gweso przyczyni do lepszy głeżecy głe dla cały spolezne. Ciasu je baro malinkłe, błe tyś detci udetkowieni, je krótci i musimy to chutkę wszystko realizować, a inwestycje baro w ludzi. To je do końca 2027 roku. Tery na zemkę wbijamy pierwszy szpyda w zemię, żeby ją budować, wszystko je przerechtowane. I my też zaczynamy realizację tej kanalizacji w dargach, gdzie wiemy, że lato jest będą one asfaltowane. Także to jest dla nas baro ważne, żeby to zrealizować i potwierdziłem, że całe zadanie musimy skończyć do 2027 roku.
1: To jest dla nas takie bardzo ważne, żeby to zrealizować. Jeśli chodzi o całe zadanie, no to rzeczywiście musimy je skończyć do 2027 roku.
2: A kule nas w Kasie Pścimy magazynie to są już siodci wiadła nadzysy. Audycję zrealizowała i przedstawia Tatiana Slowi. A z mikrofonu Radia Gdańsk po Kasia Bachwana Żyle Miedzeńsima, Robert Grot, a Piotr Lisnewa. Życzymy dobry niezle, do uciecy.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Gość Radia Gdańsk.
2: A w naszym studiu Michał Dziergas, radny dzielnicy Śródmieście w Gdańsku, partia Razem, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry panowie, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zaszufladkowałem trochę pana, zapowiadając naszą rozmowę, jako reprezentanta pokolenia Z. Mam nadzieję, że się pan nie obrazi.
4: Nie no, absolutnie. To jakby tak, no to jest moje pokolenie, jakby nie patrzeć.
3: Trochę o majsterkowaniu i umiejętnościach różnych dzisiaj rozmawialiśmy. Jak to jest, jak pan to ocenia?
4: No inaczej. Wydaje mi się, że w moim przypadku osobiście, no ja zawsze miałem dwie lewe ręce do majsterkowania. Ja byłem tym dzieckiem, które się zawsze migało od pomagania tacie, kiedy mnie próbował gdzieś tam angażować, więc to pod tym względem od tego zawsze unikam i polegam na osobach bardziej doświadczonych i wykształconych w tym przypadku generalnie. No, w moim przypadku to jest moja partnerka niezawodna, bardzo bym chciał pozdrowić z tego miejsca, za której pomoc w tym zakresie zawsze jestem bardzo, bardzo wdzięczny, bo no, wyręcza mnie w tym wszystkim, czego ja zrobić nie potrafię albo nie umiem zawsze do robótek ręcznych, do robienia rzeczy technicznych, to zawsze miałem dwie lewe ręce. To zawsze byłem tym dzieciakiem, który miał z techniki najgorsze oceny, zaliczane po terminie.
3: Rozumiem. W kobietach siła, więc tak możemy to podsumować. Dobra, to tak tytułem wstępu, a teraz już zupełnie poważnie. Rozmawiamy w przededniu Święta Pracy. Dlaczego w Gdańsku partia Razem swoje obchody Święta Pracy organizuje?
4: To już się taki zwyczaj pewnego rodzaju zrobił, bo w zeszłym roku również organizowaliśmy obchody w Gdańsku. 1 maja w tym roku o godzinie 12 pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. Miejsce znane, miejsce istotne społecznie, miejsce istotne historycznie. No i z uwagi na tę wartość historyczną tego ruchu robotniczego, ruchu Solidarności, która miała bardzo ważne i propracownicze postulaty, które władze w latach 90. bardzo szybko sprzedały w imię idei neoliberalnych, które doprowadziły do tego, że zbudowano nam kraj, w którym zrezygnowano z jednego z podstawowych postulatów, jakim było prawo do wolnego strajku. Strajków, które wywalczyły nam wolność tak na dobrą sprawę, a porzucono w ogóle koncepcję tego, że pracownicy zjednoczeni mogą strajkować i mają do tego pełne prawo, na rzecz stworzenia jednego z najbardziej restrykcyjnych praw, tak na dobrą sprawę, na tle całej Europy, delegalizujących strajki. To znaczy my mamy, co do zasady w Polsce strajk jest nielegalny z drobnymi wyjątkami. Tego się trzymamy.
3: Póki nie jest legalny, póki nie zostanie przeprowadzona
4: póki
3: procedura.
4: Póki nie zostanie przeprowadzona pełna, konkretna procedura. Czyli generalnie jest bardzo trudna, długa droga do legalizacji strajku i do przeprowadzenia legalnego strajku. I to jest coś, co jest bardzo ciężkie, bardzo żmudne i wiele z tych zapór, które są stawiane przed pracownikami, którzy chcą podejść do strajku, są bardzo często fikcyjne. To znaczy zarządy nie przychodzą na negocjacje, zarządy nie angażują się w mediacje, zarządy spółek, przeciwko którym są prowadzone strajki, nie partycypują w tym sposób aktywny, mimo tego, że te zapory są i mimo tego, że teoretycznie argumentacja była taka, że to ma przyspieszyć rozwiązywanie konfliktów i ma umożliwić rozwiązywanie tych konfliktów.
3: Ale porównując te dwie epoki, o których pan mówi, no zakładam, że jednak coś się poprawiło w Polsce, jeżeli chodzi o prawa pracowników i o rynek pracy.
4: Idziemy w lepszym kierunku, natomiast no nadal nie można powiedzieć o tym, że my w Polsce dzisiaj mamy rynek pracownika, taki typowy. My mamy w dalszym ciągu sytuację, kiedy umowy śmieciowe, mimo tego, że miał ten problem być rozwiązany, miał ten problem być zaadresowany przez władzę i to był jeden z kamieni milowych KPO, no to został po części rozwiązany. Premier Tusk powiedział weto i projekt, który był znacznie ostrzejszy i znacznie bardziej ambitny, który by znacznie łatwiej i szybciej rozwiązał nam ten problem, no został przyblokowany, wybito mu zęby i dostaliśmy konstrukcję, która w pewnym zakresie rozwiązuje ten problem, natomiast nie popadałbym w hurra optymizm tutaj. To nadal nie jest to, na co wszyscy liczyliśmy. Nadal mamy problem i chociażby z tym, że młode osoby są bardzo często na darmowych stażach, na darmowych praktykach, na niskopłatnych stanowiskach.
3: Tutaj od 1 stycznia mają wejść zmiany, przynajmniej są zapowiadane. No do stycznia jeszcze kawał czasu, można powiedzieć. Tu chodzi między innymi o to, żeby umowy stażowe były traktowane w zasadzie na podobnych zasadach jak umowy o pracę i żeby stażyści mieli prawa.
4: I to jest dobry kierunek. No, ja już słyszę w mediach branżowych ten płacz i lament, że przecież to się skończy dawanie pracy tym ludziom, że to jest w ogóle automatyzacja i w ogóle jakbyśmy wyszli z założenia, że nie wiem, danie komuś w cudzysłowie pracy, bo bardzo często ci ludzie nawet tam nie są przysposabiani do tej realnej pracy. To znaczy albo się im daje jakieś podstawowe zadania, tak zwani kawonoszący, donoszący kawę, ekspres, albo zajmujący się rzeczami, które są stricte pracą, za którą powinni być opłacani, a nadal są takimi swego rodzaju zapychaczem. To znaczy, z racji tego, że nie trzeba im płacić, no to są bardzo wygodnym personelem do zabezpieczenia działania danego zakładu pracy. Natomiast no to jest wyzysk po prostu. No to jest kierunek, który jest radykalnie zły i im szybciej zostanie on rozwiązany, tym lepiej. Natomiast no tak jak wspominałem, branża idzie w kierunku, tak jak zawsze, stawania okoniem za wszelką cenę, mimo tego, że przez długie, długie lata mieliśmy warunki, w których młode osoby funkcjonowały w bardzo takich uśmieciowionych warunkach na uśmieciowanym rynku pracy, co dalej trwa.
3: Uśmieciowanym ma pan na myśli te umowy śmieciowe,
4: tak,
3: które nie gwarantowały.
4: Tak, mam na myśli umowy śmieciowe, tak,
3: przeróżnych...
4: umowy cywilnoprawne, tak. Wszelkiego rodzaju furtki, które były tworzone, jak na przykład te darmowe staże i praktyki, czyli wyjście z założenia, że młoda osoba wchodząca na rynek pracy, to najlepiej, żeby już miała 20 lat doświadczenia w wieku 26 lat i miała skończone licencjat, magisterkę, co się tylko da wymyślić, żeby to CV najlepiej miało 20 stron, a i tak później się okazuje, że ani to nie jest wymagane, ani to jest potrzebne, tylko robi się fasadowe rekrutacje.
3: I najlepiej, żeby miała też uregulowaną sytuację rodzinną, zwłaszcza kiedy jest kobietą,
4: tak,
3: na przykład.
4: Tak.
3: Ale dobrze, zostawmy to. Trochę chcę do tej reformy Państwowej Inspekcji Pracy nawiązać, o której pan wspomniał, no bo to między innymi Inspekcja Pracy miała dostać takie kompetencje, żeby móc z automatu zmieniać te umowy śmieciowe w umowy o pracę. Trochę to upraszczam, ale taka była idea, natomiast także pracodawcy nie do końca byli zadowoleni z tego pomysłu. Zostało to odłożone w czasie, ale to tak źle, że rząd się wsłuchuje też w głosy pracodawców, no bo rynek pracy jednak tworzą dwie strony, i pracownicy, i pracodawcy.
4: Tak.
3: Którzy też nie mają lekko w Polsce, to też przyznajmy po prostu.
4: Poniekąd mógłbym się zgodzić, natomiast nadal uważam, że ta pozycja zatrudniającego, pozycja firmy dużej, bardzo często wbrew pozorom to są pojedyncze, są miejsca, w których zakład pracy jest jeden, duży, istotny, w którym pracują całe pokolenia, w tych mniejszych miejscowościach, nawet w Gdańsku, w momencie, kiedy mamy duże firmy funkcjonujące na rynku, no to są bardzo mocni gracze, to są istotne jednostki, to są bardzo silne byty, które sobie naprawdę poradzą z przestrzeganiem prawa, i w momencie, kiedy my wychodzimy z założenia, bo tu nie tworzono żadnego nowum swoistego. To, że zatrudniano osoby, które spełniają warunki do tego, żeby być na etacie, na umowie o pracę, zatrudniano na umowach śmieciowych i cywilnoprawnych, no to było obejście prawa i korzystanie z furtki, której nie powinno być. Kropka. I w tym momencie potrzebowalibyśmy instytucji typu Państwowa Inspekcja Pracy, która jest na tyle silna, że jest w stanie te przepisy egzekwować i że my zlikwidujemy tę fikcję prawną i tę furtkę, która została wytworzona, i postawimy tam mur. Czyli nie będzie możliwości przejścia sobie bokiem, tylko trzeba będzie przechodzić normalnie bramą, gdzie jest konkretna weryfikacja i konkretne zasady, na które wszyscy się zgadzamy. I dopiero wtedy można mówić o jakiejś równej, konkretnej współpracy. Czyli sytuacja, w której rząd regularnie staje po stronie silniejszego, no to nie jest odpowiedzialność społeczna w żadnym wypadku, bo obowiązkiem władz publicznych jest stawanie po stronie tych, którzy są w tej relacji słabsi, którzy potrzebują tego wsparcia, i w momencie, kiedy my się już obligujemy do rozwiązania pewnego problemu, to dobrze by było rozwiązywać go kompleksowo. Widzę właśnie umowy śmieciowe.
3: A jak partia Razem patrzy na taką propozycję skróconego tygodnia pracy? W tym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że ruszył taki już pilotaż tego skróconego tygodnia pracy, zakończył się nabór firm do tego pilotażu. Łącznie to jest, dotyczy prawie 5000 pracowników, i testować będzie to rozwiązanie 80 podmiotów różnych w całym kraju. Ministerstwo to określa jako największy pilotaż skróconego czasu pracy na świecie. To jest dobra droga, zła droga czy wydmuszka?
4: Skracanie tygodnia pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia zawsze będzie dobrą drogą, bo Polacy są jednym z najbardziej przepracowanych narodów w Europie. My potrzebujemy wyjścia naprzeciw temu, że polski pracownik jest pracownikiem długo pracującym, zostającym po godzinach, który bardzo często jest nieadekwatnie do tego opłacany. To znaczy obchodzi się opłacanie stanowisk, opłacanie wykonywanej pracy, opłacanie adekwatne do tego, co się faktycznie robi, byle po prostu po taniości. Nadal Polska funkcjonuje jako montownia, jako kraj taniej siły roboczej, chociaż i to jest zastępowane. To znaczy szuka się miejsc, gdzie można łatwiej obchodzić podatki, łatwiej obchodzić zabezpieczenia, i nie tworzymy zabezpieczeń jako państwo systemowych żadnych, żeby ten rynek pracy pod tym względem uregulować w Polsce.
3: Stać nas na to?
4: Czas najwyższy. Taka jest prawda, bo państwo polskie jako byt potrzebuje tego, aby system był szczelny. Potrzebujemy tego, żeby system podatkowy na przykład obciążał adekwatnie tych, którzy zarabiają więcej, generują więcej, aby nie był regresywny, tak jak jest to obecnie, że to obciążenie podatkowe procentowe jest znacznie wyższe na osobach pracujących na etacie, zarabiających mniej, niż na wielkich firmach i osobach, które są jednymi z najbogatszych ludzi w kraju dzisiaj, bo to jest... Ja do tego nawiążę siłą rzeczy, bo mi to chodzi po głowie już od kilku dni. Mamy zjawisko bardzo powszechne charity washingu, czyli tego, że wielkie firmy i osoby dobrze zarabiające wypiorą sobie swój wizerunek przekazywaniem dużych kwot pieniędzy na zbiórki charytatywne, które są organizowane. Problem jest taki, że ta zbiórka charytatywna to jest... No jakby pan sobie złamał rękę i byłoby to złamanie otwarte, to czy pan naklei na to plaster, czy pojedzie pan do szpitala i będzie liczył na bardzo konkretną pomoc? No to jest nasz obecny stan w tym momencie.
3: To jest, tak myślę, też temat na osobną dyskusję, niemalże akademicką. Tak. Także tu postawmy kropkę, bo chciałbym trochę na grunt lokalny nasz zejść. Pan się zaangażował też w obronę tak zwanego boiska pod Wierzbami. To jest teren na Dolnym... Na Dolnym Mieście. Pisze pan o tym, że to boisko stanowi ważny element Dolnego Miasta, miejsce spotkań, integracji, codziennego użytkowania przez mieszkańców w różnym wieku. To jest przestrzeń o wyjątkowej wartości społecznej, historycznej, krajobrazowej, trwale wpisana w tożsamość dzielnicy. Jej znaczenie nie ogranicza się wyłącznie do funkcji rekreacyjnej. Jaki będzie los w pana ocenie? No bo de facto chodzi o to, czy zostanie to boisko zabudowane i czy będzie mógł tam deweloper prowadzić inwestycje, czy też nie.
4: No to jest dyskusja.
3: Wygląda na to, że sprawa jest zamknięta już i że ta inwestycja będzie po prostu.
4: Na ten moment proces wydania pozwolenia na zabudowę został wstrzymany. Na ten moment to postępowanie jest wstrzymane. Wstrzymane jest najprawdopodobniej, bo tych informacji publicznie na ten moment jeszcze nie mamy. Wstrzymane jest najprawdopodobniej dlatego, że inwestor nie wyrobił się z działaniem w terminie. To znaczy w terminie nie uzupełnił brakującej dokumentacji, bo do 31 marca był wezwany do uzupełnienia braków dokumentacji. To najprawdopodobniej nie wystąpiło, więc korzystając z procedur administracyjnych wystąpił o wstrzymanie całego procesu i wróci do tematu, kiedy będzie tę dokumentację posiadał. Na ten moment my byśmy oczekiwali, żeby władze miasta Gdańska przede wszystkim stanęły na wysokości zadania, to znaczy dołożyły wszelkich starań, żeby odkręcić błąd, jaki został popełniony. To znaczy mieszkańcy Dolnego Miasta byli bardzo za rewitalizacją i są za rewitalizacją. Problem jest taki, że my w Gdańsku mamy taki zwyczaj, że do rewitalizacji nie podchodzimy na poważnie.
3: Co pan ma na myśli?
4: Mam na myśli, że idziemy po najmniejszej linii oporu. Szukamy partnerstw publiczno-prywatnych, tak zwanych. To znaczy szukamy partnerów prywatnych do tych partnerstw i problem następuje wtedy, gdy tym partnerem jest deweloper, inwestor, dla którego jedynym i podstawowym motywatorem jest czysty zysk. I w tym momencie otwieramy sobie sytuację, w której na przykład ta działka, na której znajduje się boisko pod Wierzbami, bo to jest kilka działek, boisko pod Wierzbami jest... To jest taka nazwa, żeby nie było. To nie są wbrew pozorom wyłącznie cztery wieżby i kawałek boiska. To jest cała zielona przestrzeń, która tam istnieje. Jedna z naturalnych zielonych przestrzeni, która jest miejscem spotkań sąsiedzkich. Bo istotne jest to, żeby zachowywać jednak ten naturalny charakter. To znaczy w miejsce, gdzie mamy przestrzenie zielone i one sobie są już w jakiś sposób ułożone, ustawione i funkcjonujące, nie wciskać tam dodatkowej zabudowy i nie reorganizować ich tak, żeby tam wepchnąć na przykład usystematyzowane boisko, usystematyzowany zieleniec. Bo to będzie zawsze działać inaczej rezonować z lokalną społecznością niż taka przestrzeń naturalna, bo do dziś żyją na Dolnym Mieście osoby, które pamiętają nasadzenia tych drzew, które tam rosną dzisiaj. Do dziś żyją osoby, które pamiętają, jak same bawiły się tam na tym boisku, kopały w piłkę, spotykały się z kolegami z klatek. My potrzebujemy w tym momencie, żeby miasto podchodziło do tych procesów rewitalizacyjnych na poważnie. To znaczy, aby słuchało głosu lokalnej społeczności i gdy już w 2016, w 2018 roku pojawiały się głosy sprzeciwu wobec zabudowywania tych działek, bo co mieszkańcy zakładali? Mieszkańcy zakładali, że zostaną wstawione plomby tam, gdzie są braki w zabudowie, że zostaną wykorzystane te działki, które od lat stoją jako albo dzikie parkingi, albo działki, które są po prostu jednym wielkim nieużytkiem, zarośniętym, zachwaszczonym, po których się walają śmieci i innego rodzaju odpady gabarytowe. A dostali sytuację, w której prezydent Grzelak deklaruje oficjalnie, że ta działka została sprzedana deweloperowi, bo bez tej działki nie znalazłby się inwestor w ogóle na wykonanie tej inwestycji.
3: Całości.
4: No to czas najwyższy może zastanowić się nad tym, czy to jest faktycznie koszt, jaki my jesteśmy gotowi i powinniśmy ponosić. Czy wbrew pozorom to nie jest zbyt duży koszt społeczny i zbyt duże uderzenie w lokalną społeczność, żeby dogęszczać tam zabudowę, która będzie czystym zyskiem dla dewelopera, czystym zyskiem dla inwestora i niczym więcej, bo tam nie postawiono żadnych klauzul dotyczących dostępności mieszkań komunalnych, wykorzystania części z nich na mieszkalnictwo komunalne, na uzupełnienie tych braków, które mamy w zasobie. Stworzono sytuację, w której deweloperowi oddano jedną z najlepszych działek, która poza wartością pieniężną ma jeszcze wartość społeczną, historyczną, przyrodniczą, lokalną, oddano ją deweloperowi i nie szuka się w ogóle alternatyw dla tego typu rozwiązań. Nie szuka się na przykład rozwiązań publicznych, inwestycji publicznych, czy rozwiązań innowacyjnych, jakimi są partnerstwa publiczno-społeczne, gdzie szuka
3: to
4: się
3: jak
4: tych
3: miasto
4: podmiotów...
3: by mogło naprawić ten błąd? Bo tak pan to nazwał, że popełniony został błąd. Czasu mamy już niewiele, więc w miarę krótką odpowiedź poproszę. Jakie są pomysły, czy są w ogóle jakieś pomysły, jak ten błąd naprawić?
4: Mieszkańcy oczekują zachowania przestrzeni, na której jest boisko pod wierzbami, więc albo oczekujemy wymiany działki na inną, albo oczekujemy, że inwestor, miasto, siądziemy wszyscy do poważnych rozmów, gdzie usłyszymy wreszcie konkretne deklaracje, co zrobić można w zakresie rozwiązania tej sytuacji, a nie co zrobić nie można, bo my ciągle słyszymy deklaracje odnośnie tego, że tego się już nie da zrobić, bo jest za późno, tego się już nie da zrobić, bo państwo się zorganizuje. To jest w ogóle już kuriozum, gdzie słyszą mieszkańcy angażujący się od 2018 roku, że oni się w sprawę zaangażowali zbyt późno, że ich jest za mało, że przyszli zbyt późno, że nie zorganizowali się wcześniej. My potrzebujemy w tym momencie usłyszeć deklarację, co zrobić można, czyli jak deweloper może ograniczyć zabudowę. Jeżeli nie ma możliwości wymiany tej działki, to ograniczyć zabudowę na tych działkach do minimum. Czyli postawić budynki tak, żeby nie kolidowały z istniejącym tam już przestrzenią zieloną, naturalną, z infrastrukturą, która jest też po sąsiedzku wybudowana w ramach rewitalizacji, bo sytuacja, kiedy mamy tam wiaty grillowe i przestrzenie zielone, a zaraz obok nich w ramach tej inwestycji ma powstać droga, ma zostać dociągnięta zabudowa do granicy działki, no to te wiaty stracą swoje zastosowanie, bo nikt nie będzie chciał grillować w sąsiedztwie drogi bezpośredniej, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych zaraz obok. No i dlatego my potrzebujemy w tym momencie wreszcie konkretnych rozwiązań, konkretnych rozmów z uwagą na potrzeby mieszkańców i z uwagą na postulaty, które mieszkańcy zgłaszali pod Radą Miasta.
3: I tutaj musimy się zatrzymać, bo czas nam ucieka. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to spotkanie.
4: Dziękuję również.
1: Gość Radia Gdańsk.
0: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.